nie brachidacja. Cięcie, potrzebny progres na miejsca, gotowi akcja, racja. Reset, życia, reaktywacja. Muzyka wciąż ta sama, lecz nowa tonacja. Potrzebny gruby pancerz lub żółwia formacja, by nie przebiło się

Te będą przez te tylko Boże orzesz. Me serce by wydało szczero złote zboże. Chleb z niego powstały razem z tobą ludziom wiozę. Apatia w bezsilności na to czasu w życiu nie ma. Ty wyrywaj serca z inercji sumienia. Twoja miłość posągi w ludzi zmienia.

Zabrakło dobrych rad, posłuchałem złych. Już całe miasto śpi, nie przeszkadza mi. Powoli wstaje świt, zmęczony jak ja. I tak jak w tamten dzień, perfekt cicho gra. Po szybach spływa deszcz, a ja wciąż ten sam.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jasności nieba, blasku chwały Ojca, Słowo, przez które stworzone jest wszystko, z miłości dla nas stałeś się człowiekiem, Boże wcielony. Wyszedłeś z domu króla i pasterza, sam będąc królem całego wszechświata, pasterzem wszelkich ludów i pokoleń, Synu Dawida. Niech Twoje światło mroki serc rozproszy, wzmocni nadzieję i wiarę rozpali, by dzień zaczęty każdy z nas przeżywał według Twej woli. Niech będzie sława, cześć i uwielbienie Tobie, Mesjaszu zrodzony z dziewicy i Twemu Ojcu z Duchem dawcą łaski, teraz i zawsze. Amen.
1: Boże mój, Tobie poświęcam ten dzień. Wszystko, co dobrego zdołam dziś uczynić, składam u Twoich stóp na Twoją chwałę. Napełnij Duchem Twoim wszystko, co dzisiaj uczynię. Napełnij mocą Twoją trud mojego dnia. Wyrwij dzisiaj ze mnie wszelką złość. Obdarz pokorą, wytrwałością i zaparciem siebie. Obdarz mnie Twoją radością, niech mnie ogarnie jak niegasnący płomień. Panie, przyjmij ten dzień i wszystkie dni mojego życia. Niech wszystko, co dzisiaj uczynię, przenika Twoja miłość. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: tu Radio Warszawa na 106,2 FM, jest 6.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. Podeszły wiek to szczególne powołanie, a nie czas przegrany, mówi papież Leon XIV w orędziu na 6 Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Będzie on obchodzony 26 lipca. W dokumencie zatytułowanym Ja nie zapomnę o Tobie papież przypomina, że Bóg pamięta o każdym człowieku. Leon XIV zwraca uwagę na problem samotności i izolacji seniorów, apelując do młodych, by odwiedzali swoich dziadków. Leon XIV zachęca też osoby starsze, by nie bały się własnej kruchości i włączyły się w wytrwałą modlitwę o pokój na świecie. Sanktuarium w Licheniu w najbliższą sobotę opanują młodzi. 20 czerwca odbędzie się tam kolejna edycja Festiwalu Młodych pod hasłem Wprowadzajcie Słowo w Czyn. Na odwiedzających czeka zarówno modlitwa, jak i wiele atrakcji, mówi Patrycja Nawrocka z Biura Promocji Sanktuarium.
2: W programie festiwalu znajdzie się msza święta, inspirujące konferencje, świadectwa wiary i koncerty. Będziemy gościć m.in. księdza Artura Kosierba wraz z młodzieżą zaangażowaną w misję w Kenii, Igora Jarosza, a także zespoły i wspólnoty ewangelizacyjne.
1: Na scenie wystąpi wielu artystów młodego pokolenia. Wstęp na Festiwal Młodych w Licheniu jest bezpłatny. Metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas odznaczył Annę Puchalską medalem za zasługi dla archidiecezji warszawskiej, dziękując jej za wieloletnią pracę w kurii metropolitalnej warszawskiej. Anna Puchalska po 20 latach pracy w Wydziale Katechetycznym i w Wydziale Duszpasterstwa Ogólnego przechodzi na zasłużoną emeryturę. Podczas kameralnej uroczystości, która odbyła się w Domu Arcybiskupów Warszawskich, Annie Puchalskiej dziękowali również biskupi pomocniczy oraz współpracownicy kurii.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: W parafii nawrócenia Świętego Pawła będą wspominać wyjątkowego kaznodzieję. 20 czerwca odbędzie się wieczór poświęcony księdzu Piotrowi Pawlukiewiczowi. Wydarzenie rozpocznie się mszą świętą w jego intencji o godzinie 18.30. Po niej spotkanie, które poprowadzi Dominik Karwacz.
4: Będziemy mogli zasiąść wszyscy wspólnie razem na sali. My ze swojej strony przygotowujemy zdjęcia. Oczywiście ksiądz Piotr też będzie przemawiał do nas tego wieczoru, ale najbardziej chcielibyśmy, żeby to spotkanie było takim miejscem, gdzie każdy będzie mógł powiedzieć, czego doświadczył. Będzie też czas na świadectwa.
1: Doświadczeniem przyjaźni z księdzem Pawlukiewiczem podzieli się m.in. proboszcz parafii ksiądz Bogusław Kowalski. Wieczór wspomnień odbędzie się w Dolnym Kościele. Jasna Góra przyciąga nie tylko pielgrzymów, ale też tych, którzy pragną tam poznać historię Polski, także tę militarną, bo sanktuarium to również twierdza wojskowa, Fortalicium Marianum. Tak nazwał to miejsce w 1639 roku król Władysław IV Waza, a dziś dzieje tego miejsca poznają żołnierze z Komendy Portu Wojennego Świnoujście.
5: Komandor podporucznik Gluza, Komenda Portu Wojennego Świnoujście. Tak się składa, że fundatorem sztandaru naszej jednostki jest jedna z firm kolejarskich z Częstochowy. No, a przy okazji przyjechaliśmy dowiedzieć się czegoś na temat historii Jasnej Góry, no bo jest ona dosyć mocno związana z historią wojskowości od potopu do II wojny światowej.
1: Poznawanie tradycji jest bardzo ważne, podkreślają wojskowi.
5: Jest to jedno z przedsięwzięć zakresu wychowawczego, dyscypliny wojskowej, no i historii wojskowości, bo ta tradycja wojskowa jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o służby mundurowe. W wojsku wydaje mi się, że jest najmocniej kultywowana. No i to w ramach pewnego rodzaju pogłębiania wiedzy przez kadrę oraz pracowników resortu obrony narodowej.
1: Przeorzy jasnogórskiego klasztoru byli nazywani kiedyś komendantami twierdzy. Od drugiej połowy XVII wieku można natrafić w źródłach archiwalnych na kapelanów paulińskich.
6: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
7: Odpoczniemy dziś od silnego wiatru. Ten trochę da nam odpocząć. Maksymalna temperatura dziś to 20 stopni, ale po południu mogą pojawić się na niebie chmury. Dziś deszczu jednak się nie spodziewamy. W tym momencie 13 stopni w Warszawie, 10 w Legionowie, 9 w Nowym Dworze Mazowieckim, Pruszkowie, Piasecznie czy Grodzisku. Poranek jeszcze dość rześki, ale z dnia na dzień ma być coraz cieplej, a weekend upały.
6: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
8: Ogłoszenie nadawcy. te wszystkie egzaminy, te formułki, no jestem generalnie temu przeciwna.
9: Jak byk stoi napisane, sakrament inicjacji chrześcijańskiej. Pomóżmy im zainicjować coś. To jest trudny wiek, w którym przystępują do sakramentu wierzchowania.
10: Oficjalne pożegnanie z Kościołem w obecności biskupa, czy też napełnienie Duchem Świętym i jego darami. Czym jest bierzmowanie i w jaki sposób poprawić nasze parafialne przygotowania do sakramentu bierzmowania? O tym będę rozmawiać z moimi gośćmi w audycji Co Kościół na to? Zapraszam już dziś o godzinie 20. Weronika Ostrowska.
11: Proszę księdza, ile wart jest jeden as?
12: Przeliczając to na dzisiejsze realia, taką pensję warszawską, tak? Aha. Najniższą warszawską pensję, to jeden as to byłoby około 17 zł.
3: Otwórz księgę. Księga. W sobotę po 20 i w niedzielę po 9. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
13: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
14: W najnowszym sieci Polska-Ukraina coś pękło. Czy da się to jeszcze skleić? Ważny esej Bronisława Wildsteina, a także cynizm Tuska, czyli pomnik w złej intencji. Czytamy sieci. Jacek Karnowski.
15: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
16: Dzień dobry, tu Agnieszka z Radia Warszawa. W biznesie najważniejsze są zaufanie i dobre relacje. Na tych wartościach od lat budujemy Radio Warszawa. Miejsce rzetelnej informacji i odpowiedzialnej komunikacji. Dzięki wsparciu naszych słuchaczy i partnerów możemy rozwijać radio bliskie ludziom i ich codziennym sprawom. Jeśli te wartości są dla Państwa bliskie, zapraszamy do zakładki Wspieraj na radiowarszawa.com.pl. Dziękujemy, że jesteście z Radiem Warszawa.
13: O reklamie.
7: 8 minut po godzinie 6 na zegarze jest środa, 17 dzień czerwca i Piotr Rubik rozpoczyna z nami ten dzień za moment, także Janusz Zalewski zapraszam.

0: kwadrans po godzinie 6 to czas na fragment lektury Pisma Świętego na antenie Radia Warszawa. Przeczyta go Ewa Ziętek, a rozważanie opracował ksiądz dr Błażej Węgrzyn.
1: Czytanie z drugiej Księgi Królewskiej. Kiedy Pan miał wśród wichru unieść Eliasza do nieba, szedł Eliasz z Elizeuszem z Gilgal. Wtedy rzekł Eliasz do niego: zostańże tutaj, bo Pan posłał mnie aż do Jordanu. Elizeusz zaś odpowiedział: na życie Pana i na Twoje życie nie opuszczę Cię. I szli dalej razem. A 50 osób z uczniów proroków poszło i stanęło sprzeciwka z dala, podczas gdy oni obydwaj przystanęli nad Jordanem. Wtedy Eliasz zdjął swój płaszcz, zwinął go i uderzył wody, tak iż się rozdzieliły w obydwie strony, a oni we dwóch przeszli po suchym łożysku. Kiedy zaś przeszli, rzekł Eliasz do Elizeusza: żądaj, co mam ci uczynić, zanim wzięty będę od ciebie. Elizeusz zaś powiedział: niechby proszę dwie części twego ducha przeszły na mnie. On zaś odrzekł: trudnej rzeczy zażądałeś. Jeżeli mnie ujrzysz, jak wzięty będę od ciebie, spełni się twoje życzenie. Jeśli zaś nie ujrzysz, nie spełni się. Podczas gdy oni szli i rozmawiali, oto zjawił się wóz ognisty wraz z rumakami ognistymi i rozdzielił obydwóch. A Eliasz wśród wichru wstąpił do niebios. Elizeusz zaś patrzał i wołał: ojcze mój, ojcze mój, rydwanie Izraela i jego jeźdźcze. Już go więcej nie ujrzał. Ująwszy następnie szaty swoje, Elizeusz rozdarł je na dwie części i podniósł płaszcz Eliasza, który spadł z góry od niego. Wrócił i stanął nad brzegiem Jordanu. I wziął płaszcz Eliasza, który spadł z góry od niego, uderzył wody, lecz one się nie rozdzieliły. Wtedy rzekł: gdzie jest Pan, Bóg Eliasza? I uderzył wody, a one rozdzieliły się w obydwie strony. Elizeusz zaś przeszedł środkiem.
2: W naszej liturgicznej lekturze Eliasz spełnił swoją misję. Doprowadził do nawrócenia króla Achaba. Dlatego zostaje zabrany do Boga. Dzisiejsza scena trudnego rozstania mistrza i ucznia prowokuje nas do zadania sobie kilku pytań, tak między księdzem spowiednikiem, a uczniem penitentem. Kogo szukamy w naszych relacjach? Miłosiernego Jezusa czy siebie nawzajem? To normalne, że sama więź między nami pogłębia się, że dobrze nam ze sobą, że pojawia się przywiązanie i wzajemne poczucie wartości. Rzekłbym, że to bardzo kościelne, bo Kościół to świątynia i ciało Chrystusa, czyli królestwo relacji. Eliaszowe niebo zaś nie jest hotelem, w którym przez okna jednoosobowych pokoi podziwia się wygrzewające się na zewnątrz trzy boskie osoby. Bynajmniej, w niebie będziemy z Bogiem, będąc zarazem wtuleni w siebie nawzajem. Póki jednak jesteśmy na ziemi, grozi nam nieporządek i pomieszanie relacji, wykoślawienie przywiązania uwiązaniem. Dlatego rozstanie Eliasza i Elizeusza przypomina nam, że kościelne więzi buduje się w oparciu o cel – Jezusa. I że kościelne zażyłości i przyjaźnie przydarzają się jak gdyby przy okazji realizacji tego celu. Czerpiąc więc od siebie nawzajem, tak po ludzku, akceptację, czułość, dowartościowanie, zaspokojenie braków emocjonalnych, zachowujemy zdolność do czerpania poprzez siebie Ducha Bożego. Wirusem podwójnego życia można zarazić się nie tylko poprzez jawny kontakt z pogaństwem, jak Achab, ale także poprzez nie dość przejrzyste praktykowanie prawdziwej wiary. Nie popadając w chorobę podejrzliwości, trzymajmy się cnoty czystości.

0: Przed nami fragment Ewangelii. Słowo Boże skomentuje ksiądz Paweł Sasin.
1: Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do ojca twego, który jest w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jako błudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale ojcu twemu, który jest w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
2: Na ziemi nie zaznamy pełni sprawiedliwości, ale mając wiarę, możemy zachować pokój serca. Bóg jest tym, który widzi w ukryciu. Bóg jest tym, który jest sprawiedliwy i za dobro wynagradza, a za złe karze. Twoje poświęcenie, wyrzeczenia i wytrwałość zawsze miały i mają głębokie znaczenie dla Twojego Ojca Niebieskiego. Nie poddawaj się zniechęceniu. Nie sprzedawaj się w objęcia zazdrości, próżności i nieczystych intencji Twojego życia wiary. Prośmy, Panie, daj mi wiarę i poczucie, że widzisz moje czyny i moją miłość ku Tobie.

0: świętego brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika. Msza święta koncelebrowana, ksiądz Łukasz będzie polecał Bożemu Miłosierdziu świętej pamięci Edwarda Radomskiego w kolejnym dniu mszy świętej gregoriańskiej. Ja zaś będę modlił się za świętej pamięci Eugenię Kowalczyk. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Panie Jezu, który jesteś obecny w drugim człowieku, zmiłuj się nad nami. Chryste, który karmisz nas sobą i umacniasz na drogach życia, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który jesteś jedynym naszym szczęściem, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, bogaty w miłosierdzie, Ty natchnąłeś świętego brata Alberta, aby dostrzegał w najbardziej ubogich i opuszczonych znieważone oblicze Twojego Syna. Spraw łaskawie, abyśmy spełniając dzieła miłosierdzia, za Jego przykładem umieli być braćmi wszystkich potrzebujących. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Czytanie z drugiej Księgi Królewskiej. Kiedy Pan miał wśród wichru unieść Eliasza do nieba, Eliasz szedł z Elizeuszem z Gilgal. Wtedy rzekł Eliasz do niego: zostań proszę tutaj, bo Pan posłał mnie aż do Jordanu. Elizeusz zaś odpowiedział: na życie Pana i na Twoje życie nie opuszczę Cię. I szli dalej razem. A 50 spośród synów prorockich poszło i stanęło sprzeciwka w oddali, podczas gdy oni obydwaj przystanęli nad Jordanem. Wtedy Eliasz zdjął swój płaszcz, zwinął go i uderzył w wody, tak iż się rozdzieliły w obydwie strony. A oni we dwóch przeszli po suchym łożysku. Kiedy zaś przeszli, Eliasz rzekł do Elizeusza: żądaj, co mam ci uczynić, zanim wzięty będę od ciebie. Elizeusz zaś powiedział: niechby, proszę, dwie trzecie części Twego ducha przeszły na mnie. On zaś odrzekł: trudnej rzeczy zażądałeś. Jeżeli mnie ujrzysz, jak wzięty będę od ciebie, spełni się Twoje życzenie. Jeśli zaś nie ujrzysz, nie spełni się. Podczas gdy oni szli i rozmawiali, oto zjawił się wóz ognisty wraz z rumakami ognistymi i rozdzielił obydwóch. A Eliasz wśród wichru wstąpił do niebios. Elizeusz zaś patrzał i wołał: Ojcze mój, Ojcze mój, Rydwanie Izraela i jego jeźdźcze. I już go więcej nie ujrzał. Ująwszy następnie swoje szaty, Elizeusz rozdarł je na dwie części i podniósł płaszcz Eliasza, który spadł od niego z góry. Wrócił i stanął nad brzegiem Jordanu i wziął płaszcz Eliasza, który spadł od niego z góry, i uderzył w wody. Wtedy rzekł: gdzie jest Pan Bóg Eliasza? I uderzył w wody, a one rozdzieliły się

na obydwie strony. Elizeusz zaś przeszedł środkiem. Oto słowo Boże.

osłaniasz ich Twą obecnością od spisku mężów, ukrywasz w swym namiocie.

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
1: Chwała Tobie, Panie.
0: Jezus powiedział do swoich uczniów: strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jako błudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jako błudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jako błudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Oto słowo Pańskie. Usiądźmy na chwilę. Przestroga, którą daje nam dzisiaj Jezus, mówi o takim zewnętrznym życiu, o zakładaniu masek w życiu, że gram kogoś, kim nie jestem, i próbuję przez to zdobyć jakiś szacunek ludzki, bądź też jakąś pochwałę, żeby się ludziom pokazać. Tymczasem Bóg przenika serca i sumienia, jak mówi Pismo Święte. Zatem należy przede wszystkim mieć czyste serce, bo z serca pochodzą i te dobre rzeczy, i Jezus mówi także, że te złe. Zatem należy mieć to serce czyste i postępować zgodnie z tym, co jest w naszym sercu. Takie pokazywanie się ludziom albo zakładanie masek, każda maska na różną okazję, czy to będzie do pracy, czy też do szkoły, czy na podwórko, czy do znajomych, czy też do rodziny, to potrafi człowieka zmęczyć. Pamiętam, kiedyś zapytałem jednego ucznia, którego znałem z kościoła, z podwórka i z rodziny. Pytałem się, czy go nie męczy, że on wszędzie jest inny. Czy kiedy on jest autentyczny, kiedy naprawdę jesteś ty? I to pytanie tak trochę dotarło do niego. Więc przemyślawszy, odpowiedział, że no, ciężko jest za każdym razem pilnować się, żeby założyć odpowiedni strój, odpowiednią maskę. Jesteśmy wobec Boga autentyczni. Na adoracji, na Eucharystii nie musimy zakładać żadnych zewnętrznych strojów, takich ładnych typu maska, żeby się Bogu pokazać. Bóg widzi, w ukryciu widzi nas i widzi nasze serca. Dbajmy więc o to, abyśmy zawsze żyli zgodnie z sumieniem i z Bogiem. Byśmy zawsze w Nim pokładali tę najwyższą wartość i najwyższe dobro. Amen. Powstańmy. Zanieśmy do Pana Boga nasze prośby, błagania za wstawiennictwem świętego brata Alberta. Boże, napełniaj światłem i darami Ducha Świętego tych, których wzywasz do wyłącznej służby dla Twojego Kościoła. Niech ich posługa oraz świadectwo życia pomagają wszystkim ludziom odnaleźć drogę do Ciebie. Ciebie prosimy. Boże, umacniaj w wierności Twojemu prawu stanowiących prawa dla sprawnego funkcjonowania ludzkiej społeczności. Ciebie prosimy. Boże, błogosław posłudze spieszących z pomocą najuboższym i najbardziej potrzebującym. Niech obecność aniołów dobroci i miłosierdzia zaowocuje rozprzestrzenianiem się ludzkiej życzliwości. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, a szczególnie za Edwarda Radomskiego oraz Eugenię Kowalczyk, aby po trudach ziemskiego pielgrzymowania weszli do Królestwa Niebieskiego. Ciebie prosimy. Boże, pomóż nam obecnym w Eucharystii, a także wszystkim słuchaczom Radia Warszawa stać się prawdziwymi świadkami Twojej obecności i opatrzności. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, który swoją mocą możesz uczynić nieskończenie więcej niż prosimy czy rozumiemy, wysłuchaj naszych pokornych modlitw przez Chrystusa Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Panie Boże, przyjmij te dary, które Tobie składamy, obchodząc wspomnienie świętego brata Alberta i spraw, aby paschalna ofiara Chrystusa, przez którą dał nam przykład bezgranicznej miłości, umocniła w nas miłość ku Tobie i braciom przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże. W świętych, którzy oddali się Chrystusowi ze względu na Królestwo Niebieskie, wychwalamy Twoją cudowną opatrzność. Ty powołujesz wybranych ludzi do pierwotnej świętości i pozwalasz im kosztować darów, których nam udzielisz w przyszłym świecie. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając:

0: Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary.
1: Bośmy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia.
0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
2: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Michałem Archaniołem, ze świętym bratem Albertem Chmielowskim, świętym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.
1: I z Duchem Twoim.
3: Synku Boży, który gładzi grzechy świata.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świat. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.

Módlmy się. Wszechmogący, miłosierny Boże, posileni ciałem i krwią Chrystusa, pokornie Cię prosimy, abyśmy umieli dzielić się z innymi tym, co otrzymaliśmy dzięki Twojej miłości, za przykładem świętego brata Alberta, który naśladując Twojego Syna, naszego Pana i Nauczyciela, stał się sługą braci przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty w ocu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła.

0: transmitowaliśmy mszę świętą z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. Zbliża się godzina 7, czas na wiadomości.
1: Trwają poszukiwania zabójcy Rosjanina z Białej Podlaskiej. Spotkanie z Polonią na koniec wizyty prezydenta w USA. Bez niespodzianek we wtorkowych meczach mundialu w Ameryce. Wiadomości Radia Warszawa, Jan Rozalewski. Trwają poszukiwania zabójcy Roberta K., artysty, który otwarcie krytykował politykę Władimira Putina. Do zabójstwa doszło w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Wczoraj zatrzymano dwie osoby. Nikomu jednak nie postawiono jeszcze zarzutów. O szczegółach Mariusz Pieśniewski.
2: Mieszkańcy Białej Podlaskiej mówią o strachu.
3: Pojrzałem na dół, patrzę. Leży człowiek. Pierwszy raz go na oczy widziałem.
4: Słyszałam strzały. Byliśmy przerażeni. Troszeczkę strach mamy.
2: Ale służby zapewniają.
5: Myślę, że mieszkańcy nie mają się czego obawiać.
2: Mówi rzecznik lubelskiej policji podinspektor Andrzej Fijołek.
5: Jedyną rzeczą, która teraz interesuje ewentualnego sprawcę tego zdarzenia, jest ucieczka.
2: Rzecznik rządu Adam Szłapka podkreśla, że polskie służby wcześniej chciały już chronić ofiarę.
6: Służby też były w kontakcie wcześniej z zamordowanym. Miał propozycję bycia też osobą, która byłaby objęta ochroną, ale czuł się niezagrożony, nie chciał takiej ochrony.
2: Policja apeluje o informację o zabójstwie i przejrzenie zapisów o własnych kamer samochodowych.
1: Zabity w Białej Podlaskiej 40-letni Rosjanin to artysta o pseudonimie Simon Skrepecki, który krytykował władze rosyjskie. Policja nie wyklucza jednak, że motyw zabójstwa nie musiał być polityczny.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Prezydent Karol Nawrocki zakończył trzydniową wizytę w Stanach Zjednoczonych. W amerykańskim Senacie usłyszał silne poparcie dla obecności wojsk USA w Polsce, zdradza minister w kancelarii prezydenta Marcin Przydacz.
8: Mamy tutaj potwierdzenie, że Senat widzi konieczność utrzymania obecności wojskowej w Polsce, a nawet rozbudowywania. Pojawiały się takie głosy w duchu stałej obecności.
1: Ostatnim punktem wizyty było spotkanie z Polonią na Florydzie. W centrum imienia Jana Pawła II Karol Nawrocki podkreślił niezwykłą żywotność polskiej tożsamości za oceanem i zaprosił przedstawiciela społeczności do Rady do Spraw Polaków i Polonii przy prezydencie RP.
9: W tej radzie nie ma polskiego przedstawiciela z Florydy. Mając na uwadze to, jak sprawnie państwo działacie, przyjeżdżam też z zaproszeniem dla przedstawiciela Polonii do Rady przy prezydencie.
1: Pierwszego dnia pobytu w USA polski prezydent oglądał galę mieszanych sztuk walki w Białym Domu z okazji 80. urodzin Donalda Trumpa.
7: To dzieje się w okolicy.
1: Tramwaje pojadą ulicą Grochowską z pełną prędkością. Kończy się rozpoczęty w maju remont torów polegający na usuwaniu wychlapów. Skutków braku odwodnienia linii podczas majowego zamknięcia okazało się, że zakres prac będzie dwa razy większy, mówi Konrad Niklewicz z Zarządu Tramwajów Warszawskich.
10: Musieliśmy w biegu zwiększyć dwukrotnie po zakres napraw wychlap z 350 na ponad 700 metrów toru pojedynczego. A to się wiążyło z takim utrudnieniem, że dwukrotnie zwiększyła się liczba spawów, które musimy zrobić.
1: Zamknięcie nie było przedłużane, a pracę kontynuowano nocami, dodaje Konrad Niklewicz.
10: Podjęliśmy decyzję, że przywrócimy ruch tramwajowy z szynami, które są w sposób bezpieczny połączone, ale bez spawów i dokończymy te spawy, których nie zdążyliśmy zrobić w trakcie wyłączenia w przerwach nocnych.
1: Prace prowadzone są doraźnie. Generalny remont linii z wykonaniem odwodnienia zaplanowano na przyszły rok. Francja wygrała z Senegalem 3-1 w meczu grupy I piłkarskich mistrzostw świata. W drugim spotkaniu tej grupy Irak przegrał z Norwegią 1-4. W pierwszym meczu grupy J Argentyna wygrała z Algierią 3-0. Sędzią głównym tego spotkania był Szymon Marciniak. Trwa drugi mecz tej grupy. Austria prowadzi do przerwy z Jordanią 1-0. Dziś mecze w grupach K i L. Portugalia zagra z Demokratyczną Republiką Konga, a Anglia z Chorwacją.
11: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Dziś taki przejściowy dzień między zimnem, którego doświadczaliśmy w ostatnich dniach, a gorącem, którego dopiero będziemy doświadczać.
12: Maksymalnie dzisiaj na termometrach 22 stopnie, teraz jeszcze wciąż dość chłodno, ale to takie już przyjemne chłodno. Jeżeli będziecie poruszać się po słońcu, na przykład spacerując do pracy albo jadąc rowerem, to słońce już rzeczywiście ogrzewa, a jutro i pojutrze jeszcze cieplej.
7: Z
11: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
12: Poczekaj, dobrze usłyszałam, że Jordania z... Nie, to nie, to już był ten mecz?
0: Masz akurat nieszczęście, że reklamy są, to nie możesz zobaczyć w telewizorze. To jest mecz Austria-Jordania. Ja już przygotowuję się na fotelu, wygodnie, w końcu można jakoś pożyć, bo w nocy... To jak to oglądać? W końcu jakiś mecz na tym mundialu. I bramka nawet jest, i ktoś wygrywa, i podczas tych meczów, które były w nocy, nawet ktoś wygrywał. Nie tak jak przedwczoraj.
12: Ładna ta bramka.
0: A pewnie, no tak z daleka, prawie w okienko.
12: No to gratuluję bardzo serdecznie. A komu kibicujesz?
0: Dobremu meczowi. Może, żeby jakaś bramka jeszcze padła, żeby ktoś wygrał.
12: O. Chodzi po prostu o widowisko.
0: Jak to się nazywało? To przesuwanie, coś, pressing?
12: Pressing.
0: Dowiemy się gdzieś tak za 35 minut. czy jest to w tym meczu, czy nie? Bo ja to tak nie wiem. Jeszcze nie mam takiego wnikliwego, eksperckiego oka.
12: Czyli za nami 45 minut, tak? Skoro pierwsza połowa się skończyła?
0: Tak, o, zobacz, widzisz, druga się zaczyna.
12: No dobrze, jeżeli ktoś z was też w takim szale futbolowym jak Jarek, no to oglądajcie,
0: nie,
12: a ja będę...
0: to ty teraz wpadasz w szał futbolowy, bo ja teraz będę rozmawiał o ważnej sprawie dotyczącej ulicy Kruczej, więc ty oglądasz, zreferujesz mi, a ja będę oglądał od drugiej połowy.
12: A jak mnie Krucza bardziej interesuje, to co?
0: No to tu patrzysz, a tu słuchasz.
12: Jarek Wydra?
0: Masz podzielność uwagi w końcu. Weronika Ostrowska, dzień dobry.
11: Poranek z Radiem Warszawa.

0: ciaśniej zaczyna robić się na warszawskich ulicach. W tym momencie coraz większy ruch w Alejach Jerozolimskich w kierunku centrum, jeśli jedziecie w Alei Prymasa Tysiąclecia do zjazdu w Aleje Jerozolimskie, także zaczyna robić się ciaśniej. Standardowo trasa S8 przed Mostem Grota Roweckiego, jeśli jedziecie na Poznań czy Łódź, tutaj też spędzicie kilka chwil dłużej w korku już o tej porze. Na Wawelskiej w kierunku Pomnika Lotnika także robi się coraz ciaśniej, podobnie w Alei Niepodległości, jeśli jedziecie w kierunku centrum Warszawy i na Czerniakowskiej.
1: Tu i teraz.
2: Porozmawiamy o sporze wokół planowanej przebudowy ulicy Kruczej w Warszawie. Gościem naszym jest Janusz Sujecki ze Stowarzyszenia Obrońców Zabytków Warszawy, który wraz z częścią mieszkańców sprzeciwia się proponowanym przez ratusz zmianom. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: No i dodatkowy smaczek tego wszystkiego jest taki, że koncepcja architektoniczna ulicy Kruczej jest wpisana do rejestru zabytków, więc no, o jakiej przebudowie tutaj mówimy w związku z tym?
3: Tak, no to powiedziałbym tak, że sprawa ma dwa bardzo wyraźne aspekty. Jeden i drugi jest bardzo niepokojący. Pierwszy jest taki, że układ urbanistyczny ulicy Kruczej jest wpisany do rejestru zabytków prawomocną decyzją, otrzyma numer w rejestrze zabytków i jest wpisany oczywiście jako ten układ, który obecnie widzimy, a nie jako układ z parkiem linearnym na środku. Więc to, co zrobiły władze Warszawy, to znaczy odwołały się do specustawy, czyli tak zwanego ZRID-u, zezwolenia na realizowanie robót drogowych właśnie w takim trybie, w trybie specustawy, jest niczym innym jak próbą zalegalizowania zniszczenia zabytku, ponieważ ten tryb pozwala na uniknięcie całej procedury wydawania zezwolenia, czy też, prawda, braku tego zezwolenia ze strony konserwatora zabytków. Nie trzeba brać wtedy opinii konserwatora pod uwagę. Czyli można powiedzieć, że administratorzy stolicy uciekli się do pewnego rodzaju wybiegu prawnego, żeby zniszczyć ten zabytek. Mówię to wprost. Co więcej, pierwszy protest mamy już za sobą pod Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego 8 czerwca i zadziwiające jest, że pani minister kultury i dziedzictwa narodowego, która była w stanie natychmiast zareagować na koncert techno przed Pałacem Wilanowie, nadal nie reaguje na groźbę, no wprost sobie to powiedzmy, zniszczenia zabytku rejestrowego wpisanego do rejestru zabytków, co jest bez precedensu i mogę to powiedzieć po blisko 50-letniej praktyce w dziedzinie ochrony zabytków w Warszawie. Jest to bez precedensu w historii ochrony warszawskich zabytków. Drugi aspekt, o którym wspomniałem, to jest lekceważenie i to takie już powiedziałbym manifestacyjne przez administratorów stolicy społeczeństwa, lokalnej społeczności, czyli łamanie standardów elementarnych, bym powiedział, demokratycznego państwa, ponieważ blisko 500 osób podpisało się pod petycją przeciwko przebudowie tej ulicy i za wpisem do rejestru. Z naszych badań, a przeszliśmy wszystkie mieszkania w ciągu półtora miesiąca na ulicy Kruczej, wynika i mamy to na papierze w postaci petycji, że 81% mieszkańców ulicy Kruczej jest przeciwnych tej przebudowie, ale ten głos został lekceważony. Co więcej, administratorzy stolicy nie przeprowadzili konsultacji społecznych, jak przypuszczam, dlatego właśnie, że wiedzieli doskonale, że społeczność lokalna tego nie akceptuje.
2: A co ma się zmienić? Bo no tutaj władze mówią o tym, że ma być ograniczony ruch samochodowy. No to tak, może dla mieszkańców to i lepiej, że będzie ciszej i spokojniej?
3: No to brzmi bardzo enigmatycznie, dlatego że ruch samochodowy można naprawdę ograniczyć w bardzo różny sposób, budując progi na ulicy i podejmując różne inne działania. Natomiast tutaj ma być zrobiony park linearny, po prostu posadzony wysoki las na środku ulicy. Co więcej, dyrektor ZDM-u, pan Łukasz Puchalski, już też, można powiedzieć, niczego nie ukrywa, ponieważ powiedział wprost, że celem zrealizowania tego projektu jest stworzenie, jak on to powiedział, zielonego dachu, który schowa ulicę. Czyli już mamy wprost już teraz deklarację, to nie jest to, że my podejrzewamy, tylko mamy wprost deklarację, że celem tych działań jest po prostu maskowanie miasta, maskowanie zabytków, odbieranie czytelności układom urbanistycznym w mieście, czyli tworzenie zupełnie nowej przestrzeni o charakterze, nie wiem, dydaktycznym, wychowania nowego społeczeństwa, czy w moim przekonaniu prywatnym jest to absolutnie element inżynierii społecznej. Jest to stopniowe przekształcanie miasta, tak żeby mieszkańcy starszego pokolenia nie byli się w stanie w nim odnaleźć, natomiast młode pokolenia, żeby wzrastały bez kontaktu z obiektami zabytkowymi.
2: Jakie to będzie miało takie codzienne konsekwencje dla mieszkańców ulicy Kruczej?
3: No, można powiedzieć, że bardzo niebezpieczne, szczególnie w obecnej sytuacji politycznej, jaka jest. Dlatego, że jeżeli mówimy o ewakuacji i wiemy, że strona rządowa przygotowuje i słusznie różnego rodzaju plany, powstają instrukcje, to w momencie, kiedy tworzy się po jednym pasie ruchu i obsadza się gęstym szpalerem drzew taki pas ruchu, to jest oczywiste, że jeden samochód, który się zepsuje, blokuje dojazd straży pożarnej, blokuje dojazd karetek pogotowia, również prawda, wszelkich służb miejskich, no i blokuje samą ulicę, więc w momencie, gdyby się stało jakieś nieszczęście, to przeprowadzenie akcji ewakuacyjnej czy akcji ratowniczej będzie bardzo, bardzo wysokim stopniu utrudnione. Natomiast my, z racji zajmowania się zabytkami, oczywiście bijemy na alarm również dlatego, że dojazd na przykład do palącej się zabytkowej kamienicy na Kruczej, gdyby takie nieszczęście się stało, będzie rzecz jasna utrudniony i może nastąpić blokada.
2: A co na to konserwator zabytków?
3: Konserwator zabytków został, powiedziałbym, postawiony w sytuacji właśnie dlatego, że użyto trybu ZRID-u, czyli specustawy. Można powiedzieć, że został ubezwłasnowolniony, dlatego my nie organizowaliśmy protestu pod siedzibą konserwatora zabytku, czyli konkretnie Michała Krasuckiego, stołecznego konserwatora zabytków, ponieważ Michał Krasucki po prostu wydał opinię, z którą, i to chyba nie wszystkie osoby o tym wiedzą, z którą w tej sytuacji prawnej wykonawca w ogóle się nie musi liczyć. To znaczy, on może ją uwzględnić, ale jej nie musi uwzględnić. Więc mamy, można powiedzieć, horror prawny, bo mamy pokazanie, że zabytek wpisany do rejestru, czyli chroniony prawem w takiej formie, w jakiej jest, może być w każdej chwili po prostu zniszczony.
2: Czyli mamy prawo, które jest bezprawiem, a i tak można robić, co się chce.
3: A można i tak robić, co się chce, i nadal jest cisza ze strony ministerstwa, dlatego 22 czerwca w poniedziałek planujemy kolejny protest, no a jeżeli nie będzie reakcji pani minister kultury i dziedzictwa narodowego, będziemy szli pod siedzibę premiera i żądali dymisji pani minister.
2: Czy jest ktoś, z kim do tej pory udało się państwu porozmawiać, znaleźć zrozumienie, czy na razie to jest odbijanie się tak od ściany do ściany i od drzwi do drzwi?
3: Oczywiście ze strony miasta nie. Natomiast no, dla nas jest jedna rzecz najważniejsza, niezależnie od tego, co się dzieje i co się stanie. Bardzo ważne jest, że jest ta decyzja o wpisie układu urbanistycznego do rejestru i że ta decyzja jest prawomocna. Co więcej, układ urbanistyczny tej ulicy jest wpisany, i to jest w decyzji, do rejestru zabytków ze względu na trzy wartości przewidziane w ustawie, czyli artystyczną, historyczną i naukową. Oczywiste jest, że wprowadzenie takich zmian, które chce wprowadzić miasto stołeczne Warszawa na tej ulicy, przekreśla wartość artystyczną, historyczną, jak również naukową, jako dokumentu odbudowy Warszawy powojennej. Czyli niszczy po prostu wartości zabytkowe wprost, można powiedzieć, tej ulicy, ale ulica pozostaje dalej w rejestrze zabytków, więc jeżeli cokolwiek zostanie zmienione, będziemy żądali, absolutnie domagali się przywrócenia stanu zabytku do dawnego stanu, objętego ochroną prawną. To dotyczy zresztą nie tylko ulicy Kruczej, dotyczy również skandalicznych działań, które zostały podjęte na ulicy Chmielnej, która była wpisana również w układ urbanistyczny do rejestru i posadzono tam las, za którego nie widać dosłownie nic. Idziemy zielonym tunelem, nie ma kamienic, nie ma ulicy zabytkowej, mamy aleję parkową. I to są działania właśnie podejmowane takie, które rujnują czytelny układ urbanistyczny miasta, strukturę historyczną, dodajmy to, miasta sięgającą dawnych czasów. Więc oczywiście nie zamierzamy się poddawać i mamy znaczne poparcie społeczne, o czym ja miałem okazję sam się przekonać.
2: Czy państwo jako stowarzyszenie mają rozwiązania, propozycje, które spowodowałyby, że do jakichś zmian dojdzie, ale jednocześnie no, nie wpłynie to na zaburzenie właśnie tej koncepcji ulicy Kruczej? Czy w ogóle jest jakaś nić porozumienia, możliwa nić porozumienia z miastem, żeby gdzieś tam się pośrodku spotkać?
3: Tak, oczywiście byłaby taka możliwość, gdyby miasto chciało rozmawiać, a nie otrzymalibyśmy od miasta takiego komunikatu, który wciąż otrzymujemy na zasadzie zrobimy co chcemy i co nam zrobicie, bo to jest mniej więcej tego typu komunikat. Tak, wpis do rejestru zabytków przecież nie oznacza, że na tej ulicy ma się nic nie zmienić. Tak samo jak kamienica wpisana do rejestru zabytków, to nie oznacza, że ta kamienica nie będzie mogła być remontowana. To jest oczywiste. Jakie zmiany? Można dosadzić niską zieleń, miejscach, gdzie tej zieleni nie ma, można wyremontować chodniki, można po prostu poszerzyć pasy trawników, czyli zrobić rzeczywiście kosmetyczny remont tej ulicy, dogęścić zieleń tam, gdzie jest jej miejsce, a nie na środku jezdni, bo na osi jezdni tam zieleni nigdy nie było i w Warszawie nigdy takich rozwiązań nie było. Poza nielicznymi przypadkami, to jest ulica Targowa na przykład, no ale to jest, powiedzmy sobie, torowisko tramwajowe z takim terenem obsadzonym drzewami, to już jest historycznie ugruntowane. Także mamy, oczywiście, że mamy propozycje, tylko nikt się z nami nie chce spotykać, a jeżeli dochodzi do spotkań, bo w przypadku ulicy Zgoda rzeczywiście tego typu spotkanie raz było z wykonawcą, no to pokazano nam gest Kozakiewicza, to znaczy prosiliśmy o to, żeby posadzić drzewa na ulicy Zgoda, takie, które nie będą zasłaniały 19-wiecznych kamienic na tej ulicy, no to za kilka miesięcy posadzono 10-metrowe drzewa w gęstym szpalerze. Także ulica Zgoda jest wyeliminowana. Jedna z piękniejszych ulic, gdzie się zachował unikat absolutny, dlatego że 19-wieczna pierzeja kamienic, on jest praktycznie niewidoczny w tej chwili, ponieważ celowo, i ja nie waham się użyć tu określenia, złośliwie celowo posadzono takie drzewa i posadzono je tak gęsto, żeby tych kamienic nie było widać, żeby ludzie nie mieli możliwości oglądania tych budynków, interesowania się ich przeszłością.
2: Protest w poniedziałek, o ile dobrze pamiętam.
3: Protest w poniedziałek, 22 czerwca, godzina 14.30. Zbieramy się również pod ministerstwem. Chcemy jednak tym razem też doręczyć sekretariatowi pani minister nasze stanowisko. Stanowisko ostateczne, bo więcej już się zbierać pod ministerstwem nie będziemy. Jeżeli reakcji nie będzie, przenosimy się w Aleje Ujazdowskie i protestujemy przeciwko niszczeniu dobra kultury polskiej. Cały czas nie zapominajmy, że jest artykuł 5 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, który wyraźnie mówi, że dobra kultury, dziedzictwo narodowe są otaczane opieką przez państwo. Więc pani minister kultury i dziedzictwa narodowego to nie jest jej dobry, to ma obowiązek zareagować w takiej sytuacji.
2: Janusz Sujecki, Stowarzyszenie Obrońców Zabytków Warszawy. Dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
0: Po reklamie.
2: 7:30. Wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
3: Absolutorium dla marszałka Adama Struzika i zarządu województwa mazowieckiego. Wczoraj przegłosowali je radni sejmiku województwa. 31 było za, 15 przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. 1700 podrobionych e-papierosów, elektronikę i odzież zabezpieczyli stołeczni policjanci na terenie powiatu piaseczyńskiego. Towar sprzedawał 34-letni mieszkaniec Indii na nocnym bazarze w Wólce Kosowskiej. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. 29 czerwca ruszają 3 kolejne remonty tramwajowe w stolicy. Prace będą dotyczyć węzła Kino Femina, trasy Wolska, Solidarności, fragmentu Grójeckiej od Narutowicza do Zawiszy, odcinka Nowodwory-Winnica.

0: Zielona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
1: Wygląda tak, jakby było ciepło. No, to dyskusyjnie, bo jeszcze ten wiatr taki bardzo chłodny, ale już błękitne niebo już się rozpogadza, już czuć, że lato się zbliża.
2: I już nie taki silny ten wiatr jak wczoraj po południu. 16 stopni o tej porze w Warszawie, 13 w Legionowie, w Otwocku, w Wołominie, podobnie w Pruszkowie, w Piasecznie, 14 w Górze Kalwarii. Na termometrach dzisiaj maksymalnie 22, a jutro nawet 25.
1: I gol!
0: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
3: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Ja w końcu tak niewiele wiem, mogłabym zaśpiewać z Natalią Kukulską. Przed chwilą widziałam na wyświetlaczu 2-1 mecz Austria-Jordania.
2: Ja nawet krzyknąłem gol.
1: A teraz znowu 1-1. No i wytłumaczcie mi, o co w tym wszystkim chodzi. Widziałam jakieś zbliżenia, były oglądane powtórki przez sędziego.
2: Krzysztof Flis to wszystko wytłumaczy. Sędzia coś tam powiedział w jakimś obcym języku, co on powiedział, dlaczego tego gola nie ma, a ja już powiedziałem, że jest.
3: No podobno to, co w eterze, to jest prawda.
2: No właśnie. Tym bardziej mnie to boli. Dlaczego tego gola nie ma?
3: Nie ma bramki, no bo zawodnik austriackim z numerem 5. Nie spamiętałem nazwiska. Dosnął piłkę ręką przed oddaniem strzału napastnika i dlatego nie ma bramki.
2: Czyli ręka była, no.
3: Czyli była ręka i dlatego nie można tej bramki było uznać, no bo gdyby nie dotknął tej piłki ręką, to piłka by inaczej się odbiła i w innym miejscu by spadła.
2: To już wszystko wiemy, nie?
3: Nie pod nogi napastnika.
1: No, ale to tak, wiecie, no nie wyciągnął tej ręki, tak trochę ją wyciągnął, tak
2: no
1: trochę.
2: No dobrze,
1: wyciągnął.
2: No i mamy gola. Mamy gola. No tak? W końcu mam nadzieję, że nie będzie żadnej ręki. 2-1. Który to zawodnik strzelił, bo Weronika, się na ciebie zapatrzyłem i nie widziałem tego gola, ale widzę, że ja się też... cieszą Austriacy, czyli znów jest 2-1.
1: A wiecie, że jeszcze która to Jordania, która to Austria.
2: Masz tam, zobacz, kropeczka czerwona przy out, to znaczy, że czerwoni to Austria.
1: A to jest, dobrze.
2: A biała jest przy Jor, czyli to zawodnicy z Jordanii.
1: Dziękuję, to już teraz wiem więcej.
3: Zdążymy jeszcze zobaczyć powtórkę, czy nie?
2: No nie wiem. Będziemy... A, bo ja też bym chciał tego gola w końcu zobaczyć.
3: Tak samo.
2: Bo tylko widzieliśmy przepychanki na boisku i jest tu żółta kartka dla kogoś. No dobra, mamy tę powtórkę. Rzut rożny i główka piękna. Bramkarz nie miał nic do powiedzenia.
1: I też piąteczka.
2: Ale nie, jaka główka? Plecami strzelił.
3: No piłka noża potrafi zaskakiwać.
1: To, aha, dobra, to Austria?
3: To chyba nawet można powiedzieć, że swojak.
2: A, czyli ten. A no tak, bo to biały strzelił.
3: No, od białego
1: czyli
3: się. Od,
1: co?
2: Czyli pleców, samobój.
3: Od pleców białego się odbiła piłka.
1: Samobój?
2: No. Ale to się dzieje. 78 minuta się rozpoczęła, to jeszcze mamy 13 minut stresu. Kto wygra? Austria dowiezie ten wynik, czy Jordania wyrówna i będzie jeszcze nerwowo? To my jeszcze tak przed 8 wrócimy do tego meczu, no bo w końcu jakiś mecz możemy obejrzeć.
3: Są jakieś emocje.
2: No właśnie. Krzysztof Flis, bardzo ci dziękujemy.
3: Dziękuję.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Korkują nam się warszawskie ulice, mimo tego, że deszcz nie pada, no korki na drogach dojazdowych. Ulica Modlińska, Złomianek S7, S8 także korek w okolicach mostu Grota Roweckiego.
1: Ciasno już niemal na całej długości w Alejach Jerozolimskich, w Alei Prymasa Tysiąclecia.

0: dobrze się czujemy, bo co mamy się źle czuć? Za 11 minut jest 8.
1: A jeśli myślisz o najpiękniejszym polskim zapachu i czymś, za czym zawsze tęsknimy, jak wyjedziemy za granicę, to... Domyślisz się?
0: Nie.
1: Świeżutki polski chleb. A brat Albert Chmielowski mówił o tym, żeby być dobrym jak chleb.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Taki Adam Bernard Hilary Chmielowski na ten przykład. Urodził się w zubożałej ziemiańskiej rodzinie pod Krakowem w połowie XIX wieku. Kształcił w szkole kadetów w Petersburgu. Jako osiemnastolatek wziął udział w powstaniu styczniowym. Na skutek odniesionych ran stracił nogę. Trafił do rosyjskiej niewoli, a następnie do więzienia. Po zwolnieniu, jak wszyscy, wyemigrował do Francji, do Belgii, do Niemiec. Podjął studia inżynieryjne, ostatecznie skończył jednak malarstwo. Gdy na mocy amnestii powrócił do kraju, dał się poznać jako utalentowany artysta. Cóż jednak z tego, gdy pod wpływem rekolekcji u jezuitów wstąpił do nowicjatu. Nie minęło pół roku, a już opuścił zakon w stanie kompletnego psychicznego udręczenia tak wielkiego, że do równowagi wracał w zakładzie dla nerwowo chorych w Kulparkowie koło Lwowa. W wieku 39 lat przeniósł się w końcu na powrót do Krakowa i pieniędzmi ze sprzedaży swoich obrazów zaczął wspomagać najbiedniejszych. Ostatecznie zrezygnował jednak z malarskiej kariery i objął zarząd ogrzewalni dla bezdomnych. I to tam właśnie, 25 sierpnia 1887 roku, Adam Chmielowski przyjął szary habit franciszkańskiego tercjarza i imię Brat Albert. Święty brat Albert Chmielowski. Bo jako się rzekło, niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Ale gdy już w nim spocznie...
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: duże emocje.
1: Tak, ja już myślałem, że to już będzie koniec meczu, bo to 95. minuta, ale sędzia doliczył 10 minut.
2: Mówimy
1: więc
2: oczywiście o meczu, który trwa Austria-Jordania. W San Francisco. Tak. Austria-Jordania. Austria wygrywa 2-1 z Jordanią.
1: A w San Francisco to jeszcze tam wczoraj jest, a u nas już dzisiaj jest.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: Co słychać na Mazowszu?
5: W każdy piątek o godzinie 10.30.
4: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chotynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chotynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chotynia. www.chotynia.pl.
3: O reklamie.
1: Minęła ósma, tu Radio Warszawa i wiadomości.
7: Członkowie Ruchu Obrony Granic zatrzymani w Berlinie, są informacje o pobiciu. Rząd bierze pod lupę wynagrodzenia lekarzy, to pokłosie sprawy 28-letniego medyka. Zaczynamy od protestu pracowników ZUS. Rano nie załatwimy sprawy w urzędzie. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Rusza strajk ostrzegawczy pracowników ZUS. Do 10:00 petenci nie załatwią swoich spraw w placówkach zakładu. Organizatorzy zaznaczają, że protest nie jest skierowany przeciwko klientom i apelują, by swoją sprawę załatwić drogą elektroniczną albo przełożyć wizytę w placówce po godzinie 10:00. Pracownicy domagają się podwyżek i tłumaczą, że ich wynagrodzenia nie odpowiadają zakresowi obowiązków i ponoszonej odpowiedzialności. Związkowcy mówią, że ponad połowa pracowników ZUS nie zarabia nawet średniej krajowej. Członkowie Ruchu Obrony Granic zostali tymczasowo zatrzymani przez niemiecką policję podczas próby postawienia krzyża w centrum Berlina przy głazie upamiętniającym Polaków zamordowanych w czasie II wojny światowej. Córka Roberta Bąkiewicza informowała, że jej ojciec miał zostać pobity.
8: Udało mi się chwileczkę z tatą porozmawiać. No, z informacji, no, że ma połamane żebro, trząs mózgu, był na jakichś badaniach, ale jeszcze czeka na jakieś dalsze wyniki, dalsze diagnozy.
7: W tej sprawie oprócz interwencji konsularnej potrzebna jest także interwencja polityczna, uważa szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz.
9: W tej sprawie potrzebna jest także interwencja natury politycznej, bez względu na to, jak kto ocenia działalność tego czy innego obywatela Rzeczypospolitej, to są obywatele Rzeczypospolitej i oni zasługują na to, aby ich wesprzeć w sytuacji, w której to robi policja sąsiedniego państwa.
7: Policja miała informować w języku niemieckim i polskim, że grupa nie ma zgody na taki rodzaj protestu i nie zostanie dopuszczona w pobliże głazu. Kiedy mimo zakazu ruszyła, wspólnie z krzyżem i transparentami w kierunku pomnika, nasze siły interwencyjne dokonały 6 ograniczeń wolności. Napotkały opór, dlatego zastosowały środki przymusu bezpośredniego, napisała w oświadczeniu berlińska policja. Maciej Wewiór, rzecznik spraw Ministerstwa Spraw Zagranicznych, poinformował w mediach społecznościowych, że polski konsul ustala okoliczności zatrzymania oraz powody interwencji niemieckiej policji.
4: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który pozwoli na zbieranie informacji o wynagrodzeniach lekarzy na podstawie numeru PESEL. To odpowiedź rządu na sprawę 28-letniego lekarza w trakcie specjalizacji, byłego radnego Koalicji Obywatelskiej, który w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych.
10: Chodzi o to, żeby zebrać dokładne dane, jak wyglądają wynagrodzenia na razie. Tutaj zbieranie tych danych ze względu na przepisy jest uproszczone po to, żeby móc zarządzić i wprowadzić dokładniejsze zmiany w tym systemie. To oczywiście związane z tymi wszystkimi informacjami, które się pojawiły w ostatnim czasie.
7: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Zbieranie informacji o zarobkach lekarzy po numerze PESEL nie rozwiąże problemu kominów płacowych, uważa rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski.
11: Zbieranie tych danych na PESEL nie wnosi nic z perspektywy pacjenta czy możliwości kształtowania wynagrodzeń w systemie.
7: Zawiadomienia do prokuratury w sprawie byłego już radnego Koalicji Obywatelskiej złożyło PiS i Razem. Opozycja zwraca uwagę, że przestępstwo mógł popełnić nie tylko sam lekarz, ale również ci, którzy go zatrudnili. Kontrolę w tej sprawie zarządził też prezydent Warszawy, któremu podlega szpital oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.
4: To dzieje się w okolicy.
7: Trwają przygotowania do remontu ulicy Kruczej. 2 z 4 pasów ruchu ma zastąpić park linearny. Zmiany zapowiedział w mediach społecznościowych Rafał Trzaskowski.
12: Będzie mała architektura, będzie bardzo dużo zieleni, będą również elementy wodne. Posadzimy blisko 250 drzew. Będziemy mogli usiąść, zrelaksować się, coś zjeść, spotkać się z przyjaciółmi, a samochód czy autobus dalej tędy przyjedzie.
7: Układ ulicy jest jednak wpisany do rejestru zabytków. Władze miasta próbują obejść ustawę, zwrócił uwagę w poranku z Radiem Warszawy Janusz Sujecki ze Stowarzyszenia Obrońców Zabytków w Warszawie.
0: Układ urbanistyczny ulicy Kluczej jest wpisany do rejestru zabytków prawomocną decyzją, otrzyma numer w rejestrze zabytków i jest wpisany oczywiście jako ten układ, który obecnie widzimy, a nie jako układ z parkiem linearnym na środku. Więc to, co zrobiły władze Warszawy, to znaczy odwołały się do specustawy, czyli tak zwanego ZRID-u, zezwolenia na realizowanie robót drogowych.
7: Stowarzyszenie zaplanowało na poniedziałek protest pod resortem kultury przeciwko zmianom na Kluczej. Projekt przebudowy jest elementem nowego centrum Warszawy.
13: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
1: Grzmoty czerwca rozweselają rolnikom serca, ale na razie grzmotów nie będzie w najbliższym czasie, przynajmniej deszczu także.
2: Na termometrach dzisiaj maksymalnie 22 stopnie, o tej porze wciąż 16 w Warszawie, 13 w Legionowie, w Otwocku, w Mińsku Mazowieckim, w Radzyminie, w Piasecznie, 14 w Górze Kalwarii, jutro maksymalnie 25, w piątek 28, w sobotę i w niedzielę powyżej 30 stopni.
13: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
2: Czasem w pojedynkę to nie jest łatwo wygrać mecz. Wiedzą to dobrze napastnicy, którzy za sobą mają drużynę, która nie bardzo pomaga w tym, żeby piłka znalazła się bliżej bramki.
1: No i czasami jak ktoś sobie próbuje ręką pomóc, to też nie za bardzo wychodzi, bo chyba karny będzie.
2: Znowu tak ręka. Jest.
1: Tak, znowu ręka, tym razem no ta ręka bardzo pomogła reprezentantom Jordanii, żeby nie stracili tej bramki, no ale chyba w ten karny...
2: Co tu się dzieje w tym meczu? Bardzo ciekawy mecz w ogóle.
1: Ale zobacz, jak my się śmieliśmy. Austria, Jordania, a tu teraz nie możemy oderwać wzroku od telewizora. Patrząc na stadion w San Sebastian.
2: Ale co, że tak ci się podoba fryzura tego jednego z piłkarzy, takie na srebrno. O ten, co będzie strzelał bramkę teraz.
1: Ten na srebrno?
2: Ten na srebrno, no. Siódemeczka. On ma takie na siwo pomalowane włosy ma.
1: A, ja patrzyłem tak na koszulkę. Ty na włosy. No dobra, siódemeczka strzela bramkę 3-1 i chyba tak już ten mecz się zakończy. Austria pokonuje Jordanię, więc teraz w spokoju możemy sobie pomarzyć. Jordańczycy o wygranej w kolejnym meczu, a Austriacy no, wygrali pierwszy mecz, to mogą pomyśleć o mistrzostwie.
2: Oni po prostu wiedzieli, że my dzisiaj mamy trio w budziku naszym muzycznym. Legenda rocka, czyli Sting, popowa ikona Pink i Marshmello, czyli bardzo znany amerykański DJ, który występuje w takim charakterystycznym kasku po to, żeby ludzie zwracali uwagę na jego twórczość, a nie na niego samego. Patrz jaki, proszę bardzo.
1: Weronika Ostrowska.
2: Jarek Wytracik.
1: Dzień dobry.
13: Pobudka, muzyczny budzik.

0: Zderzenie czołowe doszło do niego na trasie S7 między Grójcem a Białobrzegami, dokładnie miejscowość Nowa Długowola przy węźle Józefów i tu zablokowany jest pas ruchu w kierunku Kielc. Trzeba w tym miejscu bardzo uważać, na miejscu są już służby.
1: Gość poranka.
2: Spotykamy się w połowie czerwca, a połowa czerwca to już chyba ostatni moment, żeby zacząć myśleć na poważnie o wakacjach. A jeśli wakacje, to może pielgrzymowanie o nowej trasie, którą chcieliby stworzyć niektórzy, o Camino Misericordia, o trasie, która ma powstać do pielgrzymowania. Będę dzisiaj rozmawiać z naszym gościem, księdzem Maciejem Książykiem, Pallotynem. Szczęść Boże, witam serdecznie.
3: Szczęść Boże.
2: Camino wielu ludzi kojarzy przede wszystkim z tą najbardziej znaną trasą pielgrzymkową, czyli Camino Santiago, czyli Portugalia, gorący klimat. Też niektórzy z Francji wyruszają, inni z Hiszpanii. No, na pewno tam są dobre warunki do tego, żeby pielgrzymować. No i bardzo znany ten szlak. Czym ma być Camino Misericordia?
3: Camino to w końcu jest po prostu droga, więc chcielibyśmy jako Pallotyni zaproponować również drogę do tematu, idei, która jest chyba najważniejsza dla każdego z nas, czyli droga, która się wiąże z miłosierdziem Bożym. Camino Misericordia jako szlak miłosierdzia Bożego, który ma łączyć w formie fizycznej w Polsce i na Litwie wszystkie miejsca, które są związane bezpośrednio z siostrą Faustyną, z tym, co Pan Jezus jej przekazał w swoich objawieniach, ale też z błogosławionym księdzem Michałem, który miał olbrzymi wkład w opracowanie całego orędzia Miłosierdzia Bożego. Ale Camino Misericordia to też szersza idea. Chodzi o to, żeby każdy z nas mógł odkrywać przez te miejsca, by odkrywać też prawdę o Bożym Miłosierdziu. Tak bardzo osobiście, tak bardzo do samego siebie, do samej siebie. Więc to jest nowa forma, może bardziej dostępna, może bardziej bliska niż Hiszpania, niż Portugalia, no bo w końcu Polska to miejsce, gdzie chyba wszyscy żyjemy, którzy słuchamy, chociaż nie wiem, może są i słuchacze z zagranicy.
2: Mamy i pozdrawiamy z Wielkiej Brytanii,
3: z Niemiec. To w takim razie pozdrawiamy. ale Polska... Polska i Wilno, no to jest rzeczywiście to miejsce, gdzie zaczęło się to orędzie Bożego Miłosierdzia w tej nowej formie, w tej formie, którą przekazuje siostra Faustyna przez też swoje objawienia, przez dzienniczek. A w tym roku wyruszamy na część tej trasy Camino Misericordia w pielgrzymce rowerowej z Łodzi do Wilna już 27 czerwca, by przynajmniej w takiej formie jeszcze częściowej poznawać te miejsca, gdzie no właśnie jakoś zaczynała się ta historia związana właśnie z Faustyną i z księdzem Michałem.
2: Jak narodził się ten pomysł, żeby powstała taka bardziej sformalizowana wersja Camino Misericordia? Jak narodziła się sama idea i jak będzie przebiegał szlak dokładnie?
3: Autorem samej idei jest ksiądz Mariusz Marszałek, który u nas odpowiada za szerzenie kultu Bożego Miłosierdzia, posługuje w Dolinie Miłosierdzia w Częstochowie. I to jest jego pomysł, bo on rzeczywiście to jest człowiek, który jest bezgranicznie oddany temu tematowi, ale też świetnie zna Faustynę, świetnie zna osobę księdza Michała. A jakoś tak udało nam się połączyć nasze wysiłki w tym wszystkim w bardzo palotyńskim duchu. Ja z kolei też jakoś tą tematykę miłosierdzia bardzo do siebie przyjmuję, może dlatego, że chyba mam problem z tym, żeby dla samego siebie to miłosierdzie Boże rzeczywiście przyjmować i odkrywać, ale zawsze lubiłem jeździć rowerem i lubiłem pielgrzymować na rowerze, więc stąd powstała ta idea, żeby zorganizować, no właśnie w takiej bardzo konkretnej formie tę trasę, tę pielgrzymkę rowerową, która no w tym roku łączy Łódź i Wilno. Jest to już w sumie trzecia edycja. W poprzednich latach jechaliśmy z Warszawy do Wilna. W tym roku wydłużamy troszeczkę naszą drogę. Startujemy z Łodzi. W takim razie dzięki temu, że ruszamy już z Łodzi, zobaczymy te miejsca, gdzie Faustyna, gdzie zaczyna się w ogóle życie Faustyny, bo Świnice Warckie i Głogowiec, tam gdzie mieszkała jako dziecko, gdzie była ochrzczona. Łódź to przecież miejsce, gdzie Pan Jezus bardzo konkretnie siostrze Faustynie powiedział, pokazał, co dla niej zaplanował, jak, do jakiej drogi ją powołuje. Płock, czyli miejsce, gdzie po raz pierwszy Faustyna widziała Pana Jezusa w takiej postaci, w jakiej znamy go z obrazu Jezu, ufam Tobie, z tego obrazu Jezusa Miłosiernego, z którym też przecież konkretnie związane są szczególne łaski dla tych, którzy przez ten obraz Boże Miłosierdzie czczą. Dalej Warszawa, czyli początek już drogi Faustyny w Heleny Kowalskiej jeszcze wtedy, a później Faustyny w zgromadzeniu sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Ostrówek pod Warszawą, może troszkę mniej znane miejsce, ale przecież tu na terenie waszej diecezji warszawsko-praskiej. Białystok, czyli to miejsce, gdzie szczególnie ksiądz Sopoćko już po śmierci siostry Faustyny pracował. Z tym miejscem związane były jakoś szczególnie te początki obrazu Jezusa Miłosiernego.
2: No i przepiękne sanktuarium zresztą w Białymstoku dzisiaj jest.
3: Tak. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Białymstoku, gdzie też się zatrzymujemy. I dużo innych jeszcze ciekawych miejsc, też na Wileńszczyźnie, takich już chyba kompletnie mało znanych, jak Turgiele, Taboryszki, Czarny Bór pod Wilnem. Też bardzo ciekawa historia, bo w Czarnym Borze ksiądz Michał przez kilka lat się ukrywał. Najpierw trafił tam przebrany za kobietę, za chłopkę, później pracował tam jako trwal, leśniczy, pomagał w tym miejscu. A też w Czarnym Borze powstało pierwsze sanktuarium pod wezwaniem właśnie błogosławionego Michała. Chyba nie sanktuarium, ale kościół.
2: I finał całej drogi?
3: Finał to oczywiście Wilno, czyli trochę jedziemy pod prąd, bo przecież w Wilnie orędzie Bożego Miłosierdzia się rodzi. Ktoś kiedyś bardzo ładnie porównał, jeżeli byśmy chcieli tak jakoś zestawić Wilno, Łagiewniki, to Wilno byłoby Betlejem, a Łagiewniki można by wtedy porównać do Jerozolimy, czy tak jakby zestawić to orędzie Bożego Miłosierdzia właśnie z życiem Pana Jezusa, z Ewangelią. W Wilnie się rodzi, w Łagiewnikach jakoś w sposób najbardziej znany osiąga jakiś koniec, jakiś szczyt.
2: Podczas tegorocznego pielgrzymowania całą tę trasę przejedziecie rowerami?
3: Tak, to w końcu jest rzut kamieniem z Łodzi, to tylko 1100 kilometrów. Rzeczywiście trasa jest w jakimś sensie wymagająca, ale jest to dobry moment też, żeby w tym, co jest jakimś trudem, ale też jakąś przyjemnością. Przecież jazda rowerem to zawsze jest coś dobrego, coś przyjemnego.
2: Szczególnie pod górę, jak wiatr w oczy.
3: Szczególnie pod górę, jak wiatr w oczy, tak. Ale to już doświadczenie zeszłego roku uczy, że wtedy pobożność zdecydowanie wzrasta i są wtedy liczne przerwy na modlitwę i nie tylko.
2: Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy usłyszał o tym pomyśle, chciałby dołączyć, czy jest taka możliwość do tegorocznego pielgrzymowania?
3: Jeszcze tak. Jeszcze jest możliwość, żeby się zapisać. Więcej informacji na stronach Kuźni Miłosierdzia albo na profilu facebookowym Kuźnia Miłosierdzia.
2: Czy trzeba być wytrawnym kolarzem, żeby zapisać się i wziąć udział w tej trasie?
3: Wytrawnym może. Wytrawnym to nie, ale na pewno jakąś kondycję fizyczną trzeba zdecydowanie mieć, bo trasa nie jest łatwa. Etapy dzienne to jest od 70 do 130 kilometrów, a więc kondycję trzeba jakąś mieć. Ale myślę, że ten trud też sprzyja temu, żeby jakoś raz, że tworzyć wspólnotę między tymi, którzy pielgrzymują, a dwa, żeby no też jakoś otwierać się na to, co duchowe w tym wszystkim.
2: Czy jest tak, że ta grupa to jest trochę takie przecieranie tego szlaku po to, żeby mógł powstać w bardziej sformalizowanej formie, jako Camino Misericordia?
3: Mamy nadzieję, że dzięki temu, że no już po raz kolejny organizujemy właśnie w takiej formie pielgrzymowanie do Wilna, że uda nam się z biegiem czasu wyznaczyć w takiej fizycznej formie przez jakieś też drogowskazy, przewodniki, daj Boże, żeby rzeczywiście można było też w takiej formie indywidualnej przemierzać tę drogę. Na razie zapraszamy do wspólnej drogi na rowerze.
2: A może dla kogoś z was to będzie okazja do tego, żeby zastanowić się, jaka jest droga mojego powołania, żeby zadać Panu Bogu to pytanie w takiej drodze. Drodze, która ma określony cel, drodze, która ma być przede wszystkim pielgrzymowaniem. Bardzo dziękuję księdzu za dzisiejsze spotkanie. Więcej informacji jeszcze raz powiedzmy o tej stronie internetowej.
3: kuźniamiłosierdzia.pl.
2: Bardzo dziękuję, ksiądz Maciej Książek, Pallotyn, o Camino Misericordia dzisiaj rozmawialiśmy. No ja mam nadzieję, że ten szlak powstanie i że też pielgrzymi piesi będą mogli kiedyś tym szlakiem przejść. Bardzo dziękuję
3: też
2: za spotkanie.
3: Też mamy taką nadzieję. Dzięki wielkie.

0: Jest 8.30. Wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
1: Nielegalna uprawa konopi i kilogram marihuany to efekty przeszukania mężczyzny, którego zatrzymali do kontroli policjanci z Mokotowa. Został on objęty dozorem policyjnym, grozi mu do 10 lat więzienia. Na Rondzie Dmowskiego wróci dziś ruch samochodów. Zamknięcie ronda związane było z remontem linii tramwajowej w Alejach Jerozolimskich. Zakończy się on w pierwszych dniach sierpnia. Roczna liczba wypadków w perspektywie 10 lat spadła o 1/4, a ofiar śmiertelnych o połowę. To dane z opublikowanego wczoraj raportu o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Warszawie. W ubiegłym roku doszło do 675 wypadków. Zginęło 28 osób. Ogólnopolski turniej szachowy dla najmłodszych uczniów szkół podstawowych odbył się wczoraj na warszawskim Torwarze. Wzięło w nim udział ponad 1000 dzieci. W stolicy w szachy grają dzieci ze 129 szkół. Bagaż bez limitu płynów i kontrola bez wyciągnięcia elektroniki. Na lotnisku Chopina trwa montaż nowoczesnych skanerów bagażu. Ich zastosowanie pozwoli znieść część ograniczeń. Do użytku mają wejść na przełomie czerwca i lipca.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Dzisiaj

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Kacper Kowalczyk w naszym studiu się pojawił, a to oznacza, że będą ważne tematy z południa Europy.
2: Z południa Europy, a że Watykan.
3: To, że Hiszpania może.
1: Może.
3: Słoneczna Hiszpania.
1: Ale masz wolność.
3: Ale słoneczne Włochy
2: ale
3: też.
2: Połączymy to z mundialem trochę? Okienko transferowe?
3: Ja się na mundialu tak słabo znam, więc nie wiem, czy mi się to uda połączyć, ale może wam się
2: ale
3: uda.
2: Ale czekamy dzisiaj do 12. Czekamy dzisiaj do 12, bo translokaty w diecezji warszawsko-praskiej.
3: Tutaj
2: będziesz
3: tak,
2: śledził
3: tu będą,
2: to wydarzenie.
3: Tu będą zmiany i tu będą
2: i wracamy
3: przejścia.
2: Na południe.
3: Tak, tak, tak, tak. Wracamy na południe. Znaczy o Hiszpanii też będzie tak trochę żartobliwie powiedziałem o tej Hiszpanii, ale wczoraj papież Leon XIV po takim tradycyjnym wyjściu z Castel Gandolfo na koniec dnia odpoczynku spotkał się z dziennikarzami. No i między innymi był ten temat podróży do Hiszpanii. Papież dziękował bardzo Hiszpanom, mówił, że był taki poruszony tym, jak go przyjęli, ale też powiedział, że więcej powie dzisiaj na audiencji generalnej na temat tej pielgrzymki. Ale było także wiele innych tematów. Był pytany o kryzys migracyjny, był pytany o porozumienie USA i Iranu. Tutaj liczył, że ten pokój będzie utrzymany i że te dalsze rozmowy będą prowadzone już w pokoju. Był także pytany o relacje z Bractwem Piusa X i także plany tego bractwa co do święceń biskupich, niestety bez zgody stolicy apostolskiej. Papież ubolewał, wzywał do jedności, ale powiedział, że nie można się nad tym zatrzymywać, że Kościół musi iść dalej. Wskazywał też na te trudne podziały, jakie są między Kościołem a Bractwem. No i było też takie luźniejsze pytanie, pytanie o plany wakacyjne. Papież powiedział, że trochę odpoczynku, ale też dużo lektur i dobrego, i takiej refleksji nad tym, co w przyszłości.
1: To wypoczynku życzymy Ojcu Świętemu.
3: Co prawda jeszcze do jego wakacji chwilę zostało, więc jeszcze sił na te tygodnie pracy i później dobrego tak jest wypoczynku.
2: A ty dzisiaj intensywny dzień pracy?
3: Tak, dzisiaj
2: do 12,
3: nie będzie wypoczynku.
2: Jeżeli jeszcze nie pamiętacie o tym, translokaty w diecezji warszawsko-praskiej, czyli zmianę księży, wikariuszy i może...
3: Okienka transferowe.
1: Tak jest.
3: Tak nawiązując do mundialu.

0: Droga S7 na odcinku Grójec-Białobrzegi, dokładnie w miejscowości Nowa Długowola, doszło do zderzenia czołowego. Zablokowany pas ruchu w kierunku Kielc. Mamy też utrudnienia na południowej obwodnicy Warszawy, bo tam jest uszkodzony pojazd, tak w okolicach węzła Warszawa-Lotnisko.
1: W Alejach Jerozolimskich w kierunku centrum oczywiście duży korek w tym momencie, podobnie w Alei Prymasa Tysiąclecia do zjazdu w Aleje Jerozolimskie od trasy niemal S8 i także Aleja Józefa Becka. I tutaj w obu kierunkach od Doliny Służewieckiej postoicie jadąc w kierunku Wisły.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: Do wakacji coraz bliżej i będzie można to obserwować też w Warszawie za sprawą tramwajowych linii turystycznych. Będzie można zobaczyć historyczne wagony z różnych epok, ale także te z Krakowa i Poznania.
2: No i po co do Krakowa jechać, po co do Poznania?
1: Kraków przyjeżdża do Warszawy.
2: Wystarczy zostać w Warszawie, przyjechać się tramwajem. Polecamy Wam linię 36 i linie tramwajowe te. Pewnie niektórzy z Was kojarzą i już nie mogą się doczekać przejażdżek tymi zabytkowymi liniami, także już niebawem będzie można wybrać się nie tylko tramwajem po Warszawie, ale także SKM-ką nad Jezioro Zegrzyńskie.
1: No właśnie, bo tam samochodem to się bardzo ciężko dostać, bo często korki są, a SKM-ką S4 łatwiej i będzie więcej pociągów na odcinku Wieliszew-Zegrze Południowe.

0: Ania Dąbrowska, Serce nie sługa. No nie sługa.
1: Bo zakochane w Radiu Warszawa jest na 106,2 FM, tak jak pewnie zakochani nasi słuchacze. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Zostańcie z nami za 2:02.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Wyobraź sobie. Góry, cisza, pełne słońce. Leżysz na trawie, słuchasz śpiewu ptaków, a wokół ciebie spokojnie pasą się owce.
4: W prawdziwym życiu zawsze w końcu pojawia się jakiś wilk. Problem, kryzys, moment, w którym wszystko się sypie, a całe stado się rozbiega.
5: I wtedy właśnie potrzebny jest pasterz. Taki, który nie szuka najbliższego wyjścia ewakuacyjnego, tylko zostaje do końca.
3: Bo dobry pasterz oddaje życie za swoje owce.
4: Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej. Formujemy pasterzy, na których można polegać.
2: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
6: Ślubuję ci miłość.
7: Radiowy kurs małżeński.
6: Świadkowie, praktycy i eksperci.
7: Już dziś o 22:00.
6: Zapraszają Anna Murawska
7: i Paweł Zuchniewicz.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chotynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chotynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chotynia. www.chotynia.pl.
9: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
10: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie Państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam Państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
2: Po reklamie.
0: Minęła 9:00, czas na wiadomości.
11: Rząd wygasza program CPN, koniec ulg na paliwo do końca czerwca. Dziś możliwe kolejne spotkanie Władimira Zełenskiego z Donaldem Trumpem. Maja Chwalińska z dziką kartą na Wimbledon. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Rząd ogłosił koniec taniego tankowania. Zgodnie z zapowiedziami premiera Donalda Tuska sprzed kilku dni Rada Ministrów omówiła program CPN, czyli ceny paliw niżej, i plan stopniowego wygaszania tego pakietu. Część programu już przestała obowiązywać. Od wczoraj nie ma już niższej akcyzy na benzynę oraz olej napędowy.
12: Stopniowe wygaszanie programu CPN to reakcja na doniesienia o rozejmie w Zatoce Perskiej. Po tym jak prezydent Donald Trump poinformował o podpisaniu porozumienia z Iranem, natychmiast spadły ceny surowców. Dlatego, jak tłumaczy premier Donald Tusk, program ochrony polskich kierowców można powoli kończyć.
13: Podpisanie porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem powinno spowodować wyraźny spadek cen.
12: Akcja CPN nie obciąży nadmiernie ani budżetu centralnego, ani kieszenie podatników. Wszystko za sprawą przepisów o podatku od nadzwyczajnych zysków. Firmy paliwowe nie stracą, ale też nie zarobią.
11: Relację przygotowała Agnieszka Drążkiewicz. Opozycja krytykuje rząd za odejście od mechanizmu obniżki cen paliw tuż przed wakacjami. To jej zdaniem okres, w którym Polacy jeżdżą najwięcej.
14: To są wiadomości Radia Warszawa.
11: W środę możliwe kolejne spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem. Wczoraj przywódcy rozmawiali o uzyskaniu przez Ukrainę licencji na produkcję systemów antybalistycznych. Do spotkania prezydentów USA i Ukrainy doszło w kuluarach szczytu G7 w Evian. Wołodymyr Zełenski przekazał, że podczas spotkania w ramach szczytu z przywódcami G7 poruszył kwestię obrony przeciwlotniczej dla swego kraju. Osobno o możliwości produkcji takiej broni rozmawiał z Donaldem Trumpem.
15: Te
11: kwestie i rozmawialiśmy o niej z prezydentem Trumpem. Nasze zespoły będą pracować i daj Boże, tym razem uda nam się uzyskać licencję na produkcję odpowiednich systemów antybalistycznych i rakiet. Po zakończeniu sesji Donald Trump stwierdził, że miał dobre spotkanie z Wołodymirem Zełenskim, a Rosja powinna zawrzeć porozumienie, bo straciła ogromną liczbę osób, podobnie jak Ukraina. Do spotkania między Donaldem Trumpem a Wołodymirem Zełenskim doszło w kuluarach szczytu.
14: To się dzieje lokalnie.
11: Instytut Pamięci Narodowej dziś i jutro organizuje w Warszawie dwie ważne konferencje naukowe. Dziś historycy będą debatować o jednym z najważniejszych okresów powojennej historii Polski, między czerwcem a październikiem 1956, mówi dr Rafał Kościański, rzecznik IPN.
15: To rzeczywiście był długi proces. No, ten poznański czerwiec był takim dramatycznym aktem w ramach tego procesu odwilży w kraju. Do przesilenia oczywiście doszło tutaj w październiku i doszło do zmiany na szczytach władzy. No, po raz drugi, można powiedzieć, Gomułka obejmował władzę.
11: Jutro specjaliści będą rozmawiać o historycznej roli prymasa Augusta Chlonda. Kardynał odbudował struktury kościoła po wojnie, przypomina doktor habilitowany Rafał Łatka z Biura Badań Historycznych IPN.
16: Można powiedzieć, że on zbudował trwałe podstawy, na których później mógł budować kardynał Stefan Wyszyński, który zresztą był człowiekiem osobiście wskazanym przez Chlonda najpierw do funkcji biskupa lubelskiego, a później do jego następcy.
11: W tym roku mija dokładnie 100 lat od objęcia prymasowstwa przez kardynała Chlonda. Obie konferencje odbędą się w Centralnym Przystanku Historia imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie. Maja Chwalińska zagra w tenisowym turnieju głównym tegorocznego Wimbledonu. Organizatorzy przyznali polskiej tenisistce dziką kartę. 24-latka zachwyciła ostatnio na French Open, gdzie jako kwalifikantka dotarła aż do finału. Przegrała tam dopiero z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Ten życiowy sukces dał Polce ogromny awans w rankingu WTA. Chwalińska przesunęła się ze 114 na 21 miejsce na świecie. Mimo tak wysokiej lokaty zawodniczka nie miała zagwarantowanego startu w Londynie. Lista zgłoszeń zamknęła się bowiem jeszcze przed jej sukcesem w Paryżu, co zmusiłoby ją do gry w kwalifikacjach. W tej sytuacji kluczowa okazała się presja na organizatorów. Oficjalny wniosek o przyznanie Polsce specjalnej przepustki złożył m.in. Polski Związek Tenisowy. Presja przyniosła skutek i Chwalińska uniknie eliminacji. Wielkoszlemowy Wimbledon rozpocznie się już 29 czerwca.
9: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Są chmury, ale nie będzie padał dzisiaj z nich deszcz. Będzie wiało, tak umiarkowanie, chłodno z północnego zachodu, ale już nie tak silnie jak wczoraj.
1: Na termometrach dzisiaj maksymalnie 22 stopnie o tej porze, 16 w Wołominie, w Otwocku, podobnie w Piasecznie i w Pruszkowie, 17 w Górze Kalwarii i w Warszawie, 15 w Grodzisku Mazowieckim.
9: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Dzisiejszy poranek taki mocno mundialowy się nam zrobił, dlatego że mogliśmy oglądać mecz na żywo, a ja teraz też myślałam, że na żywo się zaczyna, ale już mnie chłopcy wyprowadzili z błędu. To tylko powtórka i już wiadomo, że Messi strzelił 3 bramki w tym meczu?
0: Nie wiem, tę pierwszą nieuznaną strzelił.
1: Argentyna-Algieria i 3-0 było, tak? Tak, zgadza się, potwierdzają, kiwają.
0: Zaraz się dowiemy, przecież na żywo jest napisane. To dopiero się toczy.
1: Ale wiesz, że ja myślałam, że Messi to już nie gra w reprezentacji, a to proszę,
0: no,
1: takie miłe zaskoczenie.
0: No trochę nie grał, bo kontuzję miał, ale już wyleczył, no i widzisz, bramki strzela, więc no zobaczymy, czy Argentyna dojdzie znów do finału i znów będzie mistrzem. Chciałabyś?
1: No chciałabym, bo lubię Messiego.
0: No to dobrze.
1: Z tej dwójki, bo zawsze jest...
0: Wierzysz w to, tak? Że tak będzie.
1: Czyli poczekaj, z naszego duetu to powinno być tak, że ty bardziej jesteś za Ronaldo, a ja za Messi, bo to tak zawsze jest.
0: Tak chcesz, żeby była Argentyna-Portugalia?
1: O,
0: nie wiem, czy to jest możliwe, bo to trzeba było prześledzić te całe drabinki, to skomplikowane.
1: A to mamy eksperta, to ekspert prześledzi i powie.
0: To co? To jak w to wierzysz? To believe i share.
1: Ona chyba też wierzy, że będzie taki finał.
0: Z jakiego ona jest kraju?
1: A co ty takie trudne
0: pytanie?
1: Nie wiem,
0: a może ze Stanów? Może ogląda, może kibicuje.
1: Dobra. Midor.
0: Weronika Ostrowska. Jarek Wydra. Dzień dobry.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Widzisz, ty dobrze wiedziałeś, że Cher to Amerykanka.
2: No widzisz, ja czułem to w kościach.
1: Z mundialem dlatego się wiąże, więc to wszystko jest powiązane ze sobą. A my już za chwilę będziemy rozmawiać o młodych ludziach, którzy też na pewno mają wielkie marzenia, wielkie nadzieje. Kto wie, może ktoś z nich kiedyś w reprezentacji polskiej będzie grał na mundialu.
2: Może.
1: To zbyt duże marzenie.
2: Nie no, trzeba marzyć. A ci, co grali na mundialu albo grają na mundialu, to też mieli marzenia i się zrealizowało.
1: Będziemy mówić o letnim wyjeździe dla dzieci ze świetlicy Ojca Ignacego. Już za chwilę goście w naszym studiu, więc zapraszamy was, żebyście zostali z nami.

0: cały czas utrudnienia na drodze S7, powiat grójecki, miejscowość Nowa Długowola. Tutaj doszło do zderzenia czołowego, zablokowany pas ruchu w kierunku Kielc. Problemy także na południowej obwodnicy Warszawy za sprawą pojazdu, który blokuje tam ruch. To jest węzeł Warszawa Lotnisko i korki pojawiają się w kierunku węzła Opacz, Kolonia i Raszyna. Bardzo duże utrudnienia teraz są na trasie S8. Korek przed mostem Grota Roweckiego już od Annopolu na Marymont, ale w przeciwnym kierunku do Marymontu i do mostu także problemy, które rozpoczynają się już na Bemowie.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
2: Porannik. Mali ludzie, którzy mają wielkie marzenia, którzy chcieliby też wakacje spędzić w jakimś fajnym miejscu, dobrze spędzając czas, trochę wyrwać się z tego, co jest tu i teraz. Każdy z nas, jak wyjeżdża na wakacje, chce gdzieś pojechać. O takim wyjeździe kolonijnym będziemy dzisiaj rozmawiać, a ja patrzę w tym momencie na stronie internetowej świetlica.siostryloretanki.pl na przepiękne zdjęcie, dwie uśmiechnięte małe buzie, siostra Nikola Stoń za nimi i miś koala na plecach, dom ojca Ignacego, świetlica środowiskowa i siostra jest dyrektorem tego miejsca. Szczęść Boże, witam serdecznie.
3: Szczęść Boże.
2: A razem z nami także pan Kamil Drzazgowski, wychowawca w świetlicy. Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Dzień dobry.
2: Siostro, jaka atmosfera na co dzień panuje w świetlicy?
3: Dzieci mówią, że świetlica jest miejscem, które po prostu też przypomina im dom. Czyli czują się bezpiecznie, lubią do nas przychodzić ze względu na relacje z rówieśnikami, z wychowawcami. Po prostu czują się tu u nas dobrze.
2: Jakie są zadania wychowawców w świetlicy?
4: Odrabianie lekcji, motywowanie ich w różnych po prostu funkcjach życiowych, szukanie też talentów wśród tych dzieci, bo u nas można też, są zajęcia z piłki nożnej, treningi z boksu i przez te wszystkie zajęcia szukamy po prostu tych talentów, przez co też, talentów pasji, przez co też możemy ich motywować, zmusić do nauki czasami też, bo wiadomo.
2: Nie każdy zawsze ma ochotę na naukę, szczególnie jak zbliżają się wakacje.
4: No tak, ale jak dziecko nie ma motywacji, to ich ciężko jednak tak zmusić ich do tej nauki. Ale są też dzieci, które przychodzą tylko do nas, żeby się uczyć. Tak, także.
2: Siostro, w jakim wieku są to dzieci? I te dzieci spędzają tutaj czas po szkole głównie, jak rozumiem.
3: Tak, dzieci mogą przyjść od godziny 12 do godziny 18. Są w wieku szkolnym podstawówki, czyli od 7 roku życia do obecnie 15 roku życia. I po prostu mogą właśnie przyjść, właśnie nadrobić te braki edukacyjne, bo głównie na tym się też skupiamy. Tak właśnie, tak jak tu pan Kamil wspomniał, rozwój właśnie też pasji sportowych, bo przez sport można wiele rzeczy pokazać inaczej, tak inaczej podejść do tych trudności, które nas spotykają, nas dorosłych ludzi, a co mowa o takich młodych ludziach, tak, którzy, no żeby się nie poddawali, tak.
2: Jak pomagać takim młodym ludziom z trudnościami? Na co trzeba zwrócić uwagę i w jaki sposób, tak jak powiedział pan Kamil, zmotywować, czasami zmusić, chociaż rozumiem, że to słowo to jest po prostu takie mocne podkreślenie tego, że po prostu nie jest łatwo to zrobić.
3: Nie jest z pewnością łatwo. Myślę, że przede wszystkim dać im uwagę. Być z nimi. Myślę, że to jest dużą taką podstawą naszego działania, tak. Poprzez te właśnie drobne rzeczy codzienne, wysłuchanie ich problemów, tak, ich trudności, to co się wydarzyło. Więc myślę, że to towarzyszenie jest bardzo ważne młodemu człowiekowi, tak. Tutaj tej uwagi dużo potrzebują, tak. Ja nie wiem, co pan Kamil jeszcze by dodał.
2: Dzisiaj często mówimy o tym, że przeżywamy kryzys ojcostwa. Ja tak patrząc na pana Kamila, myślę sobie o tym, że wychowawca, bo często jest tak, że te ośrodki, które są dla dzieci, kojarzymy głównie z kobietami, z paniami wychowawcami, czy też z siostrami, które je prowadzą. A dzisiaj w naszym studiu pan Kamil. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, bo dziecko potrzebuje ręki ojca, który jest wymagający, z drugiej strony czuły.
4: Czy ja im na pewno tego ojca nie zastąpię, tak? Ale na pewno chcę im dawać te wzorce takiego męstwa, tak? Pokazywać na czym to jest tylko, jeśli chodzi o moją perspektywę, na czym to męstwo tak naprawdę polega, tak? I
2: odkrywanie talentów to dla pana też jest ważny element tej pracy?
4: Tak.
2: A jak to się robi?
4: Najważniejsze
2: trzeba pomóc?
4: To jest dla mnie. Znaczy, wie pani co, może tak za daleko nie chciałbym się o sobie rozgadywać, ale ja trenowałem boks, też założyłem w zeszłym roku swój klub. Tutaj jestem w pracy, tak, na świetlicy środowiskowej i przez tą pracę po prostu otwieram im furtkę do tego, że mogą startować w zawodach, tak, jeśli chodzi o sam boks.
2: A czego uczy boks?
4: Znaczy, ja uważam, że boks uczy przede wszystkim szacunku do drugiego człowieka, tak? Też jakiegoś takiego wypośrodkowania emocji, z którymi jest u tych dzieci, no ciężko jest. Więc jeżeli oni pójdą na ten boks, czasami się też wyżyją na worku. Jest wtedy łatwiej do nich dotrzeć, bo wypośrodkowują sobie właśnie te emocje, tak? Zostawiają je na sali, czy też po prostu na świetlicy, tak? Także.
2: Świetlica to jest ta codzienność, tak. Codzienność, która trwa w trakcie roku szkolnego, a teraz przychodzi czas wakacji, no to każdy chciałby gdzieś na chwilę wyjechać, wypocząć. Co jest planowane w ramach funkcjonowania świetlicy domu ojca Ignacego na wakacje, siostra Nikola?
3: Właśnie, planujemy 6-dniowy wyjazd na 20 naszych dzieci. Chcemy ich zabrać do Radosnej Nowiny koło Krakowa. Jest to takie centrum edukacyjne, które na co dzień mieści się liceum ogólnokształcące. Jest tam cała taka baza sportowa, odpowiednie miejsce zakwaterowanie. I chcę też z nimi zwiedzać Kraków. Tam będziemy zwiedzać rynek podziemi Krakowa, bardzo jedno z najnowocześniejszych właśnie muzeum, kopalnie soli w Wieliczce. No i też planujemy jeden dzień właśnie też wyjazd do Energylandii, parku rozrywki, więc tak.
2: No, myślę, że dzieci nie mogą się doczekać, ale organizacja takiego wyjazdu to jest też duże wyzwanie, nie tylko logistyczne, ale też finansowe.
3: Właśnie tak. Przede wszystkim z tym się zmagamy i chcielibyśmy też zaprosić wszystkich słuchaczy do takiej pomocy aktywnej. Właśnie uruchomiliśmy taką zbiórkę we współpracy z Fundacją Się Pomaga, przez którą właśnie można wpłacić, udostępnić lub po prostu zachęcić innych do wsparcia tego wyjazdu. Jest to bardzo pilna potrzeba, ponieważ już za miesiąc wyjazd, więc bardzo o to prosimy. Kto może, to zachęcamy do wsparcia.
2: Jak rozumiem, dla tych dzieci konkretnych, ze świetlicy.
3: Tak, dokładnie.
2: To
3: tak,
2: może
3: tak.
2: być taka jedyna okazja wyjazdu wakacyjnego?
3: Tak, to prawda. Nie każdego stać na taki wyjazd. A dużo naszych podopiecznych pochodzi albo z rodzin właśnie wielodzietnych. Które po prostu nie stać ludzi na takie wyjazdy, więc zbieramy, prosimy, robimy co możemy, tak.
2: Siostro, jakie są to koszty? Ile pieniędzy potrzeba, żeby wszystko się udało i żeby dzieci mogły skorzystać z tego chwilowego odpoczynku? Mhm.
3: Obecnie przede wszystkim skupiamy się na kosztach właśnie pobytu i transportu. To jest 34 tysiące w tym momencie. Ponieważ właśnie czy kopalnia soli Wieliczki, czy rynek podziemi Krakowa, udało nam się bezpłatne wejścia tam że tak powiem, uzyskać, więc próbujemy.
2: 34 tysiące złotych.
3: Tak.
2: Jeżeli pomyślimy o niedawnej, bardzo popularnej zbiórce Łatwoganga, to tak, te pieniądze wydają się niczym. I wydaje mi się, że jeżeli słucha nas w tym momencie jakiś właściciel może firmy, dla której te 34 tysiące to nie jest duża kwota, to bardzo apelujemy w tym momencie o to, żeby 20 dzieci, tak, tak tego wybrnę,
3: tak,
2: żeby 20 dzieci mogła wypocząć podczas 6 dni. Dla nich to może być nawet, ja bym powiedziała, przełomowe wydarzenie, bo często jest tak, że te wyjazdy to jest po pierwsze wyrwanie się z tej codzienności, która także i dla dzieci potrafi być szara, zobaczenie trochę większej części świata, a może w kimś narodzą się nowe pragnienia. Panie Kamilu, pan myśli, że taki wyjazd, no to też jest wyrwanie się z tego domowego środowiska, które też często nie jest łatwe.
4: Tak, ale też złapania większej relacji z nami, z dorosłymi, przez co też może nam to ułatwiać poniekąd pracę, tak?
2: 34 tysiące złotych. Czy siostra myśli, że to jest osiągalne dla słuchaczy Radia Warszawa?
3: Bez dwóch zdania. Wierzę w to bardzo. I też obiecujemy modlitwę. My się wspólnie też modlimy z dziećmi, więc powierzamy wszystkich, którzy nas wspierają. Również na tym wyjeździe będziemy to robić, bo będzie z nami też ksiądz Michał jako wolontariusz. Będzie nas wspomagał, więc po
2: prostu... Który ksiądz Michał?
3: Ksiądz Michał Bartek. To...
2: Pozdrawiamy bardzo serdecznie.
3: My również.
2: I drodzy słuchacze, zapraszamy was do tego, że jeżeli chcielibyście w taki sposób, bo to też może być oczywiście niepełna adopcja, ale taki gest adopcji, bo wysłanie dziecka na obóz czy na kolonie, wpłacenie tych symbolicznych nawet 20 czy 30 zł, to może być ogromna suma, która sprawi, że nazbieramy wspólnie 34 tysiące złotych, które są potrzebne do tego, żeby 20 dzieci z domu, ze świetlicy dom ojca Ignacego mogła wyjechać na kolonie w okolice Krakowa. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja liczę na to, że może nawet dzisiaj jeszcze uda się te pieniądze uzbierać. Jeszcze raz powiedzmy adres zbiórki.
3: Się pomaga, łamane przez siostry Loretanki Kolonie.
2: Siostry Loretanki Kolonie, się pomaga. No to co, słuchacze, ręce do pracy. No i ja mam nadzieję, że kolonie będą udane i oczywiście po powrocie liczymy na relacje. Siostra Nikola Stoń, dyrektor Świetlicy Dom Ojca Ignacego, bardzo dziękuję.
3: Zapłać.
2: I pan Kamil Drozgowski, wychowawca w Świetlicy, bardzo dziękuję.

0: Reklama.
1: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
0: Po reklamie.
2: Jest 9:30.
3: Zaczynamy od ważnego dnia dla parafii Świętej Rodziny na warszawskim Zaciszu. Już jutro wspólnota będzie obchodziła ważną rocznicę. Biskup Romuald Kamiński poświęci też nową kaplicę, zapowiada proboszcz parafii ksiądz Andrzej Mazański.
4: 9. rocznica konsekracji kościoła, której dokonał ksiądz arcybiskup Henryk Hozer. To była dla nas ważna i piękna uroczystość. W tym roku przy świętej z okazji rocznicy konsekracji będzie przewodniczył ksiądz biskup Romuald Kamiński i w czasie tej mszy świętej dokona także poświęcenia kaplicy adoracji.
3: W nowej kaplicy adoracja będzie rozpoczynała się w każdy wtorek o 9:00 i trwała non-stop do piątku do godziny 15:00.
4: Czyli przez 178 godzin w ciągu dnia i w nocy każdy może przyjść, trwać przed Panem Jezusem, pozwalać Mu, prawda, żeby budził w nas wiarę, usuwał bożki, czynił nas wolnymi, bardziej kochającymi Jego i Kościół.
3: W kaplicy znajdą się także relikwie błogosławionej rodziny Ulmów oraz świętego Carlo Acutisa. Sanktuarium w Licheniu w najbliższą sobotę opanują młodzi. 20 czerwca odbędzie się tam kolejna edycja Festiwalu Młodych pod hasłem Wprowadzajcie Słowo w Czyn. Na odwiedzających czeka zarówno modlitwa, jak i wiele atrakcji, informuje Patrycja Nawrocka z Biura Promocji Sanktuarium.
5: W programie festiwalu znajdzie się msza święta, inspirujące konferencje, świadectwa wiary i koncerty. Będziemy gościć m.in. księdza Artura Kosierba wraz z młodzieżą zaangażowaną w misję w Kenii, Igora Jarosza, a także zespoły i wspólnoty ewangelizacyjne.
3: Na scenie wystąpi wielu artystów młodego pokolenia.
6: Bracia, spokój i dobro! Tak, to nasz zespół. Będziemy grać w Licheniu już niedługo, 20 czerwca.

0: razem na sali. My ze swojej strony przygotowujemy zdjęcia. Oczywiście ksiądz Piotr też będzie przemawiał do nas tego wieczoru, ale najbardziej chcielibyśmy, żeby to spotkanie było takim miejscem, gdzie każdy będzie mógł powiedzieć, czego doświadczył. Będzie też czas na świadectwa.
1: Doświadczeniem przyjaźni z księdzem Pawlukiewiczem podzieli się m.in. proboszcz parafii ksiądz Bogusław Kowalski. Wieczór wspomnień odbędzie się w Dolnym Kościele. Metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas odznaczył Annę Puchalską medalem za zasługi dla archidiecezji warszawskiej, dziękując jej za wieloletnią pracę w kurii metropolitarnej warszawskiej. Anna Puchalska po 20 latach pracy w Wydziale Katechetycznym i w Dziale Duszpasterstwa Ogólnego przechodzi na zasłużoną emeryturę. Podczas kameralnej uroczystości, która odbyła się w Domu Arcybiskupów Warszawskich, Annie Puchalskiej dziękowali również biskupi pomocniczy archidiecezji oraz współpracownicy z kurii.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
3: Wieje sobie, ale już nie tak mocno, nie tak silnie, ale chłodny to wiatr, umiarkowany dziś będzie. Jednocześnie słońca też nie powinno brakować, chyba że na chwilę jakieś większe chmury przyjdą, ale nie groźne.
4: Na termometrach 17 stopni w Warszawie, o tej porze podobnie w Górze Kalwarii, 16 w Radzyminie, w Piasecznie, w Pruszkowie i 15 w Mińsku Mazowieckim, maksymalnie dzisiaj 22 stopnie.
2: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
5: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Zwiedzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Za 22 minuty będzie godzina 10 i Michał Łopaciński się pojawił
2: Dzień
1: w naszym
2: dobry.
1: Studiu i Grzegorz Kozłowski.
2: Niechcący zupełnie.
3: Dzień dobry, a to już chcący.
2: Czyli kazali, znaczy mam zaszczyt.
1: Ale jak jesteś przy mikrofonie, możesz coś powiedzieć.
2: Dzień dobry, zapraszam na popołudnie z Radiem Warszawa na 106,2 FM. Michał Łopaciński, polecam.
3: To znaczy być porządnym pracownikiem. Przychodzi 4 godziny przed dyżurem.
2: No, ja się przygotowuję do pracy.
1: Nie, słusznie.
2: Nie to, co tu się widzę, dzieje. Muszę się przygotować.
1: Jak się dzieje? Co się dzieje? No jesteśmy.
2: Jak się zderzą, to jest pomysł, a jak się nie zderzą, to rozumiem.
4: Zostawić panów na chwilę w samych studiu.
2: O, jest i głos kobiecy w tym domu. Dobrze, wspaniale, bardzo się cieszymy.
4: Do widzenia, panie Michale.
3: Miało być
2: dzień dobry, już pani daje.
3: Miało być o stronie chyba.
1: O stronie? Ale jakiej stronie? Prawej czy lewej?
3: Internetowej. To ja już tak na koniec. To ten jest dobry, kto chce być dobry. Dzisiaj Alberta Chmielewskiego wspominamy. Myślę, że tutaj... O, wyszedł właśnie.
1: Wyszedł, poszedł. Co tu się dzisiaj dzieje?
4: Jarek, co ty wyprawiasz?
1: Nie mam pojęcia. Ja już...
3: Nie panujesz nad tą anteną w ogóle.
4: Człowieku, naprawdę, ogarnij się.
1: To ja zaraz zapanuję. Bajm i żywe cienie. Grzegorz Kozłowski pozostanie, żeby opowiedzieć o stronie, o której chcę powiedzieć, prawda?
3: Tak, z przyjemnością.
1: Tak, dobrze, to zostań z nami.
4: A ja mogę zostać?
1: Oczywiście. A będziesz też chciała o stronie opowiedzieć?
4: Jak na nią zajrzę?
1: Dobrze, zajrzyj. Grzegorz na pewno ci dobre miejsca poleci na tej stronie i wspólnie będziecie mogli o niej porozmawiać. O, taka moja propozycja.
4: Zapraszamy cię do tej rozmowy, Jarku.
1: Na razie bajm.

0: S8 i okolice mostu Grota Roweckiego, to oczywiste, ale teraz mamy na S8 jeszcze jedną niespodziankę, bowiem kierowcy zgłaszają kolizję w okolicach Starego Dybowa i tutaj też trochę zakorkowana S8 jest w kierunku Warszawy.
1: Jeśli chodzi o samą Warszawę, wciąż korki w Alei Prymasa Tysiąclecia od ulicy Górczewskiej-Wolskiej aż do zjazdu w Aleje Jerozolimskie. Jerozolimskie wciąż stoją w kierunku centrum Warszawy. Postoicie także na Bitwy Warszawskiej do zjazdu w Grójecką na Wawelskiej w kierunku Pomnika Lotnika, Aleja Niepodległości w kierunku centrum Warszawy. Stoi też prosta w kierunku centrum aż do ronda ONZ.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Doczekał się Grzegorz Kozłowski swojej kolejności i opowieści o stronie internetowej. To jeszcze raz, cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
3: Wykorzystaj swój czas, póki możesz.
2: Dobrze. Więc, drodzy słuchacze, jak wejdziecie na naszą stronę, to znajdziecie dzisiaj patrona dnia dzisiejszego, czyli świętego brata Alberta, który był patronem, jest patronem ubogich i w tym artykule, który tam znajdziecie, zawarliśmy parę bardzo ciekawych cytatów, które on wypowiedział. Naprawdę jest to postać inspirująca. Niezwykły człowiek, człowiek takiej klasy światowej, jeżeli chodzi o sztukę, a który porzucił to wszystko, mimo tego, że miał bardzo duże możliwości i mógł wystawiać się w Luwrze, więc no było tych okoliczności, które mu sprzyjały wiele, a on to wszystko poświęcił dla ubogich i w tym znalazł sens swojego życia. Warto zajrzeć, warto się zainspirować. Więcej też tych myśli pojawiać się będzie dzisiaj na naszym Facebooku. Już dwie się pojawiły, kolejne w ciągu dnia. Przy tym też na naszej stronie znajdziecie artykuł, który mówi o tym, że 200 organizacji stanęło przeciwko wykorzystaniu sztucznej inteligencji w wojnie. Jest to takie wołanie i w sumie odpowiedź na wołanie papieża, który mówi o rozbrojeniu. Bardzo często te słowa powtarza, wyraził je także w swojej ostatniej encyklice, pierwszej. No i właśnie warto też trochę się tym tematem zainteresować, w jakim stopniu w ogóle my mamy na to wpływ. To oczywiście są pewne odpowiedzi dużych organizacji, które chciałyby, żeby tak było, no ale warto od czegoś zacząć.
1: I jest jeszcze takie okienko, które bardzo mocno przykuwa moją uwagę. Radiowa pielgrzymka do Meksyku 2027. Takie plany mamy.
2: Tak, no i tu w tych planach Guadalupe, Acapulco, no i sanktuaria. No brzmi to super ciekawie i egzotycznie. Myślę, że warto się też tym zainteresować.
1: Jeżeli ktoś z Was ma ochotę, to polecamy strona internetowa radiowarszawa.com.pl. Michał Opaciński, widzę, że już do studia naszego nie zagląda, więc pewnie gdzieś
3: ale pozdrawiamy
1: się zaszył.
3: Ja wiem, gdzie się zaszył. Grzegorz Kozłowski,
1: znajdziemy,
3: dziękujemy.
1: Dopadniemy.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Za rękę musiałam ją tutaj do studia przeprowadzić, bo sama to by nie przeszła dzisiaj.
2: A dlaczego? A co ty taka niegadatliwa dzisiaj? Nie chcesz nic mówić? A, bo ty od 10 dopiero będziesz się odzywać? Aha.
1: Musimy
2: zapatrzyłaś się na Boston. I powtórkę meczu Irak-Norwegia. I nie wiesz, ile jest. Czyli prawie jakby na żywo było. Dobrze, to oglądaj. Nie będziemy ci przeszkadzać. My już sobie dzisiaj z Weroniką pooglądaliśmy.
1: A to będą jeszcze jakieś mecze?
2: Dzisiaj?
1: No.
2: Ale to zależy, czy z amerykańskiej perspektywy dzisiaj, czy z polskiej. Jak z polskiej, to tak, o 19.
1: Ja w Polsce żyję.
2: Bo z amerykańskiej to już nie dzisiaj, znaczy wczoraj.
1: Czyli czekaj,
2: wczoraj,
1: oni...
2: dzisiaj u nas, wczoraj u
1: nich. Ale to oni już teraz śpią, czy nie?
2: No śpią. Znaczy ten mecz, co my rano oglądaliśmy dzisiaj, to nie oglądali wczoraj.
1: A.
2: No.
1: A potem poszli spać.
2: Tak, i śpią.
1: Aha.
2: A Zofia już nie śpi?
3: Dzień dobry.
1: Czyli to dzień dobry. Właściwie zaczyna się nocne pasmo, tak? W Radiu Warszawa.
2: Można tak powiedzieć, z amerykańskiej perspektywy.
1: Czyli dobra noc z Radiem Warszawa z Zofią Kozyrawską.
3: Gdyby ktoś nas słuchał w Stanach Zjednoczonych, to prosimy o taką informację. Ja czekam.
2: Zofia czeka, Kozyrawska.
1: Czas
2: pije
1: ucieka.
2: Kawę, kawa na wynos. My dziękujemy.
1: Zofia czeka, Kozyrawska.
2: Weronika Ostrowska.
1: Jarek Wydra.
2: Do usłyszenia.
3: Zapraszam.
0: Poranek z Radiem Warszawa.
4: Ogłoszenie nadawcy.
5: To już, a może dopiero 40 lat, ale świętowanie misjonarza świętej rodziny odłożyli na później. Dlaczego? Boże dziecięstwo, szkoła z wartościami, kościół domowy, wiele innych wspólnot, między innymi apostolstwo dobrej śmierci. To wszystko w parafii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Otwocku w Świdrze.
6: Ksiądz Michał Popowski, misjonarz świętej rodziny.
7: Joanna.
8: Ksiądz Piotr Jacek Krupa.
5: Szczegóły o 14.20, 20.45 i w niedzielę o godzinie 20. Ewa Pietrzak, zapraszam.
4: Ogłoszenie nadawcy.
3: Jest 10:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
9: Pornografia i reklamy alkoholu. Alarmujący raport na temat aktywności dzieci w internecie. Dziś podpisanie umowy obronnej z Niemcami i zwrot zrabowanych podczas wojny dóbr kultury. Na początek jednak karambol na S7 w Krakowie. Są duże utrudnienia w ruchu. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. 8 pojazdów zderzyło się na drodze ekspresowej S7 w Krakowie. To wschodnia obwodnica miasta. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, mówi Mariusz Duma, rzecznik małopolskich strażaków.
10: Łącznie pojazdami podróżowało 11 osób. W wyniku zdarzenia 3 zostały ranne i zabrane do szpitala, w tym jedna przez lotnicze pogotowie ratunkowe. Droga w kierunku Nowej Huty była zablokowana, w tej chwili ruch odbywa się jednym pasem.
9: Na miejscu cały czas pracuje Straż Pożarna i Policja. Śledczy ustalają przyczynę wypadku.
0: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Według raportu Internet Dzieci 2026 blisko 30% najmłodszych w wieku od 7 do 14 lat zetknęło się w sieci z pornografią lub reklamami alkoholu, spędzając w internecie ponad 4,5 godziny dziennie. Jak mówi prezes Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa Magdalena Bigaj, te liczby są zatrważające.
11: Świadomość społeczna rodziców rośnie zbyt powoli, również dlatego, że przez dekady byli otaczani pozytywnym przekazem, że media społecznościowe dają kontakt ze światem, że dostęp do internetu daje jakieś szanse. Oczywiście wpływ nie jest uniwersalny, ale są grupy, które są szczególnie zagrożone, dlatego w rekomendacjach, które znajdują się na końcu raportu, przede wszystkim zwracamy uwagę na konieczność regulacji na poziomie systemowym.
9: Przewodnicząca Sejmowej Komisji do Spraw Dzieci i Młodzieży, posłanka Monika Rosa, podkreśla, że kluczowa jest legislacja.
12: Twarde prawo, które po pierwsze ograniczy dostęp do pornografii dla dzieci, po drugie ograniczy, a będzie karało patostreamerów. To jest akt o usługach cyfrowych, czyli tworzenie kawałek po kawałku bezpieczniejszej architektury świata cyfrowego, by nie było tam reklam uzależniających, żeby algorytmy były bardziej czytelne, żeby platformy odpowiadały finansowo w bardzo poważny sposób za łamanie prawa, w tym prawa dzieci.
9: Przyjęty przez rząd projekt ustawy ma wprowadzać od nowego roku szkolnego obowiązkową weryfikację pełnoletności za pomocą narzędzi cyfrowych, co ma na celu ochronę nieletnich i skuteczne blokowanie dostępu do pornografii. Nowe prawo zmusi portale pornograficzne do bezwzględnej weryfikacji wieku użytkowników od września. Serwisy, aby móc być dostępnymi w Polsce, będą musiały korzystać ze skutecznych systemów uwierzytelniania lub specjalnej unijnej aplikacji przejściowej. Strony nieprzestrzegające przepisów zostaną zablokowane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.
0: Dzieje się blisko.
9: W Warszawie podpisana zostanie umowa obronna z Niemcami. W Berlinie do polskich rąk wrócą kolejne dobra kultury zrabowane podczas II wojny światowej. To część programu obchodów 35. rocznicy podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie. Szefowie dyplomacji obu państw będą przewodniczyć forum polsko-niemieckiemu w Berlinie. Johann Wadephul i Radosław Sikorski wręczą nagrody za szczególne zasługi dla rozwoju stosunków między Polską a Niemcami. Wcześniej minister kultury Marta Cienkowska uroczyście odbierze pierścień Jagiellonów, rękopisy dzienników Stefana Żeromskiego i fragment średniowiecznego zapisu hymnu Gaudem et Repolonia. To zabytki, które od II wojny światowej pozostawały w Niemczech, mimo potwierdzenia, że pochodzą z polskich zbiorów. Gdy w niemieckiej stolicy będą trwały panele, m.in. o gospodarce, bezpieczeństwie, nauczaniu języka polskiego i o Europie, w Warszawie podpisana zostanie umowa obronna między Polską a Niemcami. Władysław Kosiniak-Kamysz i Boris Pistorius złożą podpisy pod uzgodnieniami nie idącymi aż tak daleko jak podpisane niedawno umowy z Wielką Brytanią i Francją. Polska i Niemcy wypracowały wśród innych zapisy dotyczące rozwoju infrastruktury logistycznej, współpracy na Morzu Bałtyckim i w obszarze cyberbezpieczeństwa.
0: To się dzieje lokalnie.
9: Chociaż ostatnio pogoda bardzo nieśmiało zapowiada zbliżające się lato, Warszawa przygotowuje kolejną edycję akcji Uwaga, upały. Żeby ułatwić mieszkańcom znoszenie gorących dni, udostępniliśmy mapę miejsc chłodu, mówi Marzena Gawkowska, rzeczniczka ratusza.
7: To 150 punktów, w których można znaleźć schronienie. Są to lokale miejskie, takie jak biblioteki, domy kultury, urzędy dzielnic, rozmieszczone we wszystkich 18 dzielnicach. I to są miejsca, w których można odpocząć w niższej temperaturze, wygodnie usiąść, napić się wody czy skorzystać z toalety.
9: Kampania Uwaga Upały to także akcja edukacyjna.
7: Znajdziemy tam też zalecenia, jak radzić sobie z upałem. Do udziału w akcji zapraszamy również sektor prywatny i różnego rodzaju instytucje, organizacje, które mają lokale na terenie Warszawy. Mogą się zgłosić do akcji placówki, które spełniają określone kryteria.
9: Zgłoszone miejsca zostaną specjalnie oznakowane i wyróżnione w ogólnodostępnym serwisie mapowym Urzędu Miasta.
8: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
3: Piękne słońce dzisiaj nad naszymi głowami. To tak w nagrodę za wczorajsze pochmurne niebo, tak myślę, ale bardzo przyjemna temperatura. 16 stopni teraz w Ożarowie Mazowieckim, w Mińsku, w Grodzisku, w Pruszkowie, w Nowym Dworze i w Legionowie. 17 w Piasecznie, 18 w Warszawie. A dzisiejsze maksimum to 22 stopnie. Będą chmury później, troszkę będzie ich więcej, ale z nich nie powinno dzisiaj nic padać. Wiatr wieje umiarkowanie, chwilami będzie porywisty, ale potem znowu się uspokoi.
8: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
3: Dzień dobry, witam wszystkich obudzonych i tych, którzy kibicują dzielnie. Podziwiam was, że to wszystko ogarniacie, ale przyznam, że ja też lubię oglądać mecze piłki nożnej, nawet jeżeli do końca nie ogarniam, co tam się dzieje, to jakoś wpadam w ten rytm, także pozdrawiam i czekam na wiadomości od tych, którzy mają swoje przemyślenia na temat tegorocznego mundialu. I zapraszam na najbliższe 4 godziny. Zofia Kozerawska, zostańcie z nami, koniecznie.

0: oczywiście Edyta Górniak. 13 minut po 10.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Dziś Kościół katolicki wspomina m.in. świętego brata Alberta, który urodził się pod Krakowem w sierpniu 1845 roku. Pochodził z ubożałej rodziny ziemiańskiej. Szybko jego rodzice odeszli. Uczył się w szkole kadetów w Petersburgu. Potem była Warszawa, ostatecznie Puławy. Z kolegami ze szkolnej ławki, że tak powiem, ruszył do powstania styczniowego. Ranny Adam, bo tak miał na imię, dostał się do niewoli rosyjskiej. Miał zaledwie 18 lat, kiedy amputowano mu nogę i to w warunkach bardzo prymitywnych, bez znieczulenia. Żeby uniknąć represji, udał się do Paryża, potem studiował inżynierię w Gandawie. Ostatecznie wracając do malarstwa, kształcił się we Francji, ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Monachium, a w kraju pojawił się w 1874 roku. I szukał swojej życiowej drogi. W swoich obrazach częściej pokazywał różne treści religijne. W roku 79 rozpoczął pracę nad słynnym wizerunkiem Chrystusa, dziełem zatytułowanym Ecce Homo, które wszyscy znamy. A już w następnym roku, miał 35 lat wtedy, i trafił do starej wsi, do nowicjatu jezuitów. Ale to jeszcze nie była ta jego właściwa droga. Potem przyszła depresja i Chmielowski trafił na pewien czas do zakładu dla nerwowo chorych i dopiero na Podolu u brata wrócił spokój. I tam zafascynował się biedaczyną z Asyżu. Święty bracie Albercie, dobrze, że jesteś, że byłeś i módl się za nami.

0: Słuchajcie, Radio Warszawa na 106,2 FM. Dobrze słuchać. 21 minut po 10. Posłuchajmy świętego Jana Pawła II.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Zakopane 5-7 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej połączonej z konsekracją Kościoła Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach.
3: Tak kunsztownie ozdobiono, stają mi przed oczyma te kościoły drewniane, coraz rzadsze, na całej ziemi Polski, ale przede wszystkim na Podhalu i Podkarpaciu. Prawdziwe skarby architektury ludowej. Wszystkie one powstały, podobnie jak wasz, w wyniku współpracy duszpasterzy i wiernych poszczególnych parafii. Wspólnym wysiłkiem je budowano, aby mogła być w nich sprawowana Najświętsza Ofiara, aby Chrystus w Eucharystii był ze swoim ludem dzień i noc, w godzinach radości i uniesień, jak też w czasach doświadczeń, cierpień, nieszczęść, a także w zwykłych, szarych dniach życia. Do Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu trzeba dołączyć cały ten wielki rozdział sakramentalnej obecności Chrystusa, którą każdy Kościół na ziemi polskiej w sobie kryje.

0: Rod Stewart na antenie Radia Warszawa. Za 28 minut będzie 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Przychodzę z zaproszeniem na ten piękny film, który być może nie wszyscy mieli okazję zobaczyć jakiś czas temu, kiedy wszedł do kin. Najświętsze serce. Piękny film dokumentalny ze świadectwami ludzi, których to serce Jezusa dotknęło. O objawieniach danych świętej Małgorzacie Marii Alacoque, ale właśnie nie tylko. Też o tym, jak to serce dzisiaj dotyka innych ludzi. Gdzie i kiedy? Sala widowiskowa w podziemiach Kościoła Wszystkich Świętych w Warszawie na Placu Grzybowskim 3/5, bardzo bliziutko metra Świętokrzyska. Już jutro o godzinie 19:00. Wstęp zupełnie darmowy, także powiedzcie znajomym, weźcie kogo możecie i koniecznie jutro o 19:00 w sali widowiskowej w podziemiach Kościoła Wszystkich

0: Simon wyśpiewał You Can Call Me i to jest prawda, gdyby ktoś chciał do mnie zadzwonić, to można 512 700 555, a teraz Ewa Pietrzak, zapraszam.
1: Wychowywać, ale jak? Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: Iga i Konrad Grzybowscy, terapeuci par, są z nami w tym tygodniu. Mówimy o obecności, o tym, jak ważną rolę odgrywa w naszym życiu miłość. I to, jak na przykład naleśniki zrobimy z miłością, prawda? To tak. Iga to daje radości, tak? Kochani, teraz nadal przeżywamy to, czym dzieci stresują się w szkołach. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ na targach wydawców katolickich podszedł do mnie wspaniały pan. Dziaziuś przyjechał ze swoim 14-letnim wnukiem, u którego zdiagnozowano ADHD. I powiedział, że nie znajduje niestety w szkole zrozumienia jego wnuczek. Wśród nauczycieli i swoich rówieśników trudno mu jest z tym, w jakiś sposób oni go traktują. Co dziś możemy powiedzieć tym rodzicom, którzy czują się osamotnięci, dziadkom? Dla mnie to było wzruszające, że dziadziuś przyprowadził swojego 14-letniego wnuka, uśmiechnięty wnuczek w takich super szerokich spodniach. Mówił o tym, jakie robi tutaj, że tak powiem, manewry rowerowe. Ja już oczywiście przestraszyłam się, powiedziałam, nie rób tego, proszę cię, jakbyśmy coś ci się stanie, ale mówię, ale ja to kocham, to jest moja pasja. Może ja teraz mówię taką mozaiką, ale przecież mamy dzisiaj tyle dysfunkcji. Dzieci mierzą się ze swoimi trudnościami. Niektóre jeszcze mają bagaż tego, co przeżywają w domu, tak? A później mamy szkołę.
3: Myślę, że taką pierwszą ważną rzeczą to szukać przestrzeni, w której poczujemy się zrozumieni jako rodzice. Czyli jeśli ja jestem przyjęta, zrozumiana, mogę podzielić się z innymi rodzicami, to na pewno bardzo nam to ułatwia, tak? Czyli pierwszym kierunkiem jest szukam przestrzeni, gdzie ja mogę być zrozumiana. Myślę, że wszędzie, gdzie mamy dzieci ze spektrum autyzmu i z ADHD, tak jak my jesteśmy w Fundacji Dzieci z Rodzin z Rdzeniowym Zanikiem Mięśni, to daje nam duże ukojenie, tak? Mamy podobne problemy, podobną perspektywę. Razem się spotykamy, wiecie, te dzieci na wózkach i tak dalej, więc to jest bardzo istotne. To pierwsze, żeby się tym zaopiekować, a dwa, dać przede wszystkim w swoim sercu takie ukojenie, że ja mam problem, czyli ja się do tego przyznaję. I myślę, że w naszej drodze z niepełnosprawnością bardzo ważne było przyjęcie żałoby. Czyli moje dziecko ma z czymś problem. Mój syn, jeśli Pan Bóg go uzdrowi, amen, to stanie na tej bramce, ale ma chore nogi. I ja się mierzę z rehabilitacją, ja się mierzę z nieustanną jakby dbaniem o jego kręgosłup, przykurcze i tak dalej. Jeśli ja to dobrze przepracuję, dobrze, to znaczy, że ja pozwolę sobie na płacz, pozwolę sobie na wytupanie tego, że kurczę, że nie tak sobie wyobrażałam moje macierzyństwo, moje rodzicielstwo, to ja zupełnie inaczej będę brał trudy codzienności. To ja mam siłę powiedzieć, tak, ja się z tym mierzę, ale idziemy z tym do przodu. Czyli dwa, jakby te pierwsze rzeczy. A później, co zrobić, kiedy już jestem w danej placówce szkolnej, tak? Dobra diagnoza i też pokazywanie nauczycielom. Dziś ja się z tym mierzę, tak? Mam taką opinię, moje dziecko tego wymaga i ja po prostu w imię tego, że to jest moje dziecko, ja po prostu o to walczę, że nam się należy to. I nauczyciel wspierający, i dodatkowe zajęcia. I wtedy, kiedy ja mam w sobie taką gotowość, nie roszczeniowość, ale miłość w sercu, to też widzę, że łatwiej jestem nauczycielom wejść, tak? W taką pomoc, towarzyszenie nam jako rodzicom, bo nie oszukujmy się, no placówki mają być przestrzenią, gdzie my sobie wzajemnie towarzyszymy, tak? Gdzie my się wzajemnie wspieramy. Oczywiście my nie pozostawiamy wszystkiego placówce i placówka nie pozostawia wszystkiego rodzicom, ale my jesteśmy wzajemnie do tego, żeby sobie towarzyszyć.
4: No, myślę, że to też ma znaczenie właśnie, gdzie jest ta szkoła, czy to jest mniejsza miejscowość, większe miasto, ale dla mnie tą historię, którą ty opowiedziałaś na tych targach, jest niesamowite, że to dziadek, tak?
2: Bo, tak, dziadziusz.
4: Bo zazwyczaj te starsze pokolenie to jest tak, że jak ktoś jest niegrzeczny, to trzeba ukarać. Ktoś ma depresję, to niech idzie do pracy, tak? Bo najlepszą na depresję jest praca. To jednak było niesamowite właśnie spojrzenie z miłością tego młodego człowieka. Tak, że on ma problem, ma jakieś wyzwanie, można nazwijmy to
2: wyzwanie,
4: tak.
2: Wyzwanie, tak.
4: Wyzwanie, a ten dziadek jest z nim obecny. To było niesamowite właśnie ta relacja rodzinna, tak? Może nie wiemy, co z rodzicami, tak? Ale tak. Jakby to pięknie pokazywało, że ktoś jest obecny w życiu tego dziecka. I myślę, że to jest kluczowe. Znowu wracamy do tych tematów, które rozmawialiśmy wcześniej, tak? Że każdy się z czymś zmaga, każdy ma jakieś inne trudności, inne swoje jakieś takie przestrzenie, które warto się zaopiekować. Jeśli ja mam obok siebie osobę, która jest przy mnie, towarzyszy mi, i mnie przez to przeprowadzi, jest dużo, dużo łatwiej. Bo dla kogoś będzie w przypadku na przykład ADHD będzie jakieś dodatkowe zajęcia, które sprawi, że on będzie gdzieś mógł się rozwijać w tym konkretnej przestrzeni. Ktoś będzie mógł wziąć jakąś farmakologię, że to też go w jakiś sposób mu pomoże, będzie pracowało nad jego skupieniem, będzie mu łatwiej, a będzie dla kogoś będzie jeszcze inne rozwiązanie, tak? Nie da się właśnie wrzucić wszystkiego do jednego worka, bo to często jest tak, no to pokutuje gdzieś, tak, że jest jakieś dziecko niegrzeczne, no to zdiagnozujmy go, dajmy mu diagnozę ADHD, no to już jest po problemie, tak? Część może nauczycieli się, no, boi tego, tak, że tutaj ktoś w ten sposób szuka sobie wymówek, tak? Ale to właśnie trzeba spojrzeć na każdego człowieka indywidualnie. Nie, że o, bo ktoś tam kiedyś, gdzieś tam słyszałem i na pewno tak jest, bo ciotka, wujek opowiadali u nas w rodzinie, więc na pewno też tak u nas jest, tylko właśnie patrzymy nie na wyzwanie, nie na problem, ale na osobę.
2: Iga i Konrad Grzybowscy, do spotkania z naszymi bohaterami wrócimy już jutro. Do usłyszenia.

0: Lauren Digwu, Trust in You. Za 10 minut będzie godzina 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Święty brat Albert, którego dziś wspominamy, pozostawił po sobie nie tylko dzieła miłosierdzia, ale też bardzo dużo głębokich refleksji, które dotyczą modlitwy, cierpienia, służby drugiemu człowiekowi. I ciągle te słowa są aktualne. Powinno się być dobrym jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może ukroić sobie kęs i nakarmić się, jeśli jest głodny. To właśnie ta myśl stała się programem jego życia, życia założyciela Albertynów i Albertynek, bo on naprawdę widział w każdym człowieku oblicze Chrystusa. I powiem wam, kiedyś mnie te słowa bardzo poruszyły i zdarzają mi się takie sytuacje, kiedy rozmawiam z kimś i jest to dla mnie trudna rozmowa, i myślę sobie, że Chrystus jest też obecny w tym człowieku. Mi to bardzo pomaga. Zdarza mi się wtedy po prostu odwołać do tego Chrystusa, bo trudno mi jest jakoś z tym człowiekiem. I to mi też przypomina, że Chrystus kocha tego człowieka, który jest dla mnie trudny. Także jestem wdzięczna też bratu Albertowi za te słowa bardzo. Depesz Mode już teraz na 106.2. Za 9 minut będzie 11.

0: zespół Kombi na antenie Radio Warszawa. Minuta została do godziny 11. Słuchajcie nas na 106.2 FM i na radiowarszawa.pl. Dobrze słuchać.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Po co wy tu jesteście, nie? Co tak naprawdę w was jest? Czego tak naprawdę szukacie, nie?
3: Ten moment bierzmowania powinien być takim momentem zapalenia, to przygotowanie też.
4: Oficjalne pożegnanie z Kościołem w obecności biskupa, czy też napełnienie Duchem Świętym i jego darami. Czym jest bierzmowanie i w jaki sposób poprawić nasze parafialne przygotowania do sakramentu bierzmowania? O tym będę rozmawiać z moimi gośćmi w audycji Co Kościół na to? Zapraszam już dziś o godzinie 20. Weronika Ostrowska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: W czerwcowym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru. 200 lat żywego różańca. Buntowniczka z Lyonu. Życie i charyzmat błogosławionej Pauliny Jaricot. Historia i misja żywego różańca. ABC żywego różańca. Świadectwa członków. Święta Filomena, patronka żywego różańca. Rozważania różańcowe z błogosławioną Pauliną Jaricot. Rozmowa z Anną Darcourt. Z rodziny błogosławionej Pauliny. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstr Loretanek. Telefon 22 673 58 39. www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu.
1: O reklamie.
0: Minęła 11, czas na wiadomości Radia Warszawa.
6: Pornografia i reklamy alkoholu. Alarmujący raport na temat aktywności dzieci w internecie. Dziś podpisanie umowy obronnej z Niemcami i zwrot zrabowanych podczas wojny dóbr kultury. Na początek jednak karambol na S7 w Krakowie. Są duże utrudnienia w ruchu. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. 8 pojazdów zderzyło się na drodze ekspresowej S7 w Krakowie. To wschodnia obwodnica miasta. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, mówi Mariusz Duma, rzecznik małopolskich strażaków.
7: Łącznie pojazdami podróżowało 11 osób. W wyniku zdarzenia 3 zostały ranne i zabrane do szpitala, w tym jedna przez lotnicze pogotowie ratunkowe. Droga w kierunku Nowej Huty była zablokowana. W tej chwili ruch odbywa się jednym pasem.
6: Na miejscu cały czas pracuje Straż Pożarna i Policja. Śledczy ustalają przyczynę wypadku.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Według raportu Internety Dzieci 2026 blisko 30% najmłodszych w wieku od 7 do 14 lat zetknęło się w sieci z pornografią lub reklamami alkoholu, spędzając w internecie ponad 4,5 godziny dziennie. Jak mówi prezes Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa Magdalena Bigaj, te liczby są zatrważające.
9: Świadomość społeczna rodziców rośnie zbyt powoli, również dlatego, że przez dekady byli otaczani pozytywnym przekazem, że media społecznościowe dają kontakt ze światem, że dostęp do internetu daje jakieś szanse. Oczywiście wpływ nie jest uniwersalny, ale są grupy, które są szczególnie zagrożone. Dlatego w rekomendacjach, które znajdują się na końcu raportu, przede wszystkim zwracamy uwagę na konieczność regulacji na poziomie systemowym.
6: Przewodnicząca Sejmowej Komisji do Spraw Dzieci i Młodzieży, posłanka Monika Rosa, podkreśla, że kluczowa jest legislacja.
10: Twarde prawo, które po pierwsze ograniczy dostęp do pornografii dla dzieci, po drugie ograniczy, a będzie karało patostreamerów. To jest akt o usługach cyfrowych, czyli tworzenie kawałek po kawałku bezpieczniejszej architektury świata cyfrowego, by nie było tam reklam uzależniających, żeby algorytmy były bardziej czytelne, żeby platformy odpowiadały finansowo w bardzo poważny sposób za łamanie prawa, w tym prawa dzieci.
6: Przyjęty przez rząd projekt ustawy ma wprowadzać od nowego roku szkolnego obowiązkową weryfikację pełnoletności za pomocą narzędzi cyfrowych, co ma na celu ochronę nieletnich i skuteczne blokowanie dostępu do pornografii. Nowe prawo zmusi portale pornograficzne do bezwzględnej weryfikacji wieku użytkowników od września. Serwisy, aby móc być dostępnymi w Polsce, będą musiały korzystać ze skutecznych systemów uwierzytelniania lub specjalnej unijnej aplikacji przejściowej. Strony nie przestrzegające przepisów zostaną zablokowane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.
8: Dzieje się blisko.
6: W Warszawie podpisana zostanie umowa obronna z Niemcami. W Berlinie do polskich rąk wrócą kolejne dobra kultury zrabowane podczas II wojny światowej. To część programu obchodów 35. rocznicy podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie. Szefowie dyplomacji obu państw będą przewodniczyć forum polsko-niemieckiemu. W Berlinie Johann Wadephul i Radosław Sikorski wręczą nagrody za szczególne zasługi dla rozwoju stosunków między Polską a Niemcami. Wcześniej minister kultury Marta Cienkowska uroczyście odbierze pierścień Jagiellonów, rękopisy dzienników Stefana Żeromskiego i fragment średniowiecznego zapisu hymnu Gaudemater Polonia. To zabytki, które od II wojny światowej pozostawały w Niemczech, mimo potwierdzenia, że pochodzą z polskich zbiorów. Gdy w niemieckiej stolicy będą trwały panele panele, m.in. o gospodarce, bezpieczeństwie, nauczaniu języka polskiego i o Europie, w Warszawie podpisana zostanie umowa obronna między Polską a Niemcami. Władysław Kosiniak-Kamysz i Boris Pistorius złożą podpisy pod uzgodnieniami nie idącymi aż tak daleko jak podpisane niedawno umowy z Wielką Brytanią i Francją. Polska i Niemcy wypracowały wśród innych zapisy dotyczące rozwoju infrastruktury logistycznej, współpracy na Morzu Bałtyckim i w obszarze cyberbezpieczeństwa.
8: To się dzieje lokalnie.
6: Chociaż ostatnio pogoda bardzo nieśmiało zapowiada zbliżające się lato, Warszawa przygotowuje kolejną edycję akcji Uwaga, upały. Żeby ułatwić mieszkańcom znoszenie gorących dni, udostępniliśmy mapę miejsc chłodu, mówi Marzena Gawkowska, rzeczniczka ratusza.
11: To 150 punktów, w których można znaleźć schronienie. Są to lokale miejskie, takie jak biblioteki, domy kultury, urzędy dzielnic, rozmieszczone we wszystkich 18 dzielnicach. I to są miejsca, w których można odpocząć w niższej temperaturze, wygodnie usiąść, napić się wody czy skorzystać z toalety.
6: Kampania Uwaga Upały to także akcja edukacyjna.
11: Znajdziemy tam też zalecenia, jak radzić sobie z upałem. Do udziału w akcji zapraszamy również sektor prywatny i różnego rodzaju instytucje, organizacje, które mają lokale na terenie Warszawy. Mogą się zgłosić do akcji placówki, które spełniają określone kryteria.
6: Zgłoszone miejsca zostaną specjalnie oznakowane i wyróżnione w ogólnodostępnym serwisie mapowym Urzędu Miasta.
12: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: To słońce sprawia, że robi się coraz cieplej. Jest nam z tego powodu bardzo miło. 17 stopni teraz w Ożarowie Mazowieckim i w Mińsku Mazowieckim też 17. Podobnie w Otwocku i w Grodzisku. 18 w Warszawie, w Legionowie, w Piasecznie i w Wołominie. A dzisiejsze maksimum to nawet 22 stopnie. Bardzo dobra wiadomość. Jeśli chodzi o wiatr, nie jest bardzo uciążliwy, chociaż chwilami potrafi mocniej zawiać. Wieje z północnego zachodu, ale z czasem będzie nieco słabszy dziś.
12: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Radia Warszawa, tych, którzy są z nami cały czas i tych, którzy teraz dołączyli. 6 minut po 11. Zofia Kozorawska przy mikrofonie. Mam tę radość być z wami, towarzyszyć i odbierać telefony. Dziękuję za te, które teraz dzwoniły. Zaraz oddzwonię, bo nie zdążyłam odebrać. 6 minut po 11. Zapraszam serdecznie na kolejną wspólną godzinę pełną pięknej muzyki i dobrych słów. Radio Warszawa.

0: Celine Dion już za nami.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: A przed nami spotkanie z Grzegorzem Kozłowskim. Dzień dobry, witam cię, cześć.
2: Cześć Zofia.
0: Grzegorz Kozłowski dzisiaj po wielu kawach małych, ale one dobrze działają.
2: No tak doraźnie.
0: W trybie przetrwania.
2: Doraźnie.
0: W trybie przetrwania, tak, doraźnie.
2: Ale działają.
0: Tak. Na naszej stronie internetowej myśli brata Alberta, do których nawiązywałam, ale bardzo serdecznie zapraszam, żeby do nich wracać. W ogóle piękne zdjęcie. Skąd jest to zdjęcie? Nigdy wcześniej takiego nie widziałam.
2: Tak, ono jest bodaj ze strony od sióstr Albertynek.
0: Ale tak. Piękne zdjęcie takiego brata Alberta Drwala.
2: Troszeczkę, tak, tak, rzeczywiście tak przypomina. Też mi się to skojarzyło z Drwalem. Wśród jakichś sosen w lesie. No bardzo takie nietuzinkowe zdjęcie. Zwykle kojarzymy go z tym takim podstawowym, które gdzieś się przewija w mediach, tak. Ale to jest takie osobliwe. Przy tym też na naszej stronie jest jeszcze drugi taki człowiek, podobny do niego poniżej.
0: Tak.
2: Błogosławiony Honorat Koźmiński. Człowiek niezłomny, tak go nazwał właśnie brat Grzegorz, z którym rozmawiałem w poniedziałek. Do tego tekstu też zachęcam, drodzy słuchacze.
0: Poniedziałek w Szkole Ród.
2: Tam się spotkaliśmy właśnie i rozmawialiśmy o honoracie Koźmińskim.
0: Można tej rozmowy wysłuchać, wchodząc na naszą stronę?
2: Można. I wydaje mi się, że te dwie osoby, myślę tu o postaci właśnie brata Alberta i honorata Koźmińskiego, no one są takimi, no, filarami, naprawdę wielkimi postaciami, jeżeli chodzi o świętych polskiego kościoła. No i warto ich poznać.
0: Pozdrawiamy serdecznie Nowe Miasto nad Pilicą, tak, w ogóle?
2: Tak, pozdrawiam.
0: Ale w ogóle coś jeszcze chciałeś powiedzieć, przerwałam.
2: Nie, to ja się dołączam do pozdrowień.
0: Do pozdrowień. Już niedługo pielgrzymi zawitają do Nowego Miasta nad Pilicą. Zachęcam do tego, żeby pomyśleć o pielgrzymowaniu. To tak na marginesie. W sierpniu. No, dziękuję bardzo.
2: Również dziękuję.

0: Są piosenki, które lubię bardzo i te, które lubię jeszcze bardziej, i to jest jedna z nich. 22 minuty po 11.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z homilii Ojca Świętego Leona XIV podczas wizyty apostolskiej do Hiszpanii. Barcelona, Bazylika Sagrada Familia, 10 czerwca 2026 roku. O Panie nasz Boże, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi. Słowami uwielbienia tego psalmu, pełnego radości i zachwytu, pozdrawiam Was wszystkich, drodzy bracia i siostry. Wyrażam moją wdzięczność ich królewskim mościom. Dziękuję księdzu kardynałowi Juanowi José Omeli, arcybiskupowi Barcelony, a także pozostałym braciom w biskupstwie oraz wszystkim, którzy jednoczą się z nami w modlitwie, kapłanom, diakonom, zakonnikom i siostrom zakonnym. W ten wieczór, będący świętem dla całego miasta Barcelony, kieruję pełne wdzięczności pozdrowienie do władz publicznych, jak również do członków innych wspólnot chrześcijańskich i innych religii, którzy uczestniczą w naszym dziękczynieniu. Dziś Bazylika Sagrada Familia przyjmuje nas w tym pięknym mieście, otwierając swoje drzwi niczym ramiona, aby zaprosić każdego do tego ołtarza i do słuchania Słowa Bożego. Jest to świątynia, która czyni nas rodziną umiłowaną przez Pana, karmioną Jego własnym życiem w Eucharystii. Tak, właśnie Barcelona, miasto hrabiowskie i cała Katalonia gromadzą się w tej świątyni, będącej także znakiem jedności i zgody, i podnoszą oczy, aby spotkać się z obliczem Boga Ojca, jaśniejącym w Jego Synu Jezusie Chrystusie, który stał się człowiekiem. Dziękując Panu za Jego miłość do nas, wielbimy Go za to, czego dokonuje w naszym życiu. W szczególny sposób dziękujemy Mu za tę niezwykłą bazylikę, którą papież Benedykt XVI poświęcił w 2010 roku, przypominając, że jest ona widzialnym znakiem niewidzialnego Boga, dla którego chwały wznoszą się Jego wieże. W jedności z modlitwą mojego poprzednika za kilka chwil pobłogosławię najwyższą wieżę, wieżę Jezusa Chrystusa. Ten kościół jest jedną budowlą złożoną z wielu kamieni, domem, który przez lata nieustannie wzrasta zgodnie z tym samym projektem. My wszyscy jesteśmy żywymi kamieniami tego dzieła, którego fundamentem i zwieńczeniem, początkiem i końcem jest Chrystus. O wiele bardziej niż pomnikiem, Bazylika Sagrada Familia pozostaje także dziś budowlą wciąż wznoszoną. Przypomina nam ona, że życie chrześcijańskie jest zawsze drogą, ponieważ chodzi o projekt, który realizuje sam Bóg.

0: Lor, radośnie, a w studiu Radia Warszawa Kacper Kowalczyk. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Co nowego i ważnego dzieje się teraz w Kościele?
1: Ważne zmiany, jeżeli chodzi o personalia w diecezji warszawsko-praskiej. Ksiądz biskup Romuald Kamiński podjął decyzję co do zmian, jeżeli chodzi o funkcję proboszczów, wikariuszy. Dużo, dużo tych zmian, kilkadziesiąt różnych zmian, najwięcej oczywiście tych wikariuszowskich. Więcej szczegółów na naszej antenie. Już niedługo będziemy o tym informować, szczegóły także na naszej stronie internetowej, tam cała lista tych zmian. Bardzo zachęcamy do tego, żeby się zapoznać. Może to właśnie parafii z Państwa, którzy nas teraz słuchacie. Te zmiany dotyczą także diecezja warszawsko-praska, nominacje proboszczowskie, wikariuszowskie. Sporo w każdym razie zmian.
0: Bardzo zachęcamy, radiowarszawa.pl, tam szukajcie odpowiedzi na swoje pytania.
2: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Za 23 minuty będzie 12. Billy Joel już teraz na 106.2.

0: Stephen Curtis Chapman, Chris Tomlin za nami. 5 minut zostało do godziny 12:00. To jest ta chwila, w której mamy szansę usłyszeć Boże Słowo, a ono może zmieniać nasze życie. Fragment Pisma Świętego przeczyta Ewa Ziętek. Rozważanie opracował ksiądz dr Błażej Węgrzyn, a czytać je będzie dla nas Robert Pierzchała.
1: Czytanie z drugiej Księgi Królewskiej. Kiedy Pan miał wśród wichru unieść Eliasza do nieba, szedł Eliasz z Elizeuszem z Gilgal. Wtedy rzekł Eliasz do niego: zostańże tutaj, bo Pan posłał mnie aż do Jordanu. Elizeusz zaś odpowiedział: na życie Pana i na Twoje życie nie opuszczę Cię. I szli dalej razem. A 50 osób z uczniów proroków poszło i stanęło sprzeciwka z dala, podczas gdy oni obydwaj przystanęli nad Jordanem. Wtedy Eliasz zdjął swój płaszcz, zwinął go i uderzył wody, tak iż się rozdzieliły w obydwie strony, a oni we dwóch przeszli po suchym łożysku. Kiedy zaś przeszli, rzekł Eliasz do Elizeusza: żądaj, co mam ci uczynić, zanim wzięty będę od ciebie. Elizeusz zaś powiedział: niechby proszę 2 części twego ducha przeszły na mnie. On zaś odrzekł: trudnej rzeczy zażądałeś. Jeżeli mnie ujrzysz, jak wzięty będę od ciebie, spełni się twoje życzenie. Jeśli zaś nie ujrzysz, nie spełni się. Podczas gdy oni szli i rozmawiali, oto zjawił się wóz ognisty wraz z rumakami ognistymi i rozdzielił obydwóch. A Eliasz wśród wichru wstąpił do niebios. Elizeusz zaś patrzał i wołał: ojcze mój, ojcze mój, rydwanie Izraela i jego jeźdźcze. Już go więcej nie ujrzał. Ująwszy następnie szaty swoje, Elizeusz rozdarł je na 2 części i podniósł płaszcz Eliasza, który spadł z góry od niego. Wrócił i stanął nad brzegiem Jordanu. I wziął płaszcz Eliasza, który spadł z góry od niego, uderzył wody, lecz one się nie rozdzieliły. Wtedy rzekł: gdzie jest Pan, Bóg Eliasza? I uderzył wody, a one rozdzieliły się w obydwie strony. Elizeusz zaś przeszedł środkiem.
2: W naszej liturgicznej lekturze Eliasz spełnił swoją misję. Doprowadził do nawrócenia króla Achaba. Dlatego zostaje zabrany do Boga. Dzisiejsza scena trudnego rozstania mistrza i ucznia prowokuje nas do zadania sobie kilku pytań, tak między księdzem spowiednikiem, a uczniem penitentem. Kogo szukamy w naszych relacjach? Miłosiernego Jezusa czy siebie nawzajem? To normalne, że sama więź między nami pogłębia się, że dobrze nam ze sobą, że pojawia się przywiązanie i wzajemne poczucie wartości. Rzekłbym, że to bardzo kościelne, bo Kościół to świątynia i ciało Chrystusa, czyli królestwo relacji. Eliaszowe niebo zaś nie jest hotelem, w którym przez okna jednoosobowych pokoi podziwia się wygrzewające się na zewnątrz 3 boskie osoby. Bynajmniej. W niebie będziemy z Bogiem, będąc zarazem wtuleni w siebie nawzajem. Póki jednak jesteśmy na ziemi, grozi nam nieporządek i pomieszanie relacji, wykoślawienie przywiązania uwiązaniem. Dlatego rozstanie Eliasza i Elizeusza przypomina nam, że kościelne więzi buduje się w oparciu o cel – Jezusa. I że kościelne zażyłości i przyjaźnie przydarzają się jak gdyby przy okazji realizacji tego celu. Czerpiąc więc od siebie nawzajem, tak po ludzku, akceptację, czułość, dowartościowanie, zaspokojenie braków emocjonalnych, zachowujemy zdolność do czerpania poprzez siebie Ducha Bożego. Wirusem podwójnego życia można zarazić się nie tylko poprzez jawny kontakt z pogaństwem, jak Achab, ale także poprzez nie dość przejrzyste praktykowanie prawdziwej wiary. Nie popadając w chorobę podejrzliwości, trzymajmy się cnoty czystości.

0: Minęła 12, to czas na modlitwę. Dzisiejszą modlitwę poprowadzi ksiądz Łukasz Waligura, dyrektor Radia Doksa w Opolu.
1: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
2: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
2: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A słowo ciałem się stało
2: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
2: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Za wszystkich zmarłych, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
2: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Amen.
1: Módlmy się za pracowników i słuchaczy naszego radia, przedstawiennictwo błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
3: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Pan z wami.
2: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
2: Amen.
0: 3 minuty po godzinie 12:00 posłuchajmy dzisiejszej Ewangelii, którą skomentuje ksiądz Paweł Sasin.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do ojca twego, który jest w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale ojcu twemu, który jest w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
1: Na ziemi nie zaznamy pełni sprawiedliwości, ale mając wiarę, możemy zachować pokój serca. Bóg jest tym, który widzi w ukryciu. Bóg jest tym, który jest sprawiedliwy i za dobro wynagradza, a za złe karze. Twoje poświęcenie, wyrzeczenia i wytrwałość zawsze miały i mają głębokie znaczenie dla Twojego Ojca Niebieskiego. Nie poddawaj się zniechęceniu. Nie sprzedawaj się w objęcia zazdrości, próżności i nieczystych intencji Twojego życia wiary. Prośmy, Panie, daj mi wiarę i poczucie, że widzisz moje czyny i moją miłość ku Tobie.

0: Jacek Szczesniak. Jacek Wąsowski, twoje miłowanie. 10 minut po 12.
1: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Jaka piękna jest dzisiaj ta pogoda. Nic, tylko iść, spacerować, siedzieć i dziękować dobremu Bogu za ten piękny świat. 17 stopni teraz w Ożarowie Mazowieckim, w Mińsku Mazowieckim też tyle. I w Otwocku, w Grodzisku, w Pruszkowie i Nowy Dwór Mazowiecki też cieszy się taką temperaturą. W Legionowie cieplej 18 stopni i w Piasecznie też 18, a w Warszawie zrobiło się już 19. Maksymalna temperatura przewidywana na dziś to 22 stopnie, sporo słońca, troszeczkę chmur i wiatr z północnego zachodu.
1: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Dzień dobry, witam wszystkich, którzy dołączyli do nas w środę popołudniu, bo już popołudnie rozpoczęliśmy, słuchajcie, już 11 minut po godzinie 12. Zofia Kozorawska tutaj, jest mi bardzo dobrze z wami, dziękuję za wszystkie informacje, sygnały, telefony i miłe słowa i zapraszam serdecznie na kolejną wspólną godzinę. Obiecuję sporą dawkę muzyki, a w tej godzinie też o tych translokacjach więcej będzie, więc słuchajcie nas bardzo uważnie, 12 po 12. Energicznie Cleo rozpoczyna tę godzinę na 106.2.

0: Superstar, take that. No właśnie, czy jesteś supergwiazdą? Nie wiem, ja chyba też nie raczej, ale można tak myśleć o tym patronie ubogich i cierpiących, ale też artystów, plastyków, patronie Puław i diecezji sosnowieckiej, który dziś jest wspominany liturgicznie i przez jego wstawiennictwo będzie można powierzać Bożej Opatrzności wszystkie intencje, które nosimy w swoich sercach, ale też wszystkie aktualne potrzeby i troski naszej kochanej ojczyzny. Dziś o 18 w parafii Opatrzności Bożej w Wilanowie, msza święta za wstawiennictwem świętego Alberta Chmielowskiego i można też swoje intencje składać pod adresem święci-patroni.centrumopatrzności.pl, jeśli byście mieli taką potrzebę serca.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: 22 minuty po 12:00.

0: Lepsze dni, Maciej Skiba, za nami jest 12:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Michał Koźlik, zapraszam. W diecezji warszawsko-praskiej biskup Romuald Kamiński ogłosił dziś zmiany personalne wśród księży.
2: Są kapłani, którzy kończą w tym roku swoje posługiwanie czynne. Nie znaczy to, że nie będą podejmować prac duszpasterskich, tylko w innym zakresie. A więc myślę tutaj o proboszczach, którzy z racji wieku i zdrowia, i no już takiego powiedziałbym też i wyczerpania, prosili o przejście na emeryturę.
1: Z parafiami żegnają się dwaj proboszczowie przechodzący na emeryturę, ksiądz Marek Doszko, proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie Aninie oraz ksiądz Marian Sobieszek, proboszcz parafii świętego Jana Chrzciciela w Mińsku Mazowieckim. Anińską parafię Matki Bożej Królowej Polski obejmie teraz ksiądz Marek Kruszewski, a w Mińsku Mazowieckim proboszczem parafii świętego Jana Chrzciciela zostanie dotychczasowy wikariusz ksiądz Zbigniew Rajski. Biskup powierzył też sześciu kapłanom ich pierwsze parafie jako proboszczom, m.in. parafię Matki Bożej z Guadalupe w Budach Barcząckich, parafię świętego Michała Archanioła w Warszawie Grodzisku, parafię świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Mrozach oraz parafię Przemienienia Pańskiego w Trawach. Wprowadzono również liczne zmiany wśród wikariuszy, rezydentów oraz inne decyzje personalne. O wszystkich zmianach poinformujemy dokładniej jeszcze przed godziną 13. Świątynia w sercu Placu Trzech Krzyży w Warszawie istnieje już od 200 lat. Kościół świętego Aleksandra świętuje swój jubileusz. To ważne miejsce w historii Warszawy i Polski, mówi przewodnicząca Rady Parafialnej Joanna Wysocka.
3: W dawnym domu parafialnym podjęto decyzję o wybuchu Powstania Styczniowego. W okresie międzywojennym w świątyni odprawiono uroczystą mszę świętą z okazji 25-lecia małżeństwa prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława i Marii Wojciechowskich. Tutaj również Józef Piłsudski chrzcił swe córki.
1: Jubileuszowe obchody zaplanowano na czwartek. Rozpocznie je msza święta o 18:00. Przewodniczyć jej będzie metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas.
3: Modlić się będziemy za budowniczych, fundatorów i architektów naszej świątyni. Otoczymy modlitwą tych, którzy podnieśli nasz kościół z wojennych ruin. Wspomnimy w modlitwie wszystkich duszpasterzy, którzy tutaj realizowali swoją misję. Po mszy świętej zapraszamy na koncert warszawskiej piosenki okresu międzywojennego w wykonaniu pani Gabrieli Mościckiej.
1: Na odwiedzających parafię świętego Aleksandra tego dnia czeka także poczęstunek. Parafia wydała również kronikę jubileuszową dokumentującą wydarzenia z historii Kościoła.
4: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Podopieczni świetlicy domu ojca Ignacego prowadzonego przez siostry Loretanki na Pradze Północ wybierają się na wakacje. Plany na wyjazd są ambitne, mówiła w poranku z Radiem Warszawa dyrektor świetlicy siostra Nikola Stoni.
5: Chcemy ich zabrać do Radosnej Nowiny koło Krakowa, takie centrum edukacyjne, które na co dzień mieści się liceum ogólnokształcące. Jest tam cała taka baza sportowa i chcemy też z nimi zwiedzać Kraków, rynek podziemi Krakowa, jedno z najnowocześniejszych właśnie muzeum, kopalnie soli w Wieliczce. No i też planujemy jeden dzień wyjazd do Energylandii, parku rozrywki.
1: Wyjazd nie uda się jednak bez pomocy darczyńców. Siostry proszą więc o wsparcie. Na wakacje ma pojechać 20 osób. Sanktuarium w Licheniu w najbliższą sobotę opanują młodzi. 20 czerwca odbędzie się tam kolejna edycja Festiwalu Młodych pod hasłem Wprowadzajcie Słowo w Czyn. Na odwiedzających czeka zarówno modlitwa, jak i wiele atrakcji, mówi Patrycja Nawrocka z Biura Promocji Sanktuarium.
6: W programie festiwalu znajdzie się msza święta, inspirujące konferencje, świadectwa wiary i koncerty. Będziemy gościć m.in. księdza Artura Kosierba wraz z młodzieżą zaangażowaną w misję w Kenii, Igora Jarosza, a także zespoły i wspólnoty ewangelizacyjne.
1: Udział w Festiwalu Młodych w Licheniu jest bezpłatny.

0: Grant.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Za 22 minuty będzie godzina 13. Posłuchajmy teraz księdza biskupa Romualda Kamińskiego. Będzie mówił o nominacjach proboszczowskich. Już teraz.
2: Ksiądz Paweł Białobrzeski z funkcji wikariusza u Marii Magdaleny zostaje mianowany proboszczem parafii Matki Bożej z Guadalupe w Budach Barczących. Co oznacza, że ustępuje poprzedni proboszcz i będzie rezydentem. Ksiądz Rafał Goliński, zwolniony z funkcji wikariusza parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce i mianowany proboszczem parafii świętego Michała Archaniowa w Warszawie Grodzisku. Ksiądz jubilat Wojciech Jaworski, dotychczas wikariusz u świętej siostry Faustyny w Warszawie, mianowany proboszczem parafii błogosławionego Honorata Koźmińskiego w Chrośni. Otóż odchodzi z funkcji proboszczowskiej ksiądz kanonik Krzysztof Pietrzak, proboszcz parafii Mrozy, i zostaje w tej parafii rezydentem, a jego miejsce zajmuje ksiądz Tomasz Jarzębski. Z obowiązków proboszczowskich ustępuje ksiądz kanonik Marian Sobieszek, a obowiązki proboszczowskie przejmuje ksiądz Zbigniew Rajski. Na czas emerytalny odchodzi ksiądz prałat Marek Doszko z Anina, a obowiązki obejmuje ksiądz prałat Marek Kruszewski. Ksiądz Artur Szajko, no właśnie, bo święty Patryk zwolnił się, jest nowy proboszcz, a do przemienienia pańskiego w trawach w miejsce ustępującego księdza Pawła mianowany został ksiądz Piotr Wyszyński.

0: Dan Johnson wybrzmiał na antenie Radia Warszawa. 13 minut zostało do godziny 13. To posłuchajmy teraz o pozostałych zmianach w diecezji warszawsko-praskiej.
1: Ksiądz Michał Barszczewski od świętego Szczepana Warszawa Lewandów mianowany do parafii Przemienienia Pańskiego w Radzyminie. Ksiądz Paweł Bąk z Anna do nawrócenia świętego Pawła Apostoła w Warszawie. Ksiądz dr Michał Buraczyński z Legionowa do parafii świętego Wacława w Warszawie. Ksiądz Michał Chaciński z Nowego Dworu, z parafii świętego Michała Archanioła do parafii w Nieporęcie. Ksiądz Marek Filipczuk z Rembertowa do parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. Ksiądz Daniel Filipowicz z Kobyłki Stefanówki do Anina. Ksiądz Paweł Jagła z Wiązownej do świętego Szczepana, pierwszego męczennika w Warszawie Lewandowie. Ksiądz Marek Jeznach z Nieporętu do parafii świętej Marii Magdaleny w Warszawie. Ksiądz Michał Kaczmarczyk od Jana Pawła II w Radzyminie do parafii świętego Włodzimierza w Warszawie. Ksiądz Marek Karwacz z Wesołej Zielonej do parafii świętej Trójcy w Ząbkach. Ksiądz Marcin Kontraktowicz z parafii świętego Benedykta do parafii świętego Kazimierza Kobyłka Stefanówka. Ksiądz Maciej Kosewski od Zmartwychwstania Pańskiego w Warszawie do parafii świętego Wojciecha w Wiązownej. Ksiądz Łukasz Król z Wołomina od Matki Bożej Częstochowskiej, też do Częstochowskiej w Józefowie. Ksiądz Mateusz Kulikowski od świętego Pawła do świętego Włodzimierza. Ksiądz Arkadiusz Kunowski od świętej Trójcy w Ząbkach do świętego brata Alberta w Warszawie Zielonej. Ksiądz Marcin Kwitek od świętego Włodzimierza w Warszawie do parafii Najczystszego Serca Maryi w Warszawie. Ksiądz Arkadiusz Lao z Grodziska do parafii świętego Mikołaja w Dobrem. Ksiądz Daniel Lubański od Marka Ewangelisty do parafii Poświętne. Ksiądz Daniel Łaszcz od Matki Boskiej Częstochowskiej do nieustającej pomocy na Saskiej Kępie. Ksiądz Rafał Miękus z Saskiej Kępy do świętego Jerzego w Zielonce Bankowej. Ksiądz Przemysław Misior z Radzymina do Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce. Ksiądz Mariusz Morka z Zielonki Bankowej do Matki Bożej Dobrej Rady Warszawa Miedzeszyn. Ksiądz Artur Mościcki z Halinowa do parafii na Kamionku. Ksiądz Jarosław Olton zostaje wikariuszem parafii Dobrego Pasterza w Warszawie. Ksiądz Łukasz Piotrowski ze stanowiska wikariusza parafii świętego Wacława w Warszawie mianowany rezydentem w parafii świętego Patryka w Warszawie. Ksiądz Piotr Protasz od Jana Chrzciciela w Józefowie Michalinie do parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. Ksiądz Andrzej Rutko od świętego Patryka do świętego Michała w Nowym Dworze Mazowieckim. Ksiądz Paweł Sasin z Dobrego do Nowych Załódc. Ksiądz Tomasz Smoliński od Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Legionowie do parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Warszawie Zeżniu. Ksiądz Wojciech Sokołowski z parafii na Kamionku do parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Legionowie. Ksiądz Przemysław Stankiewicz z Zeżnia, mianowany wikariuszem do parafii Świętego Marka Ewangelisty w Warszawie z obowiązkiem pracy w Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. Ksiądz Łukasz Staszak od Najczystszego Serca Marii w Warszawie do Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Legionowie. Ksiądz Mateusz Szewczyk od Chrystusa Króla w Warszawie do Świętego Wincentego a Paulo w Otwocku. Ksiądz Łukasz Tarasiuk od Świętego Franciszka do parafii Najświętszej Marii Panny Matki Łaski Bożej w Halinowie. A brat jego Tomasz z Miedzeszyna do parafii Świętego Feliksa z Cantalizio. I na jakiś czas otrzymaliśmy wsparcie z drogi neokatechumenalnej, mianowicie ksiądz Maciej Tarnowski zostaje wikariuszem parafii Świętego Barnaby Apostoła w Warszawie Zaciszu. I ksiądz Andrzej Ziarek z Miedzeszyna do parafii Świętej Rodziny w Warszawie Zaciszu. Ksiądz Robert Ziółkowski od Świętego Barnaby do Świętego Ojca Pio w Warszawie. Ksiądz Robert Wielądek odchodzi z Zacisza do zamieszkania w domu imienia kardynała Kakowskiego przy ulicy Ratuszowej. Ksiądz Paweł Włas idzie pod dobrą opiekę Świętego Franciszka w Tarchominie. Ksiądz Marcin Wojtczak, który był dotychczas u Matki Boskiej Częstochowskiej w Zielonce, zostaje mianowany wikariuszem w parafii Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła na Grochowie.

0: To Charlie Puth oczywiście, a gdyby ktoś chciał o tych zmianach personalnych w parafiach diecezji warszawsko-praskiej przeczytać, to zapraszamy na radiowarszawa.com.pl. Tam wszystkie te informacje, które padły na antenie, są.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Krzegorz Przęczkiewicz, Chrząszcz Żywoszyce, powiat Łęko-Łody.
3: Całe szczęście, nasza nazwa jest o wiele prostsza. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej na Tarchominie.
4: Nie musisz wcale rozpętywać żadnej wojny ani dokonywać rzeczy niemożliwych, żeby zrobić w swoim życiu coś naprawdę wielkiego i wartościowego. Jeśli w twoim sercu od dłuższego czasu tli się chociażby myśl o kapłaństwie, przestań z tym walczyć w pojedynkę. Rekrutacja na nowy rok akademicki właśnie trwa. Wejdź na naszą stronę internetową i zobacz, jak działamy. Tarchomin. Melduję, że warto.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
5: Jak to było?
6: Na górze róże.
5: Wciąż kwitną bzy.
6: Nie, na dole fiołki.
5: A może na dole nie zapominajki?
6: To się nie rymuje.
5: Ale bzy pięknie pachną.
6: Ale się nie rymują z różami.
5: A czy w życiu musi się wszystko rymować?
6: Warto by było na poranek ustalić jednak wspólną wersję.
5: Przemyślę to.
6: Masz czas do rana. Od 7 do 10, od poniedziałku do piątku.
5: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
6: Jednak potrafisz rymować.
5: Zapraszają Jarek Wydra.
6: I Weronika Ostrowska.
7: Ślubuję ci miłość.
8: Radiowy kurs małżeński.
7: Świadkowie, praktycy i eksperci.
8: Już dziś o 22:00.
7: Zapraszają Anna Murawska
8: i Paweł Zuchniewicz.
9: Proszę księdza, ile wart jest jeden as?
10: Przeliczając to na dzisiejsze realia, taką pensję warszawską, tak?
9: Aha.
10: Najniższą warszawską pensję, to jeden as to byłoby około 17 zł.
11: Otwórz księgę. Księga. Księga. W sobotę po 20:00 i w niedzielę po 9:00. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
12: W najnowszym sieci Polska-Ukraina coś pękło. Czy da się to jeszcze skleić? Ważny esej Bronisława Wildsteina, a także cynizm Tuska, czyli pomnik w złej intencji. Czytamy sieci. Jacek Karnowski.
13: Zwracam się do Państwa nie jako pracownik, ale jako ktoś, kto każdego dnia widzi, jak wiele dobra dzieje się dzięki naszej wspólnej obecności w Radiu Warszawa. Mam na imię Dorota i w Radiu Warszawa zajmuję się fundraisingiem. Każda wpłata to dla Radia Warszawa więcej niż pomoc. To dowód na to, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Jeśli chcą Państwo pomóc nam dbać o to, co w nas najszlachetniejsze, zapraszamy na stronę radiawarszawa.com.pl w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc ma ogromne znaczenie. Serdecznie dziękujemy.
1: O reklamie.
0: Jest 13:00. Czas na wiadomości Radia Warszawa.
14: Polityczna burza po zatrzymaniu działaczy ruchu obrony granic w Berlinie. Grupa G7 zapowiada zwiększenie wsparcia dla Ukrainy. Warszawa przygotowuje kolejną edycję akcji Uwaga Upały. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Wicemarszałek Sejmu, jeden z liderów Konfederacji, Krzysztof Bosak, domaga się wyjaśnień w sprawie zatrzymania grupy działaczy ruchu obrony granic w Berlinie. Wczoraj kilkanaście osób, wśród których był też Robert Bąkiewicz, pojawiło się przy pomniku upamiętniającym polskie ofiary hitlerowców. Według relacji działaczy doszło do szarpaniny i zatrzymania kilku osób, w tym Bąkiewicza. Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak mówi, że w takich sytuacjach powinny wkroczyć do działania służby konsularne.
15: Myślę, że niemiecka policja działa nieprofesjonalnie i powinna w inny sposób traktować ludzi, którzy nie są agresywni i wyrażają swoje zdanie. W takiej sytuacji konsule interweniują i z tego co wiem, noty dyplomatyczne w takich sytuacjach nie są praktykowane. Raczej wystosowuje się konkretne działania kierowane bezpośrednio do władz.
14: Zupełnie innego zdania jest Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej, który mówi, że postawa Roberta Bąkiewicza jest skandaliczna, a służby działały zgodnie z prawem.
16: Bardzo dobrze, bandziorów należy bezwzględnie zglebić, nieważne czy to robi polska policja w stosunku do awanturników z zagranicy, czy robi to zagraniczna policja w stosunku do awanturników z Polski. Bezwzględnie prawa należy przestrzegać. Bąkiewicz to jest prowokator, to jest taki brunatny szturmowiec pod egidy Brauna i nie ma w ogóle przestrzeni na jego działalność, która przede wszystkim jest działalnością wywrotową, zagrażającą bezpieczeństwu państwa.
14: Według komunikatu zamieszczonego przez MSZ, ambasada w Berlinie działa już w sprawie zatrzymania działaczy Ruchu Obrony Granic. Służby konsularne są w kontakcie z berlińską policją i ustalają przebieg wczorajszych zajść.
17: To są wiadomości Radia Warszawa.
14: Grupa G7 zapowiada zwiększenie wsparcia dla Ukrainy. Uczestnicy szczytu, który zakończy się dziś we francuskim Evian, w przyjętej deklaracji zapowiedzieli wzmocnienie ukraińskiej armii i zwiększenie presji na Rosję. Za sukces uznaje się uzyskanie poparcia dla tych działań ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. W deklaracji przyjętej przez grupę G7 zapowiedziano zwiększenie dostaw systemów obrony powietrznej i pocisków przechwytujących dla Ukrainy, a także wzmocnienie jej zdolności do prowadzenia uderzeń dalekiego zasięgu.
17: Dzieje się blisko.
14: Trwają przygotowania do remontu ulicy Kruczej w Warszawie. Dwa z czterech pasów ruchu mają zastąpić park linearny. Zmiany zapowiedział w mediach społecznościowych Rafał Trzaskowski.
18: Będzie mała architektura, będzie bardzo dużo zieleni, będą również elementy wodne. Posadzimy blisko 250 drzew. Będziemy mogli usiąść, zrelaksować się, coś zjeść, spotkać się z przyjaciółmi, a samochód czy autobus dalej tędy przejedzie.
14: Układ ulicy jest jednak wpisany do rejestru zabytków, a władze miasta próbują obejść ustawę, powiedział w poranku z Radiem Warszawa Janusz Sujecki ze Stowarzyszenia Obrońców Zabytków Warszawy.
19: Układ urbanistyczny ulicy Kruczej jest wpisany do rejestru zabytków prawomocną decyzją, otrzyma numer w rejestrze zabytków i jest wpisany oczywiście jako ten układ, który obecnie widzimy, a nie jako układ z parkiem linearnym na środku. Więc to, co zrobiły władze Warszawy, to znaczy odwołały się do specustawy, czyli tak zwanego zezwolenia na realizowanie robót drogowych.
14: Stowarzyszenie zaplanowało na poniedziałek protest przed Ministerstwem Kultury przeciwko zmianom na Kruczej. Chociaż ostatnia pogoda bardzo nieśmiało zapowiada zbliżające lato, Warszawa przygotowuje kolejną edycję akcji Uwaga Upały. Żeby ułatwić mieszkańcom znoszenie gorących dni, udostępniliśmy mapę miejsc chłodu, mówi Marzena Gawkowska, rzeczniczka ratusza.
20: To 150 punktów, w których można znaleźć schronienie. Są to lokale miejskie, takie jak biblioteki, domy kultury, urzędy dzielnic, rozmieszczone we wszystkich 18 dzielnicach. I to są miejsca, w których można odpocząć w niższej temperaturze, wygodnie usiąść na napić się wody czy skorzystać z toalety.
14: Zgłoszone miejsca zostaną specjalnie oznakowane i wyróżnione w ogólnodostępnym serwisie mapowym Urzędu Miasta.
21: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: 19 stopni zrobiło się w Ożarowie Mazowieckim i w Piasecznie, 20 w Nowym Dworze Mazowieckim, 21 już w Warszawie, w Pruszkowie, w Grodzisku, w Otwocku i w Wołominie, 22 w Legionowie, czyli dzisiejsze maksimum jest już osiągnięte w Legionowie. No ale zobaczymy, co zrobi z tym pogoda, może będzie jeszcze cieplej. Dużo słońca, mało chmur, troszkę wiatru, on jeszcze bywa porywisty z północnego zachodu, będzie słabszy z każdą godziną i zero deszczu dziś.
21: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Dzień dobry, witam wszystkich Was, kochani słuchacze Radia Warszawa. 5 minut po 13:00, Zofia Kozorawska. Jestem tu przy otwartym oknie, bo tak pięknie dziś i zapraszam, żebyście byli z nami. Czekam też na wszystkie sygnały, jak tam się macie w związku z Mundialem, bo jakoś w tym temacie nikt się nie odzywa, nikt nie ogląda, nie kibicujecie, coś nic nie, tego nie, ten. No, jakby coś, to ja czekam, można do mnie zadzwonić. Zapraszam. Numer telefonu przypomnę 512 700 555.

0: Z dobrą nowiną możesz być wyciągnięty, wyniesiony z ciemnej doliny. Dokładnie tak, 13 po 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: I przychodzę z zaproszeniem, które może w tym pomóc, z tym podążaniu ku górze, jak mówił święty Pier Giorgio Frassati. Więc słuchajcie, zaproszenie dotyczy parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Aniołów, która się znajduje w Warszawie przy ulicy Księdza Markiewicza 1. I to jest zaproszenie na najbliższą niedzielę, bo tam o 13 w niedzielę będzie msza święta, a po mszy świętej będzie poświęcenie ikon i wernisaż. A nie są to ikony zwyczajne, jeśli w ogóle można mówić, że jakieś ikony są zwyczajne, bo są pisane, malowane z natchnienia ducha i omadlane w tym czasie również. To są ikony, które powstawały przez jakiś czas, od września do czerwca, na warsztatach, które się odbywały raz w tygodniu. I wernisaż potrwa do 28 czerwca, czyli rozpocznie się w niedzielę po poświęceniu ikon i będzie trwał do 28 czerwca. To są ikony, które powstawały przy okazji pracy właśnie na tych warsztatach i będą dostępne w Galerii Anielskiej. Dyrektorem tej galerii jest ksiądz Mieczysław Kucela, kierownikiem zajęć, na których te ikony powstawały, jest pani Małgorzata Szewczuk. Kawecka, czyli jeszcze raz, w niedzielę, 21 czerwca, najbliższą niedzielę, na 13 na mszę świętą, później poświęcenie ikon i można te ikony podziwiać i modlić się przy nich. Będzie można też. To już Oskar Cyms na 106,2 FM, 14, właściwie już 15 minut po 13.

0: Cool and Gang, już za nami 21 minut po 13.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 6 czerwca 2026 roku. Święcenia kapłańskie w Katedrze Warszawsko-Praskiej.
3: My jako wspólnota, każdy z nas, który się tutaj znajduje, także jesteśmy powołani. Idziemy różnymi drogami w tym sensie, że każdy z nas jest obdarzony niezwykłym wezwaniem Boga. To sobie dzisiaj trzeba uzmysłowić, przypomnieć, cieszyć się, Bogu dziękować, bo to jest dla każdego z nas wyróżnienie. Niech dzisiaj zapadnie w każdym z waszych serc to wewnętrzne przekonanie, że każde powołanie, czy to do bycia matką, małżonką, ojcem, mężem, dyrektorem, rolnikiem, pracownikiem przedsiębiorstwa, wszystkie te powołania mają niezwykłą godność, wartość. Trzeba tylko jakby wejść we wnętrze tego wielkiego dzieła, które dokonuje w naszych sercach Pan Jezus. Jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Każdy idąc swoją drogą, swoim jakby torem powołania, wypełnia to, co jest jego zadaniem, ale przez to służy innym. To, co za świętym Pawłem powinniśmy w tym miejscu powiedzieć, jedni drugich brzemiona nosimy dla pożytku zbawiennego.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Escucha el ritmo.

0: Cię czuję ten rytm. O tak, Enrique Iglesias wyśpiewał, a wy jak tam? Mam nadzieję, że dobrze. Jest 13:30. Słuchacie Radia Warszawa na 106,2 FM i na radiowarszawa.pl. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: Przed Ministerstwem Finansów w Warszawie trwa protest funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Demonstracja odbywa się pod hasłem "Nie oddamy ani złotówki z naszej mieszkaniówki". Mogą wystąpić utrudnienia w kursowaniu autobusów linii 178. W przystanku Historia trwa debata naukowa o strajkach z czerwca 1956 roku. Jutro w tym samym miejscu historycy rozmawiać będą o roli prymasa Augusta Chlonda w odbudowie kościoła po wojnie. Wstęp na obie konferencje jest bezpłatny. Porozumienie w sprawie rozwoju energetyki jądrowej. Województwo mazowieckie będzie współpracować z prowincją Saskatchewan w Kanadzie. Jak wskazują badania, 90% Polaków popiera wykorzystanie energii jądrowej. Koleje mazowieckie znów wyruszą nad morze. Od początku wakacji na tory wyjedzie pociąg słoneczny. Codziennie będzie kursował z Warszawy do Ustki i z powrotem, a w weekendy dodatkowe połączenie do Trójmiasta. W weekend można spodziewać się upałów. Urząd Miasta udostępnił mapę 150 ogólnodostępnych miejsc chłodu. Tam w razie zmęczenia można odpocząć i napić się wody. Ratusz przeprowadzi także akcję edukacyjną. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 14:00.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.pl.

0: ABC za nami. 20 minut zostało do 14.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Czy wy wiecie, że już niedługo będzie Dzień Taty? I w związku z tym różne pikniki z tatą się pojawiają. Przed nami w najbliższą niedzielę piknik z tatą na Bielanach, gdzie będzie się działo mnóstwo różnych rzeczy. Konkretnie mówię oczywiście o parafii błogosławionego Edwarda Detkensa. Warto przyjechać na godzinę 11, żeby po prostu uczestniczyć we mszy świętej wspólnie, rodzinnie. A później scena plenerowa przed kościołem.

na The Vitis 3 zupełnie za darmo, oferuje mnóstwo atrakcji. Będą oczywiście takie rzeczy klasyczne dla pikników, czyli dmuchańce, ale też nieklasyczne jak przejażdżki bryczką, spotkania z alpakami, ale też kiermasz rękodzieła, w ogóle rodzinna atmosfera i różne takie. I będzie koncert. Będzie koncert zespołu Atlantyda, który... Aż mnie troszkę zatkało. Który to zespół jest legendą polskiej muzyki żeglarskiej, także żeglarsko będzie podczas tego pikniku już w najbliższą niedzielę na The Vitis 3. Msza święta o 11, a potem wspaniały piknik. No to już Lidia Pospieszalska. Za 18 minut będzie 14.

0: Kama i Lambada. Ach, się porobiło.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Michał Opaciński już w studiu.
2: Mówię, dzień
0: że się,
2: dobry.
0: Dzień dobry, tak właśnie, dzień dobry. Mówię, że się porobiło, bo po prostu różne wspomnienia wracają, ale też tutaj zasięgnęłam trochę mądrości z internetów i dowiedziałam się, że Lambada, właśnie ta, którą znamy w wersji zespołu Kaoma, nie jest oryginalną kompozycją. Wiedziałeś to?
2: Wiesz co, nie do końca, coś mi tam, wiedziałem, że dzwonią, nie wiedziałem, w którym kościele. Wiedziałem, że była jakaś taka zadyma
0: no, narozrabiali. Słuchajcie, oni zabrali utwór, nie wiem, czy umiem to przeczytać.
2: Llorando se fue?
0: O właśnie. W rytmie boliwijskiej czegoś.
2: Sai?
0: Który był, powstał w 81 roku, a ta nasza Lambada w 89, przypominam. No i została Kaoma zgłoszona, że tak powiem, do sądu, który uznał rację muzyków boliwijskich i trzeba było zapłacić.
2: No i to nie małe pieniądze, nawet jak na lata 80. podejrzewam, ale no cóż, trzeba uważać. No to było tak samo, wiesz, z 1.8L i z Life Overcome. Taka polska afera była. Aczkolwiek to jest dosyć skomplikowany temat. Dużo bardziej niż to.
0: Na później. Jeszcze Ella Langley. Jeszcze porozmawiamy chwilkę na antenie.
2: Oczywiście.
0: Za jakiś czas. Potem Republika będzie i potem my. Biała flaga.
2: Super.

0: To Republika i Biała Flaga. Myślisz, Michał, że to o nas? Ktoś pytał, gdzie oni są?
1: Gdzie oni są?
0: I że zabrakło?
1: No nie wiem, no, mamy chyba jakiś przyjaciół, no nie wiem.
0: Ale my tu jesteśmy. Jesteśmy tak. Tutaj, jesteśmy w Radiu Warszawa.
1: Mamy tu siebie, prawda? Nie brakuje nam siebie nawzajem.
0: No tak, jest dobrze. Będzie bardzo ciepło w piątek i w sobotę.
1: Będzie.
0: A ja wiem, że ty masz jakieś doświadczenia z klimatyzacją, takie mądre. Może byś coś podpowiedział?
1: Nie, no ja parę lat temu gdzieś zagłębiłem się w temat, jak się nie przeziębiać przy klimatyzacji, bo bardzo częsty błąd jest taki, że wiesz, wchodzimy, jest nam gorąco i dawaj tę klimę tam w dół i tak dalej. No nie, to musi być odpowiednia różnica temperatury. Tak, no to jest najgorsza zbrodnia właśnie, jaką można sobie samemu zafundować. Czy to jest samochód, czy to jest zamknięte pomieszczenie gdzieś biurowe, czy tak jak u nas w radiu. No spokojnie, to od 23 do 25 stopni, mniej więcej, od 22, no dobra, od 22 do 25, ale proporcjonalnie do temperatury na zewnątrz, więc jak jest 32 na zewnątrz na przykład, a my mamy nasz pałac pod blachą, nasze studio, no wiadomo, że nie ustawię tu 16, bo byśmy tutaj wszyscy skisnęli, ale 25 stopni, 23
0: polecasz,
1: do 25,
0: tak. To polecasz jest takie rozwiązanie.
1: Tak.
0: Bardzo rozsądny, tak. Michał Łopociński, właściwie prawie go nie poznaję.
1: Jaki?
0: Właśnie, minuta została do 14.
1: Ona mi
0: dziękuję
1: ciśnie, proszę Państwa, czuję się pociśnięty. Dziękuję.
0: Włączę mu teraz mikrofon. Dziękuję, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Po co wy tu jesteście, nie? Co tak naprawdę w was jest? Czego tak naprawdę szukacie, nie?
4: Ten moment bierzmowania powinien być takim momentem zapalenia, to przygotowanie też.
5: Oficjalne pożegnanie z Kościołem w obecności biskupa, czy też napełnienie Duchem Świętym i jego darami. Czym jest bierzmowanie i w jaki sposób poprawić nasze parafialne przygotowania do sakramentu bierzmowania? O tym będę rozmawiać z moimi gośćmi w audycji Co Kościół na to? Zapraszam już dziś o godzinie 20. Weronika Ostrowska.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chotynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chotynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chotynia. www.chotynia.pl.
2: O reklamie.
1: Minęła godzina 14, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Dwaj Białorusini zatrzymani po zabójstwie w Białej Podlaskiej opuścili areszt. W Parlamencie Europejskim przemawiał Andrzej Poczobut. Rośnie liczba wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych na Mazowszu. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Dwaj Białorusini zatrzymani po zabójstwie krytyka Putina w Białej Podlaskiej zostali już zwolnieni. Rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak powiedział dziennikarzom, że okazało się, iż nie mają oni związku ze sprawą.
8: W tej sprawie wstępne ustalenia policji wskazywały, że ci dwaj mężczyźni mogą mieć związek z tym zdarzeniem, z tą sprawą. W związku z tym zostali procesowo zatrzymani. Gromadzony materiał dowodowy był poddawany w ciągu ostatnich kilkunastu godzin bardzo szczegółowym analizom. I te analizy nie potwierdziły wstępnych przypuszczeń o związku tych dwóch mężczyzn z tym zabójstwem. W związku z tym po przesłuchaniu ich zostali zwolnieni.
7: Prokurator dodał, że na razie nie ma innych zatrzymanych. Z kolei policja apeluje do mieszkańców Białej Podlaskiej o przekazywanie wszystkich informacji, które mogą okazać się przydatne. Podejrzewamy, że jest wciąż spora liczba osób, która mogła jeszcze nie rozmawiać z policjantami. Mówi podinspektor Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej w Lublinie.
9: Apeluję raz jeszcze także o kamery z nagrań, z wideorejestratorów samochodów. Ponawiam ten apel, ponieważ za chwilę najprawdopodobniej te nagrania będą się nadpisywały na tych kamerkach samochodowych i później już nie będą żadnym materiałem dowodowym. Po prostu możemy stracić bardzo cenne, istotne informacje.
7: Do zdarzenia doszło w poniedziałek przed godziną 10 na ulicy Królowej Jadwigi. Mężczyzny mimo reanimacji nie udało się uratować. Ofiara zabójstwa to rosyjski artysta o pseudonimie Siemion Skrepecki, który krytykował Władimira Putina.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: O sytuacji więźniów politycznych, represjach wobec polskiej mniejszości i braku wolności słowa na Białorusi mówił w Parlamencie Europejskim Andrzej Poczobut. Laureat Nagrody Sacharowa po raz pierwszy wystąpił wystąpił przed europosłami od czasu uwolnienia z białoruskiego więzienia pod koniec kwietnia. W wystąpieniu Andrzej Poczobut dziękował za międzynarodową solidarność i wsparcie okazywane mu podczas pobytu w więzieniu. Znaczną część wystąpienia poświęcił sytuacji polskiej mniejszości na Białorusi. Mówił o likwidacji możliwości nauczania języka polskiego w państwowym systemie edukacji, braku legalnych polskojęzycznych mediów oraz działaniach wymierzonych w Związek Polaków na Białorusi.
10: To się dzieje lokalnie.
7: Wraz z nadejściem cieplejszych dni na drogach i chodnikach przybywa użytkowników hulajnóg elektrycznych. Niestety rośnie także liczba wypadków z ich udziałem. Tylko w tym roku na drogach Mazowsza, nie licząc samej Warszawy i najbliższych okolic, odnotowano ponad 200 takich zdarzeń, a ponad 70 osób zostało rannych. Policjanci przypominają, że hulajnoga to nie zabawka, lecz pojazd podlegający przepisom ruchu drogowego.
11: Przede wszystkim, aby kierować hulajnogą elektryczną po drodze publicznej, należy mieć ukończone 13 lat. Osoby pomiędzy 13 a 18 rokiem życia muszą posiadać co najmniej kartę rowerową lub odpowiednie uprawnienia.
7: Mówi sierżant sztabowy Julia Szczygielska z policji w Żyrardowie. Ważne jest także odpowiednie zachowanie, kiedy użytkownik hulajnogi włącza się do ruchu po chodniku.
11: Jeżeli w wyjątkowych sytuacjach korzystamy z chodnika, jesteśmy zobowiązani poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego oraz bezwzględnie ustępować pierwszeństwa osobom poruszającym się pieszo.
7: Przypomnijmy, zgodnie z przepisami, które weszły w życie w czerwcu, osoby do 16 roku życia kierujące hulajnogą elektryczną, rowerem lub urządzeniem transportu osobistego mają obowiązek noszenia podczas jazdy kasku ochronnego. W diecezji warszawsko-praskiej biskup Romuald Kamiński ogłosił zmiany personalne wśród księży. Z parafiami żegnają się dwaj proboszczowie przechodzący na emeryturę. Ksiądz Marek Doszko, proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie Aninie oraz ksiądz Marian Sobieszek, proboszcz parafii świętego Jana Chrzciciela w Mińsku Mazowieckim. Biskup powierzył też kapłanom ich pierwsze parafie jako proboszczom. Wprowadzono również liczne zmiany wśród wikariuszy i rezydentów. Szczegółowe informacje w tej sprawie publikujemy na stronie radiowarszawa.com.pl.
12: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl. Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
1: To takie chochliki się zdarzają czasami. No dobrze, chochlik chochlikiem, pogoda pogodą. Myślę, że ci, którzy pragnęli deszczu i byli z niego zadowoleni, są trochę chociaż ukontentowani, a ci, którzy pragnęli słońca i ciepła, też będą content, dlatego że 21 stopni, jakieś przelotne zachmurzenie gdzieś się może lokalnie pojawiać. Do godziny 20 niebo będzie bezchmurne, tak naprawdę no bezchmurne będzie do jutra, do 5 rano. Jutro także temperatura jeszcze cieplej, do 24 stopni.
12: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
1: Zapraszam Państwa na to środowe popołudnie, ale oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział dzień dobry, wspaniali nasi drodzy słuchacze Radia Warszawa 106,2 FM. Zaczynamy tę wspaniałą podróż nieobliczalną, jak zawsze. Nie wiem, w które rejony dzisiaj zabrniemy, ale do 18 myślę, że parę tych odnóg od tego trzonu, który sobie wyznaczymy, na pewno znajdziemy. 14.06, Michał Opaciński, kłaniam się w pas i witam serdecznie. Romantycznie zrobi teraz Patrick Swayze i Wendy Fraser, She's Like the Wind, już teraz. No właśnie, ten wind, czyli wiatr, trochę nam towarzyszy, on bardziej będzie potrzebny w piątek i w sobotę, bo to wtedy upały takie będą tutaj duże.

Dobra, tam weź się w garść, człowieku, nie użalaj się. Przeproś i jedź dalej, no. Napraw to, co zepsułeś. No, może tak, bo to zbyt dla odmiany ja spłuciłem chyba temat, ale w odniesieniu do wiadomości, do tego, co mówił Michał Koźlik w wiadomościach Radia Warszawa, w pewnych kwestiach, zwłaszcza jeśli chodzi o bezpieczeństwo, jestem bezwzględny i mało demokratyczny, bo uważam, że bardzo dobrze, że wprowadzono przepis obowiązkowej jazdy w kasku do 16 roku życia. Ja bym dożywotni taki nakaz wprowadził jazdy w kasku dla każdej osoby przemieszczającej się czymkolwiek, w jakikolwiek sposób, chyba że jest to komunikacja miejska, no ale doskonale wiemy, że mówimy o hulajnogach, rowerach, nieważne czy one są elektryczne, czy napędzane siłą mięśni, bo to chyba oczywiste jest, no nic tak nie boli jak mandat i pieniądze, te punkty karne mniej bolą.

0: Pink, Try, to za nami, a my teraz no Try, czyli spróbuj, to spróbujemy, a nawet powiem Państwu więcej. Na pewno nam się uda teraz, aby się udać właśnie za sprawą eteru do Otwocku, do Świdra dokładnie, do Otwocka, do Świdra dokładnie, do parafii Teresy od Dzieciątka Jezus, bo to bohaterka tego tygodnia w przystanku parafia.
1: Przystanek parafia.
2: Ksiądz Piotr Jacek Krupa, misjonarz Świętej Rodziny. Gorąco pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Warszawa, a szczególnie tych, którzy związani są z Otwockiem, szczególnie z parafią pod wezwaniem Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Świdrze. W moim sercu jest mnóstwo przepięknych wspomnień z tego czasu, kiedy pracowałem w Świdrze, w tej parafii. Była to moja pierwsza parafia jako młody ksiądz po święceniach. Tam właśnie zostałem przeniesiony i naprawdę no, cudowny, piękny czas. Moje wspomnienia to przede wszystkim praca z młodzieżą, praca z dziećmi pierwszokomunijnymi, bo to dla mnie było naprawdę coś pięknego. Ja jak byłem w seminarium, to marzyłem sobie, że będę pracował ze studentami, że będę jakieś dysputy prowadził, a okazało się, że miałem uczyć dzieci pierwszokomunijne i w tym się odnalazłem. Także naprawdę Świder zawsze powoduje u mnie to szybsze bicie serca, bo naprawdę ludzie tam byli, są i będą pewnie wspaniali.
3: Drodzy Państwo, a więcej o tym sanktuarium i o tej parafii już w niedzielę o godzinie 20:00. Ewa Pietrzak, do usłyszenia, pozdrawiam.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Proszę księdza, ile wart jest jeden as?
2: Przeliczając to na dzisiejsze realia, taką pensję warszawską, tak? Aha. Najniższą warszawską pensję, to jeden as to byłoby około 17 zł.
3: Otwórz księgę. Księga. W sobotę po 20 i w niedzielę po 9. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Zamów Grosik Taxi. 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie. Bez zbędnego czekania. Bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń. 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
0: O reklamie.
5: Jest godzina 14:30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
6: Ulica Krucza zostanie przebudowana. Dwa środkowe pasy ruchu ma zastąpić park. Juliusz Sujecki ze Stowarzyszenia Obrońców Zabytków Warszawy zauważył w poranku z Radiem Warszawa, że układ ulicy jest w rejestrze zabytków. Na poniedziałek zaplanowano protest przed Ministerstwem Kultury. Tramwaje na Grochowskiej niedługo ponownie ruszą z pełną prędkością. Przedłużyła się naprawa z powodu braku odwodnienia torów. Po majowym zamknięciu pracę kontynuowano podczas nocnych przerw w ruchu. Bagaż bez limitu płynów i kontrola bez wyciągania elektroniki. Na lotnisku Chopina trwa montaż nowoczesnych skanerów bagażu. Ich zastosowanie pozwoli znieść część ograniczeń. Do użytku wejdą na przełomie czerwca i lipca. Nowy mural w Ursusie. Malowidło na ścianie budynku przy ulicy Mariana Keniga 1 upamiętnia strajki z czerwca 76 roku. Autorem projektu jest Marcin Czaja, który wygrał konkurs ogłoszony przez burmistrza dzielnicy. Nie żyje ostatnia niedźwiedzica w warszawskim zoo. Sabina miała około 40 lat. W ostatnich dniach jej opiekunowie zauważyli zmniejszony apetyt i dłuższy sen. Niedźwiedzica mieszkała w stolicy od 2007 roku, a ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 16:00.
3: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Alicia Keys, Fallin, doskonały jest to utwór do tego, aby łyka kawy jeszcze wziąć na takie troszeczkę rozbudzenie.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Chociaż i tak w porównaniu do wczoraj ciśnieniowcy mieli chyba kłopot. Taki senny był ten dzień, dzisiaj jest trochę lepiej, ale kawa, taki odrobinka, co za dużo, to niezdrowo oczywiście, ale odrobina jak najbardziej tak, zdrowej ilości. Proszę Państwa, ja w imieniu sióstr Loretanek z Warszawy teraz chciałem powiedzieć słowo. Otóż siepomaga.pl, ukośnik, kolonie myślnik Loretanki, tak by brzmi ten adres zbiórki. Siepomaga.pl, ukośnik, kolonie myślnik Loretanki. Siostry z Warszawy zbierają na 6-dniowy wyjazd letni dla podopiecznych domu ojca Ignacego. I dla tychże podopiecznych właśnie może być to jedyna szansa tak naprawdę do spędzenia wakacji, do oderwania się od tych trudów i temu, co ich otacza, nie najlepszego na co dzień. Więc siostry naprawdę się starają. Na termin 13-18 lipca i to jest Piekary koło Krakowa do ośrodka Radosna Nowina. Siostry chcą pokryć wszystkie możliwości wydatki z tej zbiórki. Siepomaga.pl, ukośnik, kolonie, myślnik, Loretanki.

Cyndi Lauper, Time After Time. No właśnie, czas mija, a tutaj budowle nowe się otwierają. Oczywiście piję, znaczy kończą może tak, bo piję tutaj oczywiście do Sagrada Familia, czyli najwyższego budynku sakralnego, najwyższego kościoła na świecie, bo wieża ta ostatnia 172,5 metra, natomiast mam takie zestawienie pierwszej dziesiątki, więc nie wiedziałem, bo o katedrze WUM wiedziałem, ale nie wiedziałem, że na trzecim miejscu jest na przykład Bazylika Matki Boskiej Królowej Pokoju w Yamoussoukro na wybrzeżu Kości Słoniowej. Natomiast w pierwszej dziesiątce notowania na ósmym miejscu jest Bazylika Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej, 141,5 metra, ukończona w 2004 roku, natomiast najstarsza będzie zajmująca siódme miejsce Katedra Najświętszej Maryi Panny w Strasburgu we Francji, 142 metry, ale ukończona, uwaga, w 1439 roku.

0: Słuchaj, Izraelu, słuchajcie, drodzy państwo, jest 14.58, co oznacza, że dochodzi godzina 15, więc pora teraz na dzienniczek świętej siostry Faustyny, a po nim transmisja koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach.
1: Godzina Miłosierdzia z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Stwórco mój i Panie, oto masz całą istotę moją. Rozporządzaj mną według Twego boskiego upodobania i według odwiecznych planów Twoich i niezgłębionego miłosierdzia Twojego. Niech wszelka dusza pozna, jak dobrym jest Pan. Niech się nie lęka obcować z Panem żadna dusza i niech się nie wymawia niegodnością swoją. I niech nigdy nie odkłada na później zaproszeń Bożych, bo to się nie podoba Panu. Nie ma duszy nędzniejszej, jaką ja jestem. Jako się prawdziwie poznaję i dziwię się, że boski majestat tak się zniża.

Spojrzenie moje z tego obrazu jest takie, jako spojrzenie z krzyża. Miłosierny Panie, oto wybiła godzina Twego konania. W duchu przenosimy się na Golgotę, aby u stóp krzyża kontemplować tajemnicę Twego miłosierdzia. Chcemy przecież, mówiąc językiem świętej siostry Faustyny, przemienić się w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie. Dopomóż nam, Panie, aby nasze oczy były miłosierne, tak jak Twoje, patrzące na ludzi z wysokości krzyża. W czasie ziemskiego życia z miłością patrzyłeś na uczniów, którzy poszli za Tobą. Z litością patrzyłeś na chorych, cierpiących, potrzebujących różnorakiej pomocy, a z gniewem na zakłamanych, pysznych faryzeuszy i kupczących w świątyni, aby ich doprowadzić do nawrócenia. Zawsze było to jednak spojrzenie pełne miłosierdzia, upatrujące w człowieku piękna Bożego obrazu. Nawet wtedy, gdy zawisłeś na drzewie krzyża i patrzyłeś na swoich oprawców, na naród, który Cię odrzucił i szydził z Twego posłannictwa, na cały grzech tego świata, Twoje oczy pozostały czyste, wyrażające miłosierdzie Ojca Niebieskiego. Dla zasług Twej bolesnej męki prosimy Cię, Panie, daj, aby i nasze oczy były miłosierne, upatrujące tego, co piękne w duszach bliźnich i dostrzegające ich potrzeby. Ucz nas patrzeć na drugiego człowieka jak na istotę stworzoną na obraz i podobieństwo Boga, jako na Jego dziecko odkupione Twoją krwią i na dziedzica dóbr wiecznych, jako na osobę, z którą Ty sam zechciałeś się utożsamić, kimkolwiek by ona była. Ulecz nasze oczy z podejrzliwości, chciwości, zazdrości i wszelkiej nieczystości. Niech w naszym spojrzeniu odbija się Twoje miłosierdzie.

0: Miłosierny Panie, wierzymy, że spełnisz każdą naszą prośbę, jeśli ona będzie dobra dla nas i dla innych, jeśli przybliży nas do Ciebie, jeśli nie będzie wiązała się z grzechem, ale we wszystkim będzie zgodna z Twoją wolą, która jest dla nas samym miłosierdziem. Przynosimy więc dziś do Ciebie ludzi, których pokrywa trąd grzechu, nienawiści, pychy, egoizmu i wszelkiej duchowej nieczystości. Polecamy chorych w domach i szpitalach oraz całą służbę medyczną, lekarzy, ratowników, pielęgniarki, opiekunów, kapelanów i wolontariuszy, aby przez nich docierało do cierpiących Twoje miłosierdzie, leczące ducha i ciało. W sposób szczególny oddajemy Ci naszą małą wiarę i miłość, prosząc, abyś je umacniał, obdarzał potrzebnymi łaskami, prowadzącymi do głębszej relacji z Tobą i ludźmi. Błogosław naszej Ojczyźnie, Kościołowi Świętemu oraz całemu światu, zwłaszcza tym krajom, w których cierpią ludzie z powodu wojen, prześladowań za wiarę, braku poszanowania podstawowych praw człowieka, a także z powodu głodu i kataklizmów. Jeśli to jest zgodne z Twoją wolą, wysłuchaj próśb złożonych w tym sanktuarium, a także w sercach pielgrzymów i modlących się z nami przez transmisję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze,
1: dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
3: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion,
4: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, a alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão,
5: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. ofiarę Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

0: O Jezu, Boże wiekuisty, dziękuję Ci za niezliczone łaski i dobrodziejstwa Twoje. Niech każde uderzenie serca mojego będzie nowym hymnem dziękczynienia ku Tobie, Boże. Każda kropla krwi mojej niech krąży dla Ciebie, Panie. Dusza moja to jeden hymn uwielbienia miłosierdzia Twego. Kocham Cię, Boże, dla Ciebie samego.
1: To była transmisja koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Radio Warszawa 106,2 FM. Pora teraz na Ewangeliarz, a dzisiejsze słowo komentuje ksiądz Paweł Sasin.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do ojca twego, który jest w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale ojcu twemu, który jest w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
1: Na ziemi nie zaznamy pełni sprawiedliwości, ale mając wiarę, możemy zachować pokój serca. Bóg jest tym, który widzi w ukryciu. Bóg jest tym, który jest sprawiedliwy i za dobro wynagradza, a za złe karze. Twoje poświęcenie, wyrzeczenia i wytrwałość zawsze miały i mają głębokie znaczenie dla Twojego Ojca Niebieskiego. Nie poddawaj się zniechęceniu. Nie sprzedawaj się w objęcia zazdrości, próżności i nieczystych intencji Twojego życia wiary. Prośmy, Panie, daj mi wiarę i poczucie, że widzisz moje czyny i moją miłość ku Tobie.

0: Jest godzina 15.30, gdzie wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: Zasnął za kierownicą, miał 2 promile alkoholu we krwi. Policjanci z Piaseczna interweniowali wobec mężczyzny, który zatrzymał auto na środku drogi w Zalesiu Górnym. Teraz grozi mu nawet 3 lata więzienia. Straż Miejska zwiększa liczbę patroli na polu mokotowskim. To odpowiedź na liczne zgłoszenia mieszkańców o zakłócaniu spokoju. Funkcjonariusze zadbają m.in. o kontrolę nad zwierzętami i kulturę języka. Zamiast lusterek ma kamery. Pierwszy z nowej serii elektrycznych autobusów dotarł do zajezdni na Włościańskiej. Siedzenia pokryte są sztuczną skórą. Do końca sierpnia na ulicę wyjedzie 50 takich autobusów. Nowy mural na ścianie Teatru Ochoty powstał we współpracy z osobami ze spektrum autyzmu. Jego autor, Wojciech Brewka, połączył ich pracę z warsztatów artystycznych w jeden projekt. Sprawdź samochód przed wakacjami. Na bezpłatne przeglądy zapraszają w sobotę uczniowie zespołu szkół samochodowych przy ulicy Szczęśliwickiej. W akcji weźmie udział także policja oraz Polska Izba Ubezpieczeń, a ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 16.00.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Simply Red, Say Love Me, czyli powiedz, że mnie kochasz. Mógłbym to zamienić teraz na pokaż, że mnie kochasz, ale nie chodzi mi o taką miłość partnerską czy miłość rodzicielską, bardziej o taką miłość do bliźniego, typową, czyli zróbmy coś dobrego wokół siebie, bo bardzo często wpadamy wszyscy w pułapkę wrażeń. No zresztą to jest naturalny ludzki odruch, że mylimy fakty z wrażeniami, zwłaszcza w dzisiejszych czasach media też mylą fakty z wrażeniami. Ale fakty są takie, że zdarza nam się to i czasami widzimy kogoś na zdyczonego, naburmuszonego, albo z taką złą twarzą, taki w ogóle chodzi, taki naładowany i boisz się podejść, a po czym okazuje się, że to ten człowiek właśnie pokazuje, daje ci miłość do bliźniego, chociażby w zwykłej, prostej pomocy, pomocnej dłoni, nie wiem, zapomnisz widelca w knajpie z jednorazowymi sztućcami i on nagle ci go poda. Warto się nad tym zastanowić, czyli czyny, nie miny, że tak się wyrażę, niech o nas świadczą.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Three of Us, Serca na dłoni, to idealny utwór do tego, żebym zapowiedział to, co będzie działo się, proszę Państwa, na naszej antenie po godzinie 16. Gość Radia Warszawa będzie. Będzie nim ksiądz Łukasz Mikołajczyk, kopalnia świadectw, kopalnia dobroci, kopalnia pomocy tym słabszym, bo tak trzeba chyba nazwać po imieniu sprawy. O drabinę Jakubową chodzi oczywiście. Ksiądz Łukasz Mikołajczyk związany z drabiną Jakubową niesie dobrą nowinę wszystkim osobom niepełnosprawnym, ale też starszym, wymagającym stałej opieki. Więcej o drabinie Jakubowej oczywiście będziemy rozmawiać po godzinie 16, o ich działalności charytatywnej i o tym, jak potrafią wspaniałe organizować wyjazdy, no i o wielkich, wspaniałych sercach wolontariuszy. Zresztą na stronie Drabiny Jakubowej można cały czas się zgłaszać, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to ja już teraz na stronę Drabiny Jakubowej zapraszam serdecznie, a po 16 ksiądz Łukasz Mikołajczyk będzie gościem Radia Warszawa.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 10.30.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Czy złość zawsze niszczy?
4: A czy miłość zawsze pomaga?
3: O tym, jak budować więź w rodzinie
4: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
3: porozmawiamy w piątek o 22.00.
4: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
3: Marcin Wnoszyński.
4: Zapraszamy!
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
6: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chotynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chotynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chotynia. www.chotynia.pl.
7: Dzień dobry, tu Agnieszka z Radia Warszawa. W biznesie najważniejsze są zaufanie i dobre relacje. Na tych wartościach od lat budujemy Radio Warszawa, miejsce rzetelnej informacji i odpowiedzialnej komunikacji. Dzięki wsparciu naszych słuchaczy i partnerów możemy rozwijać radio bliskie ludziom i ich codziennym sprawom. Jeśli te wartości są dla Państwa bliskie, zapraszamy do zakładki Wspieraj na radiowarszawa.com.pl. Dziękujemy, że jesteście z Radiem Warszawa.
0: O reklamie.
8: Jest godzina 16, czas na wiadomości Radia Warszawa.
9: PiS oburzony po interwencji niemieckiej policji wobec polskich aktywistów w Berlinie. Andrzej Poczobut w Europarlamencie mówił o represjach wobec Polaków na Białorusi. W wiadomościach też historyczna inwestycja w Otwocku Wielkim. Połamane żebra i wstrząs mózgu to efekty interwencji niemieckiej policji wobec Polaków, którzy chcieli oddać hołd polskim ofiarom II wojny światowej w centrum Berlina. Był wśród nich Robert Bąkiewicz. Do zdarzenia doszło wczoraj przy Głazie Pamięci. Tak sprawę skomentował z mównicy sejmowej poseł PiSu Przemysław Czarnek.
10: Niemieckie bojówki w mundurach brutalnie spacyfikowały i pobiły polskich patriotów, którzy z krzyżem chcieli uczcić pamięć pomordowanych bestialsko milionów Polaków w rocznicę tego, co zrobili Niemcy, czyli postawienia kamienia w Berlinie.
9: O komentarz do interwencji niemieckiej policji został poproszony również premier Donald Tusk.
11: W każdej sytuacji, kiedy policja interweniuje wobec polskich obywateli, oczywiście będziemy sprawdzali, czy wszystko jest zgodne z prawem, czy nie doszło tam do jakichś przesadnych interwencji, no ale tak naprawdę to jest kompromitujące przecież to, co robi Bąkiewicz i no nie oszukujmy się.
9: PiS zapowiada złożenie zawiadomienia do prokuratury o popełnieniu przestępstwa.
12: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Andrzej Poczobut dziękował europosłom za wsparcie udzielane więźniom politycznym na Białorusi. Laureat Nagrody Sacharowa po raz pierwszy wystąpił dziś w Parlamencie Europejskim od czasu uwolnienia z białoruskiego więzienia. Zarówno on, jak i przewodnicząca Europarlamentu Roberta Metsola podkreślali, że konieczne są dalsze działania na rzecz osób pozostających za kratami.
13: Andrzej Poczobut mówił, że nawet za murami kolonii karnej docierały do niego informacje o rezolucjach i inicjatywach podejmowanych przez Parlament Europejski. Przekonywał, że takie działania mają realny wpływ na sytuację więźniów politycznych.
14: Potrafią złagodzić zachowanie strażników więziennych, gdyż są sygnałem, że o danym więźniu nadal pamięta się, niezważając na lata, które upływali. Dziękuję wam wszystkim za to.
13: Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola zapewniała, że Europarlament nie zamierza rezygnować z nacisków na rzecz uwolnienia więźniów politycznych. Wobec osób arbitralnie więzionych będziemy nadal jako Parlament Europejski naciskać na ich natychmiastowe uwolnienie. Andrzej Poczobut został uwolniony pod koniec kwietnia po ponad 5 latach spędzonych w białoruskim więzieniu. W swoim wystąpieniu apelował także o dalsze wspieranie niezależnych mediów, społeczeństwa obywatelskiego i polskiej mniejszości na Białorusi.
9: Informował Jan Olencki.
12: To się dzieje lokalnie.
9: Historyczna inwestycja w pałac w Otwocku Wielkim. Blisko 50 milionów złotych z Ministerstwa Kultury trafi na renowację Muzeum Wnętrz, będącego oddziałem Muzeum Narodowego w Warszawie. Całkowity koszt przedsięwzięcia przekroczy 74 miliony złotych. Jak poinformował burmistrz Karczewa Michał Rudzki, barokowy zabytek potrzebował pilnego remontu.
15: Ten pałac od w zasadzie lat 90. nie był w żaden sposób remontowany, modernizowany, a dzięki tym środkom będą przede wszystkim stworzone nowoczesne warunki zarówno w zakresie wystaw, rewitalizacja terenu parku wokół pałacu, zostanie odremontowana elewacja.
9: W budynku przywrócona ma zostać również część hotelowo-restauracyjna. Inwestycja ma zwiększyć atrakcyjność turystyczną regionu i stworzyć nowe możliwości organizacji wydarzeń kulturalnych. Jesteśmy na etapie planowania, dodaje samorządowiec.
15: Teraz trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej. Sama inwestycja, sam przetarg ma odbyć się w 3-4 kwartale tego roku, tak aby móc jeszcze w tym roku rozpocząć pracę.
9: Prace mają rozpocząć się jesienią. Zakończenie inwestycji planowane jest na połowę 2029 roku.
16: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
8: Max dzisiejszy osiągnięty, przynajmniej jeśli chodzi o tak zwane prognozowane temperatury, bo 21 stopni jest, czyli podejrzewam, że w słońcu na pewno jest dużo, dużo cieplej. I to słońce, czy też bezchmurne niebo będzie nam towarzyszyć do 5 rano, bo w nocy księżyc, ale na bezchmurnym niebie właśnie rzeczonym. Jutro pochmurno, ale temperatura do 24 stopni maksymalnie. I oczywiście te prognozy dotyczą Warszawy i najbliższych okolic, myślę, że promienia 45 km.
16: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
8: Zaczynamy w takim układzie podróż w rytmie miasta razem z jego rytmem, biciem i takim czuciem, które teraz przybiera na intensywności, bo jest godzina 16, więc pewnie już duża część na pewno z Państwa kieruje się do domu z pracy, część przygotowuje dom na powrót, być może mieszkańców, domowników właśnie z rzeczonej pracy, część stoi w korkach, część przemieszcza się autobusami i wszystkich witam bez wyjątku równie gorąco. Michał Opaciński, zapraszam w rytmie miasta.
16: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
8: Jonas Brothers, No Time to Talk już teraz na 106.2 FM, ale my będziemy mieli czas na talk, czyli na rozmowę, bo będziemy rozmawiać o tym, jak robić dobro.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Drabina Jakubowa będzie tematem naszej rozmowy z gościem Radia Warszawa, którym będzie już za kilka minut ksiądz Łukasz Mikołajczyk. Drabina Jakubowa, czyli duszpasterstwo osób niepełnosprawnych i wolontariuszy zajmujące się organizacją rekolekcji, opieki oraz pomocy charytatywnej osobom niepełnosprawnym. To jest informacja ze strony drabinajakubowa.pl, ale powiedzieć to jak nie powiedzieć nic. Tak naprawdę to są wspaniali ludzie, wolontariusze, ale wspaniali beneficjenci też są wspaniałymi ludźmi. A sekret tkwi w tym zdaniu. To jest bardzo fajne zdanie, od niego chyba zaczniemy rozmowę z księdzem Łukaszem Mikołajczykiem, bo to zdanie brzmi: nazywamy to drabiną Jakubową, bo nasi podopieczni są jak aniołowie z opowieści. Może to sekret ich cierpienia pozwala im przekroczyć granice między ziemią i niebem? Jest taki guzik, czytaj więcej, ale nie, Państwo usłyszą więcej bezpośrednio od człowieka, który z drabiną Jakubową związany jest całym sercem.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Drabina Jakubowa już za chwilę, a teraz korki. No i właśnie, tak już się bałem, że Warszawa się rozluźniła, ale nie, bo w poniedziałek tak było lajtowo, przepraszam za takie określenie, ale korkometry od 0 do 12 pokazuje 9 i wszędzie, we wszystkich kierunkach, od Kabat po Jabłonną, od Łomianek po Otwock, od Błonia, no Błonie wiadomo, ponad godzina, do Starej Miłosny, Pruszków i tak dalej, Nadarzyn, wszystkie te kierunki z centrum Warszawy podróż zajmuje najmniej 45 minut. Najmniej, więc możemy sobie tylko wyobrażać, co tam się dzieje. Powiem tylko tyle, że na przykład S8, czyli trasa toruńska, stoi w zasadzie w obu kierunkach, ale na wysokości Bemowa, zwłaszcza jeśli lecimy na Pragę, na Tarchomin. Na Tarchomin powiedziałem, tak? Tak, na Białą Łękę chciałem powiedzieć. Dobra, nieważne, nie ośmieszam się, już za chwilę gość Radia Warszawa.

0: Gość Radia Warszawa.
1: Gość fantastyczny, wyjątkowy, zabiegany, dlatego przez telefon, ale treści to nie zmienia, a wręcz przeciwnie. Ksiądz Łukasz Mikołajczyk, drabina Jakubowa. Szczęść Boże!
2: Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Warszawa.
1: Jak się robi dobro, księże Łukaszu?
2: Z wielką przyjemnością.
1: Nie, no to wiadomo, że zawsze lepiej w ogóle jest dawać niż brać, to przede wszystkim, ale są tacy, których warto obdarowywać i właśnie nimi, nad nimi opiekę roztacza drabina Jakubowa, bo mówimy o duszpasterstwie osób niepełnosprawnych, że tak się wyrażę, niepełnosprawnych w wszelkiej maści, od ruchowej niepełnosprawności po intelektualną. Piękne zdanie macie na stronie, że nasi podopieczni są jak aniołowie z opowieści, stąd nazwa drabina Jakubowa, że może to sekret ich cierpienia pozwala im przekroczyć granicę między ziemią a niebem. Jest tak? Ma ksiądz takie świadectwo, takie doświadczenie, spostrzeżenie?
2: Tak, no ja pisałem te słowa na stronę. Z pełnym przekonaniem to zrobiłem, obserwując od lat naszych podopiecznych. Jest jakiś fenomen tego, co oni przeżywają. Oczywiście nikomu nie życzę i kogoś szukającego Pana Boga wcale bym nie wpychał w niepełnosprawność. To są bardzo trudne rzeczy, które oni przeżywają. Ale niesamowite jest to, jak nasi podopieczni w takich okolicznościach, w jakich się znajdują. Z cierpieniem, z chorobą, z tym, co przeżywają na co dzień. Oni tam potrafią z tego jeszcze zrobić coś dobrego. To jest fascynujące.
1: Muszę zadać księdzu to pytanie, choć wiem, że to będzie trochę taki strzał między oczy, no ale nie mówiłem, nie obiecywałem, że będzie łatwo.
2: Ups.
1: Tak. Nie miał ksiądz nigdy takiej, może wątpliwości to nie, bo Pan Bóg istnieje, to wiemy i jakby tego jesteśmy pewni, ale takiej lekkiej pretensji, może trochę żalu do Jezusa, że tak doświadcza ludzi niewinnych? Tak czysto po ludzku.
2: To jest takie zagadnienie filozoficzne, albo zagadnienie bardzo osobiste, emocjonalne i można to rozpatrywać tylko tak, albo tak. Ja filozoficznie mogę to zrozumieć i wiem, dlaczego tak jest. Świat chyba nie może być skonstruowany inaczej, tylko musi być w nim nutka ryzyka, żeby nasze decyzje mogły ze sobą pociągać prawdziwe konsekwencje. Życie jest do przeżycia tylko jeden raz, dzięki temu ono ma jakąś wartość. No i jeżeli jest ryzyko, to może się wydarzyć również tak, jak zawsze było naszym podopiecznym. W tym wszystkim jest miejsce na wolność i pewnie miłość nie byłaby tyle warta, ile jest, gdyby można było wszystko puścić jeszcze raz, jak w grze komputerowej. A jednocześnie tak, trochę jest takiego, że Panie Boże, ja bardzo lubię tego człowieka, nie wiem, Basię, która siedzi na wózku i łzy mi się kręcą wokół, jak widzę, że ona cierpi i chciałbym zrobić wszystko, żeby ona tak nie cierpiała. Gdybym biologicznie, tak dosłownie był czyimś ojcem, to też bym stanął na rzęsach i ci rodzice naszych podopiecznych dokładnie to robią. A nasz Ojciec w niebie pozwala na to, żeby działo się życie, które ma w sobie element ryzyka i czasami... I kiedy to spotyka ludzi, których kocham, którzy są dla mnie ważni, to jest bardzo trudne. I moje rozmowy z Panem Bogiem na modlitwie są odzwierciedleniem tego, że to jest trudne. I tam czasami nie jestem zbyt teologiczny, kiedy się modlę, bo przeżywam to, przeżywam ich cierpienie.
1: Jak można, znaczy inaczej powiem, bo mam takie wrażenie też, chociaż łatwo się mówi zawsze patrząc z boku, to ksiądz jest tam w środku, że trochę chyba wszyscy nawzajem w drabinie Jakubowej, ale nie tylko, to pokazuje, drabina Jakubowa jest tego przykładem, że jesteśmy tu stworzeni dla siebie, że Pan Bóg nas powołał w różnych sytuacjach i tak jak ksiądz mówi, ciężko czasami teologicznie się modlić, dotykając tego cierpienia na co dzień, czy widząc ten wysiłek rodziców, zwłaszcza wobec dzieci, ale mimo wszystko chyba jesteśmy tu właśnie po to, że to jest dowód na to, że jesteśmy dla siebie nawzajem, jako ludzie, powołani do życia przez Pana Boga.
2: Zdecydowanie. To jest w ogóle fascynujące. Nie cieszymy się absolutnie z żadnego cierpienia w drabinie Jakubowej. Nie cieszymy się z tego, że nasi podopieczni są niepełnosprawni. Staramy się po prostu jakoś reagować na tą rzeczywistość, którą widzimy. No i przy okazji orientujemy się, że no, wiele rzeczy byłoby bez sensu, gdybyśmy nie mieli szansy komuś pomagać. Nasi podopieczni tak naprawdę stwarzają nam przestrzeń do tego, żebyśmy się czegoś uczyli, rozwijali. I to jest wzajemne. Ktoś popycha ten wózek, karmi podopiecznego, próbuje nawiązać z nim skomplikowaną komunikację, bo ten ktoś nie może mówić sprawnie. To jest coś, co działa dobrze, co przynosi owoce dla obu stron. Nasz podopieczny potrzebuje tej pomocy, a z drugiej strony pomagający rozwija swoje serce, umiejętności miękkie, zdobywa doświadczenie, umiejętność radzenia sobie z wyzwaniami w życiu. Pięknie rosną wolontariusze Drabiny Jakubowej.
1: Ja słówko o wolontariuszach chciałem, ale zanim ich chciałem zostawić trochę na koniec, last but not least, jak to się ładnie mówi, natomiast jak trafić do Drabiny Jakubowej, a raczej jak drabina też trafia zarówno do potrzebujących, jak i właśnie do wolontariuszy, bo to jest to miejsce, które właśnie miejsce spotkań duchowych, emocjonalnych, ale także i tych międzyludzkich po prostu, więc jak wy trafiacie, czy jak do was trafiają podopieczni, ergo z drugiej strony jak wolontariusze mogą, bo być może ktoś nas teraz słucha, może ma kogoś znajomego, kto by wymaga pomocy na przykład Drabiny Jakubowej, albo ktoś chce pomóc w Drabinie Jakubowej.
2: Jak ludzie trafiają do Drabiny Jakubowej? Dzwoni do mnie dziennikarz Radia Warszawa i słychać nas na falach. I wtedy ktoś słyszy o nas. Potem otwiera stronę internetową www.drabinajakubowa.pl i widzi tam numer telefonu do sekretariatu. Codziennie odbieramy telefony od jakichś ludzi, którzy chcą się spotkać, potrzebują pomocy albo chcą pomóc. I organizujemy coś razem, rozmawiamy ze sobą i to jest początek wszystkiego. Można nas zahaczyć w każdą środę w Warszawie na Lindleya 12. Jest wieczorem msza święta, spotkanie. Podobnie w Wołominie w parafii świętego Józefa Robotnika, w Grajewie, w Białymstoku w parafii świętej Anny. To najczęściej tak się odbywa. Ale też prawdą jest to, że ja jeżdżę po parafiach, odwiedzam uczelnie z różnymi prelekcjami, prowadzimy kursy takiego savoir vivre z osobami z niepełnosprawnością. Prowadzimy taką grę w empatię, odwiedziliśmy Lednicę, jeździmy na jakieś festiwale, ostatnio byliśmy w Białymstoku na Bogu Dźwięki i w ogóle wszędzie, gdzie chcą nas wpuścić, to my chcemy zrobić ogłoszenia, opowiedzieć o naszych podopiecznych i zaprosić do współpracy. A na wolontariat można się zapisać po prostu, wypełniając formularz zgłoszeniowy na naszej stronie.
1: I rozumiem, że wolontariat uproszczę od lat 5 do 105. Oczywiście tych 5 to jest tak z przymrużeniem oka, ale od młodych po tych najstarszych chętnych.
2: Od 16 wzwyż. Tak, dokładnie, od 16 wzwyż. Górną granicą jest tak naprawdę zdolność fizyczna i psychiczna, że tak powiem, żeby się podjąć tego zadania. No i to indywidualnie rozpatrujemy, jakie rzeczy dany wolontariusz jest w stanie robić. Staramy się dzięki temu dobrze organizować wolontariat.
1: Ja księdzu obiecuję już teraz publicznie, bo zostało nam 3 minuty rozmowy, że do szczegółowej działalności spotkamy się tu jeszcze nie raz i porozmawiamy w radiu o tym, jak dokładnie, czym zajmuje się Drabina Jakubowa i jakie są konkretne zadania wolontariuszy, ale teraz tak najogólniej w świecie. Działalność charytatywna, no i teraz plan wyjazdowy, bo wy słyniecie z tego, że niepełnosprawnych dosłownie w góry zanosicie.
2: Może w góry najrzadziej akurat się wybieramy.
1: No tak, ale to oczywiście z uśmiechem, tak.
2: Pomysł jest świetny i też już kiedyś to robiliśmy. Natomiast wakacje zawsze organizujemy w czas na rekolekcje. Również w okresie sylwestrowym. W ubiegłym roku było 11 turnusów, w tym roku chcemy pobić ten rekord. W tym momencie jest zapisanych 240 wolontariuszy, którzy zaczynają 30 czerwca, kończą 12 września. Jeszcze ze 30 wolontariuszy by mi się przydało. A gdybym znalazł jeszcze więcej, to kolejni podopieczni będą mogli wyrwać się z domu, gdzie są czasami jak w więzieniu, bo się poruszają na wózku. Będą mogli nawiązać relacje i będą mogli odpocząć ich rodzice, którzy są chyba najbardziej przemęczonymi ludźmi, jakich kiedykolwiek spotkałem. Działalność charytatywna jest u nas taka, że wolontariusze rezygnują z wynagrodzenia i to jest bardzo szlachetny gest z ich strony. A my jako organizacja Drabina Jakubowa staramy się pokryć koszty wolontariatu tak, żeby podopieczny nie musiał za to płacić, bo im jest ciężko, a wolontariusze oczywiście nie płacą za nic. I dzięki temu, że są dobrzy ludzie, którzy nas wspierają, możemy to wszystko pospinać. Mam fantastycznych koordynatorów, którzy dbają o jakość tego wolontariatu i doświadczenia dla podopiecznych i działamy.
1: I to się jakoś kręci, nie no, jakoś przez duże J oczywiście, a w zasadzie powinienem powiedzieć jakość kręci, bo to, co robicie na przestrzeni, no już nie mówię lat istnienia Drabiny Jakubowej, ale chociażby te ostatnie lata, to jest coś fantastycznego, więc zachęcamy naszych słuchaczy teraz razem z księdzem Łukaszem Mikołajczykiem do tego, żeby się zgłaszać, zarówno jeśli chodzi o wolontariat, bo 30, tak? 30 lub więcej, więc wszystkie ręce na pokład. I tak oczywiście, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy zna osobę też niepełnosprawną, wymagającą pomocy, opieki Drabiny Jakubowej, znaczy wymagającą, to też dziwnie zabrzmiało, ale zapraszamy. O, może tak, po prostu. Jeżeli ktoś z Państwa zna, to do księdza Łukasza można uderzać, to znaczy do księdza Łukasza, do Drabiny Jakubowej na stronie drabinajakubowa.pl. Dobrze mówię?
2: Bardzo dobrze. Zapraszamy bardzo chętnie do kontaktu, a ja obiecuję, że na pewno coś wymyślimy.
1: Ale czad, a coś czuję, że ksiądz Łukasz to ma tutaj, to jest gejzer pomysłów. Proszę księdza, musimy na razie kończyć, ale ja powiedziałem na razie, dlatego że tu jeszcze w wakacje ksiądz do nas zawita. Wymuszę to na księdzu normalnie, wyrwę ten czas z kalendarza. Dziękuję jeszcze raz.
2: Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Dzień Boże.
1: Dziękujemy, pozdrawiamy. Ksiądz Łukasz Mikołajczyk, Drabina Jakubowa. Z Panem Bogiem.
2: Bogiem.

0: Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 16.30.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Michał Koźlik, zapraszam. Papież Leon XIV podczas audiencji generalnej wyraził zadowolenie z osiągnięcia porozumienia między Islamską Republiką Iranu a Stanami Zjednoczonymi, które ma zostać podpisane w najbliższy piątek. Nazwał je zachęcającym wynikiem cierpliwych wysiłków na rzecz dialogu i negocjacji. Podziękował krajom, które ułatwiły spotkanie stron oraz osiągnięcie tego porozumienia. Papież wyraził nadzieję, że umowa przyczyni się do umocnienia wzajemnego zaufania, bezpieczeństwa i stabilności na Bliskim Wschodzie. Odnosząc się do wojny na Ukrainie, papież przypomniał z kolei o wielu niewinnych ofiarach, zabitych ratownikach oraz zniszczonych przez ogień kościołach i miejscach dziedzictwa kulturowego. Zapewnił o swojej bliskości z tymi, którzy opłakują swoich bliskich i rannych. Zachęcił wszystkich do modlitwy o zakończenie wojny. W diecezji warszawsko-praskiej biskup Romuald Kamiński ogłosił zmiany personalne wśród księży.
2: Są kapłani, którzy kończą w tym roku swoje posługiwanie czynne. Nie znaczy to, że nie będą podejmować prac duszpasterskich, tylko w innym zakresie. A więc myślę tutaj o proboszczach, którzy z racji wieku i zdrowia, no już takiego powiedziałbym też i wyczerpania, prosili o przejście na emeryturę.
1: Z parafiami żegnają się proboszczowie przechodzący na emeryturę: ksiądz Marek Doszko, proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie Aninie oraz ksiądz Marian Sobieszek, proboszcz parafii Świętego Jana Chrzciciela w Mińsku Mazowieckim. Biskup powierzył też 6 kapłanom ich pierwsze parafie jako proboszczom, m.in. parafie w Budach Barcząckich, w Warszawie Grodzisku, w Mrozach oraz w Trawach. Wprowadzono również liczne zmiany wśród wikariuszy i rezydentów. Szczegóły na radiowarszawa.com.pl. Świątynia w sercu Placu Trzech Krzyży w Warszawie istnieje już od 200 lat. Kościół Świętego Aleksandra świętuje jubileusz. Jubileuszowe obchody zaplanowano na czwartek. Rozpocznie je msza święta o 18, której przewodniczyć będzie metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas. Mówi przewodnicząca Rady Parafialnej Joanna Wysocka.
3: Modlić się będziemy za budowniczych, fundatorów i architektów naszej świątyni. Otoczymy modlitwą tych, którzy podnieśli nasz Kościół z wojennych ruin. Wspomnimy w modlitwie wszystkich duszpasterzy, którzy tutaj realizowali swoją misję. Po mszy świętej zapraszamy na koncert warszawskiej piosenki okresu międzywojennego w wykonaniu pani Gabrieli Mościckiej.
1: Na odwiedzających parafię świętego Aleksandra tego dnia czekać będzie poczęstunek. Parafia wydała również kronikę jubileuszową dokumentującą wydarzenia z historii tego kościoła.
4: To są wiadomości z życia kościoła.
1: W północno-zachodniej części Wilna planowana jest budowa sanktuarium świętego Jana Pawła II wraz z centrum duszpasterskim. Obiekt ma powstać w dzielnicy Poszyłajcie, obok katolickiej szkoły Świętego Józefa. O szczegółach Artur Chmielewski.
5: Nowe sanktuarium ma pełnić funkcję nie tylko kościoła, ale także centrum spotkań, formacji i działalności społecznej. W kompleksie o powierzchni ponad 6000 m2 znajdą się sale, biblioteka, pomieszczenie dla Caritas oraz przestrzenie przeznaczone dla dzieci, młodzieży, rodzin i seniorów. Parafia świętego Jana Pawła II została utworzona w 2018 roku dla mieszkańców dynamicznie rozwijających się dzielnic Wilna. Inwestycja jest na etapie przygotowań. Przed parafią stoją jeszcze wyzwania związane z dopracowaniem projektu i pozyskaniem finansowania. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
1: Podopieczni świetlicy domu ojca Ignacego, prowadzonego przez Loretanki na Pradze Północ, wybierają się na wakacje. Plany są ambitne, mówiła w poranku z Radiem Warszawa dyrektor świetlicy siostra Nikola Stoń.
6: Chcemy ich zabrać do radosnej nowiny koło Krakowa, takie centrum edukacyjne, które na co dzień mieści się liceum ogólnokształcące. Jest tam cała taka baza sportowa i chcę też z nimi zwiedzać Kraków, rynek podziemi Krakowa, jedno z najnowocześniejszych właśnie muzeum, kopalnie soli w Wieliczce. No i też planujemy jeden dzień wyjazd do Energylandii, parku rozrywki.
1: Wyjazd nie uda się jednak bez pomocy darczyńców. Siostry proszą więc o wsparcie. Na wakacje ma pojechać 20 osób.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: To ja przypomnę, zachęcę jeszcze raz oczywiście do tematu Drabiny Jakubowej. Warto się zainteresować, strona drabinajakubowa.pl. Mówię do wszystkich. Zarówno do tych, którzy chcą pomóc, do tych, którzy chcą się zgłosić na wolontariat. No, ksiądz Łukasz Mikołajczyk powiedział, że 30 ludzi potrzebuje. 30? Come on. Na pewno się jakoś wszyscy damy radę poukładać, to zdecydowanie. Od 16 roku życia można, ale uwaga, jest wyjątek, bo młodsze dzieciaki przed 16 rokiem życia, jeżeli rodzic uczestniczy, to się dowiedziałem od księdza Łukasza, to jak najbardziej, nie pytajcie dlaczego się dowiadywałem, ale dowiadywałem się, więc tak, można też jak najbardziej z dziećmi, swoimi pociechami, tymi przed 16 rokiem życia. No i oczywiście, jeżeli ktoś zna osobę, która takiej opieki, pomocy potrzebuje, warto się zainteresować, warto zgłosić się do Drabiny Jakubowej. Ksiądz Łukasz przyjeżdża, rozmawia, no i z tego dialogu wychodzą potem piękne rzeczy.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Korki są, jakby ktoś pytał. Dobrze, teraz sobie rozwinąłem tu mapkę, więc tak, jeśli chodzi o praską stronę, no to wiadomo, że Jagiellońska, tutaj jak się zjeżdża z Mostu Gdańskiego, całe to rondo, okolice Starzyńskiego, czyli jak właśnie Słomińskiego przechodzi w Starzyńskiego, czyli już po stronie praskiej, tu się przytyka mocno, Targowa, miejscami także stoi, im bliżej Alei Solidarności, tym jest gorzej i trudniej. Zmieniając stronę Wisły, to Tamka, no,

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Zmiany, zmiany, zmiany, proszę Państwa. Oddamy głos teraz Kacprowi Kowalczykowi, naszemu człowiekowi, który przybliży nam zmiany, zmiany, zmiany, jakie czekają księży pracujących w wielu parafiach diecezji warszawsko-praskiej.
2: Zmiany personalne wśród księży diecezji warszawsko-praskiej ogłosił dzisiaj biskup Romuald Kamiński.
3: Są kapłani, którzy kończą w tym roku swoje posługiwanie czynne. Nie znaczy to, że nie będą podejmować prac duszpasterskich, tylko w innym zakresie. A więc myślę tutaj o proboszczach, którzy z racji wieku i zdrowia, już takiego powiedziałbym też i wyczerpania, prosili o przejście na emeryturę.
2: Na emeryturę przechodzą ksiądz Marek Doszko, proboszcz parafii w Warszawie Aninie, a także ksiądz Marian Sobieszek, proboszcz parafii świętego Jana Chrzciciela w Mińsku Mazowieckim. Zastąpił ich odpowiednio ksiądz Marek Kruszewski i ksiądz Zbigniew Rajski. Oprócz księdza Zbigniewa swoje pierwsze nominacje proboszczowskie otrzymało także 5 innych dotychczasowych wikariuszy.
4: Ksiądz Paweł Białobrzeski zostaje mianowany proboszczem parafii Matki Bożej z Guadalupe w Budach Warczących. Ksiądz Rafał Goliński, mianowany proboszczem parafii świętego Michała Archaniowa w Warszawie Grodzisku. Ksiądz Wojciech Jaworski, mianowany proboszczem parafii błogosławionego Honorata Koźmińskiego w Chrośni. A do przemienienia pańskiego w trawach mianowany został ksiądz Piotr Wyszyński.
2: A także ksiądz Tomasz Jarzębski, który został mianowany proboszczem w parafii świętej Teresy od Dzieciątka Jezusa w Mrozach. W najbliższym czasie zmienią się także wikariusze i rezydenci w kilkudziesięciu parafiach, m.in. w warszawskich Nawrócenia świętego Pawła, świętego Wacława czy Najczystszego Serca Maryi, a także podwarszawskich, m.in. w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie czy parafii w Miedzeszynie. Biskup Romuald Kamiński podkreśla, że translokaty księży są poprzedzone dokładnym rozeznaniem.
3: Trzeba, zanim się taki dekret wyda, żeby mieć z grubsza dobre rozeznanie i co do charakteru danej osoby, i co do, powiedzmy, rodzaju środowiska, i odnośnie personaliów, i odnośnie sytuacji parafii.
2: Warto traktować te zmiany jako posłanie przez Pana Jezusa, dodaje biskup Romuald Kamiński.
3: Trzeba to potraktować jako wielką łaskę Bożą i nazwałbym to nawet wyróżnienie, że Pan Jezus pozwala mi iść do kolejnej wspólnoty i podzielić się tym, co mam najlepsze, najpiękniejsze.
2: Szczegółowa lista zmian na naszej stronie internetowej. Kacper Kowalczyk, Radio Warszawa.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Krzegorz Przęczkiewicz, chrząszczy Żywoszyce, powiat Łękołowy.
2: Całe szczęście, nasza nazwa jest o wiele prostsza. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej na Tarchominie.
3: Nie musisz wcale rozpętywać żadnej wojny ani dokonywać rzeczy niemożliwych, żeby zrobić w swoim życiu coś naprawdę wielkiego i wartościowego. Jeśli w twoim sercu od dłuższego czasu tli się chociażby myśl o kapłaństwie, przestań z tym walczyć w pojedynkę. Rekrutacja na nowy rok akademicki właśnie trwa. Wejdź na naszą stronę internetową i zobacz, jak działamy. Tarchomin. Melduję, że warto.
0: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
4: To już, a może dopiero 40 lat, ale świętowanie misjonarza świętej rodziny odłożyli na później. Dlaczego? Boże dziecięstwo, szkoła z wartościami, kościół domowy, wiele innych wspólnot, między innymi apostolstwo dobrej śmierci. To wszystko w parafii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Otwocku w Świdrze.
5: Ksiądz Michał Popowski, misjonarz świętej rodziny.
6: Joanna.
7: Ksiądz Piotr Jacek Krupa.
4: Szczegóły o 14.20, 20.45 i w niedzielę o godzinie 20. Ewa Pietrzak, zapraszam.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: W najnowszym sieci Polska-Ukraina coś pękło. Czy da się to jeszcze skleić? Ważny esej Bronisława Wildsteina, a także cynizm Tuska, czyli pomnik w złej intencji. Czytamy sieci. Jacek Karnowski.
9: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
0: Reklamie.
10: Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 17, czas na wiadomości Radia Warszawa.
11: Fala upałów nadciąga do Polski. Zaczniemy od ostrzeżenia. Europa deklaruje większe zaangażowanie obronne na wypadek konfliktu. W wiadomościach też o tym, gdzie odpocząć latem na Mazowszu. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Afrykańskie powietrze dotrze do Polski, a wraz z nim pierwsza w tym miesiącu fala upałów. W weekend w wielu miejscach kraju temperatura przekroczy nawet 30 stopni Celsjusza, mówi profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
12: Rzeczywiście sytuacja zrobiła się bardzo letnia, bo wlewa się bardzo gorące powietrze afrykańskie przez Hiszpanię, Francję i Niemcy, także do Polski. Ta kulminacja tego upału, no wszystko wskazuje na to, że będzie obserwowana w okolicach soboty, niedzieli. I to będzie kulminacja, gdzie w wielu miejscach w Polsce słupki termometrów osiągną wartości powyżej 30 stopni Celsjusza.
11: W ocenie klimatologa coraz częstsze fale gorąca są jednym z najbardziej odczuwalnych skutków zmian klimatu.
12: Ta zmiana klimatu, o której często mówimy, ona się właśnie tak realizuje przez takie uderzenia fal gorąca z nad Afryki. Ostatnimi czasy trochę było z nami chłodne powietrze, które nawiasem mówiąc dostarczyło nam dużą ilość wody. Teraz przyszedł czas na już taką emanację fizyczną w atmosferze zmiany klimatu, czyli bardzo wysokie temperatury.
11: Podczas upałów ważne jest odpowiednie nawodnienie i nakrycie głowy. Ekspozycji na słońce w najbardziej upalnych godzinach powinny unikać szczególnie osoby starsze i dzieci.
13: To są wiadomości Radia Warszawa.
11: Państwa europejskie deklarują większe możliwości obronne na wypadek konfliktu, poinformował sekretarz generalny NATO Mark Rutte w przeddzień spotkania ministrów obrony członków sojuszu w Brukseli. To odpowiedź na decyzję Stanów Zjednoczonych o zmniejszeniu puli amerykańskich wojsk na wypadek kryzysu w tym regionie.
14: Na tym polega NATO 3.0, powiedział szef Paktu Północnoatlantyckiego Mark Rutte, wskazując na intensywny wzrost wydatków i inwestycji w państwach europejskich. Silniejsza Europa w silniejszym NATO. Obserwujemy wzrost nakładów, widzimy również bardziej sprawiedliwy podział zobowiązań. Wiemy, że wraz ze wzrostem inwestycji pieniądze nie są jedynym elementem, który ma znaczenie. Musimy zapewnić naszym siłom wszystko, czego potrzebują, by dbać o nasze bezpieczeństwo. Zwiększanie inwestycji w obronność oznacza zwiększanie produkcji zbrojeniowej. Potrzebujemy tego w całym sojuszu. Po obu stronach Atlantyku. Podczas ostatniego przed szczytem sojuszu w Ankarze w lipcu spotkania szefów obrony państw NATO sojusznicy mają przedstawić postępy w budowaniu sił Europy oraz jak realizują zobowiązania podjęte w Hadze w zeszłym roku dotyczące przeznaczenia 5% PKB na obronność do 2035 roku.
11: informowała Agata Król.
13: To dzieje się w okolicy.
11: Mazowsze kojarzy się wielu osobom przede wszystkim z Warszawą. Tymczasem region ma do zaoferowania znacznie więcej, zwłaszcza latem. Od strzeżonych kąpielisk po dzikie plaże nad rzekami. O szczegółach Artur Chmielewski.
6: Wśród polecanych miejsc znajdują się m.in. strzeżone kąpieliska nad Zalewem Zegrzyńskim w Serocku czy Zalewem Żyrardowskim. Turyści zachęcani są również do odwiedzania mniej uczęszczanych terenów nad Narwią i Bugiem, mówi Izabela Stelmańska z Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
15: Ja zachęcam do tego, żeby poznać wszystkie kąpieliska z racji tego, że Mazowsze wodą stoi, jak się okazuje, bo zarówno i po Jeziorze Gostynińskie, które jest bogate w jeziora, ale też i cała sieć rzek, zaczynając od królowej polskiej rzek, czyli Wisły, i później wszystkie inne mniejsze, większe rzeki, które przepływają przez województwo mazowieckie.
6: Pomocą w planowaniu wycieczek mogą być bezpłatne przewodniki, które znajdują się na stronie mazowsze.travel.pl. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
11: Papież Leon XIV podczas audiencji generalnej wyraził zadowolenie z osiągnięcia porozumienia między Islamską Republiką Iranu a Stanami Zjednoczonymi, które ma zostać podpisane w najbliższy piątek. Papież wyraził nadzieję, że umowa przyczyni się do umocnienia wzajemnego zaufania, bezpieczeństwa i stabilności na Bliskim Wschodzie oraz wesprze drogi dialogu i współpracy między narodami. Papież zaapelował też o modlitwę, o pokój.
9: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
10: No dobrze, ta fala upałów to piątek, sobota, niedziela. W piątek będzie 26 stopni, sobota 30 i powyżej, bo oczywiście to są prognozowane, czyli 1,5 metra. Tam kiedyś czytałem, mówiłem Państwu, tak chyba 1,5 metra od ziemi w zacienionym miejscu, więc będzie naprawdę gorąco. Natomiast jutro, dzisiaj noc pogodna, maksymalnie stopni 14, 11 to będzie najzimniej, a jutro plus 24.
9: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
10: Zaczynamy drugą godzinę podróży w rytmie miasta z Radiem Warszawa. Michał Opaciński. Pozdrawiam tych, którym mam przyjemność i zaszczyt towarzyszyć już od dłuższego czasu. No i witam tych, którzy być może dopiero teraz do nas dołączyli. W każdym razie wszystkich równo zapraszam i będziemy bawić się na całego. Nie wiem, czy to tak ładnie zabrzmiało, czy się bawić. No bawić, rozmawiać i w ogóle będziemy tutaj się orientować i o tych kąpieliskach też trzeba będziemy mówić na Mazowszu, bo Mazowsze piękny rejon.
9: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
10: No i co z tego, że płaski? Co z tego? No, co z tego? Ale ładnie też tutaj jest na Mazowszu. O,

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Fotoradary stają w różnych miejscach. Założenia co do idei ich obecność jest słuszna i właśnie o jednym z nich chciałem powiedzieć. Ten najbardziej słuszny, ten, którego historia postawienia jest wstrząsająca. Chodzi o skrzyżowanie ulic Grochowskiej i Zamienieckiej, tam gdzie w styczniu zginął 6-letni chłopczyk. I ten fotoradar przestał działać. No okej, zdarza się, ale on przestał działać kilka tygodni po uruchomieniu. Natomiast Główny Inspektorat Transportu Drogowego tłumaczy awarię, uwaga, cytuję, złośliwością rzeczy martwych. Do tego momentu ja jestem w stanie wszystko zrozumieć, też będąc wzburzoną opinią publiczną, prawda? Czyli częścią wzburzonej opinii publicznej, ale nie potrafię zrozumieć tego, że Główny Inspektorat Transportu Drogowego nie potrafi wskazać terminu powrotu urządzenia. Wiemy, jakie tam były okoliczności, wiemy, co tam się stało, że ten fotoradar tam jest potrzebny jak woda w suchej donicy kwiatkom. No i co? I nico.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Ech. Tym bardziej, że czasami fotoradary wiemy doskonale. No dobra, nieważne. W każdym razie ważne, że są i swoją funkcję powinny pełnić, no ale jak widać czasami bywa z tym różnie i tak. W każdym razie, jeśli chodzi o poruszanie się po Warszawie, to Świętokrzyska stoi, korek potężny jest, Królewska też, Marszałkowska wiadomo, Aleje Jerozolimskie do Grójeckiej, tutaj się korkują w ogóle to skrzyżowanie Grójecka, Jerozolimskie, Raszyńska, wiadomo, korek, Towarowa stoi, Żelazna, no tutaj nie przelecimy, no Żelazna to wąska jest akurat, no to tutaj będziemy, prawda tego, ale na przykład Wolska do Alei Solidarności, tutaj też lekkie korki na skrzyżowaniu z Młynarską, więc tu ostrożnie, bardzo proszę się poruszać. No i Jerozolimskie do Bitwy Warszawskiej też nie szalejemy za mocno. No i S8, zwłaszcza odcinek czy nitka wiodąca na Białą Łękę też jest tutaj kłopot, zwłaszcza na wysokości Bemowa.

0: tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
3: Kłopociki są. Ale zobaczymy, jak duże. Kłopociki w sensie wymiany torowiska, bo generalnie prace wymiany torów wzdłuż Alei Jerozolimskich idą zgodnie z planem, ale jest jedno miejsce, takie pełne mankamentu, dokładnie jednego mankamentu, to wiadukt mostu Poniatowskiego. Tam panowie prowadzący pracę napotkali nieprzewidziane trudności związane z systemem odprowadzania wody i być może przez to będzie jakieś opóźnienie w tych pracach. A remont, przypomnijmy, rozpoczął się 30 maja. Część torowiska od ronda Waszyngtona do placu Starynkiewicza. Objazdy i reorganizacje mają potrwać do początku sierpnia, natomiast szczeliny odprowadzające wodę po prostu się nie sprawdzają, bo ten wiadukt zaskoczył tramwajarzy. Problematyczne okazały się dylatacje, czyli właśnie te celowe szczeliny między elementami konstrukcyjnymi. No, ja mam nadzieję i myślę, że w imieniu państwa to mówię, że jednak się uporają z tym problemem. Trzymam kciuki.
2: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: No i się wyjaśnia powoli sytuacja. Bulwersująca sprawa pewnego młodego lekarza, 28-letniego, na SOR-ze w szpitalu południowym na Ursynowie. Nie w Ursusie, jak pisze Warszawa, nasze miasto, tylko na Ursynowie. Się wyjaśnia, bo zdenerwował się pan prezydent miasta i słusznie się zdenerwował. Cytuję. W związku z doniesieniami medialnymi wskazującymi na nieprawidłowości w organizacji pracy w szpitalu południowym poleciłem przeprowadzenie pilnego audytu. Zarządziłem także audyt na pozostałych SOR-ach w miejskich szpitalach w Warszawie. Ochrona zdrowia to zbyt poważna sprawa, żeby pozostawiać przestrzeń na wątpliwości i niedopowiedzenia. Chodzi o zdrowie ludzi, ale też o pieniądze podatników. W razie stwierdzenia nieprawidłowości konsekwencje zostaną wyciągnięte w stosunku do osób odpowiedzialnych, napisał pan prezydent Rafał Trzaskowski. I tak też się stało, ponieważ 28-letni pan doktor Dawid Kacprzyk, przy okazji radny Ursynowa, już został zwolniony z pracy. 1 700 000 zarobił w ciągu roku, nie?
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Kłamstwo ma krótkie nogi, a oliwa sprawiedliwa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Britney Spears, I was born to make you happy. No taki prozaiczny tytuł, ale może dużo zmienić, bo cały czas gdzieś moje myśli krążą. Jestem pod wrażeniem rozmowy, postaci, osoby księdza Łukasza Mikołajczyka i drabiny Jakubowej. Tutaj sobie wszedłem w Q&A tak zwane, czyli pytania i odpowiedzi, te najczęściej padające. To jest nie sposób przytoczyć to wszystko w minutowej wypowiedzi, więc zachęcam jeszcze raz do odwiedzenia strony drabiny Jakubowej i zainteresowania się zarówno tematem wolontariatu, jak i podkreślam jeszcze raz, być może w Państwa otoczeniu najbliższym lub tym trochę dalszym, może znają Państwo kogoś, kto właśnie, to ładnie się nazywa zabijanie samotności, tak? Czyli ktoś może czuje się samotny, jest niepełnosprawny lub jest osobą starszą, wymagającą pewnego zaangażowania z zewnątrz. Drabina Jakubowa po to jest stworzona, także zachęcam, drabinajakubowa.pl.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: No wzium, już można bardziej robić, bo korkometr spadł do 5 w skali od 0 do 12, więc najdłużej z centrum Warszawy będziemy jechać do Błonia, no to wiadomo, prawie godzina. Marki 42 minuty, tyle samo czasu spędzimy w samochodzie jadąc do Jabłonny, natomiast do Piaseczna 41 minut. Pozostałe kierunki poniżej czy też w okolicach 40 minut, ale świecą się już na żółto, więc rozrzedza się ruch w mieście.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Proszę Państwa, mamy małą mini schizmę w redakcji Radia Warszawa. Powiedz coś.
2: Dzień dobry.
1: Jacek przyszedł i proszę Państwa, rozmawiamy o koszykówce. Jest taki problem między nami, bo ja kibicuję Legii, bo walka o mistrzostwo trwa, a Jacek jest z Zielonej Góry.
2: A ja jestem Słoikiem i pochodzę z Zielonej Góry.
1: I kibicuję Zastalowi.
2: Jest 2-2,
1: remis jest 2-2, bo do 4 zwycięstw, przypomnijmy, rywalizacja się toczy. Dzisiaj mecz numer 5, więc kto wygra, Jacku? Na Bemowie, dodajmy, grają.
2: Na Bemowie. Wygra lepszy.
1: Daj, no już dobra, no chodź się trochę poboksujemy, no przecież wiadomo, że tu złej energii między nami nie ma. Grałeś w kadetach?
2: Tak, tak. Do 15 czy tam 16 roku życia jakoś. Tak.
1: I co, czy to jest u ciebie historia klasyczna, gdyby nie kolano?
2: Nie. Rodzice za mało motywowali mnie do sportu i do przedmiotów artystycznych. Artystyczne i tak zrobiłem swoje, natomiast ja teraz nie chcę popełnić tego błędu i mojego syna, który jest mega uzdolniony piłkarsko, mobilizuje jak ta lala.
1: Do Legii oczywiście. Żartowałem.
2: Na razie gra w Hutniku.
1: Pozdrawiam fanów Polonii, wszystkich klubów z Warszawy.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Pomożemy Jacku rozwiązać dylemat kobiecie?
2: Z miłą chęcią.
1: Bo Paula Cole śpiewała teraz, gdzie ci kowboje wszyscy się podzieli. Ja widzę dwóch tutaj.
2: Nie, no to wiesz, to w Polsce to jeszcze jest nie najgorzej. To ona tam w tym swoim kraju ma rzeczywiście problem. Ale podoba mi się, że rozkminiasz teksty piosenek, bo ja też to robię.
1: Ja lubię tak czasami, tak, się zagłębić, bo można fajne czasami wyhaczyć tematy. Na przykład te ci kowboje, no dziewczyna szuka kowbojów, no to se western obejrzyj, no.
2: Ale zauważyłeś, że...
1: Johna Wayne'a się
2: bo zapytał. Wiesz, my jesteśmy w Radiu Katolickim, więc możemy powiedzieć, że to Pan Bóg tak układa scenariusz, tak. Zupełnie nieprzewidzianie, że szukasz inspiracji do wejścia i nagle ci piosenka podpowiada, bo tu masz dwóch kowbojów, tam jest o kowbojach i ni stąd, ni zowąd. Ja ostatnio o hiszpańskim miałem.
1: Czerpać właśnie no. Z tego, co nas otacza, tak, to zdecydowanie.
2: Miałem piosenkę hiszpańską, otworzyłem stronę z imprezami, na które się zapraszamy i tam było zaproszenie na kurs tańca hiszpańskiego.
1: O, proszę bardzo, latino, tak, baja bongo i tak dalej?
2: Dokładnie.
1: Muzyka w tańcu nigdy nie przeszkadzała. To muszę powiedzieć szczerze. Dobranoc.
2: Powiedz, że mi oddajesz antenę.
1: Oddaję Jackowi antenę.
2: Dzień dobry.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Te wszystkie egzaminy, te formułki, no ja jestem generalnie temu przeciwna.
2: Jak byk stoi napisane, sakrament inicjacji chrześcijańskiej. Pomóżmy im zainicjować coś. To jest trudny wiek, w którym przystępują do sakramentu wierzchowania.
3: Oficjalne pożegnanie z Kościołem w obecności biskupa, czy też napełnienie Duchem Świętym i jego darami. Czym jest bierzmowanie i w jaki sposób poprawić nasze parafialne przygotowania do sakramentu bierzmowania? O tym będę rozmawiać z moimi gośćmi w audycji Co Kościół na to? Zapraszam już dziś o godzinie 20. Weronika Ostrowska.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
5: Zwracam się do Państwa nie jako pracownik, ale jako ktoś, kto każdego dnia widzi, jak wiele dobra dzieje się dzięki naszej wspólnej obecności w Radiu Warszawa. Mam na imię Dorota i w Radiu Warszawa zajmuję się fundraisingiem. Każda wpłata to dla Radia Warszawa więcej niż pomoc. To dowód na to, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Jeśli chcą Państwo pomóc nam dbać o to, co w nas najszlachetniejsze, zapraszamy na stronę radiawarszawa.com.pl w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc ma ogromne znaczenie. Serdecznie dziękujemy.
0: Po reklamie.
6: Radio Warszawa, minęła 18.
7: Podsumowanie wiadomości lokalnych dnia. Michał Koźlik, zapraszam. Trwają przygotowania do remontu ulicy Kruczej w Warszawie. Dwa z czterech pasów ruchu ma zastąpić park linearny. Zmiany zapowiedział w mediach społecznościowych prezydent Rafał Trzaskowski. Stowarzyszenie Obrońców Zabytków Warszawy krytykuje ten pomysł. Władze miasta próbują obejść ustawę, twierdzi Janusz Sujecki ze stowarzyszenia.
8: Układ urbanistyczny ulicy Kruczej jest wpisany do rejestru zabytków prawomocną decyzją. Otrzymał numer w rejestrze zabytków i jest wpisany oczywiście jako ten układ, który obecnie widzimy, a nie jako układ z parkiem linearnym na środku. Więc to, co zrobiły władze Warszawy, to znaczy odwołały się do specustawy, czyli tak zwanego ZRID-u, zezwolenia na realizowanie robót drogowych.
7: Stowarzyszenie zaplanowało protest pod Ministerstwem Kultury przeciwko zmianom na Kruczej. Protest odbędzie się w poniedziałek. Rozpoczynający się sezon letni to dobry moment, by odkrywać turystyczne atrakcje Mazowsza. Wśród polecanych miejsc znajdują się strzeżone kąpieliska nad Zalewem Zegrzyńskim w Serocku, a także w Żyrardowie, Siedlcach i na Pojezierzu Gostynińskim. Zachęcamy też do odwiedzenia mniej uczęszczanych terenów nad Narwią i Bugiem, mówi Izabela Stelmańska z Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
9: Ja zachęcam do tego, żeby poznać wszystkie kąpieliska z racji tego, że Mazowsze wodą stoi, jak się okazuje, bo zarówno i Pojezierze Gostynińskie, które jest bogate w jeziora, ale też i cała sieć rzek, zaczynając od Królowej Polskiej Rzek, czyli Wisły, i później wszystkie inne mniejsze, większe rzeki, które przepływają przez województwo mazowieckie.
7: Wyjątkowe trasy turystyczne Mazowsze oferuje również rowerzystom i pieszym.
9: Tutaj zachęcę chociażby do Puszczy Kozienickiej, żeby odkrywać z jednej strony, właśnie podróżować w kierunku chociażby źródeł królewskich, ale też tam wszystkimi tymi ścieżkami rowerowymi, które niekoniecznie są mocno też wykorzystywane przez turystów rowerowych.
7: A więcej informacji można znaleźć w publikacji 25 mikrowypraw po Mazowszu, która prezentuje propozycje jednodniowych i weekendowych wyjazdów po regionie. Historyczna inwestycja w pałac w Otwocku Wielkim. Blisko 50 milionów złotych z Ministerstwa Kultury trafi na renowację Muzeum Wnętrz, które jest oddziałem Muzeum Narodowego w Warszawie. Całkowity koszt przedsięwzięcia przekroczy 74 miliony złotych. Jak poinformował burmistrz Karczewa Michał Rudzki, barokowy zabytek potrzebował pilnego remontu.
10: Ten pałac od w zasadzie lat 90. nie był w żaden sposób remontowany, modernizowany, a dzięki tym środkom będą przede wszystkim stworzone nowoczesne warunki zarówno w zakresie wystaw, rewitalizacja terenu parku wokół pałacu, zostanie odremontowana elewacja.
7: Prace mają rozpocząć się jesienią tego roku. Zakończenie inwestycji planowane jest na połowę 2029. Wraz z nadejściem cieplejszych dni na drogach i chodnikach przybywa użytkowników hulajnóg elektrycznych. Nie jest to zabawka, lecz pojazd podlegający przepisom ruchu drogowego, przypomina sierżant sztabowy Julia Szczygielska z policji w Żyrardowie.
11: Przede wszystkim, aby kierować hulajnogą elektryczną po drodze publicznej, należy mieć ukończone 13 lat. Osoby pomiędzy 13 a 18 rokiem życia muszą posiadać co najmniej kartę rowerową lub odpowiednie uprawnienia.
7: A osoby do 16 roku życia kierujące hulajnogą mają obowiązek noszenia podczas jazdy kasku ochronnego. Rośnie liczba wypadków z udziałem hulajnóg. Tylko w tym roku na drogach garnizonu mazowieckiego, czyli Mazowsza poza Warszawą i najbliższymi okolicami, odnotowano 212 takich zdarzeń, a ponad 70 osób zostało rannych. Chociaż ostatnio pogoda bardzo nieśmiało zapowiada zbliżające się lato, Warszawa przygotowuje się już na kolejną edycję akcji Uwaga Upały. Żeby ułatwić mieszkańcom znoszenie gorących dni, udostępniliśmy mapę miejsc chłodu, mówi Marzena Gawkowska z ratusza.
12: To 150 punktów, w których można znaleźć schronienie. Są to lokale miejskie, takie jak biblioteki, domy kultury, urzędy dzielnic, rozmieszczone we wszystkich 18 dzielnicach. I to są miejsca, w których można odpocząć w niższej temperaturze, wygodnie usiąść, napić się wody czy skorzystać z toalety.
7: Zgłoszone miejsca zostaną specjalnie oznakowane i wyróżnione w ogólnodostępnym serwisie mapowym Urzędu Miasta. Instytut Pamięci Narodowej dziś i jutro organizuje w Warszawie dwie ważne konferencje naukowe. Dziś historycy debatowali o jednym z najważniejszych okresów powojennej historii Polski, między czerwcem a październikiem 1956 roku, mówi dr Rafał Kościański, rzecznik IPN-u.
13: To rzeczywiście był długi proces. No, ten poznański czerwiec był takim dramatycznym aktem w ramach tego procesu odwilży w kraju. Do przesilenia oczywiście doszło tutaj w październiku i doszło do zmiany na szczytach władzy. No, po raz drugi, można powiedzieć, Gomułka obejmował władzę.
7: Jutro specjaliści będą rozmawiać o historycznej roli prymasa Augusta Chlonda. Kardynał odbudował struktury kościoła po wojnie, mówi doktor habilitowany Rafał Łatka z Biura Badań Historycznych IPN.
14: Można powiedzieć, że on zbudował trwałe podstawy, na których później mógł budować kardynał Stefan Wyszyński, który zresztą był człowiekiem osobiście wskazanym przez Chlonda najpierw do funkcji biskupa lubelskiego, a później do jego następcy.
7: Zarówno dzisiejsza konferencja, jak i jutrzejsza odbywają się w Centralnym Przystanku Historia imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego przy Marszałkowskiej 107 w Warszawie.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
15: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
6: Przed chwilą dowiedzieliście się Państwo z naszych wiadomości, że lato się rozkręca. Chociaż nie galopuje, to się rozkręca. I to jest prawda, ja to potwierdzam, drodzy Państwo. Dzisiaj bardzo słonecznie i nawet w środku nocy będzie 16 stopni. Ten wiaterek z zachodu naprawdę przywiewa nam ciepłe masy powietrza. Obecnie 21 w Warszawie, 21 w Truskawie, w Ząbkach, Józefowie. Tam z małymi wyjątkami jest gdzieś tam 20 stopni. Ciśnienie dosyć wysoko, idzie w górę.
15: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
6: 7 minut po godzinie 18. Ja nazywam się Jacek Zienkiewicz i dzisiaj znowu jestem z Państwem wieczorem aż do godziny 22. W najbliższej godzinie, czyli w tej, którą rozpoczęliśmy, między innymi dobre słowo papieża Leona XIV. Oczywiście dużo muzyki, no i mam nadzieję miłej pogawędki z Państwem, chociaż trochę w jednym kierunku będzie ona szła.

0: Radio Warszawa 106,2 FM. Nie wiem, czy Państwo kojarzą, wczoraj się trochę użalałem, że nie ma meczu do komentowania, do opowiadania, bo dopiero pierwszy był o 21, a my wtedy zaczynaliśmy modlitwy. Ale dzisiaj jest taka okazja, o 19 Portugalia, Demokratyczna Republika Konga. Co prawda meczycho jest dopiero o 22, Anglia, Chorwacja, no ale już od 19 będziemy o mundialu mówić. Ale spójrzmy na razie, jaka sytuacja na warszawskich drogach. No więc na warszawskich drogach zaczniemy od sytuacji na wylotówkach, od centrum do Błonia. Tutaj jest tradycyjnie zawsze rekordowo, 52 minuty, chociaż jak na to, jak bywa rekordowo, to i tak jest nie najgorzej. Marki 38, Stara Miłosna 30, to jest najbardziej optymistyczny wylot z centrum. Piaseczno 37, Jabłonna 37, o tak solidarnie, sprawiedliwie. Konstancin Jeziorna 38, Łomianki 35. Jeszcze tutaj spojrzymy, co dzieje się wewnątrz miasta. Tradycyjnie Prymasa Tysiąclecia, mniej więcej od Obozowej do momentu wjazdu na S8 i później tam dalej na Żoliborzu i w kierunku Targówka, no to jest stała pieśń. I co my tutaj jeszcze mieliśmy? Mieliśmy też na S2, ci, którzy z pilotów wjeżdżają w kierunku zachodnim, będą chcieli jechać, to tam też na tym wjeździe na S2 chwilę postoją.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Tu Radio Warszawa 106 i 2 FM. Minęła 18:20, a zatem czas na wysłuchanie, wsłuchanie się w dobre słowo Ojca Świętego.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z homilii Ojca Świętego Leona XIV podczas wizyty apostolskiej do Hiszpanii. Barcelona, Bazylika Sagrada Familia, 10 czerwca 2026 roku. O Panie nasz Boże, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi. Słowami uwielbienia tego psalmu, pełnego radości i zachwytu, pozdrawiam Was wszystkich, drodzy bracia i siostry. Wyrażam moją wdzięczność ich królewskim mościom. Dziękuję księdzu kardynałowi Juanowi José Omeli, arcybiskupowi Barcelony, a także pozostałym braciom w biskupstwie oraz wszystkim, którzy jednoczą się z nami w modlitwie, kapłanom, diakonom, zakonnikom i siostrom zakonnym. W ten wieczór, będący świętem dla całego miasta Barcelony, kieruję pełne wdzięczności pozdrowienie do władz publicznych, jak również do członków innych wspólnot chrześcijańskich i innych religii, którzy uczestniczą w naszym dziękczynieniu. Dziś Bazylika Sagrada Familia przyjmuje nas w tym pięknym mieście, otwierając swoje drzwi niczym ramiona, aby zaprosić każdego do tego ołtarza i do słuchania Słowa Bożego. Jest to świątynia, która czyni nas rodziną umiłowaną przez Pana, karmioną Jego własnym życiem w Eucharystii. Tak, właśnie Barcelona, miasto hrabiowskie i cała Katalonia gromadzą się w tej świątyni, będącej także znakiem jedności i zgody, i podnoszą oczy, aby spotkać się z obliczem Boga Ojca, jaśniejącym w Jego Synu Jezusie Chrystusie, który stał się człowiekiem. Dziękując Panu za Jego miłość do nas, wielbimy Go za to, czego dokonuje w naszym życiu. W szczególny sposób dziękujemy Mu za tę niezwykłą bazylikę, którą papież Benedykt XVI poświęcił w 2010 roku, przypominając, że jest ona widzialnym znakiem niewidzialnego Boga, dla którego chwały wznoszą się Jego wieże. W jedności z modlitwą mojego poprzednika za kilka chwil pobłogosławię najwyższą wieżę, wieżę Jezusa Chrystusa. Ten kościół jest jedną budowlą złożoną z wielu kamieni, domem, który przez lata nieustannie wzrasta zgodnie z tym samym projektem. My wszyscy jesteśmy żywymi kamieniami tego dzieła, którego fundamentem i zwieńczeniem, początkiem i końcem jest Chrystus. O wiele bardziej niż pomnikiem, Bazylika Sagrada Familia pozostaje także dziś budowlą wciąż wznoszoną. Przypomina nam ona, że życie chrześcijańskie jest zawsze drogą, ponieważ chodzi o projekt, który realizuje sam Bóg.

No taki klimacik, taki dosyć spokojny przed chwilą zaserwowali nam artyści, których nazwy nawet nie będę wymieniał, chociaż mógłbym to zrobić, ale jest tak długa, że nie starczy mojego wejścia. A ja patrzę, że jest za 12 minut 18, za tyleż minut reprezentacje Portugalii oraz Demokratycznej Republiki Konga wyjdą na boisko w Houston, a u nas na antenie zagra Papa Dance.

0: Słuchajcie, Radio Warszawa na częstotliwości 106,2 FM, a za minutę wybije 19.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Jak to było?
3: Na górze róże.
2: Wciąż kwitną bzy.
3: Nie, na dole fiołki.
2: A może na dole nie zapominajki?
3: To się nie rymuje.
2: Ale bzy pięknie pachną.
3: Ale się nie rymują z różami.
2: A czy w życiu musi się wszystko rymować?
3: Warto by było na poranek ustalić jednak wspólną wersję.
2: Przemyślę to.
3: Masz czas do rana. Od 7 do 10, od poniedziałku do piątku.
2: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
3: Jednak potrafisz rymować.
2: Zapraszają Jarek Wydra
3: i Weronika Ostrowska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W najnowszym sieci Polska-Ukraina coś pękło. Czy da się to jeszcze skleić? Ważny esej Bronisława Wildsteina, a także cynizm Tuska, czyli pomnik w złej intencji. Czytamy sieci. Jacek Karnowski.
5: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chotynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chotynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chotynia. www.chotynia.pl.
1: Po reklamie.
0: Minęła 19, czas na wiadomości prosto z Watykanu.
6: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
7: Fundament, którego szukają dziś Hiszpanie, może dać tylko Chrystus, mówił papież, podsumowując swą ostatnią podróż apostolską. Polakom przypomniał 30. rocznicę reaktywacji akcji katolickiej. Leon XIV odniósł się do porozumienia między USA i Iranem. Wspomniał też o eskalacji wojny na Ukrainie. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. W Hiszpanii poznałem, czym jest Europa, jej bezcenne bogactwo, powiedział papież na audiencji ogólnej. Podkreślił, że jest to dziedzictwo, którego należy strzec i twórczo z niego korzystać w globalnym świecie. Dzisiejszą katechezę Leon XIV poświęcił podróży apostolskiej do Hiszpanii, kraju o bogatej tradycji katolickiej.
8: Mogłem z radością zauważyć, jak bardzo ludzie w każdym wieku i w każdej sytuacji oczekiwali wizyty papieża. Wszędzie spotykałem tłumy, które przyjmowały mnie z wielką serdecznością. Nie było to czymś oczywistym i zasługuje na refleksję. Oczywiście ten udział wyraża przede wszystkim wiarę ludu hiszpańskiego. Zarazem jednak sądzę, że ukazuje powszechną potrzebę odnalezienia jedności na fundamencie prawdziwym i głębokim. Nie ideologicznym, ani związanym z partykularnym interesem. W ostatecznym rozrachunku fundament ten może zapewnić jedynie Chrystus.
9: Fundamento che solo Cristo in ultima analisi può assicurare.
7: Leon XIV zachęcił Polaków, by poprzez swą wiarę byli znakiem nadziei dla bliźnich. W sposób szczególny zwrócił się do akcji katolickiej.
9: Saluto cordialmente i Polaki.
8: Pozdrawiam serdecznie Polaków. Trwają obchody 30-lecia reaktywacji akcji katolickiej w Polsce. Stało się to dzięki inspiracji świętego Jana Pawła II, który nazwał ją Szkołą Wiary. Dziękuję wszystkim asystentom i członkom tego stowarzyszenia za zaangażowanie w ewangelizację. Niech wasza wiara będzie znakiem nadziei dla bliźnich. Wszystkich was błogosławi.
7: Na zakończenie audiencji papież wyraził zadowolenie z porozumienia pokojowego między Iranem i USA. Podkreślił, że jest to zachęcający wynik cierpliwego dialogu i negocjacji.
8: Wyrażam wdzięczność krajom, które zaangażowały się w ułatwienie spotkania stron i umożliwienie osiągnięcia tego porozumienia. Mam nadzieję, że przyczyni się ono do wzmocnienia wzajemnego zaufania, bezpieczeństwa i stabilności na Bliskim Wschodzie.
7: Ojciec Święty odniósł się również do eskalacji działań wojennych na Ukrainie. W poniedziałek rosyjski pocisk trafił w Ławrę Pieczarską w Kijowie. To jedno z najważniejszych miejsc kultu dla chrześcijaństwa na wschodzie.
8: Tak wiele niewinnych ofiar, zabitych ratowników, zniszczonych przez ogień kościołów i miejsc dziedzictwa kulturowego. Jestem blisko tych, którzy opłakują swoich bliskich, rannych oraz wszystkich, którzy pośród przemocy nadal z odwagą służą życiu.
7: Papież zachęcił wszystkich do modlitwy o szybkie zakończenie wojny.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Ponieważ już się bardziej chyli ku zachodowi niż powstawaniu dnia, to powiedzmy sobie, co będzie jutro w pogodzie. Jutro w najcieplejszym momencie około 16-25 stopni, ale słońca w ciągu dnia będzie relatywnie mało. No właśnie koło tej 16 tam trochę wychyli zza chmurek. Dzisiaj słoneczko do 21, padać ani dzisiaj, ani jutro nie powinno. Ciśnienie osiągnęło taki górny pułap 1004 hektopaskale. Po 19, Jacek Zienkiewicz się nazywam, do 22 razem z Państwem. W tej godzinie zaproszę m.in. na audycję Wychowywać, ale jak, redagowaną przez Ewę Pietrzak, oczywiście muzyka, no i będziemy zegrkać na boisko w Houston. Będziemy mówić halo, halo, tu Houston i halo, halo, Houston. No tam w Houston, halo, halo. Na razie Portugalczycy oblężają bramkę Demokratycznej Republiki Kongo.

Znów jesteś ze mną, Demono zaśpiewało. Raczej Portugalczycy nie będą mieli okazji, żeby bardzo szybko, czyli na przykład po fazie grupowej, zaśpiewać to swojej reprezentacji, bo ta raczej jest faworytem swojej grupy, a na dodatek już od 6 minuty prowadzi z Demokratyczną Republiką Kongo. Konga 1-0, więc chyba ta pieśń Znów jesteś ze mną w okolicach fazy pucharowej. No, Portugalia to jest dobra drużyna, która też do trochę szerszego grona, ale jednak faworytów zawsze się zalicza.

0: W Houston cały czas 1-0 dla Portugalii, ale piłkarze z Konga coraz śmielej sobie poczynają. A tymczasem tradycyjnie 20 minut po pełnej godzinie, może nie zawsze, ale bardzo często, mamy Państwu do zaoferowania ciekawą audycję. Dzisiaj Ewa Pietrzak rozmawiać będzie z Igą i Konradem Grzybowskimi, terapeutami par. Będziemy próbować się dowiedzieć, czy istnieją jakieś rodzaje wsparcia, czy na pewno istnieją, ale jakie rodzaje wsparcia dla dzieci zmagających się z różnymi dysfunkcjami.
1: Wychowywać, ale jak? Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: Iga i Konrad Grzybowscy, terapeuci par, są z nami w tym tygodniu. Mówimy o obecności, o tym, jak ważną rolę odgrywa w naszym życiu miłość. I to, jak na przykład naleśniki zrobimy z miłością, prawda? To daje radości, tak? Kochani, teraz nadal przeżywamy to, czym dzieci stresują się w szkołach. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ na targach wydawców katolickich podszedł do mnie wspaniały pan. Dziadziuś przyjechał ze swoim 14-letnim wnukiem, u którego zdiagnozowano ADHD. I powiedział, że nie znajduje niestety w szkole zrozumienia jego wnuczek wśród nauczycieli i swoich rówieśników. Trudno mu jest z tym, w jakiś sposób oni go traktują. Co dziś możemy powiedzieć tym rodzicom, którzy czują się osamotnięci, dziadkom? Dla mnie to było wzruszające, że dziadziuś przyprowadził swojego 14-letniego wnuka, uśmiechnięty wnuczek w takich super szerokich spodniach. Mówił o tym, jakie robi tutaj, że tak powiem, manewry rowerowe. Ja już oczywiście przestraszyłam się, powiedziałam, nie rób tego, proszę cię, jakbyśmy coś ci się stanie, ale mówię, ale ja to kocham, to jest moja pasja. Może ja teraz mówię taką mozaiką, ale przecież mamy dzisiaj tyle dysfunkcji. Dzieci mierzą się ze swoimi trudnościami. Niektóre jeszcze mają bagaż tego, co przeżywają w domu, tak? A później mamy szkołę.
3: Myślę, że taką pierwszą ważną rzeczą to szukać przestrzeni, w której poczujemy się zrozumieni jako rodzice. Czyli jeśli ja jestem przyjęta, zrozumiana, mogę podzielić się z innymi rodzicami, to na pewno bardzo nam to ułatwia, tak? Czyli pierwszym kierunkiem jest szukam przestrzeni, gdzie ja mogę być zrozumiana. Myślę, że wszędzie, gdzie mamy dzieci ze spektrum autyzmu i z ADHD, tak jak my jesteśmy w Fundacji Dzieci z Rodzin z Rdzeniowym Zanikiem Mięśni, to daje nam duże ukojenie, tak? Mamy podobne problemy, podobną perspektywę. Razem się spotykamy, wiecie, te dzieci na wózkach i tak dalej, więc to jest bardzo istotne. To pierwsze, żeby się tym zaopiekować. A dwa, dać przede wszystkim w swoim sercu takie ukojenie, że ja mam problem, czyli ja się do tego przyznaję. I myślę, że w naszej drodze z niepełnosprawnością bardzo ważne było przyjęcie żałoby. Czyli moje dziecko ma z czymś problem. Mój syn, jeśli Pan Bóg go uzdrowi, amen, to stanie na tej bramce, ale ma chore nogi. I ja się mierzę z rehabilitacją, ja się mierzę z nieustanną jakby dbaniem o jego kręgosłup, przykurcze i tak dalej. Jeśli ja to dobrze przepracuję, dobrze, to znaczy, że ja pozwolę sobie na płacz, pozwolę sobie na wytupanie tego, że kurczę, że nie tak sobie wyobrażałam moje macierzyństwo, moje rodzicielstwo, to ja zupełnie inaczej będę brał trudy codzienności. To ja mam siłę powiedzieć, tak, ja się z tym mierzę, ale idziemy z tym do przodu. Czyli dwa jakby te pierwsze rzeczy. A później co zrobić, kiedy już jestem w danej placówce szkolnej, tak? Dobra diagnoza i też pokazywanie nauczycielom. Dzisiaj ja się z tym mierzę, tak? Mam taką opinię, moje dziecko tego wymaga i ja po prostu w imię tego, że to jest moje dziecko, ja po prostu o to walczę. Nam się należy to. I nauczyciel wspierający, i dodatkowe zajęcia. I wtedy, kiedy ja mam w sobie taką gotowość, nie roszczeniowość, ale miłość w sercu, to też widzę, że łatwiej jest tym nauczycielom wejść, tak? W taką pomoc, towarzyszenie nam jako rodzicom, bo nie oszukujmy się, no, placówki mają być przestrzenią, gdzie my sobie wzajemnie towarzyszymy, tak? Gdzie my się wzajemnie wspieramy. Oczywiście my nie pozostawiamy wszystkiego placówce i placówka nie pozostawia wszystkiego rodzicom, ale my jesteśmy wzajemnie do tego, żeby sobie towarzyszyć.
4: No, myślę, że to też ma znaczenie właśnie, gdzie jest ta szkoła, czy to jest mniejsza miejscowość, większe miasto, ale dla mnie tą historię, którą ty opowiedziałaś na tych targach, jest niesamowite, że to dziadek, tak?
2: Bo
4: zazwyczaj te starsze pokolenie to jest tak, że ktoś jest niegrzeczny, to trzeba ukarać. Ktoś ma depresję, to niech idzie do pracy, tak? Bo najlepszą na depresję jest praca. To jednak było niesamowite właśnie spojrzenie z miłością tego młodego człowieka. Tak, że on ma problem, ma jakieś wyzwanie, można nazwać to
2: wyzwanie,
4: tak. Wyzwanie, a ten dziadek jest z nim obecny. To było niesamowite właśnie ta relacja rodzinna, tak? Może nie wiemy, co z rodzicami, tak? Ale jakby to pięknie pokazywało, że ktoś jest obecny w życiu tego dziecka. I myślę, że to jest kluczowe. Znowu wracamy do tych tematów, które rozmawialiśmy wcześniej, tak? Że każdy się z czymś zmaga, każdy ma jakieś inne trudności, inne swoje jakieś takie przestrzenie, które warto się zaopiekować. Jeśli ja mam obok siebie osobę, która jest przy mnie, towarzyszy mi mnie przez to przeprowadzi, jest dużo, dużo łatwiej. Bo dla kogoś będzie w przypadku na przykład ADHD będzie jakieś dodatkowe zajęcia, które sprawi, że on będzie gdzieś mógł się rozwijać w tym konkretnym przestrzeni. Ktoś będzie mógł wziąć jakąś farmakologię, że to też go w jakiś sposób pomoże, będzie pracowało nad jego skupieniem, będzie mu łatwiej, a będzie dla kogoś będzie jeszcze inne rozwiązanie, tak? Nie da się właśnie wrzucić wszystkiego do jednego worka, bo to często jest tak, no to pokutuje gdzieś, tak, że jest jakieś dziecko niegrzeczne, no to zdiagnozujmy go, dajmy mu diagnozę ADHD, no to już jest po problemie, tak? Część może nauczycieli się, no, boi tego, tak, że tutaj ktoś w ten sposób szuka sobie wymówek, tak? Ale to właśnie trzeba spojrzeć na każdego człowieka indywidualnie, nie, że o, bo ktoś tam kiedyś, gdzieś tam słyszałem i na pewno tak jest, bo ciotka, wujek opowiadali u nas w rodzinie, więc na pewno też tak u nas jest, tylko właśnie patrzymy nie na wyzwanie, nie na problem, ale na osobę.
2: Iga i Konrad Grzybowscy, do spotkania z naszymi bohaterami wrócimy już jutro, do usłyszenia.

0: wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Drodzy słuchacze, taką tradycję sobie stworzyłem, dla Państwa oczywiście, że staram się chociażby raz w moich wejściach podczas dyżuru zwrócić uwagę na naszą stronę internetową radiowarszawa.com.pl i tak jest i teraz. Bardzo ciekawy artykuł o świętym bracie Albercie Chmielowskim. Możecie tutaj przeczytać, przypomnieć sobie niektóre rzeczy, bo postać jest dosyć dobrze znana, chociaż czy tak bardzo? No, ale właśnie, tak czy inaczej warto sięgnąć do artykułu na naszej stronie i przypomnieć sobie, co było głównymi myślami, mottami świętego Alberta, jak chociażby to: powinno się być dobrym jak chleb. Powinno się być dobrym jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może ukroić sobie kęs i nakarmić się, jeśli jest głodny. Między innymi ta sentencja świętego brata Alberta przywołana w naszym artykule na stronie internetowej, ale też mowa o modlitwie, o pokoju. Zapraszamy serdecznie. A jak Państwo już będziecie, to też wejdźcie, kliknijcie w zakładkę w górnym prawym rogu wspieraj. Jeśli możecie, skorzystajcie z którejś z tych możliwości wsparcia naszej misji. No to, drodzy Państwo, gramy dla Was, dla naszych kochanych słuchaczy. No nie bójmy się słów. Radio Warszawa 106,2 FM.

0: wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Halo, halo, Houston, tu Radio Warszawa 106,2 FM. Co tam w Houston słychać?
2: W Houston Portugalia wygrywa 1-0 z Demokratyczną Republiką Kongo. A, dziękujemy bardzo. A która minuta spotkania? 44. A, drodzy Państwo, słyszeliście, z Houston mamy nadawanie na żywo. 44. minuta, czyli pierwsza połowa chyli się ku końcowi. No dobrze, ale tyle o tym, co w Houston. Natomiast my spójrzmy jeszcze na stronę internetową Radia Warszawa. Między innymi dzisiaj bardzo ważny, gorący, świeżutki artykuł o zmianach personalnych w parafiach diecezji warszawsko-praskiej. Jeśli ktoś z Państwa chce zobaczyć, czy właśnie księża zostają na miejscu, czy gdzieś migrują, czy ktoś przychodzi do parafii, to zapraszamy na naszą stronę radiowarszawa.com.pl. Zostańcie Państwo razem z nami.

0: Ależ soczysta brameczka w wykonaniu Demokratycznej Republiki Konga. Wyrównali 1-1 z główki, tak pięknie, z dośrodkowania takiego bardzo czystego. No, taka kwintesencja bramki z główki, a więc 1-1 w ostatnich sekundach i to doliczonego czasu pierwszej połowy. No, ten scenariusz się powtarza na tych mistrzostwach. Najpierw dominacja drużyny, która jest uważana za głównego faworyta przez jakiś czas. Ta drużyna słabsza wytrzymuje i brameczkę. I jest 1-1. Różnie to się rozwija. Później z Niemcami się inaczej rozwinęło, ale w innych momentach było tak, że już tak ten faworyt nie przeważał. Za minutę wybije 20. Radio Warszawa 106,2 FM.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Wyobraź sobie. Góry, cisza, pełne słońce. Leżysz na trawie, słuchasz śpiewu ptaków, a wokół ciebie spokojnie pasą się owce.
3: W prawdziwym życiu zawsze w końcu pojawia się jakiś wilk. Problem, kryzys, moment, w którym wszystko się sypie, a całe stado się rozbiega.
4: I wtedy właśnie potrzebny jest pasterz. Taki, który nie szuka najbliższego wyjścia ewakuacyjnego, tylko zostaje do końca.
2: Bo dobry pasterz oddaje życie za swoje owce.
3: Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej. Formujemy pasterzy, na których można polegać.
1: Ogłoszenie społeczne.
5: W codziennym życiu uciekamy od tematu starości i trudów oraz wyzwań z nim związanych. Ten etap życia jest trudny. Może warto zainspirować się, rozważać, pochylać się nad trudnymi tematami? Wśród gości będą specjaliści, stawiamy na autentyczność, pozytywną energię oraz chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Już jutro o godzinie 20. Zapraszam, Mariusz Dorot.
1: Ogłoszenie nadawcy. Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: W czerwcowym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru. 200 lat żywego różańca. Buntowniczka z Lyonu. Życie i charyzmat błogosławionej Pauliny Jéricault. Historia i misja żywego różańca. ABC żywego różańca. Świadectwa członków. Święta Filomena, patronka żywego różańca. Rozważania różańcowe z błogosławioną Pauliną Jéricault. Rozmowa z Anną Darcourt z rodziny błogosławionej Pauliny. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstr Loretanek. Telefon 22 673 58 39. www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu.
1: Po reklamie.
7: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: W tym momencie 18 stopni w Warszawie, ale też w Starych Babicach, w Józefowie, Ołtarzewie, w Józefowie tym drugim, czyli po stronie Ząbek, czyli koło Otwocka, Konstancin Jeziorna 18. Jutro w najcieplejszym momencie, jak mówiłem, 25 stopni, ale teraz się okazuje, że jednak może popadać. Wcześniej mówiłem, że nie. Około południa i wczesnego popołudnia popadać może. No właśnie, to taka sytuacja.
7: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
8: Co Kościół na to? Wydarzenia, opinie i komentarze. Zaprasza Weronika Ostrowska.
9: Bierzmowanie. Czy to jest sakrament oficjalnego pożegnania z Kościołem? Tak wielokrotnie o tym sakramencie także dziś się mówi. Czy jest to ten sakrament dojrzałości chrześcijańskiej? Czy odpowiedni jest sposób przygotowania do sakramentu bierzmowania? Co zrobić, żeby było lepiej? Żeby nie był to tylko kolejny, odhaczony sakrament? O tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Także o przygotowaniu do sakramentu bierzmowania. Nowym pomyśle. Obdarowani. Tak to się nazywa. Siostra Beata Zawiślak, Urszula kapłanka w naszym studiu. Szczęść Boże, witam serdecznie.
10: Szczęść Boże, witam.
9: I ksiądz Radosław Warenda, sercanin z domu rekolekcyjnego Pliszczyn. Szczęść Boże, witam serdecznie.
11: Szczęść Boże.
9: To najpierw pytanie o siostry i księdza bierzmowanie. Czy pamiętacie, jak to wyglądało? Jeśli mielibyście samych siebie ocenić, świadomie to przyjmowaliście, czy dlatego, że trzeba było, bo taka była kolej rzeczy, siostro?
10: Jestem takim porządnym dzieckiem i bardzo dobrze pamiętam swój sakrament bierzmowania, ale ja już byłam na takim etapie grupy modlitewnej, grupy przy kościele, to już był ten moment, ósma klasa i naprawdę mieliśmy fajnego księdza diecezjalnego, który zajął się tymi, którzy chcieli. Właśnie nie wszystkimi, tylko jeżeli ktoś chciał czegoś więcej. Ja byłam zawsze gdzieś tam blisko kościoła, to nie jest tak, że nagle sobie przyszłam się zapisać do bierzmowania i bardzo przeżywałam ten sakrament i w ogóle właśnie ja pamiętam nawet, w co byłam ubrana, bo dla mnie to było ważne. Znaczy, to było chyba trochę też, żeby pokazać, że to jest właśnie ważne, a wszyscy koledzy, koleżanki, no dobra, w coś tam się ubierzemy. No, a to jednak był sakrament, nie? Zresztą lubiłam się zawsze ładnie ubierać, więc to była dobra okazja, żeby kupić coś nowego. I pamiętam też o tym, jak długo myślałam nad patronem do bierzmowania, jak to będzie wyglądało, ale to dzięki temu, że byłam do tego przygotowywana w konkretnej grupie też takich bliskich mi osób i że wiedziałam, po co chcę iść do bierzmowania. Pamiętam jeszcze nawet księdza biskupa i to było 31 maja, więc...
9: No to naprawdę wysoki poziom
10: świadomości. Tak, ale to jest na obrazku napisane. Teraz mam przed oczami ten obrazek, który ze świętym Józefem był akurat. Nie wiem dlaczego. Także no, myślę, że miałam to szczęście przygotować się do sakramentu bierzmowania. Nie wiem, czy z tego cokolwiek wiedziałam i byłam tak naprawdę świadoma, ale ta cała otoczka u mnie była dobrze zrobiona.
9: A jeśli chodzi o patrona, kogo siostra wybrała?
10: Świętą Agnieszkę, co znaczy baranek.
9: A, to nie przypadkowo, nie przypadkowo. Księża Radosławie, to już opowieść siostry Beaty znamy, a u księdza jak to było z bierzmowaniem?
11: Jak siostra wspominała, że pamięta, w co była ubrana, to ja oczywiście nie pamiętam takich rzeczy, ale pamiętam, że byłem bardzo skupiony na tym, co mam w czasie tego bierzmowania robić, bo coś tam jakoś liturgicznie działałem, będąc w służbie liturgicznej wtedy jeszcze. Chyba nawet byłem bardziej na tym skoncentrowany, co mam zrobić, coś przeczytać, niż na samym fakcie sakramentu bierzmowania. I nie pamiętam, Franciszek z Asyżu, datę. Nie.
9: Pięknie. W przypadku tego roku, no to bardzo ładnie się składa. Rok świętego Franciszka z Asyżu przecież przeżywamy. A jeśli chodzi o świadomość tych darów, dojrzałości chrześcijańskiej, jak ksiądz siebie wspomina z tego czasu?
11: Pamiętam, że to było szkolne przygotowanie, więc to szkolne przygotowanie zakładało, że też są ci, którzy idą tam dlatego, że kiedyś im się to przyda w formie inwestycji, bo będzie to potrzebne.
9: Do ślubu.
11: Do ślubu i nam się to najzwyczajniej przyda. Więc tak, gdybym chciał powiedzieć, czy dobrze ten moment przeżyłem, nie wiem, czy samo przygotowanie do sakramentu bierzmowania coś mi dało. Myślę, że ta formacja, którą miałem przy okazji w ruchu Światło Życie, czy w ruchu Sercańskiej Młodzieży, dużo więcej niż samo przygotowanie.
9: Już tutaj z tej rozmowy wynika, że jeżeli są ci młodzi dzisiaj także bardziej zaangażowani, no to oni prawdopodobnie to przygotowanie też inaczej przeżywają, bo rzeczywiście chcą wejść bardzo mocno w głębie tego sakramentu, ale chcemy chyba dotknąć mocniej nie tych tylko, którzy w ten sposób wiedzą, co robić, wiedzą, gdzie szukać, do kogo się odezwać ewentualnie, czy jakie miejsce znaleźć też, żeby dobrze się do tego bierzmowania przygotować, ale o tej no, masówce, no bo ta masówka wciąż w parafiach się odbywa. Ja się zawsze zastanawiam, czy to jest dobry wybór Kościoła, czy nie powinno się tu postawić dużego znaku zapytania, żeby tak wszystkich grupowo zachęcać, to jest chyba zbyt słabe słowo wciąż. Z czego to wynika, że wciąż masowo przystępujemy w Polsce do bierzmowania, chociaż podejrzewam też, że ta tendencja, szczególnie w większych miastach, jest już zupełnie inna i pewnie na przestrzeni lat to będzie się zmieniać. Siostro Beato.
10: W Warszawie jednak bardzo zmienia się i naprawdę już nie ma masówek. Ja się z tego bardzo cieszę. Jeszcze jak pracowałam u Wszystkich Świętych, to była mała grupa młodzieży, która chciała się przygotować do sakramentu bierzmowania i oni naprawdę robili to w przepiękny sposób I teraz jak mam tych uczniów, których uczyłam gdzieś tam w pierwszej klasie podstawówki, okazuje się, że oni poszli do bierzmowania i to została naprawdę garstka tych, którzy byli do komunii. Także już nie ma chyba tych masówek, przynajmniej u nas, tak jak sobie tutaj patrzę. Z czego to się bierze? Ja myślę, że ciągle z tej takiej dziwnej świadomości, że sakrament bierzmowania jest konieczny i tutaj bym powiedziała do zbawienia, ale niektórzy mówią do sakramentu małżeństwa, gdzie w ogóle nie ma czegoś takiego, tak? Sakrament chrztu jest koniecznym sakramentem. Natomiast...
9: Czyli to jest mit w ogóle, że bierzmowanie jest potrzebne do tego, żeby wziąć ślub.
10: Tak,
9: to...
10: więc jeśli ktoś jest tylko dlatego zapisany na przygotowanie, to dziękujemy. W tym momencie może zrezygnować. Ale też ja sobie myślę, że to jest trochę tak. Rodzice już nie naciskają, bo żyjemy w takim społeczeństwie. Czasami jeszcze gdzieś dziadkowie naprawdę o tym słyszę, że nawet płacą za to. Może i dobrze, nie? Nie wiem, ja w ogóle tego nie rozumiem, bo to nie jest też takie jak komunia, że jest ładnie, nie? To wszystko jest takie przygotowanie. Jeszcze te prezenty są, no to już te dzieci idą, bo wypada, bo sąsiad, sąsiadka. Ale bierzmowanie, ja w ogóle jakby trochę się zagubiłam w tym, dlaczego ci ludzie się zgłaszają, dlaczego chcą, a później narzekają, że muszą chodzić do kościoła, że ktoś od nich wymaga właśnie jakiejś modlitwy, żeby znali. No i jeszcze są próby, to już o tym nie trzeba akurat mówić, ale takie rzeczy. No więc z jednej strony się sami zapisują, a później dla nich to jest za dużo i w ogóle, więc ja jestem zagubiona, czemu się zgłaszają. Mhm. I tego w ogóle nie rozumiem i też chyba nie rozumiem do końca księży, którzy namawiają na sakrament bierzmowania.
9: Mhm. Księże Radosławie, dlaczego tak się zdarza? Jak siostra powiedziała, ten trend też się zmienia, chociaż ja mam wrażenie, że jeśli chodzi o mniejsze miejscowości, to jeszcze cały czas jest całkiem spora grupa tych, którzy tak właśnie w tych masowych przygotowaniach uczestniczą. Jakby ksiądz tę sytuację dzisiejszą ocenił?
11: Myślę, że to, co pani powiedziała na początku tej audycji, zanim jeszcze się przedstawiliśmy, przywitaliśmy się z naszymi radiosłuchaczami, czy sakrament bierzmowania jest rozciągnięty pomiędzy oficjalnym pożegnaniem z Kościołem w obecności biskupa, po sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, to jest za małe spektrum. Mhm. To, na co, jak my z Beatą spojrzeliśmy na sakrament bierzmowania, to był moment, kiedy otworzyliśmy dokumenty Kościoła, katechizm Kościoła katolickiego i zobaczyliśmy, tam jest, jak byk stoi napisane, sakrament inicjacji chrześcijańskiej. Więc pomyśleliśmy sobie, ej, weźmy zainicjujmy. Pomóżmy im zainicjować coś. To jest trudny wiek, w którym przystępują do sakramentu bierzmowania.
9: Chciałabym zapytać o to, co Kościół mówi na temat sakramentu bierzmowania. Co to znaczy sakrament inicjacji chrześcijańskiej? Ja wiem, że powinna być to być może dla nas, którzy ten sakrament przyjęliśmy, jakiegoś rodzaju oczywistość, ale potrzebujemy powracać do tych prawd wiary, do tego, co podstawowe, żeby lepiej rozumieć też ten sakrament, który już mamy przyjęty. Co to znaczy sakrament inicjacji?
11: Kościół Wschodni pięknie celebruje trzy sakramenty razem. Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, czyli sakrament Chrztu Świętego, sakrament bierzmowania i sakrament Eucharystii. One są razem udzielane. Nie? Inicjacji, czyli jakby nowego rozdania, nowego początku. Nie? To, co chcemy, żeby w tym naszym programie, żeby młodzi mieli szansę powiedzieć sobie, kurczę, miałem w swoim życiu wyrwę, w życiu modlitwy, nie? Miałem w relacji z Bogiem jakieś takie zapomnienie, ale chcę to ruszyć na nowo, chcę to zainicjować i chcemy im w tym po prostu pomóc.
9: W Kościele Wschodnim ksiądz powiedział, to dlaczego u nas to jest tak porozbijane na te różne etapy?
11: Myślę, że to się wykształciło na przestrzeni lat, kiedy zaczęliśmy chrzcić dzieci i powiedzieliśmy sobie, to teraz potrzeba w Kościele rozeznania, teraz potrzeba dojrzałości do tego, żeby rzeczywiście dziecko zobaczyło w Eucharystii już nawet nie tylko, że to nie jest chleb zwyczajny, ale chleb eucharystyczny. Chcieliśmy w Kościele Zachodnim rzeczywiście większej świadomości.
9: Jeśli chodzi o te inicjacje jeszcze, bo inicjacja sugeruje też, że to jest jakiś początek, że wcale nie jest tak, że musimy być jakoś świetnie przygotowani. No nikt na przykład od niemowlaka, czy od małego dziecka, które jest prowadzone do chrztu, nie oczekuje tego, żeby miało świadomość wszystkich prawd wiary, tylko jest to jakiś taki dar, który ma się rozwijać w tym człowieku. Czy to znaczy, że bierzmowanie też tak powinniśmy rozumieć, siostro Beato?
10: Właśnie tak i dlatego te wszystkie egzaminy, te formułki, no ja jestem generalnie temu przeciwna, to już wiemy. To jest w ogóle bez sensu, bo ktoś się nauczy, zapamięta, a później zapomni. Natomiast chodzi o to, żeby rozbudzić coś na nowo, tak? Teraz jesteśmy po zesłaniu Ducha Świętego i myślę, że to jest taki piękny moment, kiedy od nowa sobie uświadamiamy, że Duch Święty właśnie zstąpił na apostołów, a przez to zstąpił na nas. I właśnie oni zostali zapaleni tym, nie? I ten moment bierzmowania powinien być takim momentem zapalenia. To przygotowanie też, ale idziemy dalej, a nie, że już właśnie zakończyliśmy. Były kwiatki, pożegnanie, ładnie nawet całkiem wyglądaliśmy. Ktoś jeszcze dostał Pismo Święte, słyszałam. Natomiast no nic się nie wydarzyło we mnie, nie? A są rzeczy, których nie zobaczymy, bo one dzieją się w środku, dzieją się w sercu. I no chyba naszym takim marzeniem jest, żeby właśnie w tych młodych ludziach to się zaczęło i żeby trwało, tak? Czasami właśnie to będzie ogromny płomień, a czasami będzie tak jak u nas, jakiś tam nikły, malutki, no ale wiemy, że Jezus nie przyszedł go zagasić, tylko właśnie podtrzymywać i rozniecać, więc to jest nasza taka duża nadzieja i myślę, że też szansa dla wielu osób, żeby właśnie spojrzeli tak, że to może być taki nowy początek, kiedy będą w tym wieku dojrzałości, o tym ciągle im przypominamy, czyli w takim trochę innym momencie swojego życia niż pierwsza komunia święta. Chociaż czasami sobie myślę, patrząc na dzieci, które idą do pierwszej komunii świętej, że naprawdę o wiele więcej rozumieją niż my dzisiaj, nie? Więc ci bierzmowani
9: i
10: też...
9: I są bardzo, bardzo często te dzieci mają ogromną dozę autentyczności w sobie, tak bardzo pragną tego Pana Jezusa, z takim zaangażowaniem śpiewają, też miałam ostatnio okazję uczestniczyć w pierwszej komunii świętej i to jest naprawdę aż wzruszające, jak słyszy się ten chór małych dziecięcych serc, które widać, że w całą siłę wkładają to, żeby Panu Jezusowi zaśpiewać.
10: To jest wiara ich, nie?
11: Otwartości.
10: Tak, i to jest taka prostota, nie szukają tutaj właśnie nie wiadomo czego i ja myślę, że dlatego no nie mamy teraz prawa ocenić, tak? W jakim momencie ktoś przyjmuje sakrament bierzmowania, na ile on właśnie jest w tym momencie inicjacji, na ile już to przeszedł, a w ogóle może to jest dopiero u niego maleńkie ziarenko, które tak kiedyś rozkwitnie, że nikt z nas nie będzie miał takiej szansy.
9: No to jeszcze wyjaśnijmy naszym słuchaczom więcej na temat samego sakramentu bierzmowania. Po co on w zasadzie jest? To inicjacja, to dojrzałość chrześcijańska też, czy nie? Czy jest ten element dojrzałości chrześcijańskiej, księże Radosławie?
11: Tak, jest element dojrzałości chrześcijańskiej jak najbardziej i my właśnie z Beatą w tym się przyglądamy, oceniamy. Kościół mówi o tym, że oni mają gdzie wieku rozeznawania. A czy dobre rozeznawanie nie jest właśnie jakąś tam formą dojrzałości chrześcijańskiej? No jest, nie? Więc my im w tym rozeznawaniu towarzyszymy i czasem też podejmujemy decyzje, których mówimy, słuchaj, chyba to nie jest jeszcze ten moment, naszym zdaniem, nie? Może potrzebujesz innego przygotowania do sakramentu bierzmowania. Może klasyczne, parafialne przygotowanie jest dla ciebie będzie lepsze niż to, co my proponujemy. Więc tak też było w tym roku. Zaczynaliśmy 25 osób. Teraz mamy 21 młodych ludzi.
10: Ale no wszyscy chcieli zostać, nie? To też jest ważne, że to są ci, którzy naprawdę chcieli, a ci, którzy po drodze zostali, to też z bardzo różnych powodów. No i właśnie, to jest ta otwartość też na Ducha Świętego, tak? My jesteśmy otwarci, oni też, więc tak to właśnie wygląda.
9: Jeśli chodzi o sam wiek tych, którzy przystępują do sakramentu bierzmowania, może po prostu dzisiaj, ze względu na to też się o tym mówi, że młodzi ludzie trochę później dojrzewają. Widzimy też zresztą tą późniejszą średnią przyjmowania, wchodzenia w związek małżeński, czy to jest związek małżeński w kościele, czyli sakrament, czy niesakramentalny, ale te granice gdzieś się przesuwają coraz dalej. Może to jest też moment, żeby Kościół postawił tutaj znak zapytania, czy te 15, 16 lat, czy 14, w zależności od tego, w jakim miejscu, czy to jest odpowiedni wiek na ten sakrament, księże Radku?
11: Myślę, że to są instrumentalia, tak? To są już bardzo, bardzo techniczne sprawy i który Kościół miałby postawić taką granicę, nie? Myślę o tym o kościołach partykularnych, lokalnych, nie? To znaczy Kościół w Polsce mają ustawić, nie? Myślę, że mając doświadczenie włoskie jakby północnych i południowych, bo przecież są dwa różne światy, nie? W Europie jesteśmy cały czas różną społecznością, więc ci młodzi są różni, nie? Tak wiele zależy od tego, w jakim klimacie oni rosną, klimacie religijnym w domu. Ja nieraz mam większą chęć przyjęcia kogoś, kto jest rzeczywiście jakby wiekowo dużo, dużo młodszy, odstający od tej, nazwijmy to klasycznie obowiązującej dzisiaj normy. To jest chyba ósma klasa szkoły podstawowej. z tego co pamiętam, tak dobrze?
10: Jakoś tak.
11: W zależności od diecezji.
10: Pierwsze liceum, no gdzieś
11: tak,
10: w tym momencie.
11: W zależności od diecezji. A wybrania kogoś, zaproszenia kogoś do obdarowanych, który jest dużo młodszy, a wiemy, że gdzieś tam z tyłu jakaś formacja się ciągnie, że z tyłu stoi rodzina, która rzeczywiście ma doświadczenie wiary, dom, w którym się modlą.
9: No nie chodzi na pewno o to, żeby stawiać tutaj jakąś mocną granicę, tylko zastanawiam się też nad taką ogólną zasadą. Może po prostu należałoby to przesunąć na trochę późniejszy czas, albo może, no właśnie, postawić takie ważne pytanie. Czy ty chcesz? Czy ty jesteś tutaj, bo jest koleżanka, kolega? Czy ty chcesz tego sakramentu? Czy ty chcesz teraz się formować? Siostro Beato, takie pytanie często myślę, że w parafiach, znaczy może formalnie pada, ale czy ktoś jest otwarty na to? Czy nie chce teraz też oceniać wszystkich księży i tych różnych przygotowań?
11: My też
9: ale
11: nie.
9: No właśnie nie o to chodzi, jesteśmy. Mhm. Ale chodzi o to, żeby ten młody człowiek mógł szczerze z serca odpowiedzieć na to wezwanie.
10: Myślę, że młodzież jest naprawdę otwarta i generalnie też bardzo bezpośrednia, nie? Więc oni mówią prawdę. Czy na naszym przygotowaniu, no to my mamy inne warunki, bo bardzo dużo jesteśmy z nimi, ale też na takich klasycznych, jak już tutaj powiedziałaś, tak naprawdę to oni są szczerzy i oni mówią prawdę, czasami mówią całym sobą nawet, że nie chcą tutaj być, tak? Albo że bardzo chcą być, nie? I mi się wydaje, że naprawdę to jest takie trudne, żeby właśnie ocenić, nie? No bo kto może to ocenić? To jest cały czas mi tutaj sobie myślę o tej wczesnej komunii, którą my podejmujemy w Barankach też, nie? No rodzice, ale tak naprawdę to dziecko przychodzi i prosi, nie? No nie jesteśmy w środku, nie? I tak samo wiek dobry, niedobry, to są tak wielkie tajemnice naszej wiary, ale relacji z Bogiem, że ja myślę, że lepiej naprawdę jakby stracić coś, tak? Czyli nie mieć racji, ja sobie o sobie myślę, niż żeby kogoś skrzywdzić tutaj w tej kwestii, bo Pan Bóg sobie z tym poradzi, jeśli my coś źle zrobimy. Natomiast czasami ktoś może być naprawdę odepchnięty i może już później mieć taki duży problem z Kościołem, nie?
9: Więc zostawmy może te kwestie formalne, przejdźmy do tego pomysłu, którym jest przygotowanie do sakramentu bierzmowania obdarowani. O tym już za chwilę siostra Beata Zawiślak, Urszulanka, ksiądz Radosław Warenda, sercanin z domu rekolekcyjnego Pliszczyn i oboje zaangażowani w przygotowanie do sakramentu bierzmowania obdarowani. Dzisiaj w naszym studiu Weronika Ostrowska przed mikrofonem. Za chwilę wracamy do rozmowy.

0: Co Kościół na to?
1: Bierzmowanie, sakrament inicjacji chrześcijańskiej, pożegnania z Kościołem w obecności biskupa, a może sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. W jaki sposób można do niego się przygotować trochę inaczej niż standardowo w parafii? O tym dzisiaj rozmawiam z siostrą Beatą Zawiśle, kurszulanką, z księdzem Radosławem Warendą, sercaninem z domu rekolekcyjnego Pliszczyn, którzy są zaangażowani w przygotowanie do sakramentu bierzmowania, który nazywa się obdarowani. Weronika Ostrowska przed mikrofonem, no to teraz to pytanie o ten innowacyjny pomysł. Siostro Beato.
2: Nie wiem, czy on jest innowacyjny.
3: Jest.
2: No, jako wiadomo. Chodzi o to, że tak jak już, bo ja już byłam tutaj kilka razy opowiadając o barankach, czyli o tym rodzinnym przygotowaniu do sakramentu pojednania i Eucharystii. I wtedy wiemy, że baranki rosną.
1: Coraz więcej jest tych grup przygotowujących się w ten sposób.
2: Ale też rosną w takim sensie, że są coraz starsze.
1: To prawda.
2: Czyli kolejne sakramenty przed nimi. No i w pewnym momencie pojawiały się pytania, a co z bierzmowaniem? Nawet ja bardzo lubię, jak baranki pytają już po pierwszej komunii: siostro, a do bierzmowania też się tak będziemy przygotowywać? I marzyło nam się to od kilku lat, żeby zrobić właśnie taką grupę. Ja tak zawsze mówię, żeby w perspektywie dobra przygotować się do sakramentu bierzmowania, czyli to, co robimy wcześniej z rodzinami, żeby to przenieść trochę na tę kanwę właśnie tych młodych ludzi. Niekoniecznie tylko tych, którzy byli w barankach, czyli w naszym rodzinnym przygotowaniu, ale w ogóle takich, którzy chcą zatrzymać się też nad takim pytaniem właśnie, co we mnie jest dobrego, co ja mogę jeszcze dalej rozwijać, tak, żeby właśnie dzielić się tym w Kościele i w całym świecie. I tak nam się udało wspólnie gdzieś spotkać z księdzem Radkiem w tym wszystkim. Dokładnie w samochodzie to wymyśliliśmy, jadąc na kolejne spotkanie barankowe. I pomyśleliśmy sobie, że możemy zaproponować młodym ludziom właśnie przede wszystkim wspólnotę, bo to, czego im brakuje, i to już wiemy, ale myślę, że to nie jest tajemnicą, to są właśnie relacje. I dzięki temu, że możemy stworzyć relacje, możemy stworzyć wspólnotę, to tam już wszystko dzieje się tak, jak powinno, ale też dajemy im taką przestrzeń do tego, żeby właśnie zaprzyjaźnić się z Jezusem. Nasze pierwsze założenie w sumie to było takie, że do czego my ich chcemy zaprosić? Do przyjaźni z Jezusem. A przy okazji oni rzeczywiście stworzyli wspólnotę przyjaźni między sobą i wtedy jest o wiele łatwiej docierać z różnymi trudnymi też treściami, ważnymi i tymi takimi bolesnymi i tymi radosnymi, bo to wszystko dzieje się w bezpiecznej wspólnocie.
1: Myślę, że to jest ta też różnica, no bo baranki, dzieci są małe, no to tutaj jest rodzinne przygotowanie i cała rodzina jest zaangażowana w to przygotowanie, a tutaj już widać ten kolejny etap życia się zaczyna, czyli ja wychodzę z tej rodziny, wychodzę powoli, małymi krokami, już jestem samodzielny, sam podejmuję decyzje, sam chcę zadawać trudne pytania i znajdować na nie odpowiedzi. To na te potrzeby odpowiada ten rodzaj przygotowania.
3: Sposób piękny i naturalny, bo jednym też właśnie z naszych, jednym z filarów naszych przygotowań jest budowanie wspólnoty, budowanie kościoła, czyli chcemy ich zaprosić do tego, żeby mogli zatroszczyć się o siebie nawzajem, żeby mogli razem przeżywać różne emocje, żeby mogli razem dyskutować. Te dyskusje nieraz przyciągają się do takich godzin, że po prostu szukamy jakiegoś takiego rozwiązania dobrego.
1: Czasem że jest to siostra i ksiądz się zastanawiają, a po co w tym samochodzie była ta rozmowa?
2: Nie, jeszcze nie. Kiedy się wyśpimy? Tylko tyle. I gdzie mogą gadać, żeby nam nie przeszkadzać?
3: Tak, ale nikt tam nie musi mieć telefonu w ręce. Każdy może sobie patrzeć w oczy i to są przepiękne momenty, kiedy oni chcą ze sobą porozmawiać, kiedy spotykają ludzi podobnych wartości, kiedy są zainspirowani tym, co się działo, kiedy to nie jest tylko opowiadanie o, ale to jest przeżywanie tych wartości i to jest cudne. Dbają o siebie i dbają też o przestrzeń naszego domu, bo w budowaniu kościoła też chcę myśleć o tych takich zwyczajnych wymiarach, nie? Nie wiem, razem zróbmy pizzę, razem pozmywaj naczynia.
2: Pozbierajmy drzewo.
3: Ksiądz Maciek ich zaprosi na
1: gradynie. Ja już się zaczynam zastanawiać, gdzie to właściwie jest? Wywozicie ich na ten czas do jakiegoś domu?
2: Do Pliszczyna. Idziemy do księdza Radka wszyscy. Właśnie, bo to też jest ważne. To miejsce, w którym się spotykamy i ta przestrzeń, no i też księża, którzy tam są, tak? Że oni są też bardzo otwarci na te nasze pomysły i właściwie wszyscy razem razem na ten czas naprawdę tworzymy taką wspólnotę, w której już się bardzo dobrze znamy, bo to już teraz będzie czwarte spotkanie, a zapraszamy ich na 4 spotkania po 5 dni, więc można się poznać bez problemu, tak?
1: To przez rok tyle spotkań? Jak to wygląda tak, jeśli chodzi to o logistykę?
3: Tak, spotykamy się w naszym domu rekolekcyjnym w Pliszczynie od poniedziałku do piątku i te spotkania są ulokowane w takich silnych momentach w roku liturgicznym, czyli mamy spotkanie na początek Adwentu, mamy spotkanie ze Środą Popielcową i mamy spotkanie w czasie paschalnym. Ostatnie nasze spotkanie jest związane z Serceńskimi Dniami Młodych, które są w Pliszczynie od 32 lat, w czasie których przyjmą sakrament bierzmowania dzięki biskupowi Adamowi Babowi, który zresztą już się z nimi spotkał raz i miał ochotę raz jeszcze, ale też ma swojego przełożonego, jak mi powiedział, i nie mógł przyjechać. Ale więc to zobaczcie, jak wiele rzeczy się dzieje takich, z których wychodzimy, z takiej strefy anonimowości, nie? I czasem jesteśmy w kościele i nie wiemy, kto siedzi koło mnie, w ogóle się nawet nie mnie interesuje. Oni są we wspólnocie, gdzie się znają. Znają się z biskupem, biskup ich zna. Rozmawialiśmy, przeżywamy wspólnie.
1: To też myślę, że dla nich jest bardzo ważne, żeby ten kościół poznać od innej strony. Że to nie jest jakaś instytucja, czy też jakiś punkt usługowy. Dzisiaj być człowiekiem wierzącym, zaangażowanym w życie kościoła, wśród innych, którzy niekoniecznie żyją w ten sposób, to jest naprawdę duże wyzwanie. Trzeba mieć dużą świadomość tego, w co się wierzy, do czego też ma przygotować bierzmowanie, a z drugiej strony, jeżeli przyjdzie jakiś trudniejszy moment, no to oni mają wspólnotę, mają z kim porozmawiać o tym, co się dzieje wokół nich. Na jakie tematy oni lubią porozmawiać? Co ich interesuje w życiu Kościoła?
3: 30 lat temu chcę powiedzieć, że było też trudno. To nie jest jakiś znak naszych czasów. Wtedy też mieliśmy trudno. Myślę, że dzisiaj jest jeszcze inaczej, że można się schować za ekranem. A my chcemy właśnie, żeby oni się nie musieli chować za ekranem.
1: Właśnie telefony zabieracie w tym Pliszczynie?
3: Nie ma zasięgu.
2: Tam jest słaby zasięg.
1: Idealne miejsce.
2: Nie ma przestrzeni na telefony. Właśnie myśmy, bo tak zaczynając, zastanawialiśmy się, co pozbieramy telefony, jak to tam. Okazuje się, że telefony są niepotrzebne. Że w ogóle naprawdę to jest też taka młodzież. No, musimy powiedzieć, oni są wybrani w pewien sposób. Oni się sami zgłosili, sami to znaleźli. Muszą poświęcić czas, tak? To jest 5 dni. Niektórzy normalnie chodzą do szkoły, więc oni muszą to później nadrobić. Więc oni jak mają wolne, to mają pracę własną i uczą się na przykład, bo w tym roku był też na przygotowaniu maturzysta. No to nie jest tak, że ten czas to po prostu oni sobie robią co chcą.
1: To nie jest wyjazd integracyjny.
2: Dokładnie. Tak, nie jest, absolutnie nie jest. Ani kolonie, nie? Więc to tak jest, że te telefony naprawdę to okazały się niepotrzebne, a czasami my nawet mówiliśmy, a bo coś tam robimy, to weźcie telefon, bo coś tam znajdziemy na przykład w internecie, czy no, nawet w katechizmie kościoła katolickiego, nie? To oni byli zdziwieni,
3: musieli
2: nie?
3: lecieć na górę do pokoju po te telefony, nikt tam nie ma w kieszeni.
2: Więc to jest naprawdę dla mnie takie niezwykłe. Ja myślę, że oni rozmawiają tak jak wszyscy młodzi ludzie. To nie są jakieś tematy wyszukane, prawda, i ten, ale na przykład co jest ciekawe, kiedy ich interesuje na coś tam w Piśmie Świętym, że zaczynają szukać i oni wtedy mówią, że mogą zadać spokojnie to pytanie, tak? Nawet jeśli my nie znamy odpowiedzi, no to znajdziemy za chwilę, czy pomożemy znaleźć tę odpowiedź. Więc to nie jest tak, że teraz poziom jest jakoś tam super wysoki i tak dalej. Chodzi o to, żeby właśnie zejść i codziennie rozmawiać o tym, co ważne. Czy przy posiłkach, które naprawdę czasami trwają długo, bo nam jest razem dobrze, nie? Czy na wspólnej modlitwie, czy piszą listy na przykład do Pana Boga, czy do siebie, czy jakieś takie prace, które wykonują. To wszystko jest po to, żeby oni się otworzyli i żeby zobaczyli, że tak naprawdę oni są wyjątkowi, tylko czasami im tego nikt nie powiedział, albo nie zdążył im jeszcze tego powiedzieć, albo powiedział w taki sposób, że to było nie do przyjęcia, nie? Mhm.
3: Tak, albo jeszcze nie usłyszeli od tego, o tym, nie?
2: No.
3: My też zaprosiliśmy młodych do tego doświadczenia i powiedzieliśmy, że zbieramy zapisy, po czym będziemy chcieli z każdym z nich spotkać się na online, na kwadrans, więc z całą tą 25 spotkaliśmy się na online. Poświęciliśmy dwa piękne dni życia, to było przecudne doświadczenie. Ale
1: rekrutacja do programu?
2: Nie
3: do końca, tak. Poznanie się. Generalnie założyliśmy, że i tak wszystkich przyjmiemy, nie możemy tego głośno mówić, mamy następną.
2: Ale ja muszę powiedzieć, że dla mnie w ogóle było to niesamowite i myśmy się ciągle śmiali z tego, no bo oni się wszyscy zapisali, przeczytali tam te wszystkie zasady i tak dalej, no i pytamy się, okej, no to wiesz, to jest w Pliszczynie, nie? A wiesz, gdzie jest Pliszczyn? Nie. I okazuje się, że ktoś tam z Częstochowy, nie? Z Wrocławia, no gdzieś tam z Pomorza, mówię, aha, no to wypada sprawdzić, jak dojedziesz tam. Więc to było takie fajne, że oni jakby szli, właśnie wybierając te relacje, tak? Te nasze założenia, które sobie gdzieś tam postawiliśmy, a nie miejsce na przykład, nie tak, osoby, tak. No bo nas też nie znali, tak? Mhm. Tylko właśnie oni poczuli, że to jest dla nich, nie? I też jak pisali, no bo na początku pisali właśnie dlaczego, to było no, przesympatyczne takie, że właśnie tutaj oni wiedzą, czego chcą.
3: Piękne były takie momenty, kiedy niektórzy nawet na tą naszą rozmowę online'ową nawet ładnie się ubrali, co było przepiękne. A pamiętam jedną osobę, która po tym, jak powiedzieliśmy, to super, cieszymy się, zapraszamy cię na nasze spotkanie, to było słuchać, jest.
1: Czyli jest radość, ale jakie są te założenia tego przygotowania? No bo wiemy, że to się dzieje podczas wyjazdów, czyli też zmienia się otoczenie. Wyobrażam sobie, jak podczas przygotowania do komunii dzieci najczęściej są wpatrzone w tych, którzy przygotowują je, no prawie jak w Pana Boga. A tutaj to już zaczynają ci młodzi ludzie dostrzegać. Aha, siostra czegoś nie wie, ksiądz też czegoś nie wie. Musimy poszukać tej odpowiedzi. To znaczy, a może są takie pytania, na które nie do końca da się znaleźć odpowiedź. Świat się staje bardziej skomplikowany, a jakie narzędzia im dać? Także w tym przygotowaniu, żeby oni potrafili potem w wierze znajdować odpowiedzi.
3: Narzędzia to jest jedno. Ja jestem bardzo przeciwny w ogóle myśleniu o formacji chrześcijańskiej jako narzędziówce, że teraz każdemu wsadzimy w kieszeń taki sposób i taki sposób. Wierzę, że w formacji chrześcijańskiej chodzi o doświadczenie, a to jest coś więcej niż zwyczajna narzędziówka. Bo te narzędzia się zmieniają, a my potrzebujemy mieć zdolność w jakimś sensie żonglowania i dobieraniem narzędzi w odpowiedni sposób. Nasze przygotowanie oparliśmy na czterech filarach. Pierwszym to, o czym już z siostrą wspomnieliśmy, to jest wspólnota, doświadczanie wspólnoty, budowanie wspólnoty Kościoła. Drugi element to jest modlitwa. Chcemy, żeby oni doświadczyli modlitwy, szczególnie modlitwy biblijnej, na różny sposób. I od liturgii godzin.
2: Po adoracje nocne.
3: Po adoracje nocne, po uwielbianie. To jest drugi filar. Chcemy, żeby spotkali się ze Słowem Bożym. Na różne sposoby. Siostra Beata ma ku temu wszelkie zdolności, więc jest Bible Journaling, więc jest kaligrafia, więc jest adoracja w ciszy, jest adoracja z kartami pracy, więc mają szansę na to, żeby zobaczyć, że modlitwa nie jest rzeczywistością płaską.
1: Czyli, że nie tylko chodzi o to, żeby wziąć Pismo Święte, czytać albo przeczytać czytania z dnia. No właśnie, to jest bardzo ciekawe. Spektrum możliwości, jeśli chodzi o Pismo Święte. Trzeci filar?
3: Trzeci filar to jest właśnie Słowo Boże. Chcemy, żeby te rzeczy były związane mocno ze Słowem Bożym. A czwarty filar to jest sztuka.
2: I piękno.
3: Sztuka i piękno. I ma to takie swoje piękne doświadczenie, piękny moment, kiedy w czasie trzeciego spotkania piszemy ikonę.
1: To już jest poważne wyzwanie.
3: Kilkudniowe.
2: Tak, ale no
1: to jest
2: niezwykłe.
1: A skąd ten czwarty filar? Dlaczego akurat sztuka, piękno?
2: Bo Pan Bóg jest piękny. I chcieliśmy im to pokazać. Myślę, że to też jest bardzo takie właśnie barankowe, bo też otaczamy się pięknem w barankach. Natomiast oni już dorastają i tego kiczu mamy bardzo dużo wszędzie. Więc chcieliśmy właśnie pokazać, jak Pan Bóg działa w pięknie. I w pięknie w różnych budowlach, czy właśnie w dziełach sztuki, tak? I mogli właśnie sami doświadczyć tego, że mogli napisać, namalować ikonę Jezusa z przyjacielem, czyli ze sobą. To było takie dla nich też naprawdę niezwykłe doświadczenie i myślę, że właśnie przez to, że w taki sposób oni byli podprowadzeni, no to właśnie to piękno wyszło w tych ich takich pracach bardzo naprawdę różnych, ale takich bardzo niezwykłych.
3: Każde nasze spotkanie ma też taki jeden dzień, który jest dniem ciszy. Zazwyczaj są to środy i w Adwencie, i oczywiście ta środa popielcowa, w której uczestniczymy, w której próbujemy też jakby dać świeże spojrzenie na nie tylko na momenty z życia Kościoła, takie ważne, kluczowe, ale też i na sakramenty, nie? Żebyśmy jeszcze raz mogli się zastanowić nad sakramentem pojednania. Czym on jest? Czym w ogóle jest sumienie? Jakie to było dla nich odkrywcze katecheza, nasze spotkanie o sumieniu, nie? Że oni mają sumienie, że to jest przestrzeń, gdzie tam siedzi Pan Bóg i tam się dokonują decyzje, że to jest ważniejsze niż prawo. Bo to prawo, które dopiero gdzieś tam odbija się w sumieniu, to jest to, o co chodzi, nie? Więc no, dajemy im taką przestrzeń, że możemy o tym podyskutować, że niektóre pewniki, z którymi oni przyjeżdżają, możemy się nad tym pochylić, zastanowić, zatrzymać, przemyśleć raz jeszcze.
1: A czy my, słuchający, którzy już przyjęliśmy sakrament bierzmowania, możemy jeszcze raz zawołać o tego Ducha Świętego, żeby te dary, które zostały złożone w tym sakramencie, żeby się w nas odnowiły, no bo ktoś, słuchając tej rozmowy, mówi, może sobie pomyśleć, a to tak pięknie, no ja już swoje przeżyłem, nie było to idealne. A Pan Bóg może zadziałać?
2: Tak, każdego dnia może zadziałać. I ja myślę, że wiele osób, ostatnio u nas ksiądz zapytał na mszy świętej, czy my się w ogóle rano modlimy do Ducha Świętego. No właśnie my akurat w klasztorze codziennie się modlimy i ja myślę, że to zależy od tego, jak my się otwieramy na Ducha Świętego, więc wiek tutaj w ogóle nie gra roli, tylko nasza otwartość.
1: Księże Radosławie?
3: Tak, ja mam powiem, cały czas działa, nie? Daj nam, Panie, otwarte oczy, żebyśmy zobaczyli Ciebie działającego w nas i nawet w tych miejscach, w których wydaje się nam, że Ciebie tam nie ma.
1: Bardzo dziękuję.

0: Tu Radio Warszawa 106,2 FM. Drodzy słuchacze, drogie słuchaczki i słuchacze, zapraszamy was teraz za 15.09 jest na audycję Przystanek Parafia. Gościć będziemy w parafii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Otwocku, Świdrze.
1: Przystanek Parafia.

0: Ksiądz Piotr Jacek Krupa, misjonarz Świętej Rodziny. Gorąco pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Warszawa, a szczególnie tych, którzy związani są z Otwockiem, szczególnie z parafią pod wezwaniem Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Świdrze. W moim sercu jest mnóstwo przepięknych wspomnień z tego czasu, kiedy pracowałem w Świdrze, w tej parafii. Była to moja pierwsza parafia jako młody ksiądz po święceniach. Tam właśnie zostałem przeniesiony i naprawdę cudowny, piękny czas. Moje wspomnienia to przede wszystkim praca z młodzieżą, praca z dziećmi pierwszokomunijnymi, bo to dla mnie było naprawdę coś pięknego. Ja jak byłem w seminarium, to marzyłem sobie, że będę pracował ze studentami, że będę jakieś dysputy prowadził, a okazało się, że miałem uczyć dzieci pierwszokomunijne i w tym się odnalazłem. Także naprawdę Świder zawsze powoduje u mnie to szybsze bicie serca, bo naprawdę ludzie tam byli, są i będą pewnie wspaniali.
1: Drodzy Państwo, a więcej o tym sanktuarium i o tej parafii już w niedzielę o godzinie 20:00. Ewa Pietrzak, do usłyszenia, pozdrawiam.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Idealny moment na kawę. Jedni mówią, że od razu po wstaniu, inni piją do śniadania, jeszcze inni w biegu, ale są też tacy, którzy bez względu na przyzwyczajenia najbardziej lubią pić kawę w dobrym towarzystwie. Zapraszam, żebyśmy pili ją wspólnie. Kawa na wynos od poniedziałku do piątku od 10 do 14. Zofia Kozurewska. Czekam z kawą.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: W najnowszym sieci Polska-Ukraina coś pękło. Czy da się to jeszcze skleić? Ważny esej Bronisława Wildsteina, a także cynizm Tuska, czyli pomnik w złej intencji. Czytamy sieci. Jacek Karnowski.
3: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chotynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chotynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chotynia. www.chotynia.pl.
4: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie Państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam Państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
0: Po reklamie.
5: Radio Warszawa jest za 5:21.
6: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. Papież Leon XIV podczas audiencji generalnej wyraził zadowolenie z osiągnięcia porozumienia między Islamską Republiką Iranu a Stanami Zjednoczonymi, które ma zostać podpisane w najbliższy piątek. Nazwał je zachęcającym wynikiem cierpliwych wysiłków na rzecz dialogu i negocjacji. Podziękował krajom, które ułatwiły spotkanie stron oraz osiągnięcie tego porozumienia. Papież wyraził nadzieję, że umowa przyczyni się do umocnienia wzajemnego zaufania, bezpieczeństwa i stabilności na Bliskim Wschodzie. Odnosząc się do wojny na Ukrainie, papież przypomniał z kolei o wielu niewinnych ofiarach, zabitych ratownikach oraz zniszczonych przez ogień kościołach i miejscach dziedzictwa kulturowego. Zapewnił o swojej bliskości z tymi, którzy opłakują swoich bliskich i rannych. Zachęcił wszystkich do modlitwy o zakończenie wojny. W diecezji warszawsko-praskiej biskup Romuald Kamiński ogłosił zmiany personalne wśród księży.
7: Są kapłani, którzy kończą w tym roku swoje posługiwanie czynne. Nie znaczy to, że nie będą podejmować prac duszpasterskich, tylko w innym zakresie. A więc myślę tutaj o proboszczach, którzy z racji wieku i zdrowia, no już takiego powiedziałbym też i wyczerpania, prosili o przejście na emeryturę.
6: Z parafiami żegnają się proboszczowie przechodzący na emeryturę: ksiądz Marek Doszko, proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie Aninie, oraz ksiądz Marian Sobieszek, proboszcz parafii Świętego Jana Chrzciciela w Mińsku Mazowieckim. Biskup powierzył też 6 kapłanom ich pierwsze parafie jako proboszczom, m.in. parafie w Budach Barcząckich, w Warszawie Grodzisku, w Mrozach oraz w Trawach. Wprowadzono również liczne zmiany wśród wikariuszy i rezydentów. Szczegóły na radiowarszawa.com.pl. Świątynia w sercu Placu Trzech Krzyży w Warszawie istnieje już od 200 lat. Kościół Świętego Aleksandra świętuje jubileusz. Jubileuszowe obchody zaplanowano na czwartek. Rozpocznie je msza święta o 18:00, której przewodniczyć będzie metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas. Mówi przewodnicząca Rady Parafialnej Joanna Wysocka.
8: Modlić się będziemy za budowniczych, fundatorów i architektów naszej świątyni. Otoczymy modlitwą tych, którzy podnieśli nasz Kościół z wojennych ruin. Wspomnimy w modlitwie wszystkich duszpasterzy, którzy tutaj realizowali swoją misję. Po mszy świętej zapraszamy na koncert warszawskiej piosenki okresu międzywojennego w wykonaniu pani Gabrieli Mościckiej.
6: Na odwiedzających parafię świętego Aleksandra tego dnia czekać będzie poczęstunek. Parafia wydała również kronikę jubileuszową dokumentującą wydarzenia z historii tego kościoła.
3: To są wiadomości z życia kościoła.
6: W północno-zachodniej części Wilna planowana jest budowa sanktuarium świętego Jana Pawła II wraz z centrum duszpasterskim. Obiekt ma powstać w dzielnicy Poszyłajcie obok katolickiej szkoły Świętego Józefa. O szczegółach Artur Chmielewski.
9: Nowe sanktuarium ma pełnić funkcję nie tylko kościoła, ale także centrum spotkań, formacji i działalności społecznej. W kompleksie o powierzchni ponad 6000 m2 znajdą się sale, biblioteka, pomieszczenie dla Caritas oraz przestrzenie przeznaczone dla dzieci, młodzieży, rodzin i seniorów. Parafia świętego Jana Pawła II została utworzona w 2018 roku dla mieszkańców dynamicznie rozwijających się dzielnic Wilna. Inwestycja jest na etapie przygotowań. Przed parafią stoją jeszcze wyzwania związane z dopracowaniem projektu i pozyskaniem finansowania. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
6: Podopieczni świetlicy domu ojca Ignacego, prowadzonego przez Loretanki na Pradze Północ, wybierają się na wakacje. Plany są ambitne, mówiła w poranku z Radiem Warszawa dyrektor świetlicy siostra Nikola Stoń.
10: Chcemy ich zabrać do radosnej nowiny koło Krakowa, takie centrum edukacyjne, które na co dzień mieści się liceum ogólnokształcące, jest tam cała taka baza sportowa i chcemy też z nimi zwiedzać Kraków, rynek podziemi Krakowa, jedno z najnowocześniejszych właśnie muzeum, kopalnie soli w Wieliczce. No i też planujemy jeden dzień wyjazd do Energylandii, parku rozrywki.
6: Wyjazd nie uda się jednak bez pomocy darczyńców. Siostry proszą więc o wsparcie. Na wakacje ma pojechać 20 osób.

0: Nawet tam, gdzie zdawało się, że już nic Bożego nie ma w człowieku, umiał jeszcze coś Bożego znaleźć. Umiał jakąś iskrę Bożą wykrzesać w duszy ludzkiej. Dźwigał z upadku tych, którzy najbardziej upadli. Uczynił ich swoimi przyjaciółmi, swoimi towarzyszami, swoimi braćmi. Powie o bracie Albercie kardynał Karol Wojtyła w jednej ze swoich homilii. Patron dnia dzisiejszego, zwany co prawda szarym bratem, ale cały gorący w miłość, uczy nas, Matko, tego samego, co Twój Syn oraz Ty, Maryjo, aby w każdej ludzkiej twarzy dostrzegać Jego wołającego o miłość, Chrystusa głodnego miłości w drugim człowieku na różne sposoby. Matko cała ukryta w Bogu, w Nim uszczęśliwiona, w pokorze serca, ale też z drżeniem serca stajemy przed Tobą i jako Twoje dzieci prosimy Cię, uzdalniaj nasze serca do otwierania się na przeczystą, bezinteresowną miłość Boga Ojca za pośrednictwem Jezusa w mocy Ducha Świętego. Niech nasze serca, jak serce Twoje, jak serce brata Alberta, staną się domem boskiej, jedynie prawdziwej miłości dla każdego człowieka. Niech moje serce stanie się swego rodzaju ogrzewalnią dla serca drugiego człowieka. Chcemy, jak Ty, być nieskalanymi narzędziami w ręku Boga, autentycznymi świadkami Jego obecności dla biednej duchowo i co za tym idzie, pogrążającej się w grzechu ludzkości, coraz częściej tracącej poczucie grzechu, poczucie zła, największa to nędza, potępieńcza nędza. Świat jak złodziej wydziera co dzień i w każdej godzinie wszystko dobre z serca. Wykrada miłość dla ludzi, wykrada pokój i szczęście, kradnie nam Boga i niebo, stwierdza brat Albert. Maryjo, niech ten biedny świat poprzez nas, Twoje dzieci, zobaczy, że Ojcem dla prawdziwych Polaków i Polek jest Bóg, a Ty, Maryjo, naszą Matką. Chcemy być razem z Tobą w niebie, a przecież nikt nie idzie sam do nieba. Rozbić naczynie, zapach się rozejdzie. Nie tylko będziemy Boga kochać, ale inni Go przez nas pokochają, a to jest coś, powie brat Albert. Naucz nas, Matko, rozdawać Jezusa poprzez rozdawanie siebie, aby z naszych serc płynął zapach miłości. Umiłowana Córko Boga Ojca, Ty wiesz, że po grzechu pierworodnym mamy trudność, ja mam trudność w przyjmowaniu przeczystej miłości Boga i jej okazywaniu. Bez miłości zaś Jezusa wlanej w stągwie naszych serc Twoimi dłońmi potrafimy być niewolnikami egoistycznego, bezgranicznie pysznego i zachłannego ja, wykorzystując innych, traktując ich jak niewolników czy służących. Stąd potrzebujemy stosownego przygotowania, oczyszczenia, umartwienia naszej nieuporządkowanej, delikatnie rzecz ujmując, natury poprzez praktykowanie wspomnianego dziś w Ewangelii postu, modlitwy i jałmużny, które z jednej strony są drogą, swego rodzaju kanałem przyjmowania łask od Pana, a z drugiej wyrazem naszej autentycznej więzi z Nim. Maryjo, w której niepokalanym, napełnionym łaskami łonie Bóg Ojciec mocą Ducha Świętego złożył swój najcenniejszy skarb. Chciałoby się powiedzieć najcenniejszą jałmużnę miłości dla nas, swojego Syna, wyrażając tym samym całą miłość do nas. Matko, Ty kochasz nas miłością samego Boga, bo jesteś nią wypełniona. Udzielaj nam tej miłosiernej miłości. Proś Pana o łaskę jej przyjęcia, bo bez niej potwornieniemy. Tylu ludzi dziś mówi, że świat jest coraz trudniejszy, że ludzie są nie do życia, że tak trudno żyć w tym świecie, a największym trudem są relacje. To wszystko jest brak miłości. Prosimy zatem, wlej w nasze serca miłość do Jezusa. Codziennie wlewaj, codziennie jej potrzebujemy. Jezusa, naszego Pana i Króla, Zbawiciela. Bo i tę relację z Jezusem, zwiedzenie pychą potrafimy sformalizować, zrytualizować, postawić w jej centrum samych siebie i to jest straszne. Podejmowane zaś praktyki religijne bywa, że wykorzystujemy do tego, aby zadowolić własne ego, wywyższyć je przed ludźmi. Maryjo, wypełnij nas tak miłością, abyśmy tutaj, będąc w tłumie, mogli się indywidualnie zjednoczyć z Tobą, tak jakbyś była tylko Ty i tak jakby był tylko On, Ona, indywidualnie, tak jakbym był tylko ja. Wierz, Maryjo, że bliżej nam do bycia kultycznymi niż do bycia ludźmi naprawdę wierzącymi. Potrafimy, Matko, instrumentalnie potraktować samego Boga, aby w końcu w cudzysłowie zasłużyć na nieczystą miłość własną, akceptując siebie tylko wtedy, gdy wykonamy dany plan, zadanie, według własnej wizji przygotowany, czy zrealizujemy dane ćwiczenie duchowe w stopniu, w jaki uprzednio założyliśmy sobie. A przecież miłość Twojego Syna jest za darmo. Bóg nas ciągle tak samo kocha. Matko, wskazując w jasnogórskiej ikonie na Jezusa, chcesz równocześnie wskazać nam, iż to utrata więzi z Nim jest główną przyczyną grzechu, ucisku człowieka przez człowieka, braku jedności i wreszcie wojny na świecie. W licznych swoich objawieniach wskazujesz, iż pokuta, post, modlitwa są nieodzownymi środkami, skutecznym lekarstwem do walki z grzechem oraz sposobem przybliżenia się do Boga. Dziś pełna bałwochwalczego oporu dłoń ludzka, mimo rozszerzającego się ucisku we wszystkich wymiarach egzystencji człowieka, inaczej niż dłoń Twoja, Maryjo, mylnie wskazuje nie na Jezusa jako źródło życia, miłości, czystości, pokoju, radości, uzdrowienia duchowego, psychicznego czy fizycznego, lecz na drugiego słabego człowieka, jego intelekt, mamonę czy nawet grzech. Siłą miłości, Matko, tej miłości, którą masz od Jezusa, uwolnij te Twoje dzieci, które są w kajdanach duchowej biedy, niewiary, nienawiści do Chrystusa i Kościoła, nałogów, uzależnienia od internetu, telefonów komórkowych, różnych grzechów, lęku, religijnego egocentryzmu. Siłą miłości wydobądź swoje dzieci z głębin depresji, utrapienia i prowadź prostą drogą do nieba. Pragniemy poprzez głęboką relację z Tobą już tu na ziemi doświadczać niebiańskiej radości i pokoju, wolnych od warunków zewnętrznych. Rozważając czwartą tajemnicę chwalebną, Twoje wniebowzięcie, Matko, prosimy Cię, Maryjo, abyś serca ludzkie pobudzała do pokuty, nawrócenia, skruchy, żalu, zadośćuczynienia za grzechy. Zawierzamy Ci Kościół Twojego Syna, papieża Leona, episkopat polski, archidiecezję częstochowską, w sposób szczególny naszą ojczyznę, Ukrainę, Rosję, Bliski Wschód. Prosimy Cię o pokój na świecie. Modlimy się za zakon Paulinów, jego konfratrów i dobrodziejów, za tych wszystkich, którzy łączą się z nami w modlitwie duchowo poprzez media. Polecamy Ci, Maryjo, pielgrzymów dnia dzisiejszego, a pośród nich pielgrzymów pielgrzymkę z miejscowości Siepraw z diecezji krakowskiej, pielgrzymów z miejscowości Kuńkowce z diecezji przemyskiej. Są to dzieci pierwszokomunijne. Z Woli Bartorskiej z diecezji krakowskiej, pielgrzymów z Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie, pielgrzymów z Rzymu, z Kościoła Świętego Ducha oraz rowerowych pielgrzymów Nadziei z Lubliany w Słowenii. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nam zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci.

0: Owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecę, swojemu Synowi nas.
4: Matko pięknej miłości, księdza arcybiskupa prosimy o błogosławieństwo.
5: Kościół w Polsce czci dzisiaj świętego brata Alberta Adama Chmielowskiego i na 50. rocznicę jego śmierci kardynał Karol Wojtyła w Krakowie mówił między innymi takie słowa: trzeba, aby nasze człowieczeństwo wróciło na nowo uwrażliwione na człowieka, w jego potrzebach, w jego cierpieniu i nadziejach, i żeby świadczyło sobą, nawet gołymi rękoma, ale pełnym sercem. Przyjmijmy ten program i prośmy Jana Pawła II i świętego brata Alberta, aby wspierali nas, naszą ojczyznę i wszystkie sprawy Kościoła.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich. Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze go poprosicie. Wy zaś tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo, niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień.
1: Przebaczenie Boga ma warunek. Ty też musisz przebaczać. Często wiążemy przebaczenie z pojednaniem, do którego potrzeba przecież woli i chęci drugiego człowieka, co nie zawsze jest takie łatwe. Albo z przeżyciem emocjonalnym. Co jednak, gdy nasze emocje mówią: nienawidzę cię za to, co zrobiłeś? Czy sakrament pokuty i pojednania jest wtedy dla mnie zamkniętą bramą do nieba? Pamiętajmy, że mamy wolną wolę i rozum. Możemy zatem chcieć przebaczyć, mimo iż w moim wnętrzu kipi wściekłość. Możemy przebaczyć ze względu na Jezusa. Nie będzie to doskonały żal i przebaczenie, ale będzie wystarczające dla Pana. Bóg pragnie jednak, abyśmy powierzali Mu naszą niemoc, aby mógł leczyć rany serc złamanych i uwolnić nas w pełni od naszych złości, od naszego braku przebaczenia i zranień.

Radiu Warszawa. Nadeszła godzina naszego różańca, naszej modlitwy różańcowej, 21:30. Ja za chwilę przeczytam intencje, w jakich modlić się będziemy. A Państwa proszę o telefony do naszego studia. Przypominam 512 700 i 3 czwórki, bądź 512 700 i 3 piątki.

Modlimy się o opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie, dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steyrwalda. Za dzieło Radia Warszawa, w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników oraz za dyrektorów, księży dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. O pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Intencja papieska. Módlmy się, aby sport stał się narzędziem pokoju, spotkania i dialogu między kulturami oraz narodami, a także by promował takie wartości jak szacunek, solidarność i rozwój osobisty. Intencja o przemianę serc. Panie, kiedy przeżywam kryzys wiary i czuję się zagubiony, proszę o Twoją łaskę przemiany. Napełnij moje serce nadzieją i pokaż mi drogę do powrotu do Ciebie, nawet gdy wszystko wydaje się ciemne.

intencje nadesłane. O łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia, skuteczną terapię, światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, siłę do walki z chorobą. O zdrowie i siły dla Stanisława, o uzdrowienie dla Grażyny. O zdrowie i Boże prowadzenie dla Pawła. O dar nieba dla zmarłych świętej pamięci męża Emila, taty Mariana i mamy Janiny. O potrzebne siły, opiekę Matki Bożej i Pocieszycielki strapionych, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej jej rodziny, o dar nieba dla świętej pamięci Beaty. O zdrowie, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego dla Adama modlą się w tej intencji rodzice. O łaskę nieba i radość życia wiecznego dla świętej pamięci Gabrysi. Przez wstawiennictwo świętej Filomeny i świętej Rity o pomoc w rozwiązaniu trudnej sprawy zawodowej Łukasza oraz łaskę zdrowia dla niego. O uleczenie z depresji lękowej dla Adama oraz uzdrowienie małej Alicji, o nawrócenie i powrót do kościoła dla Macieja. Modlimy się o zdrowie dla Wojciecha.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O poprowadzenie naszej modlitwy proszę Panią Katarzynę.
1: Szczęść Boże wszystkim. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i Jednorodzonego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pontym Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebiony. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowań, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstań, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
1: Wiara, nadzieja i miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pani Katarzyno, proszę jeszcze zostać z nami na pierwszą dziesiątkę. Ja poproszę, przypomnę Państwu numery do naszego studia 512-700-34, 512-700-35, dwa różne numery, proszę dzwonić. Tymczasem środa, rozważamy tajemnice chwalebne, rozważamy je wraz z siostrą Łucją z Fatimy. Tajemnica pierwsza, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Naszą drogą jest Chrystus. Jest nią przez swoje słowo, swoją naukę, swoje życie. Starajmy się przeto upodobnić do Chrystusa, aby odtworzyć w sobie Jego życie i widzieć w Nim Ojca. W tym upodobnieniu do Jezusa, tej żertwy przebłagalnej za nasze grzechy, umacnia się i konkretyzuje nasza nadzieja. Proszę bardzo, Pani Katarzyno.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża,

0: miłosierdzia. Bóg zapłać, pani Katarzyno.
1: Bóg zapłać. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Przypominam numery do naszego studia 512-700-34 bądź 512-700-35. Tajemnica druga, w niebo wstąpienie Pana Jezusa. Dzięki naszemu zjednoczeniu z Chrystusem i dzięki Jego zasługom zostaniemy zbawieni. Staniemy się ludźmi miłymi Ojcu, w miarę jak otworzymy w sobie uczucia i przeżycia Jego Syna, tak by Ojciec widział w nas oblicze swojego Słowa. Oto droga, aby zająć to miejsce, które Jezus przygotował dla nas w niebie. O poprowadzenie modlitwy bardzo proszę panią Annę.
2: Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu.
0: Przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego.
2: Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Wielkie Bóg zapłać za wspólną modlitwę z Panem Bogiem.
0: Dla Pani, Pani Anno również Bóg zapłać.

0: Tajemnica trzecia, zesłanie Ducha Świętego. Przez Ducha Bożego rodzi się w nas i wytryska życie nadprzyrodzone. Jest to woda łaski, w której musimy się zanurzyć i przyjąć ją, aby mogła z nas wytryskiwać, orzeźwiając oschłe dusze naszych braci i dając im możliwość rodzenia owoców życia wiecznego. O poprowadzenie modlitwy poproszę panią Jadwigę.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Pani Jadwigo.
1: Bóg zapłać, szczęść Boże.
0: Szczęść Boże. Tajemnica czwarta, w niebo wzięcie Najświętszej Maryi Panny. Bóg się oddaje i objawia temu, komu chce. Takie jednak komunikowanie się Boga wymaga wiernej odpowiedzi ze strony tego, kto w nim uczestniczy. Przez dobre używanie przez nas darów, jakich Bóg nam udzielił, nasza świętość wzrasta w miłości, jaką winniśmy Bogu i bliźniemu, my zaś oczyszczamy się i stajemy godnymi życia wiecznego. O poprowadzenie modlitwy poproszę panią Grażynę, jednak czwarta dziesiątka dla pani Grażyny.
2: Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu!
0: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Pani Grażyno.
2: Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Przypominam numery, można jeszcze... O, ktoś akurat skorzystał... Nie. Można dzwonić 512-700-34, 512-700-35. Dwie takie alternatywy. Zatem proszę jeszcze dzwonić. Piąta tajemnica, jaką rozważamy, to ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. Widziałyście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników, ażeby je zbawić. Ażeby je zbawić, Bóg chce zaprowadzić w świecie nabożeństwo do mojego niepokalanego serca. Jeśli uczynicie to, o czym wam mówię, zbawi się wiele dusz i nastąpi pokój. Pokój z własnym sumieniem, pokój z Bogiem, pokój w ogniskach domowych i rodzinach, pokój z sąsiadami i między narodami. Jeśli uczynicie to, o czym wam mówię. Halo, halo, kto się z nami połączył?
3: Krzysztof, Bieliszew.
0: Świetnie. Panie Krzysztofie, proszę poprowadzić ostatnią dziesiątkę.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje i bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
3: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Pod Twoją obronę
0: uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca Amen. I Syna i Ducha Świętego. Amen.
3: Bóg zapłać.
0: Bóg zapłać, Panie Krzysztofie. Bóg zapłać dla wszystkich państwa, którzy łączyli się z nami i telefonicznie, i duchowo za tę wspólną modlitwę. Tymczasem wybiła godzina 22. Ja z Państwem się żegnam. Nazywam się Jacek Dzienkiewicz. Byłem od 18 razem z Państwem w ramach takiego jeszcze zastępstwa za stałego prezentera tego czasu, czyli Wojciecha Dąbrowskiego, na którego czekamy i o którego zdrowie też się modliliśmy. Możecie być Państwo spokojni. Wojtek na pewno do nas wróci, ale jak prześlecie mu dobre myśli i przede wszystkim modlitwę, bo to przecież nie żadna magia, tylko modlitwa, która sprawi, że Pan Bóg pewne rzeczy nam wyprostuje, to wtedy będzie wszystko pięknie. Tymczasem godzina 22 oznacza rozpoczęcie pasma nocnego, które zapoczątkuje radiowy kurs małżeński, na który już teraz Państwa zapraszam. Dobrej nocy z mojej strony.
4: Ślubuję Ci miłość. Radiowy kurs małżeński. Zaprasza Paweł Zuchniewicz.
5: Witam bardzo serdecznie. Zgodnie z zapowiedzią sprzed tygodnia wracamy do rozmowy z Państwem Aleksandrą i Witoldem Węgiełkami. Witam i Panią Aleksandrę.
6: Witam.
5: I Pana Witolda.
7: Witam serdecznie.
5: Zatrzymaliśmy się przed tygodniem w takim momencie dramatycznym. Najpierw wszystko dobrze. Pobraliście się, mieliście dobre plany na przyszłość, absolutnie wspólne myślenie. Tak, wszystko się zgadzało, wszystkie punkty się zgadzały. Była decyzja, że może najpierw trochę się obrośnimy w piórka, a dopiero potem dziecko, ale mamy, chcemy mieć dzieci, to jest jasna rzecz. Mija półtora roku, to zaczynamy się starać i ciągle się staramy się i nic. No i mija coraz więcej czasu, więc konsultacje medyczne, jedna, druga, no i po jakimś czasie radosna wiadomość jest. Dziecko czekamy do 7 miesiąca, a w 7 miesiącu nagle załamanie. I Stefanek urodził się i żył z wami, był przez miesiąc, czy raczej wy z nim, bym powiedział, boście go po prostu odwiedzali, byliście z nim w szpitalu. I potem, i pogrzeb po miesiącu. I te słowa, na których żeśmy zakończyli niemalże, to znaczy słowa księdza, który na pogrzebie powiedział, że Stefanek w niebie na pewno chciałby mieć rodzeństwo. I ostatnie słowo naszej audycji było bardzo dobre, tak? Bo zaczęliśmy wtedy bardziej patrzeć na Pana Boga. Ale już zaczęliście się jakby modlić, bo wcześniej nie było w ogóle wspólnej modlitwy, prawda, małżeńskiej takiej wcześniej. Dopiero przez ten miesiąc było coś takiego, że jakby poszliśmy w głąb. Nie?
6: Tak.
5: Wszystko opowiedziałem, nawet nie dałem dojść do słowa. Ale teraz już pani Aleksandra dopowie, czy coś nie zapomniałem i czy jeszcze trzeba coś w tym momencie dodać.
6: My modliliśmy się po naszemu, tak jak my to czuliśmy. Mhm. Tak jak nam serce podpowiadało. I to też... Pierwszy raz modliliśmy się razem, klękaliśmy razem, modliliśmy się, nawet krótką modlitwę, prostą modlitwę. To nie chodziło o to, żebyśmy od razu może na przykład cały różaniec powiedzieli, choć to też, ale chodzi o tą codzienność, tak? Mhm. I to nas bardzo do siebie zbliżyło.
5: Jako mąż
6: i żona, tak, mhm. Tak, bo my niby się wspieraliśmy, oczywiście mąż był zawsze przy mnie, ale tutaj jakby te nasze rozmowy o naszej przyszłości stały się takie głębsze, bardziej myśleliśmy o tym, a co jak się nie uda, czyli naprawdę już zaczynaliśmy dotykać trudniejszych tematów, może nawet gdzieś już powoli rozmawialiśmy nawet o adopcji, choć to było jeszcze tak... To jeszcze tak delikatnie tylko zasygnalizowane, ale to, co chciałam podkreślić, to, że wiedzieliśmy, że to jest nasza droga, że my jesteśmy w tym razem, że my musimy się razem wspierać, rozmawiać o tym i dzięki temu ja nie musiałam, mogłam wszystko powierzyć moim mężowi, moje troski, moje myśli, moje wszelkie wątpliwości, a było ich mnóstwo, a Witek cierpliwie ich wysłuchiwał.
7: No tak, tak, ale to był taki okres też takiego szukania rozwiązania, tak? No bo co my mamy teraz zrobić? No mieliśmy jakieś namiary do lekarzy, prawda? No bo oczywiście po tej okresie...
6: Rekonwalescencji.
7: Nic się nie działo, tak? Mimo, że się staraliśmy, to trzeba coś zacząć szukać, jakichś lekarzy, jakiejś drogi, prawda?
5: Ale zanim do tego dojdziemy, przepraszam, że wyjdę słowo, ale chciałem zatrzymać się na jednym momencie. No, mówiliście, żałoba, trzeba była żałoba. Pan nawet przed tygodniem wspomniał depresja, tak? Jakiś, w każdym razie smutek, tak? Jakiś smutek. Ja kiedyś usłyszałem takie zdanie, osoby niewierzącej mówi, wam, katolikom, to jest łatwiej. Tak, dlaczego, tak? Ale zdaje mi się, że katolik tak samo może cierpieć i mieć różne wzloty i upadki emocjonalne i w małżeństwie mogą być różne, nie wiem, też różne momenty, tak? I chciałem zapytać, jak wy się sobie z tym radzili, tak? Czy to po prostu wszystko tak gładko przeszło, czy tak między sobą też było jakoś czasem, że było jakieś napięcie czy coś?
7: Znaczy, ja się tylko dziwiłem, że Ola mnie jeszcze nie zostawiła, tak?
5: Naprawdę?
7: Tak.
5: Dlaczego?
7: No bo interesy szły kiepsko wtedy. W zasadzie no ślizgaliśmy się po powierzchni opłacalności, prawda, więc kasy do domu nie przynosiłem.
5: A pan miał takie poczucie, że to jest pana zadanie?
7: No też, tak, no ale ja byłem w takiej rozsypce, że jakby no nie... nie... No nie szło, no nie szło. Jakby dzieci, nie mogę dać szczęścia rodzinnego, bo dzieci nie mamy, tak? Więc w normalnych okolicznościach takich, co dzisiaj są być może standardowe, mam nadzieję, że nie, ale z tego, co tak do nas dochodzą różne i obserwujemy informacje, no to... No to jak nie idzie, to nie idzie. No to ja idę w moją stronę, ty idź w swoją, tak? No... Przecież my na wakacje jeździliśmy do koleżanki na działkę, bo na tydzień, bo nie było nas stać na jakieś takie ekstrawaganckie wypady, tak? No.
5: Dla mężczyzny to jest ciężkie. Znaczy jak, powiedziała pani, że tak mu ciężko?
6: Tak i zawsze mówiłam, może inaczej, ja nawet tego nie mówiłam, ale okazywałam Witkowi, że ja nigdy nie mam do niego, ja nie mam absolutnie żadnych pretensji. Że małżeństwo, jakby to, jeśli chodzi o małżeństwo, mi jest z nim dobrze. Mhm. Ja nie miałam pretensji, że my nie wyjeżdżamy na jakieś podróże, albo nie wiem, że my nie jeździmy super samochodem, albo że my powinniśmy być już gdzieś dalej, a jesteśmy gdzieś zupełnie do tyłu, tak? W tym takim naszym rozwoju materialnym. Mhm. Ale myślę, że bardziej okazywałam niż mówiłam. Albo Witek też się tak z tym... Też tak się tym nie, aż tak nie dzielił. To myślę, że może dopiero później tak zaczęliśmy rozmawiać o tym, o... Może ja go zagadywałam po prostu cały czas moimi problemami.
7: No ale tutaj tak może ja też to później tak analizowałem, ale no naprawdę to był cud, że jakby trwaliśmy razem i w tym takim, bo to wtedy się zaczął taki no, ciężki okres, tak? I naprawdę no żadnych atrakcji nie mieliśmy ze szczególnych z życia.
5: Czegoś, co z zewnątrz mogłoby nam jakoś przynieść taki, na to jakiś taki relaks, takie odprężenie, to słuchaj, no było ciężko, ale teraz pojedziemy na dobre wakacje i o wszystkim zapomnimy, jak to się mówi. Nie? Wręcz przeciwnie. Tak. Ciągle było przypominanie jakby, tak. Przypomnienie. Tak,
7: tak, tak. Bo totalne przygnębienie też takie, no że no...
6: No, w ogóle...
7: no bo jeszcze tam zaczęliśmy jakieś badania robić, tak, czy coś i lekarze też... nas jakby zbyt optymistycznych jakby wizji przed nami nie malowali, tak? Mm-hmm. Wręcz przeciwnie, no mówili, że z takimi wynikami, no to wiecie państwo.
6: Ja zdążyłam już wykonać kolejne badania, pojawiły się nowe badania i one tym bardziej nie dawały szans na naturalne poczęcie, tak przynajmniej mówili lekarze. I właściwie byliśmy zupełnie w kropce. Nie wiedzieliśmy, gdzie mamy teraz pójść, co mamy ze sobą zrobić, kto ma nam pomóc. Kompletnie nie mieliśmy pomysłu i to długo trwało i to był bardzo trudny czas, bo nawet nie mieliśmy obranej żadnej drogi, żadnego pomysłu, w którą stronę skręcić. Tak zupełnie utknęliśmy, co no, tym bardziej nas przygnębiało.
5: Mhm. To taki bardzo trudny okres dla małżeństwa jest, prawda? Generalnie nie widzimy nadziei.
7: Tak, dokładnie.
5: To było tak, prawda? Nadzieja niknie zupełnie, tak? I gdzie był ten klik?
6: Przypomniało mi się, że kiedyś usłyszałam o czymś takim jak naprotechnologia. Mgliście chodziło mi to gdzieś po głowie, że ja to słyszałam, ale nie wiem, co to jest. I ja nie miałam jakichś wielkich nadziei, ale pomyślałam, że skoro lekarze z tych renomowanych klinik medycznych niczego nie są nam w stanie pomóc, to spróbujmy tutaj. Na wizytę pierwszą czekaliśmy bardzo długo, bo mi się wydaje, że chyba czekaliśmy z 10 miesięcy na pierwszą wizytę. To był jakiś bardzo długi czas, tak.
5: A co pan Witek na to?
7: Nie pamiętam.
6: Nie, Witek wspierał mnie tutaj w tych pomysłach. Myśmy je analizowali, ale tutaj dawał mi taką wolną rękę do podejmowania decyzji.
5: Próbujmy, po prostu.
7: Stracić nie stracimy.
5: Dziesięć miesięcy czekania.
6: Bardzo długo. Ja nie wiem, z czego to wynikało, ale ja nawet nie wiedziałam, takiego lekarza się zapisać. Po prostu zadzwoniłam do przychodni, do tego centrum i po prostu się chciałam mówić na wizytę do pierwszego lekarza, który będzie miał wolną wizytę. I długo czekaliśmy, ale za to do dziś pamiętamy pierwszą wizytę u pani doktor.
7: To był szok. Dla mnie to był szok. bo jakby no tutaj to jak to profesjonalnie tą rozmowę przeprowadziła z nami pani doktor, bo ja też, no, Ola mi powiedziała, że naturalne naprotechnologia to no, naturalna metoda leczenia, zgodna tutaj z nauką społeczną Kościoła katolickiego. Ja tam coś poczytałem, no to nie, no to a to modlitwą będziemy się leczyć, jakieś zioła pić i tak dalej.
6: Tak, tak, taka klisza.
7: No to jest, no, takie właśnie, a tu pani doktor najpierw Ole przemaglowała od początku do końca wszystkie badania, wszystkie wyniki. Okazało się, że jakieś badania genetyczne, które zrobiliśmy za jakieś 2,5 tysiąca złotych, w ogóle nie są jej potrzebne. Akurat tutaj nie, to jest, no dobrze, że państwo zrobili, ale nie, to nie na tym się skupiamy teraz, nie? No i ten wywiad skończyła z Olą.
5: I przystąpiła do pana.
7: A teraz pan, tak.
5: No i tu zrobimy kropeczkę i dowiemy się, jak to się mężczyzna magluje. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Dobrze, zostańcie państwo z nami. My za niedługo, po paru minutach muzyki, powrócimy.

0: darowuje ci miłość. Radiowy kurs małżeński.
1: Pani Aleksandra zakończyła, pani Aleksandra mówiła, pan Witold mówił i panu Witoldowi przerwałem w pół słowa, żeby zagrać w odpowiednim momencie muzykę. Ale jesteście po 10 miesiącach, to jest naprawdę długi czas czekania i oczywiście dziecko się nie poczyna przez cały ten czas, nic się nie dzieje,
2: nic.
1: Tak? Firma nadal słabo prosperuje?
2: Bardzo.
1: Tak, czyli tak, wszystko idzie do tyłu.
2: Zdecydowanie. To.
1: I pojawiacie się u pani doktor już specjalisty na protechnologa. Pan Witold ma wyobrażenie, że to jest, jak to było, picie ziółek i odmawianie różańca.
2: W skrócie.
1: W skrócie, tak. Pani Ola, jak to mówi, została przemaglowana dokumentnie. Wszystkie tam, jakie badania i wszystko medycznie. Było to profesjonalne?
3: Tak, oczywiście. Ale no nie tylko medycznie, to jakby całe... przepytała nas pani doktor z takiego sposobu życia, jak żyjemy, czy uprawiamy jakieś sporty, czy jak się odżywiamy, więc jakby no naprawdę przyjrzała
2: jakie
3: dokładnie...
2: Jakie mamy zawody?
3: Wszystko, całą dokumentację medyczną.
2: Wierzącymi, czy niewierzącymi? To takie
1: Tak, ja bym powiedział, holistyczne podejście,
3: bardzo,
1: czyli całościowe, tak? Czyli po prostu, jaki ty jesteś człowieku, jaka ty jesteś żoną, tak. Mężu w tym związku, czy jesteś odprężona, czy zestresowana, prawda?
3: Ktoś nas tak zbadał, tak nas przepytał.
1: Tak. Ja jeszcze bym chciał zapytać o jedno, oboje was. Jak wyście się czuli po tej rozmowie? To znaczy, jako ja. Jaka była różnica w stosunku do poprzednich doświadczeń medycznych?
2: Znaczy, ja byłem w takim takiej ciemnej jaskini. Ja wtedy funkcjonowałem w takiej ciemnej norze i wszystko było ciemne wokół mnie i nagle gdzieś tam na końcu takiego korytarza ciemnego taki się ledzik zapala. Takie światełko nadziei. Takie się po tej rozmowie, jak pani doktor mi... A pan pije pan alkohol? Prawda? Pali pan papierosy? I ona mówi, panie Witoldzie, pan chce mieć dziecko, pan musi być zdrowy. Lampka wina raz na 2 miesiące i pijemy zioła i nie z torebek, tylko napar z suszu. Tak? Państwo chcecie mieć dziecko. Państwo muszą być zdrowi. Koniec, kropka.
3: A ja miałam takie odczucie bardzo, bardzo ważne, że nareszcie zobaczyłam, że jest jakaś droga, że lekarz przedstawił mi jakąś wizję leczenia, że pani doktor wie, o czym mówi, wie, od czego zaczniemy, mówi mi, co ewentualnie, w zależności od wyników badań, co będziemy dalej robić i jak to się też jakby będzie miało w czasie, tak? Bo też się tak przyjmuję, tak wtedy mi mówiono, że mniej więcej... Ten okres leczenia w naprotechnologii to jest takie 1,5 roku, 2 lata i jak się nic nie wydarzy, no to wtedy no, małżeństwo może się na przykład zdecydować na proces adopcyjny, tak? Czyli przejść że tak powiem, następnego etapu. Więc pani doktor to wszystko nam tak dokładnie wyjaśniła. Ja się czułam tak zaopiekowana. Jak wyszliśmy stamtąd, to kamień z serca nam spadł. Byliśmy w dobrym miejscu.
1: To znaczy, jak ja to słyszę, tak jak opowiadacie o tym, to mam takie wrażenie, że znaczy jak byliście jakby jak podmioty, to znaczy wciągnięci w ten proces, czyli jako współautorzy, a nie przedmioty działania jakiegoś, tak? Czyjegoś działania, prawda? Tylko tu jest, że my też coś tutaj mamy do zrobienia i...
2: No tak, to wszystko jest w naszych rękach jednak, tak? To nam ma zależeć i to my mamy też... wziąć w tym udział, się troszeczkę zaangażować, nawet nie troszeczkę.
1: Mówił pan, że pana przemaglowała. Że to było pierwsze takie doświadczenie w czasie całego tego wieloletniego procesu poszukiwania no, tego poczęcia dziecka. Tak. Na czym to przemaglowanie polegało?
2: No tak jak wspomniałem, tak, że jaką mam dietę, czy właśnie jaką pracę wykonuję, prawda?
3: Tutaj badania.
2: Badania, tak, takie, śmaki, owakie. Oczywiście później to wyszło fatalnie. Fatalnie wyszły te badania. No, skąd mogłem wiedzieć, że mam jakieś Hashimoto czy coś tam, prawda? No, wyglądam na zdrowego człowieka, tak? No, nawet czasami sport uprawiam jakiś, więc no to był dla mnie szok, że no, tak fatalnie wyszły te badania, a nigdy wcześniej nie robiłem czegoś takiego, tak? Jak się prowadzi własną działalność, to nie ma jakichś tam okresowych badań, czy tam nie robi się, przynajmniej się tak nie pilnuje tego regularnie. No właśnie, no dieta, czy pije alkohol, prawda, jak często, prawda, akurat było lato, więc to, no, ciepłe lato, więc piweczko tam, prawda, codziennie się jakieś tam wypiło.
1: A tutaj szlaban.
2: A tutaj szlaban, absolutnie.
1: Czyli okazuje się, że znaczy jakby trzeba zacząć od siebie coś wymagać, tak? Były jakby postawione pewne no, poprzeczki do pokonania.
3: Mhm. Ja lubię myśleć, że lubię tą myśl, że modlimy się do Boga, prosimy Go o pomoc, ale my jesteśmy narzędziami w rękach Boga. Czyli my nie możemy siedzieć z założonymi rękami i czekać, aż Bóg nam da, bo tak, bo nam się należy, tylko my musimy działać, musimy my poszukiwać i modlić się o to, żeby po prostu Bóg nam postawił na drodze osoby, które nam pomogą, albo żeby dał nam siłę do przetrwania jakichś trudności. Ale to my musimy działać, my musimy od siebie też wymagać.
1: Jak dzisiaj byście powiedzieli, co to jest ta naprotechnologia? Bo wyobraźmy sobie, że ktoś, kto nas słucha, jest w tym momencie, w którym pani była i, prawda, i pan Witold parę lat temu. To może być nierzadka sytuacja.
2: Podobno co czwarta para w Polsce ma problemy z zajściem w ciąży.
1: Tak. Jest to bardzo poważny dzisiaj problem. Tak.
3: Naprotechnologia, to moimi słowami, zastrzegam, że to są moje słowa,
1: oczywiście,
3: bo może specjaliści by to rozwinęli albo powiedzieli lepiej, ale dla mnie to jest po prostu wszystko to, zebranie wszystkiego, co medycyna wie o ludzkiej płodności i wdrożenie, czyli mam na myśli i badania, i leczenie, leki, zabiegi. I no właśnie
1: chirurgiczne
3: nawet, oczywiście, i całe holistyczne właśnie podejście, żeby uzdrowić ciało człowieka też, tak? Do tego trzeba jeszcze pamiętać, że naprotechnologia opiera się na obserwacji cyklu płodności, czyli na modelu Creightona. To też jest taka rzecz, którą my musieliśmy wdrożyć w nasze życie małżeńskie. To prosta sprawa, to nie jest naprawdę skomplikowane i bardzo szybko można się nauczyć tej obserwacji. Ona polega tylko na obserwowaniu swojej płodności i zapisywaniu. Ważne jest zapisywanie, bo później ten efekt widać po prostu, że tak powiem, gołym okiem w tabeli.
2: Wymaga tylko dyscypliny.
1: I za to kto był odpowiedzialny? Żona?
3: Ja.
1: Mąż? Mąż, żona, tak? Tak. Prostu...
3: Naturalnie to...
1: Robiła notatkę. Pan to widział czasem, te wykresy?
2: No tak. Zawsze na wizytach u pani doktor...
3: Wspólnie analizowaliśmy.
1: Tak. I jak długo trwała ta praca z panią doktor i praca nad sobą i to, i wszystkie te...
3: No więc ku naszemu zaskoczeniu zaszłam w ciążę po 4 miesiącach. Po 4 miesiącach leczenia, no niestety ta ciąża okazała się pozamaciczna. Więc też niestety tutaj też znalazłam się w szpitalu. Trzeba było wykonać zabieg laparoskopii. Było podejrzenie, że ciąża znalazła się na prawym jajowodzie. Natomiast szczęśliwie zrobiono mi zabieg po to, żeby usunąć ten prawy jajowód, natomiast okazało się jakimś cudem, że ciąży nie ma tam, że prawdopodobnie doszło do jakiejś innej sytuacji. Jajowód został uratowany, więc, no, że tak powiem, no, z czystą kartą mogłam znowu przystąpić do kolejnych starań, tak? Z czystą jak z czystą, no ale chodzi o to, że ten zabieg się jednak ostatecznie jakby nic się tam nie wydarzyło.
1: Czy to był kolejny cios?
3: No tak, no kolejna nadzieja, tylko tutaj się akurat dosyć szybko okazało, że coś nie gra, więc ucieszyliśmy się, ale od razu było wiadomo, że coś nie jest, to coś nie tak. Wychodziło z badań z krwi i z USG, więc mieliśmy od razu informację, że to nie powinno tak wyglądać.
1: I potem, i coś, ale dalej staramy się, dalej idziemy tą drogą.
3: Tak, bo to nam pokazało, że to działa. To może nieszczęśliwie się skończyło, ale to był dowód na to, że to wszystko zadziałało. I to w tak krótkim czasie. Coś, czego się nie udało osiągnąć żadnemu innemu lekarzowi wcześniej.
1: No bo to się i wam udało. Prawda? Bo to było wasze, tak? Już wasze było bardziej. I, no ale idziemy dalej. Mijają kolejne, no bo tu już są 4 miesiące, tak? Znaczy po 4 miesiącach od początku i potem dalej coś na nowo czekamy.
3: Tak, już trudno mi powiedzieć, ile miesięcy minęło.
1: No bo tu już mamy te 1,5 roku, co oni mówili, co ta pani doktor mówiła, że to jest jakby taki okres sprawdzający, czy to coś może z tego wyjść.
3: Tak, ale udało mi się po raz kolejny zajść w ciążę. Tym razem, no, ciąże, no, zapowiadało się, że wszystko będzie w porządku. Niestety, serce... Widzieliśmy na początku bijące serce, ale no, serce przestało bić w 9. tygodniu. No i pomimo, no, my odczekaliśmy chwilę, bo różne rzeczy dzieją się, tak, także na spokojnie do tego podeszliśmy. Mieliśmy jeszcze jakąś nadzieję, że może coś jednak, może jednak to wynik badania nie taki, tak, coś się okaże. No ale niestety nic się nie zmieniło i no i tutaj doszło do poranienia.
1: I nie będziemy więcej nic mówić teraz. Bo tu słów brakuje, a słowa są w pewnym momencie zbędne. Ale to jeszcze nie koniec historii. To nie koniec historii. Bo jak zaczęliśmy przed tygodniem, to zaczęliśmy od tego, że 11 lat temu wydawało się, że nie będziemy mieli dzieci. Dzisiaj jest inaczej. Jest inaczej i co prawda to nie Ameryka, ale będzie happy end. A może happy beginning. Ale to za parę minut.

0: Daruję Ci miłość. Radiowy kurs małżeński.
1: Państwa Aleksandra i Witold Węgiełek, przyznaję, że słucham z podziwem. Tak? Znaczy widzę to, odmaluję tutaj słuchaczom, widzę takie młode małżeństwo, przystojnego, domyślam się, to pani Aleksandra może bardziej powiedzieć, faceta, sympatyczną i bardzo, bardzo uśmiechniętą żonę. Generalnie wyglądają na szczęśliwych.
2: To jesteśmy.
3: Oczywiście, dzisiaj jesteśmy bardzo szczęśliwi.
1: No, ale jakby tak tylko zatrzymać na tym, na czym zatrzymaliśmy przed kilkoma minutami, to by się wydawało, że ta ciemna jaskinia, o której pan mówił, to ona jest cały czas ta ciemna jaskinia. Tak, jesteśmy w ciemnej jaskini. To światełko to tam ledwo się chyba tli w tym momencie.
2: Ledwo się tli, ale się tliło. To na protechnologii w ogóle to jest tak, że jak coś się dzieje, jak zachodzimy w ciążę, to jest dobrze, tak? Nawet jeśli one kończą się falstartem, no to znaczy, że coś się dzieje, że nie jesteśmy na przegranej pozycji zupełnie. Więc dalej się leczyliśmy, mnóstwo witamin otrzymowaliśmy, mnóstwo lekarstw, prawda? Także pani doktor też miała za każdym razem nowe pomysły, tak? A może to wprowadźmy. A teraz przed śniadaniem to niech pani bierze, a po śniadaniu tamto, prawda? I to mieliśmy rozpiskę na cały dzień.
3: Może nie za każdym razem, bo właśnie o to chodziło, że pani doktor miała to wszystko tak fajnie poustawione, ona po prostu włączała nowe leki i ja musiałam te leki zapisać. Myśmy mieli wydrukowaną kartkę z lekami, które bierze mój mąż, które biorę ja, z podziałem, co bierzemy, począwszy od naczczo, po śniadaniu, po obiedzie, po kolacji, przed snem. Tych leków było naprawdę mnóstwo.
2: Leki robione na zamówienie w jednej aptece gdzieś tam w Warszawie.
3: Nawet tak.
2: Także no, naprawdę. No.
1: To znaczy te pierwsze, co pan mówił, te ziółka, to się dosyć rozrosły, bym powiedział, tak?
3: Tak?
1: To, co pan miał
3: tak,
1: w głowie.
3: Tak, tak.
1: Dobrze, ale było tam jeszcze drugi element i różaniec. To co w tym momencie z tym aspektem się coś działo?
3: Nie, no, myśmy mieli różaniec w samochodzie, woziliśmy i...
1: Nie mówię, że tylko różaniec, chodzi mi o pewien symbol tego
3: tak,
1: wewnętrznego.
3: Tak,
2: życie duchowe.
3: Rozwijało się też w nas dokładnie to życie duchowe, tak? My staraliśmy się, robiliśmy to z takiej, bardzo potrzebowaliśmy pogłębienia tej wiary i my, jakby właśnie, no tak, pojawił się u nas w samochodzie różaniec, tak, że jeśli jechaliśmy gdzieś razem, no to chociaż tą dziesiątkę różańca, żeby odmówić, żeby gdzieś znaleźć taką chwilę na wspólną modlitwę. Jeździliśmy też, pamiętam, że pojechaliśmy do sanktuarium.
2: No ja na przykład jeszcze a propos duchowych takich przemyśleń i modlitw, no to na przykład poznałem historię rodziny Ulmów.
1: Aha.
2: Prawda? I tak jak przeczytam tą historię, no to taką miałem taką refleksję, no Panie Jezu, za tych siedmioro dzieci, tak? Daj mi jedno żywe dziecko. Takie już krzyk do Boga, tak, z taką prośbą, no za ich ofiarę, tak?
1: No i pewnie pomogli.
2: Myślę, że tak.
3: Ja. To był dla nas taki wtedy bardzo, ale już chyba najbardziej trudny czas.
2: Tak, to już było takie,
3: takiego
2: już na skraju.
3: Smutku,
2: to...
3: Takiego już w rodzinie rodziły się kolejne dzieci, już nawet nie drugie, nie trzecie dzieci, już czwarte dzieci się rodziły. Wśród znajomych już były dzieci i to już te dzieci już szły do szkoły. A u nas ciągle nic. I to wylewał się z nas, myślę, ten smutek i takie, może taka trochę frustracja, właśnie ta depresja. Ale w tamtym momencie, Witek, ty się wykazałeś ogromną siłą charakteru, bo wtedy podjąłeś się...
2: Tak, tak, no bo...
3: Krucjaty.
2: No tak, no bo pani doktor mówiła o tym alkoholu, żeby tak zrezygnować, no my mamy dosyć intensywne życie towarzyskie i zawodowo... różne tam wyjazdy integracyjne jakieś, tak? Więc to tak ciężko było tak sobie odmawiać za każdym razem, ale stwierdziłem, no nie, albo jedno, albo drugie i podjąłem się rocznej krucjaty wyzwolenia. Mhm.
1: Czyli całkowita wstrzemięźliwość od alkoholu.
2: Tak, tak. Mhm. Nie piję, nie kupuję, nie częstuję.
1: Mhm. Tak. A bardzo proste. Trzy zagadnienia, tak? Trzy wymiary.
2: I polecam to przynajmniej każdemu mężczyźnie w Polsce, żeby sobie na rok czasu takie coś podjął się, czegoś takiego. To naprawdę jest fajna próba charakteru.
1: No i jakoś to szło powoli, powoli. Dojrzewaliście wewnętrznie, bo coraz bardziej dojrzali, tak?
3: Tak, tak, tak, tak.
1: I przyszedł moment.
3: I przyszedł moment i zrobiłam test ciążowy, na którym, no jak zwykle, nie zauważyłam tych dwóch kresek i odłożyłam go na bok. Powiedziałam, że się znowu nie udało. Mhm.
2: A ja wszedłem do łazienki, patrzę na ten test i tak, Ola, bo tu... Jak są dwie kreski, to dziecko, czy jak jest jedna kreska, prawda? No bo tutaj widzę chyba drugą kreskę, tak? A Ola mówi, nie, coś ci się wydaje, coś... My już naprawdę tak... Też jakby nie emocjonowaliśmy się, tak? No po prostu, no jak zawsze nie ma,
1: już
2: tak?
1: Tyle byliście przeczołgani,
2: tak,
1: że już...
2: Tak, że to już w ogóle ten... No okay, jak nie ma, no to nie...
3: Ja powiem, że ja tam do końca nie widziałam żadnej drugiej kreski, ale... Ale mój mąż bardzo gorąco w to wierzył.
2: Tak. I pani doktor też nie widziała.
3: Pani doktor też nie widziała. Pani
2: tak doktor, z litością tak, się na mnie popatrzyła.
3: Pani doktor tak uprzejmie wysłuchała mojego męża, popatrzyła na ten test ciążowy i tak, no, porozmawiała, no dobrze, to trzeba poczekać, zrobimy w odpowiednim momencie USG. I tak zwróciła się do mnie. No dobrze, ale w kwestii dalszego leczenia, tak. Czyli no, jednoznacznie do zrozumienia, że ona też nie widzi tej kreski. Ale okazało się, że to mój mąż miał rację.
2: No i zrobiliśmy badania, kolejne badania. Wszystko wskazywało na to, że jest ciąża, jest dziecko. No i tylko właśnie była obserwacja ciąży, bardzo taka już jakieś zastrzyki nawet robiliśmy.
3: Tak.
2: No. I dokładnie tak, jak pani doktor wyliczyła termin porodu.
1: To znaczy co do dnia.
2: Co do dnia.
3: Tak urodzi się nasz syn.
1: Ale na tym się nie skończyło.
3: Nie, i tu się zaczyna teraz nasza szczęśliwa historia.
1: Mamy jeszcze na to parę minut.
3: Radosna. Nie chcieli, no my byliśmy przeszczęśliwi. Ja mam wrażenie, że my już tą pełnię szczęścia osiągnęliśmy, jak urodził się nasz pierwszy, znaczy, to już teraz wtedy już wiemy, że nie pierwszy, no ale jak urodził się nasz syn, Ryś. Ale też wiedzieliśmy, że my chcemy mieć więcej dzieci. My bardzo chcieliśmy mieć dużą rodzinę, do czego doszliśmy tak naprawdę w tym momencie, kiedy nie mieliśmy żadnego dziecka, że my bardzo pragnęliśmy mieć ich więcej, dużo chcieliśmy mieć, żeby nasza rodzina była taka duża i wesoła, tak? I bardzo szybko zaczęliśmy się starać o kolejne dzieci, ale też nie szło. I poszliśmy nawet do pani doktor. Mhm. Przyszliśmy, no, żeby jakby od nowa zacząć to leczenie. Chcieliśmy w miarę szybko zacząć, bo jeśli znowu miałoby nam to zająć tyle lat, a zajęło nam przecież 7 lat, zanim urodził się Ryś, 7 lat samego leczenia z lekarzami. Czyli Ryś urodził się przed naszą 9. rocznicą ślubu. Mhm. Więc tym razem już nie chcieliśmy tracić czasu, poszliśmy do pani doktor. Pani doktor powiedziała, co robić, ale w kolejnym cyklu byłam już w ciąży.
2: I to bliźniacze się okazało.
1: No to szybko poszło. Czyli Ryś i potem jeszcze...
3: Urodziła się Joasia i Staś.
1: I na tym się skończyło?
3: Nie. Skąd? No więc my byliśmy jeszcze bardziej szczęśliwi i też mieliśmy poczucie takiego pełnego szczęścia, że my już naprawdę mamy... No super, mamy trójkę dzieci, mamy siebie, mamy trójkę dzieci, dwóch chłopców i dziewczynkę i jesteśmy absolutnie usatysfakcjonowani, ale my bardzo pragniemy kolejnego dziecka. Ta historia też nie było łatwo, też nie do końca szło. No niestety tutaj medycznie miałam coraz gorsze wyniki badań i powiedziałabym, że może nawet naszym ludzkim pojmowaniem nie powinnam zajść w ciążę. Ale wtedy się już tak

0: jakiś, to był taki znak z nieba, dosłownie takie okienko, jakby Bóg otworzył i powiedział, że to jest teraz. Ja wam daję, to jest ten moment. Nie chcę wchodzić w te szczegóły medyczne, ale naprawdę to był taki ten, to my bardzo, bardzo, to szczególnie ja to bardzo wyraźnie poczułam, byłam w szoku, że nagle na chwilę wszystko się unormowało i udało się. I dzisiaj jest z nami jeszcze Kazik.
1: A pan Wiesław tylko kiwa głową.
2: Nie, bo to nie do wiary jest. Tak, tak. Ja na przykład jak wracam do tych wspomnień, tak, z tego naszego okresu starania się, no to wręcz, no, ja za każdym razem jak czytam nasze świadectwo, to mi się wokół kręci, bo ja aż trudno mi w to uwierzyć, tak, mając dzisiaj czwórkę dzieci, tak, z krwi i kości.
0: Zdrowych, radosnych, pełnych życia.
2: Tak, oczywiście wiadomo, dzieci to dzieci, tak? To też nie jest tak, że to jest jakaś sielanka. Nie, w zasadzie o tym, że to jest dar Boży, to ja sobie, nie wiem, zaczynam w to wierzyć dopiero jak pójdą spać i leżą w łóżeczkach, tak? I smacznie śpią z spokojnym takim dziecięcym snem. Ale no, to jest historia, tak.
1: Bardzo wam dziękuję w imieniu słuchaczy i w imieniu swoim własnym. Dużo się nauczyłem. A ja przypomnę państwu, że gośćmi państwa i moimi byli państwo Aleksandra i Witold Węgiełek.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy.
1: Dziękuję.
3: Ślubuję ci miłość. Radiowy kurs małżeński.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjm litośnie, Boże prawy, a gdy będziem zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali.
2: Twoje oczy obrócone dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedołężność człowieka Twojego ratunku czeka.
1: Odwracaj nocne przygody, od wszelakiej broń nas szkody. Miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędzio człowieczy.
2: A gdy już niebo osiądziem, Tobie wspólnie śpiewać będziem. Boże w Trójcy niepojęty, święty na wiek wieków święty. Amen.
1: Boże, bądź moim obrońcą i warownią, która ocala. Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu. Wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej.
2: Nakłoń ku mnie Twego ucha. Pośpiesz, aby mnie ocalić.
1: Bądź dla mnie skałą schronienia, warownią, która ocala.
2: Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą. Kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.
1: Wydobądź z sieci zastawionej na mnie, bo Ty jesteś moją ucieczką.
2: W ręce Twoje powierzam ducha mego. Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Boże, bądź moim obrońcą
2: i warownią, która ocala.
1: Z głębokości wołam do Ciebie, Panie.
2: Panie, wysłuchaj głosu mego. Nachyl swe ucho na głos mojego błagania.
1: Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi?
2: Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono.
1: Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie. Dusza moja oczekuje Pana.
2: Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana.
1: U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie.
2: On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Nie grzeszcie. Niech nad Waszym gniewem nie zachodzi słońce. Ani nie dawajcie miejsca diabłu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
1: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Panie Jezu Chryste, cichy i pokorny, dla Twoich naśladowców jarzmo, które nakładasz, jest słodkie, a ciężar lekki. Przyjmij nasze dążenia i prace w tym dniu spełnione i odnów przez odpoczynek nasze siły, abyśmy mogli lepiej Tobie służyć, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
3: Witaj, Królowo Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich. Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze go poprosicie. Wy zaś tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo, niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień.
1: Przebaczenie Boga ma warunek. Ty też musisz przebaczać. Często wiążemy przebaczenie z pojednaniem, do którego potrzeba przecież woli i chęci drugiego człowieka, co nie zawsze jest takie łatwe. Albo z przeżyciem emocjonalnym. Co jednak, gdy nasze emocje mówią: nienawidzę cię za to, co zrobiłeś? Czy sakrament pokuty i pojednania jest wtedy dla mnie zamkniętą bramą do nieba? Pamiętajmy, że mamy wolną wolę i rozum. Możemy zatem chcieć przebaczyć, mimo iż w moim wnętrzu kipi wściekłość. Możemy przebaczyć ze względu na Jezusa. Nie będzie to doskonały żal i przebaczenie, ale będzie wystarczające dla Pana. Bóg pragnie jednak, abyśmy powierzali Mu naszą niemoc, aby mógł leczyć rany serc złamanych i uwolnić nas w pełni od naszych złości, od naszego braku przebaczenia i zranień.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Powtórka programu.
2: Szkoła RUT. Radiowy Uniwersytet Teologiczny. Zaprasza Grzegorz Kozłowski.
3: Dobry wieczór, drodzy słuchacze Radia Warszawa. Spotykamy się ponownie w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym, a naszym gościem dziś jest brat Grzegorz Filipiuk od Kapucynów z Warszawy, dokładnie z Miodowej. Szczęść Boże.
4: Szczęść Boże, pokój i dobro.
3: Pokój i dobro. Spotykamy się dzisiaj, żeby pochylić się trochę nad postacią niezwykłego świętego, który mi jest bliski powodem tego, że jestem z parafii pod jego wezwaniem, a mam na myśli tutaj błogosławionego Honorata Koźmińskiego. No, heroizm to nie wiem, czy nawet i nie za małe słowo na tego człowieka, a pracowitość to też pewnie jeszcze za małe słowo, żeby też określić to, jak dużo pracy i wysiłku wkładał w szerzenie Ewangelii. Co możesz, Grzegorzu, nam powiedzieć o swoim osobistym jakimś doświadczeniu samego Honorata, jak ty znasz jego postać i co może na początek ciebie w nim zachwyciło?
4: Takie bardzo osobiste moje doświadczenie, ponieważ już od początku właściwie mojego życia jesteśmy związani z ojcem Honoratem. Troszkę może to tak zabrzmi jako mała taka autopromocja i siebie, i Honorata, ale tak się stało, tak się złożyło, że jesteśmy z jednej miejscowości, z Białej Podlaskiej. Wtedy, kiedy ojciec Honorat rodził się w 1829 roku, to jeszcze nie nazywała się Podlaską, była po prostu Biała, albo Biała, mówiono na Podlasiu, albo Biała Radziwiłłowska. Mieszkaliśmy na tej samej ulicy wiele lat temu, ojciec Honorat, dawna ulica Grabanowska, później ulica Moniuszki. Ja tam mieszkałem, tam mieszkała moja babcia, tam się urodziłem, to znaczy w szpitalu, ale tam właśnie pierwsze miesiące i lata mojego życia. Jeszcze dalej powiem, zostaliśmy ochrzczeni przy tej samej chrzcielnicy. To już w ogóle niesamowite, bo się okazało, że chrzcielnica kościoła świętej Anny, gdzie był chrzczony Honorat, wówczas to była jedyna parafia w Białej Podlaskiej i tam został ochrzczony, ale kiedy zostali skasowani bazylianie w Białej, to tam powstała parafia rzymskokatolicka i chrzcielnicę przeniesiono do tego kościoła i przy tej chrzcielnicy, ponieważ to była parafia właśnie, do której należał dom, w którym mieszkałem, miejsce, więc zostałem ochrzczony przy tej chrzcielnicy. No i potem połączyło nas braterstwo, więc zakon, dlatego że wstąpiłem do tego samego zakonu, co ojciec Honorat, czyli do braci mniejszych kapucynów, a jeszcze przed wstąpieniem do zakonu miałem okazję wziąć udział w uroczystościach dziękczynnych za beatyfikację ojca Honorata. To był 1988 rok, 10. rocznica pontyfikatu świętego Jana Pawła II. No i w październiku właśnie, dokładnie 16 października, i w rocznicę pontyfikatu, i w rocznicę urodzin jednocześnie, bo Honorat się urodził 16 października, został właśnie beatyfikowany w Rzymie, a potem w Białej Podlaskiej były piękne uroczystości, ponieważ mój dom rodzinny jest naprzeciwko stadionu, a na stadionie były te uroczystości, a ja wtedy brałem jako jeszcze taki raczkujący dopiero kandydat do zakonu, jeszcze nie wstąpiłem, za 2 lata dopiero wstąpiłem do zakonu kapucynów, natomiast już wtedy prowadziłem scholę, zespół muzyczny, i razem śpiewaliśmy na tych właśnie uroczystościach na stadionie. No a 2 lata później już wstąpiłem do zakonu, żeby być w tym samym zgromadzeniu, zakonie, wspólnocie, co ojciec Honorat. A potem jeszcze powiem dalej, bo to nie koniec. Połączyło nas już wiele lat po śmierci ojca Honorata oczywiście archiwum, ponieważ zostałem dyrektorem archiwum naszej prowincji, no a w tym archiwum zostały zgromadzone wszystkie rękopisy, wszystkie dzieła, wszystkie pamiątki po ojcu Honoracie, no i po prostu się nim zajmowałem przez 25 lat. A więc no takie to mam związki osobiste z ojcem Honoratem. I powiedziałem sobie, chyba nie może być inaczej, jak nie mówić właśnie, jak mogę nie mówić w ogóle o ojcu Honoracie. Chyba nie mam takiej opcji.
3: No to świetnie się składa, że się dzisiaj spotykamy w takim razie. Tak sobie jeszcze myślę, wracając trochę do tych twoich młodzieńczych lat, i wspomniałeś też o swojej babci, że to ta sama ulica. Ciekaw jestem, czy sięga twoja rodzina tak daleko pamięcią, żeby pamiętać kogoś, kto pamiętał Honorata?
4: No nie, Nie, aż tak to nie. Aż tak to nie. Tym bardziej, że moja rodzina też nie pochodzi z samej Białej, więc tamte lata oni nie mogli mieszkać w Białej Podlaskiej. Dopiero później połączyło ich to miasto. Moich rodziców przede wszystkim, a dziadkowie też pochodzili skądinąd, więc no, nie mogli pamiętać ojca Honorata.
3: To gdybyś miał teraz tak powiedzieć o Honoracie, tak komuś, kto go w ogóle nie zna, co to była za postać? Jaką on w ogóle rolę odegrał i dlaczego tak na początku go wprowadziłem jako takiego człowieka heroicznego i o niezwykłym męstwie tak naprawdę, bo musiał się wykazać męstwem bardzo, bardzo takim, trudno tu znaleźć określenie, ale warunki, w których się znajdował, po prostu nie były sprzyjające, a wręcz szalenie wrogie, a on temu wszystkiemu się był w stanie jakoś przeciwstawić, oczywiście mając tutaj zatarcze samego Chrystusa.
4: Jego postać to jest postać, w ogóle historia życia ojca Honorata jest bardzo wielowątkowa i można powiedzieć, że już od początku tak jego rodzina taka związana była z powstaniami, powstaniem listopadowym, dlatego że jego przyrodni bracia zginęli w czasie powstania listopadowego. To byli bracia z pierwszego małżeństwa Stefana Koźmińskiego. Natomiast później sam Honorat po wyemigrowaniu z Białej Podlaskiej, bo on przeżył tam 11 lat, a więc uczył się w szkole podstawowej. Później przenieśli się rodzice do Włocławka. Jego ojciec był architektem, był budowniczym, nazywano go budowniczym obwodu, najpierw podlaskiego, a później obwodu kujawskiego. I tam się przenieśli i potem razem ze swoim starszym bratem Honorat poszedł do Płocka, uczył się w słynnej Mołachowiance, wówczas to było gimnazjum. I tam w tym momencie właśnie na tym etapie życia on stracił wiarę, mimo tego, że był bardzo dobrze wychowany przez rodziców. Matka zadbała o jego wychowanie religijne i też patriotyzm się pojawiał, bo w domu też u Honorata, który był bardzo otwarty dla różnych ludzi, nie tylko tutaj trzeba powiedzieć, że dla Polaków, ale także rosyjscy żołnierze bywali w domu. Zresztą była taka sytuacja, kiedy nawet była taka propozycja, żeby wysłać najstarszych synów do Petersburga na nauki, no ale ostatecznie ustalono, że zostanie w Polsce i został wtedy właśnie w Królestwie Polskim. Uczył się właśnie w tej Małochowiance i tam pod wpływem różnych prądów ówczesnych, różnych namów, przez także, tak jak to pisał później we wspomnieniach, przez szkolne wychowanie, a więc przez jakieś oddziaływania na pewno rusyfikacyjne, ale też jakoś osłabiające wiarę Polaków, on tą wiarę stracił. Można powiedzieć, że pierwszym takim elementem jego to było takie przejście z niewiary do wiary, z takiego oddalenia od Pana Boga, mimo korzeni takich bardzo chrześcijańskich i fundamentów, do takiej bardzo głębokiej wiary w Boga i to było związane właśnie z nie z samym powstaniem, ale z oskarżeniem o to, że brał spisek w przygotowaniu powstania. Wówczas przygotowywano powstanie 1846 roku we wszystkich zaborach. Nie doszło do tego powstania, bo zostało zdemaskowane. Sprawcy, czy ci, którzy przygotowywali się do tego powstania, zostali pojmani. No i wśród nich Honorat, który jako jeszcze Wacław Koźmiński, jako student wówczas już Szkoły Sztuk Pięknych, a więc po już skończeniu gimnazjum w Płocku, przeniósł się do Warszawy i tam jako młody student został oskarżony o ten spisek, także no, była jakaś pewnie garść studentów, która coś przygotowywała, też uczestniczyła, ale na pewno nie on, to wiemy ci na pewno, że został jakby powiedzieć tak bezpośrednio zgadnięty, tak, powiązany, no i osadzony w Cytadeli Warszawskiej, w 10. pawilonie w areszcie śledczym, tam przesłuchiwany, przez 11 miesięcy tam przebywał, dzisiaj też możemy zwiedzić cele błogosławionego Honorata w tymże Muzeum 10. Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, jako takie upamiętnienie właśnie jego jako więźnia i tam pod wpływem jakiegoś niesamowitego działania Bożego, jakiejś łaski wewnętrznej, o której nawet trudno powiedzieć, bo Honorat jakoś dokładnie jej nie opisuje, tylko mówi o tym, że spotkał się z Jezusem i tam przeżył ogromne nawrócenie. I myślę, że to, mówię o tym dlatego, że to zaważyło na całym jego życiu, bo jego patriotyzm, bo tak możemy to bezpośrednio bezpośrednio powiedzieć o tym, jego religijność, jego działalność też wszechstronna, bo i zakonodawcza, jako założyciel wielu zgromadzeń zakonnych, to był chyba rekordzista świata. Mi się wydaje, że więcej nikt nigdy nie założył. 29 zgromadzeń, które potem w różny sposób one się łączyły, jakoś formowały, no ale to był w tamtych czasach, kiedy Rosjanie zabraniali zakładać jakieś nowe formy życia zakonnego, on to uczynił i to było głównie życie konsekrowane bezhabitowe. Oprócz tego niesamowity pisarz, tak, zostawił po sobie tysiące rękopisów, które się zachowały, ale też wiele druków, wiele książek, publikacji i takich, byśmy powiedzieli, pobożnościowych, ale też bardzo, bardzo teologicznych, nawet też z duchowości franciszkańskiej. Tutaj jesteśmy mu wdzięczni za ogromne dzieło Święty Franciszek i jego naśladowca, więc tutaj można by wymieniać bardzo wiele różnych jego tytułów i dzieł. Encyklopedia Maryjna, 37 tomów, niewydana do dzisiaj, w rękopisie, jest w archiwum naszym, jeszcze czeka na może publikację, chociaż wiemy, że teologia się rozwija i pewne rzeczy już poszły do przodu w porównaniu z XIX czy XX wiekiem, ale no bezcenne dzieło. Spowiednik niesamowity, to też przez konfesjonał, może pierwszy w historii zamykany konfesjonał, który sobie sam zaprojektował, to też działalność jego taka duchowa, kierownictwo duchowe, spowiednictwo, taki niektórzy mówią nasz ojciec, święty ojciec Pio. I jakby to zebrać, tak na razie pobieżnie, ja tak mówię o różnych tych aspektach jego życia, to ja bym takie określenie zastosował, mianowicie człowiek niezłomny. Dzisiaj przypisujemy to najczęściej żołnierzom niezłomnym, ale on był rzeczywiście na polu walki, aczkolwiek nie był zwolennikiem zbrojnego powstania, nie popierał powstania styczniowego czy listopadowego wcześniej. Widział też jego skutki, jego represje, sam przeżywał to wszystko, ale służył tym ludziom. Tutaj tak troszkę może naokoło, ale też dojdę jeszcze raz do Cytadeli, bo po tym uwięzieniu i odzyskaniu wiary cudownym w więzieniu, on wrócił potem jako już zakonnik, jako kapłan, jako kapelan tego więzienia. Przygotowywał tych, którzy byli skazani na śmierć, do ostatniej drogi, spowiadał, służył, między innymi był tym, który przygotowywał Jeziorańskiego, jednego z członków rządu tymczasowego, zresztą kapucyni wszystkich członków rządu tymczasowego, włącznie z Traugutem, Toczyskim, Krajewskim, wszystkich przygotowywali do śmierci właściwie i byli wzywani też jako ci, którzy byli na tym takim w polu walki, albo bardziej polu służby tym ludziom, którzy no, oddawali życie za ojczyznę, którzy no, byli wielkimi patriotami. No i honorat miał takie bezpośrednie spotkania z tymi ludźmi, też służąc im jako kapłan. A więc człowiek niezłomny, a biskup Stanisław Gall w jednej z pierwszych biografii wydanej drukiem ojcu honoracie, poświęconej jego życiu, właśnie napisał we wstępie, że on był bohaterem dnia codziennego.

0: Szkoła Rut.
1: To był człowiek, który po prostu, no tak jak powiedziałeś, był nie tylko pracowity, on był tytanem pracy. To, ile on na raz robił w różnych rzeczy, łącznie z, i z prowadzeniem założonych zgromadzeń, i spowiadaniem, i pisaniem, i troską także o swoją formację zakonną, która wtedy też nie była łatwa, bo kapucyni byli przez carat kasowani, kasztory były kasowane, zresztą nie tylko kapucyni, większość zgromadzeń i zakonów była pozbawiana dachu nad głową po to, żeby wyeliminować życie zakonne jako takie mocno podtrzymujące życie wiary, ale także patriotyzm, kulturę, ducha w narodzie, więc no, eliminowano honorat jakby na przekór temu, był takim człowiekiem wbrew, pod prąd, przeciwstawiał się właśnie w taki sposób, pokazując, że warto inwestować, warto zostawać w Polsce ówczesnej, warto bronić tej Polski, ale także ją tworzyć w taki sposób pozytywistyczny od podstaw, nie pozwolić zginąć wartościom, duchowi, kulturze, wierze, a więc no, ja bym go nazwał dzisiaj naprawdę jednym z twórców naszej niepodległości. Takim nie bezpośrednio, bo nie dożył 1918 roku, ale to, co on zrobił przez różną swoją działalność, to naprawdę przygotowywał Polskę na niepodległość.
2: Gdybyś, Grzegorzu, miał powiedzieć jakoś tak, zebrać duchowość samego honorata, czym on się wyróżniał właśnie, jeśli chodzi o tę plejadę wszystkich świętych i błogosławionych, których w Kościele mamy tak wielu. Wiemy, że on był osadzony, tak jak mówisz o tym, w konkretnym czasie w Polsce, że był bardzo mocno związany właśnie z Polską, z polskością, z tym te zachowywaniem właśnie wszystkiego tego, co nasze, walką właściwie o odzyskanie tej niepodległości, w której nadzieję każdy z tych, którzy o to walczyli, miał, ale tak jak mówisz, on akurat tego momentu nie doczekał, kiedy nie ujrzał Polski ponownie na mapach. Jaka była ta jego duchowość? Czym on się odznaczył w życiu duchowym? To już wiemy, że był heroiczny, jeśli chodzi o jego codzienność, jego obowiązki, ale to był jakoś efekt tego, co rodziło się u niego w sercu. Jak to wyglądało od tej strony duchowej? Co wynika też z tego, co nam zostawił w tym swoim takim duchowym testamencie?
1: Określiliśmy właściwie honorata, kiedy nagrywaliśmy kiedyś serię audycji o tej postaci, to zatytułowaliśmy te wszystkie audycje jakby taką wspólnym tytułem Niepokornie pokorny. Chcieliśmy podkreślić jakby dwie sytuacje. Z jednej strony pokora, niesamowite posłuszeństwo i to widać było, że honorat żyje duchowością franciszkańską. Czyli jak był synem świętego Franciszka, zresztą to dał wyraz w tym, że napisał bardzo dużo i zasłużył się bardzo mocno dla tej duchowości, nawet tworząc pewną duchowość, my to nazywamy honoracką, czyli jakby taki jeszcze nasz polski sposób czytania, patrzenia na Franciszka, ale też sposób, który się wyraził właśnie w zgromadzeniach honorackich, w ich duchowości. To jest taki on był takim ojcem, takim przekazicielem tego, co sam przeżył. A przeżył, i to był taki, można powiedzieć, wspólny rys oprócz pokory i niepokorny, dlatego że pokora nie polegała u niego na jakimś takim uniżeniu tylko i w pewnym sensie wycofaniu, bo był niesamowitym działaczem, chociaż w ukryciu właśnie. I ta pokora też pokazywała na to, żeby siebie nie tylko z powodów prześladowań czy jakichś niebezpieczeństw właśnie się ukrywać, ale właśnie był człowiekiem, który wobec Boga był całkowicie posłuszny, wobec swoich przełożonych także. On tego posłuszeństwa się uczył, bo były takie epizody w jego życiu, kiedy no, widział potrzebę działania w pewnych kwestiach, jak chociażby spowiadania bardziej jakby dłuższego w konfesjonale przebywania, czy jakiejś działalności, która no, nie zawsze jakby mieściła się w tych ówczesnych ramach życia zakonnego, a najważniejsze w życiu zakonnym jest posłuszeństwo i pełnienie woli Bożej, a on mimo tego, jakby tak to nazwać, że mimo tego posłuszeństwa, tej pokory, takiego zamknięcia, on tak bardzo dużo zrobił, czyli no, zasłużył się w tej takiej działalności także nie tylko wewnętrznej w klasztorze, ale także właśnie dając wyraz tej działalności zewnętrznej, czyli pokazuje to, że człowiek, który jest zamknięty, człowiek, który jest bardzo mocno też z powodów też prześladowań i kasat ograniczony w działalności i jakby w cudzysłowie ograniczony tym posłuszeństwem, tym zakonnym, jednak jakby wypływa w takiej szerokiej działalności, nie tylko przez siebie samego, ale to był wyraz niesamowitego zaufania i wiary z jego strony, że on tym po prostu ludziom, których Pan Bóg powołał, także przy jego udziale powołał zgromadzenia zakonne różnego rodzaju, to on przez tych ludzi działał. A druga rzecz taka niesamowita, to jest taki rys wynagradzania, ekspiacji. To jest coś, co zostawił honorat z wszystkim zgromadzeniem. To ta duchowość przekazana, można by powiedzieć charyzmat przekazany innym, którego on sam doświadczył. Czyli na bazie tego, że bardzo mocno zgrzeszył swoją niewiarą, odejściem od Pana Boga, on bardzo surowo siebie określał, to potem to wyraził bardzo mocno w notatniku duchowym, to całą historię swojego nawrócenia, to działanie Boga, widział to działanie łaski, a z drugiej strony on czuł potrzebę niesamowitą, żeby Panu Bogu wynagrodzić za te grzechy. I można powiedzieć, że każde zgromadzenie, które zakładał, dostawało ten wspólny mianownik właściwie dla wszystkich zgromadzeń, a więc wynagradzać, ale honorat rozumiał wynagradzanie nie tylko jako zapłatę za grzechy, ale ciekawe miał określenie, mianowicie przywrócić Bogu cześć Mu należną. I to nie tylko chodzi o jakichś miejscach kultu, w jakichś sanktuariach, przywrócić życie zakonne czy życie kościelne tam, gdzie zostało ono wyrzucone. Sam próbował to zrobić, także tutaj ta historia, która pewnie wymagałaby oddzielnej w ogóle audycji, mianowicie nasza obecność kapucynów na początku XX wieku przy ulicy Łazienkowskiej. Niewiele osób wie, że tam, gdzie teraz są wspólnoty jerozolimskie, tam, gdzie obok jest Stadion Legii, czy Szkoła Przymierza Rodzin, jak dobrze pamiętam, jeszcze sporo innych instytucji, tam kapucyni zakładali swój klasztor, gdy zostali wyrzuceni z ulicy Miodowej. Ale to jakby jeszcze oddzielna kwestia. Natomiast honorat chciał przywrócić Bogu cześć należną w człowieku. On się bardzo troszczył o człowieka, dlatego cała jego formacja, cały jego kierunek działania właśnie był tak mocno ulokowany, czy ukierunkowany właśnie na to, żeby ludzi formować, żeby właśnie tą duchowość, nie tylko franciszkańską, ale on miał silną duchowość eklezjalną też, umiłował Kościół. Kościół też przez zgromadzenia i nie tylko, przez różne formy formacji, zaczynając od siebie, żeby go ratować, żeby nie pozwolić mu upaść. Sam doświadczył takiej sytuacji, bo nas w prowincji naszej ówczesnej polskiej zostało tylko 8 zakonników, staruszków. I z tej malutkiej grupy, już Rosjanie pewnie cieszyli się, że przestanie istnieć życie zakonne w Królestwie Polskim, ta prowincja nasza, dzisiaj warszawska prowincja kapucynów, podzielona na kilka, bo kiedy prowincja polska była, to z tej prowincji powstała warszawska dzisiaj, krakowska i prowincja ówczesna ruska jeszcze była, ale ona też została mocno tam przetrzebiona. Dzisiaj tam na Ukrainie też nasza kustodia Ukrainy działa bardzo silnie, do niektórych klasztorów wracamy, ale właśnie honorat jakby zobaczył, że mimo tej małej liczby, tej małej grupy jest nadzieja i to jest kolejna rzecz, która charakteryzuje niesamowicie honorata, że przy tej tytanicznej pracy, przy tym w tych swoich obowiązkach, sam sobie też wiele rzeczy narzucał, on po prostu miał nadzieję nie tylko na niepodległość Polski, ale też na odrodzenie ducha w narodzie, odrodzenie religijne, moralne. Nad tym bardzo pracował i tak się stało. To można powiedzieć, że był też prorokiem tamtych czasów, bo przewidział wiele rzeczy. Sam powiedział, jak Rosjanie kasowali kapucynów w Królestwie Polskim i chcieli nas zgromadzić w jedynym klasztorze w Nowym Mieście nad Pilicą, gdzie zresztą ojciec honorat zmarł i do dzisiaj jest tam sanktuarium ojca honorata, to honorat na to właśnie działanie Rosjan powiedział, że oni powiedzieli, że tu będzie grób kapucynów, a honorat powiedział, tak, tu będzie grób, ale tu też będzie kolebka. I tak się stało. I tam nastąpiło też odrodzenie, pierwsze powołania i powolne odradzanie naszej prowincji. Więc prorok, człowiek, który wynagradzał, przywracał pewien porządek, wynagradzał też w takim kontekście zadośćuczynienia za grzechy i bardzo mocno wzywał do nawrócenia, ale właśnie też człowiek, który w swojej pokorze, w swoim posłuszeństwie, można powiedzieć tej zewnętrznej, czasami tej wewnętrznej dyscyplinie, zrobił tak wiele. To pokazał Pan Bóg przez jego postać, przez jego duchowość, że właśnie posłuszeństwo nie ogranicza, lecz przeciwnie, ono daje dopiero pole do działania. Panu Bogu zresztą pod koniec życia on powiedział, że to nie on wszystko zrobił. tak? Tylko w 1915 roku, rok przed śmiercią, nawet napisał w jednym ze swoich listów, że to nie on zakładał te zgromadzenia zakonne, bezhabitowe, różne, męskie, żeńskie, klauzurowe, przecież różne formy były tych zgromadzeń, ale to Duch Święty. Także poddany człowiek, niesamowicie pokorny, a jednocześnie Pan Bóg działał i przez niego zrobił tak wiele.

0: dookoła ród.
1: Jak, Grzegorzu, wyglądała jego codzienność? Tak myślę teraz, tak zastanawiam się z perspektywy słuchacza. Wyobraźmy sobie, jak wyglądał dzień takiego zakonnika wtedy. Oczywiście brewiarz, czyli zakładam, że właśnie te wszystkie godziny czytań, momenty na modlitwę wspólnotową, Eucharystia. I w międzyczasie to wszystko, jak on to godził? Myślę sobie teraz o takim planie dnia, jakbyś mógł go jakoś narysować, rozrysować przed nami. Jak to mogło wyglądać, żebyśmy sobie jakoś lepiej mogli wyobrazić, jak intensywny był ten dzień rzeczywiście.
2: Powiem więcej, on te plany dnia napisał. My mamy te plany dnia dokładne. On robił sobie wszędzie, gdzie był, sobie robił plany dnia. W ogóle to był mistrz projektowania, wykształcony architekt, więc projektował nie tylko różne miejsca, bo do dzisiaj mamy rzeczy, które ojciec Chłona zaprojektował. Jak pojedziemy do Krakowa, na przykład do sióstr Felicjanek na ulicę Smoleńsk, to w kościele tam, gdzie pochowana jest błogosławiona matka Angela Truszkowska, to tam jest ołtarz według projektu ojca Honorata i wiele, wiele różnych innych miejsc, które są związane z jego projektami, ale tutaj chodziło o projekt życia. Tak? I chodziło o to, że on, jak był w klasztorze, to sobie pisał oczywiście na bazie tego klasztornego projektu, który, planu dnia, który oczywiście zakładał wstawanie nocne, poranna medytacja. On sobie dokładał, nawet napisał w notatniku duchowym, bo stamtąd mamy to źródło przede wszystkim tych planów dnia jego. On sobie wstawał wcześniej, bo mówił, że za mało mu 2 godziny medytacji. Ówczesne konstytucje kapucyńskie właśnie przepisywały, czy nakazywały, żeby bracia 2 godziny w ciągu dnia medytowali. On wstawał 30 minut wcześniej, bo chciał jeszcze dłużej medytować, a więc te wszystkie modlitwy właściwie poranne. I później po jakimś takim drobnym śniadaniu, po tych wszystkich modlitwach, po mszy świętej, pamiętajmy też, że to są inne czasy, kiedy nie było koncelebry, każdy kapłan odprawiał oddzielnie, przy oddzielnym ołtarzu mszę świętą. Musiał też pościć przed mszą świętą, nie godzinę, tak jak my mamy dzisiaj, tylko musiał zachować ten post od północy, a więc można powiedzieć, że wszystkie msze święte były odprawiane raczej w godzinach porannych. Trudno było pościć i czekać na mszę świętą do godziny wieczornej, ale po tych wszystkich modlitwach, prawda, porannych i wspólnotowych i indywidualnej tej medytacji i mszy świętej, on po prostu miał czas na pracę i wtedy właśnie pisał, wtedy pracował, projektował. On tam jeszcze ten czas dzielił na drobniejsze, czyli ile czasu pisania, ile czasu jakiegoś zajmowania się, jak już powstały zgromadzenia, na przykład pisania konstytucji, ile czasu jakiegoś projektowania, różnych rzeczy, które miał zaplanowane, i to trwało aż do obiadu. Obiad oczywiście, modlitwa w ciągu dnia, tak jak to zawsze w naszych zakonach jest jakaś taka przerwa na rachunek sumienia, też duchowy, jakiś zastrzyk takiej siły duchowej i podsumowanie tej połowy dnia. I po południu znowu praca.

0: oczywiście silencjum święte zawsze po obiedzie też to praktykowano, a więc chwila takiego nieodpoczynku, bo też kapucyni przestrzegali, żeby nie kłaść się wtedy, jak to mówią czasami Włosi, sacra siesta, czyli święty czas w odpoczynku świętej siesty, ale to chodziło raczej o właśnie takie wyciszenie, o zachowanie milczenia, milczenie ścisłe. I potem znowu praca, aż do paradoksalnie do godziny tylko 15 czy 15.30 po południu były nieszpory, one nie były wieczorem późnym, ale o wiele wcześniej, dlatego że też był inny rytm, kiedy nie było elektryczności, to też pamiętajmy, że tak rytm wyznaczały wschody i zachody słońca, może tylko lampa naftowa czy jakieś świeczki, które palono w celach, ale też kładziono się bardzo wcześnie, a więc ten dzień się kończył dosyć wcześnie, po to, żeby potem wstać w nocy. I honorat właściwie już, kiedy wstawał w nocy na modlitwy, to już potem nie kładł się. On już wtedy pracował. Aż do rana. I można powiedzieć codziennie. To był taki zwykły dzień oczywiście jego pracy. Natomiast wiadomo, że one, te dni takie, te powszednie, one były często przerywane różnymi sytuacjami, jak przecież kasaty klasztorów, jak też wyjazdy honorata na rekolekcje. On sobie na rekolekcjach inny plan pisał. Kiedy wyjechał na przykład, był na przykład na rekolekcjach u Kamedułów na Bielanach Krakowskich, to jeszcze przed powstaniem styczniowym miał okazję te rekolekcje odprawiać. A więc no, ale jedno jest pewne, że on te plany dnia bardzo przestrzegał, a niektórzy mówią, że troszeczkę w nim była dusza artysty, dlatego pisał to sobie wszystko, żeby tego nie zaniedbać, bo też widział zagrożenie, że może gdzieś tam mu coś umknąć, że gdzieś tam może zmarnować trochę czasu jakiegoś, ale patrząc na owoce, jakie zostawił po sobie, to wydaje się, że tego czasu nie zmarnował, bo zostawił po sobie tak wiele.
1: Jakie inspiracje możemy czerpać od honorata dzisiaj? Myślę o nas jako ludziach, którzy są przesiąknięci mediami społecznościowymi, różnymi rozpraszaczami w postaci wszystkiego, co nas otacza tak naprawdę. Mówi się o tym, że przyspieszamy, że ten nasz dzień wypełnia się coraz bardziej, ale chyba nie w taki sposób jak dzień honorata, który był szczegółowo zaplanowany, tylko wiele rzeczy decyduje za nas, jak ten dzień wygląda. Honorat, jak planował dzień, to pisał, że teraz ma 15 minut na pisanie konstytucji, a my raczej odpowiadamy na to, co nam narzuca formę naszego czasu. Myślę tutaj choćby właśnie o tym, jak gospodarują naszym czasem media, w dużej mierze jakoś zabierając dużą część naszego czasu, praca i inne obowiązki. Jak możemy czerpać inspirację z życia honorata dla nas?
0: Ja myślę tak, że to, co nas różni, i nie tylko od czasów, w których żył honorat, ale oczywiście to też jest duża różnica i to, o czym powiedziałeś, to tempo, ten hałas, czy to, co z zewnątrz przychodzi, może właśnie to jest, że to, co z zewnątrz przychodzi, nas jakby tak bardzo mocno zajmuje i my się temu poddajemy i często się usprawiedliwiamy, że nie mamy czasu, bo coś tam nas zajęło, albo coś nas wybiło z rytmu. U honorata też były takie elementy, które go mocno tam, można powiedzieć, też jakoś ograniczały, czy zajmowały. Ale to, co charakteryzuje honorata, że on nie słuchał tego, co z zewnątrz bardziej, czyli tych jakby na te zjawiska zewnętrzne, on był, nawet bym użył słowa, nieczuły, obojętny nawet na pewne sytuacje, jakby robił swoje, patrząc na to, co wewnątrz. Czy nie słuchał tego, co z zewnątrz przychodzi, się temu poddawał, ale słuchał natchnień Ducha Świętego, które w nim były. Do tego trzeba oczywiście czego? Niesamowicie wytrwałej i codziennej medytacji, modlitwy. To on był mistrzem modlitwy. To trzeba zwrócić uwagę na to. Nawet mówimy o tym, że był mistykiem, chociaż to nie ta mistyka taka bardzo widoczna w postaci różnych, jak to my nazywamy czasami, cudownych zjawisk, bo czasami tak tylko określamy mistyków albo kojarzymy ich z tym. Natomiast ta jego mistyka była taka zwyczajna. To słuchanie natchnień w codzienności, czytanie znaków czasu. A więc pierwsza rzecz, jaką można zauważyć, to jest to, że on słuchał Boga, który działał w nim, wewnątrz. I to jest to, co charakteryzuje mocno go i to, to, co by się nam dzisiaj przydało, nie poddawanie się zewnętrznym trudnościom. Jakby nieczułość troszeczkę na to, co na zewnątrz, czyli jakby uodpornienie się też na te przeszkody wszystkie, też stawianie czoła przeszkodom, a nie poddawanie się im. I myślę, że to honorat właśnie, on był takim, on zresztą wymyślił takie określenie święta obojętność. Nie wiem, czy wymyślił, ale używał tego. I to było właśnie to, że on jakby nie patrzył na to, co się dzieje wokół niego, był nieczuły na pewne rzeczy, po to, żeby realizować to, co pochodzi z natchnienia Ducha Świętego.
1: Trochę myślę tutaj o tym kontekście, tak mi się to jawi, jako te czasy Nazaretu Jezusa. Prawda? No jakby to też była mistyczna codzienność w końcu.
0: Tak, ale nawet to potem działanie Jezusa jako już dorosłego człowieka, jako tego, który głosił dobrą nowinę, objawiał Boga ludziom i dokonał odkupienia, to też to u niego, u ojca Honorata było widoczne naśladowanie Chrystusa właśnie, ja bym to określił, robił to, co do niego należy, robił swoje. A to swoje to nie jest jego widzimisię, oczywiście jakiś pomysł na życie autorski, tylko Honorata, tylko właśnie to poddanie działaniu Ducha Świętego i wsłuchiwanie się w to. Oczywiście też poprawianie, nawracanie, praca nad sobą, taka głęboka praca duchowa. Myślę, że to po prostu w ten sposób owocowało. Ja bym nazwał go człowiekiem właśnie niezłomnym, nie tylko niezłomnym, ale też człowiekiem, który nigdy się nie cofnął, nigdy nie zwątpił, człowiekiem zawierzenia. My tak go nazywamy też, bo on jest patronem zawierzenia i wytrwania. To jest właśnie nie wytrwać, czy nie wierzyć, dlatego że i tutaj szukać warunków, a czasami nawet usprawiedliwiać swoją niewiarę tym, że no bo takie czasy mamy. No tak my często, zobacz, mówimy, a nie ma powołań, nie ma czegoś tam w kościele, brakuje, prawda, albo słaba wiara. Tak czasami narzekamy, a Honorat właśnie nie był człowiekiem dlatego, że, czyli wierzę, dlatego, że jest mi przyjemnie, dobrze, miło, mam warunki, tylko wierzę, mimo tego, że jest trudno. I to był, można tego określić, człowiek, mimo tego, że kasowano klasztory, mimo tego, że nie pozwalano mu na poruszanie się także pomiędzy różnymi ośrodkami, tak, bo tak nas zamknięto w tych klasztorach, mimo tego, że ograniczano wiele rzeczy, mimo tego, że inni też wokół wystąpili, albo nie było powołań, wystąpili z zakonu też, bo takie też sytuacje były, mimo tego, że duch w narodzie słabł, mimo tego, że przegraliśmy powstanie styczniowe i tych mimo tego można by wymienić bardzo dużo, a on mimo tego wszystkiego wytrwał. Nie tylko, że wytrwał w swoim powołaniu, tak, i został błogosławionym, taki jest owoc jego życia, ale wytrwał, dając niesamowite owoce swojego życia. Także wobec, czy dla tych ludzi, którzy byli mu współcześni, czy dla, mówiąc jeszcze szerzej, dla naszego narodu, a jeszcze szerzej dla całego Kościoła powszechnego. To był niesamowity znak na tamte czasy.
1: Gdybyśmy mieli tak na koniec jakoś spróbować podsumować Honorata, ale myślę tutaj o tej jego stronie duchowej i jego modlitwie. To, co byś, Grzegorzu, tak nam zaproponował, żebyśmy z niego zaczerpnęli do swojej codzienności.
0: Ja bym skupił się bardzo mocno i podkreślił wartość medytacji. Tej właściwej medytacji, bo dzisiaj też różne rodzaje mamy propozycji medytacji, szczególnie z Dalekiego Wschodu, a Honorat nawet w swoim notatniku zostawił 24, jak dobrze pamiętam, ale na pewno ponad 20 różnych sposobów medytacji, tak? Jakie pewne propozycje, poszukiwanie Pana Boga, bo medytacja to jest poszukiwanie prawdy i działanie Boga przez człowieka, który odkrywając tę prawdę, robi sobie pewne postanowienie. I potem te postanowienie realizuje. Oczywiście upadając, tak jak jest Honorat, bardzo mocno się jakoś oskarżając czasami z grzechów, też widząc swoje słabości, a jednak widząc przede wszystkim działanie Pana Boga. Bo właśnie to skupienie się w tej modlitwie, którą praktykował Honorat, i przez medytację, i przez takie bardzo proste formy też życia, i różaniec, był propagatorem kół żywego różańca, one pozwalały właśnie Honoratowi odkryć wolę Bożą i tę wolę Bożą realizować. Myślę, że to jest taki klucz właściwie do życia całego Honorata, ale także dla nas bardzo ważna taka wskazówka na to, żebyśmy cały czas poszukiwali prawdy. Prawdy w Bogu, prawdy poprzez modlitwę, i ta prawda nie tylko wyzwala człowieka, ale także motywuje i prowadzi do właściwego działania i odpowiadania na potrzeby czasu, na te znaki czasu, jakie są nie tylko w czasach Honorata, ale także dzisiaj.
1: Dziękuję za to spotkanie Państwa i moim gościem był brat Grzegorz Filipiuk. Pokój i dobro.
0: Pokój i dobro, dziękuję również.
2: Szkoła Rut.
3: To była powtórka programu.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Zakopane 5-7 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej połączonej z konsekracją Kościoła Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach.
3: Kościoły są również miejscem przeżywania podniosłych uroczystości Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Zesłania Ducha Świętego, Bożego Ciała, Świąt Maryjnych. Tutaj wierni zbierają się na nabożeństwa majowe, czerwcowe, na różaniec. Kościoły wreszcie są miejscem, które przechowuje pamięć o zmarłych. Tak jak początek życia religijnego każdego wierzącego wiąże się z chrzcielnicą, tak też jego kres, śmierć, pogrzeb również dokonują się w cieniu świątyni. Niejednokrotnie nawet cmentarze parafialne bezpośrednio przylegają do kościoła. Jest więc w tej świątynie pisana historia wszystkich ludzi, a pośrednio całego narodu, poszczególnych wspólnot, parafii, rodzin, osób.

0: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
1: Z homilii Ojca Świętego Leona XIV podczas wizyty apostolskiej do Hiszpanii. Barcelona, Bazylika Sagrada Familia, 10 czerwca 2026 roku. Nie jesteśmy w dziele niedokończonym, lecz w świątyni wciąż wznoszonej. Jej niedoskonałość nie jest brakiem, ponieważ świadczy o pragnieniu. Nie oznacza niedostatku, lecz wyraża obietnicę, którą chcemy konsekwentnie wypełniać. Nasza wdzięczność staje się zatem zobowiązaniem, gdy współpracujemy w Bożym projekcie, to znaczy w budowie, do której On sam nas wzywa. Skoro jesteśmy świątynią Ducha Świętego, dzieło to utożsamia się z naszym życiem, które Bóg zamierzył jako arcydzieło, mające powstawać wspólnie i wzywa nas, abyśmy z Nim współpracowali. W tym względzie zachowujemy w sercu słowa, które Pan skierował do króla Dawida. Czy ty zbudujesz mi dom na mieszkanie? Przeciwnie. Tobie też Pan zapowiedział, że sam Pan dom ci zbuduje. Przez tę zapowiedź Pismo Święte uczy nas, że to nie my wyznaczamy miejsce Bogu, jakby był On jednym z elementów szeregu albo częścią większej od siebie całości. Przeciwnie. To Bóg daje nam miejsce, a miejscem, którym nas obdarza, jest Jego własne serce. Miejsce Syna dla nas, którzy byliśmy obcymi, miejsce umiłowanego dla nas, którzy jesteśmy grzesznikami. Ta Jego wola wypełnia się przez Jezusa. Możemy zatem zrozumieć sens tego, co usłyszeliśmy w Ewangelii, gdy Pan mówi do faryzeuszów: jeżeli bowiem nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach waszych. To mocne słowa, które w żadnym razie nie są groźbą ani szantażem. Są zaproszeniem do zbawienia, to znaczy wezwaniem do wolności ze strony Chrystusa, który pragnie dla nas dobra ostatecznego, wiecznego. Wobec zagrożenia złem Pan jest zawsze z nami, zawsze po naszej stronie. Ja jestem to najświętsze imię, które Bóg przekazał Mojżeszowi z płonącego krzewu, objawiając swoją niezłomną wierność. Stawszy się człowiekiem, jest on dla nas Emanuelem, źródłem łaski i przebaczenia, zbawienia i nowego życia. Drodzy bracia, nie możemy wierzyć w Jezusa i szerzyć wojny. Nie możemy wierzyć w Jezusa i zabijać niewinnego. Nie możemy wierzyć w Jezusa i porzucać tego, kto cierpi, kto płacze, kto ucieka przed nędzą.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 6 czerwca 2026 roku. Święcenia kapłańskie w Katedrze Warszawsko-Praskiej.
3: Jak dziecko, które chce coś, czegoś dokonać, coś zobaczyć, ma świadomość tego, że samo z siebie niewiele może, więc trzyma się mocno ręki matki czy taty i wtedy czuje moc, pokój, bezpieczeństwo. To, że będzie mogło czynić bez narażenia siebie na jakiekolwiek złe przygody. I dalsza sprawa, ważna. Obserwujemy siebie nawzajem i czasami z niepokojem patrzymy, że nie do końca jakby rozumiemy, jak to powinno z tym naszym wzrastaniem być. Bywa tak, nie myślę tutaj tylko o posłudze kapłańskiej, we wszystkich, że uznajemy, że to, co mieliśmy osiągnąć, już osiągnęliśmy. I rozpoczyna się, nawet o tym nieraz nie wiemy, nie czujemy, i to jest nasza tragedia, że my schodzimy do dołu, zamiast iść w górę. I powinniśmy, teraz mam bardzo praktyczne odniesienie do nas wszystkich powołanych do życia kapłańskiego, że normalny proces to powinno być nasze uświęcenie wraz z latami, wraz z poszerzaniem naszej posługi, wraz z odpowiedzialnością, a nie odwrotnie.
1: Dobre słowo pasterzy.